0: Audycję wydaje i realizuje Paweł Sołtys, a w studiu zasiadają już dwie generacje polskiej przedsiębiorczości. Paweł Kastory, współzałożyciel i współwłaściciel TBWA Warszawa, ojciec. Dobry wieczór, Paweł.
1: Dobry wieczór.
0: A czy ty możesz rozszyfrować nam ten skrót?
1: O, skrótu nie rozszyfruję, bo to bardzo dawno temu, nazwiska, których już nikt nie pamięta. Natomiast jest to jedna z tak zwanych sieciowych struktur reklamowych amerykańskich, której my jesteśmy częścią i to są nasi wspólnicy tutaj w Polsce.
0: Co ważne w tej rozmowie, ile lat istniejecie na rynku?
1: No, my istniejemy od 91 roku, kiedy założyliśmy najpierw swoją własną agencję Corporate Profiles i następnie właśnie część naszych udziałów została kupiona przez amerykański holding, który do dzisiaj jest naszym wspólnikiem. Do niedawna nazywaliśmy się DDB. Teraz od niedawna, ponieważ ten holding się rozwija, nabywa kolejne struktury, nazywamy się TBWA.
0: I pewnego dnia wy przejmiecie ich.
1: W sensie zarządczym my cały czas kontrolujemy to przedsięwzięcie, a jak to się skończy, no to pokażą jeszcze najbliższe lata. W każdym razie jesteśmy czynnymi zarządzającymi tym biznesem. Skala to jest około 550 osób w Polsce w tej chwili i mamy spółki, które w naszej branży marketingowej specjalizują się od budowania początków marek poprzez nabywanie mediów, promocje w mediach i no to wszystko, z czym się kojarzy współczesna komunikacja marketingowa.
0: Doskonale. I teraz nowa fala. Stanisław Kastory, syn, współzałożyciel Expeditions, a Expeditions to jest fundusz Venture Capital, czyli fundusz wysokiego ryzyka.
2: Tak, dobry wieczór. Dziękuję, bardzo mi miło tu z wami rozmawiać. Tak, w Expeditions jest to fundusz, który założyliśmy wspólnie z moim wspólnikiem Mikołajem Firlejem 5 lat temu. Udało nam się w międzyczasie zebrać już nie tylko jeden, ale dwa fundusze. Jesteśmy funduszem, który się specjalizuje w inwestycjach w obronność, tak zwany defense tech, który to jest oczywiście teraz tematem bardzo istotnym, więc jesteśmy największym tego typu funduszem w Europie.
0: A ile lat istnieje fundusz?
2: Firma jako taka istnieje 5 lat. Natomiast fundusz numer 2 istnieje 1,5 roku.
0: Czyli taka prorocza decyzja kiedyś to była.
2: Tak, to jest zasługa Mikołaja, nie ma się co oszukiwać, bo on miał jakiś bardzo dziwny pomysł. W 17 roku zaczął pisać doktorat na Oxfordzie o systemach autonomicznych w obronności, czyli wykorzystaniu AI w obronności. Pamiętajmy, że 17 rok nie było przesłanek do tego, żeby uważać, że sytuacja rozwinie się pomimo już oczywiście ataku rosyjskiego w 2014 roku na Ukrainę. Natomiast nic nie wskazywało, że sytuacja się pogorszy. Więc ten pomysł Mikołaja był, tak jak mówię, bardzo dziwny. Natomiast w 2022 roku, po wybuchu wojny pełnoskalowej na Ukrainie, to się okazało strzał w dziesiątkę poniekąd, bo autonomiczne systemy są tym, co jest kluczowe na froncie ukraińskim.
0: I Kacper Raciborski, prezes Fundacji Innovations Hub. A co to takiego?
3: Serdecznie witam, również bardzo dziękuję za zaproszenie. Fundacja Innovations Hub jest organizacją, która zrzesza młodych funderów w Polsce. My jesteśmy fundacją. To są funderzy poniżej 30 roku życia, założyciele startupów, spółek technologicznych. Jest to ponad 70 firm, no, też ponad około 200 założycieli, funderów. No i rzeczywiście jesteśmy trochę taką organizacją oddolną. Pracujemy z tymi funderami, spotykamy się też, mamy jakieś wspólne wyjazdy, wyjścia.
0: Taki founder to tak po polsku taki młody przedsiębiorca.
3: Tak, młody przedsiębiorca, założyciel startupu, tak. Czyli tych spółek, które tworzą gdzieś tam innowacje, starają się polepszać życie na wielu frontach, bo to też jest, myślę, ich taka dość unikalna cecha. No i też gdzieś przez to, że dość blisko jesteśmy z nimi, wiele z tych osób to są w ogóle moi bardzo też bliscy znajomi, przyjaciele, to gdzieś się też tak przy nas trochę przykleił taki zmiany w ekosystemie, tak jak bym powiedział, wręcz na poziomie systemowym, architektonicznym. Działaliśmy przy inicjatywie Sprawdzamy, gdzie przygotowaliśmy 20 zmian regulacyjnych dla rządu. Teraz też jestem gdzieś osobiście zaangażowany w pracę nad strategią Polski w zakresie startupów na lata 2027-35, która ma objąć horyzontalnie wszystkie ministerstwa i agencje. Także rzeczywiście sporo sił nadzieje, ale w takiej podstawie to są po prostu, to jest community.
0: Czyli rozumiem, że młodzi się ostro zabrali za porządkowanie tego bałaganu, który im ojcowie założyciele zostawili, tak?
3: Trochę tak, chociaż mi się wydaje, że akurat w przypadku naszego ekosystemu, to przez to, że on jest dość młody, no pamiętajmy, że jednak Polska jeszcze ponad 30 lat temu, no to dopiero wchodziła w tą wolną gospodarkę. Startupy, początek, chyba to są lata 2005, wydaje mi się, że te pierwsze organizacje, które gdzieś tam zaczynały dotykać, to ja jeszcze byłem małym dzieciakiem w podstawówce.
2: Więc chyba pewnie pierwszy raz coś w Polsce z określenia startup.
3: Tak, to mówię tyle, nie? Że pojawiło się pierwszy raz słowo, ktoś przyjechał, zaczęło mówić, ludzie się patrzyli. No a potem rzeczywiście takie zagęszczenie następuje chyba od 2014 znowu. Nie jestem tutaj aż takim dobrym historykiem w zakresie ekosystemu startupowego, ale zagęszczenie następuje, tak mi się wydaje, w okolicach 2014 roku. Kiedy mamy ten wybuch też trochę tego rynku VC lokalnego, próby wykształtowania kadry, chociaż tutaj myślę więcej doświadczenia w tym zakresie historycznym.
2: Ja myślę, znaczy moim zdaniem teraz jest kluczowy moment dla rynku VC w Polsce i to jest zasługa w bardzo dużym stopniu 11 Labs i ISAIA. Dlatego, że...
0: Wyjaśnijmy tylko, że to są dwa unikorny.
2: To już dekakorny właściwie. I to jest właśnie cała dyskusja, czy one są polskie.
3: Czy polskie?
2: Ja jestem pełnym zwolennikiem tego, że one są polskie, dlatego, że zarówno Rafał Modrzewski, czyli założyciel ISAIA i Piotrek z Matim, czyli założyciel 11 Labs, nie tylko są Polakami, ale bardzo mocno z Polską się identyfikują i to, co robią, chcą, żeby to miało bardzo istotny wpływ.
0: Niezależnie od tego, że wykształceni za granicą i zrealizowali
1: projekty za zagraniczne pieniądze. Ja może dodam jeszcze taką uwagę, która właśnie jest różnicą międzypokoleniową, bo przed tym rokiem 2005, kiedy być może po raz pierwszy padło pojęcie startup w Polsce, ale tak naprawdę moim zdaniem to te pierwsze startupy to zaczęły się jeszcze z 5 lat później, czyli to taka zasadnicza różnica jest taka, że jak myśmy zaczynali w latach 90., niektórzy trochę wcześniej w latach 80. jeszcze, to nie wyobrażaliśmy sobie przedsięwzięcia, które w stosunkowo szybkim czasie nie zacznie przynosić zysków, ponieważ właśnie nie było kapitału. Kredyty też nie były jeszcze takim powszechnym narzędziem, jakim są dzisiaj. W związku z tym, jeżeli firma nie zaczynała po pół roku przynosić wystarczających dochodów, żeby można było z tego przeżyć, no to się ją właściwie zamykało. A startupy to jest zupełnie inna kultura. To jest kultura często inwestycji przez kilka lat, a nawet obecnie 8, 10 i więcej. I dopiero i właściwie budowanie wartości w oparciu o potencjał, a nie o rzeczywistość. I to jest zasadnicza różnica w podejściu mojego pokolenia, a tego pokolenia. I myślę, że ona nie jest ani negatywna, ani pozytywna. Jest po prostu zupełnie innym podejściem do biznesu.
0: Znakomite podsumowanie tego wątku. Panowie, młoda fala się przysłuchuje. Paweł, czy wtedy było łatwiej, czy teraz jest łatwiej robić biznes?
1: Ja myślę, że ja się bałem, może za dużo powiedziane, miałem takie obawy, że my, nasze pokolenie, twoje Jarku również, że my w pewnym sensie zablokujemy młodym drogę, bo myśmy się stawali od razu prezesami, dyrektorami, redaktorami naczelnymi, prawda, w latach 90., bo po prostu zmiana pokoleniowa była natychmiastowa. Ludzie z językiem angielskim, jakimś wykształceniem trochę bardziej zachodnim od razu dostawali wysokie pozycje. Natomiast myślę, że internet i teraz jeszcze bardziej AI, on dla odmiany trochę wykasowuje to starsze pokolenie i daje olbrzymie szanse młodym i że to jest dosyć zdrowe, że te zmiany dzieją się mniej więcej właśnie w takim tempie pokoleniowym. To znaczy my dochodzimy już gdzieś tam do swojego, nazwijmy to w cudzysłowie, wieku emerytalnego, chociaż w biznesie to nie zawsze obowiązuje, a młodzi dzięki temu, że takie zmiany nastąpiły, no wchodzą w zupełnie inne przedsięwzięcia, inne tory, inne możliwości.
0: Chłopaki, odnaleźlibyście się w latach 90., tak jak słuchacie tych opowieści weteranów, dalibyście radę zbudować, poprowadzić, rozwinąć firmę?
2: Ja myślę, że miałbym pewien jeden problem polegający na tym, że ja w pewnym momencie uznałem w życiu, że mi się opłaca ludziom ufać. W tym sensie, że szybkość działania, zaufanie i jakby wartości, które z tego wynikają, są dużo większe niż potencjalne straty, ryzyko związane z tym, że ktoś cię oszuka. Bo to jest wliczone w koszty. Znaczy na pewno ktoś mnie oszuka w pewnym momencie. To nie jest oczywiście tak, że ja nie czytam umów, czytam umowy, ale co z zasady wychodzę z założenia, że druga strona nie chce mnie oszukać. I teraz legendy, które krążą, no ja się urodziłem w 91 roku, więc raczej nie mam doświadczeń biznesowych z lat 90. Poza oddawaniem butelek kaucyjnych. Są takie, no, że jednak to była krwiożercza walka i jakby pewnego rodzaju oszukiwanie czy naginanie pewnych granic było dość powszechne. Była walka o życie w świecie, który był dużo mniej uregulowany, dużo mniej stabilny. Były też szereg różnych zewnętrznych czynników, gdzie trzeba było...
0: A chcesz przez to powiedzieć, że dzisiaj stabilni i bardziej uregulowani, łatwiej przewidujemy pewne rzeczy?
2: Myślę, że jakby nazwijmy to, że tych czynników jednoznacznie, nie wiem, bardzo dużo się mówi o działaniach obcych służb w kreowaniu przedsiębiorczości w latach, czy biznesów dużych w latach, no to mówmy się, tego nie ma w tym momencie. Ja nie mam wątpliwości, że jak rozmawiam ze spółką, to czytam ktoś
0: w tle. To historycy za 50 lat.
2: No oczywiście, to się okaże, natomiast myślę, że to, co ja bardzo w Venture lubię, to jest to, że tu jest bardzo duże zaufanie między potencjalnymi konkurentami, między nami a innymi funduszami. My ze sobą otwarcie rozmawiamy. Jakby to jesteśmy w pewnym sensie od siebie zależni, bo może tutaj jeden wygra inwestycję przed drugim, ale gdzieś będziemy koinwestować. Ktoś potem, ja zaproszę ten fundusz, żeby z nami zainwestował. Jakby to jest taka... W sumie pewnie mamy ze 100 koinwestorów, czy teraz nawet więcej, no pewnie nawet ze 200. Czyli to są gracze na tym rynku, z którymi my musimy dobrze żyć, musimy mieć zaufanie do tego, że oni nas nie oszukają, no i też musimy im dać gwarancję, że my ich nie oszukamy.
0: Paweł, zgadzasz się z taką oceną, czy jest tak dzisiaj, że im jest łatwiej, bo mają większy kapitał zaufania do siebie, a kiedyś wy się wycinaliście bezlitośnie jako rywalizujący o miejsce na szczycie konkurencji?
1: Ja nie mam takiego. Znaczy, wydaje mi się, że oczywiście są różnice i lata 90. to były lata przede wszystkim dla mnie pokonywania co chwilę jakichś fizycznych barier, takich typu nie ma telefonu, skąd zadzwonić, nie ma zasięgu, prawda, i tak dalej. Dziś rzeczy,
0: które to są kombatanckie historie.
1: Są oczywiste, prawda? Czy rzeczywiście braki przepisów, czy konieczność zdobywania wizy, jak po raz pierwszy połączyliśmy się z Amerykanami, to był chyba jakiś rok 96. Jechaliśmy na jakiś kongres do Francji. To był pierwszy rok, kiedy nie musieliśmy się starać o wizę, żeby pojechać do Francji, ale nasi koledzy z Litwy, Łotwy i Estonii, pamiętam, że spóźnili się, bo formalności zajęły im wiele czasu, więc raczej myśmy mieli ten problem pokonywania pewnych barier, a jak zaczynałem na samym początku lat 90. czy w końcówce 80., to zadzwonienie do Francji to było siedzenie 2 godziny na telefonie i kręcenie, bo wtedy się jeszcze kręciło, kręcenie tarczą, żeby się dodzwonić, prawda? Więc ja myślę, że natomiast ja mam wrażenie, że i tu bym jedną rzecz powiedział, którą uważam, że dzisiaj jest trudniejsza. Mam wrażenie, że społecznie i politycznie myśmy wiedzieli, gdzie dążymy. Dążyliśmy na Zachód, dążyliśmy do NATO, dążyliśmy do Unii Europejskiej i do takiego roku 2004 ten kierunek był jasny. A dzisiaj są inne plusy, których wtedy nie było, natomiast nie mam takiej jasności że jasny jest kierunek, ale w którym jako kraj dążymy.
3: Mega ciekawe jest to, co mówisz, bo też mam trochę takie wrażenie, że te starsze pokolenia, no to na Zachód były trochę wpatrzone jak w obrazek, tak? Lepszy świat, pod wieloma względami. I wydaje mi się, że to, co akurat nas też trochę już odróżnia, to, że my... I znowu, żeby to nie zabrzmiało pejoratywnie, ale my nie mamy tyle kompleksów już w zakresie tego Zachodu. Jedziemy, tak, traktujemy się raczej partnersko, a nie na zasadzie, że o Jezu, super, weźcie z nami współpracę, proszę. Nie mamy takiego proszenia się całościowo.
2: To ja mogę tu podać.
1: To ja muszę jednak sprostować, bo ja mam wrażenie, owszem, dla nas to było stopniowe odkrywanie, ale my na przykład rozmawiając o połączeniu się z Amerykanami, stosunkowo szybko odkryliśmy w rozmowach, że nie jesteśmy ani od nich głupsi. Oczywiście jest pewna wiedza, której nie mamy, no na temat mergers and acquisitions. Tej wiedzy w Polsce na początku lat 90. nie było, albo była no niesłychanie unikalna i my moglibyśmy być może na dużo lepszych warunkach połączyć się z nimi dzisiaj, niż robiliśmy to wtedy. Ale w takim sensie intelektualnym, organizacyjnym, myśmy nie mieli kompleksów. Natomiast zgadzam się z tobą co do takiej oceny społeczeństwa. To znaczy, jestem rzeczywiście przekonany, że jeszcze całkiem do niedawna byliśmy zakompleksieni wobec Zachodu. Natomiast to, co jest dla mnie olbrzymią przyjemnością i odkryciem, to to, że ta sytuacja się zmieniła, chociaż to nie jest tak, że mnie nie niepokoi to, że zachodnia Europa no nie radzi sobie ze swoimi własnymi problemami, z rozwojem, bo co zrobimy, jak oni sobie nie poradzą?
0: No tak? I niech to będzie podsumowanie tego wątku, dlatego że mamy zobowiązania też wobec profesora Rafała Mrówki ze SGH we współpracy, z którą powstaje ta audycja, a ja tylko dodam, Paweł, żebyś nie wykrakał tego problemu wizowego ze Stanami Zjednoczonymi, żebyśmy znowu nie wrócili do punktu wyjścia.
4: Firmament. Etos przedsiębiorcy lat 90. miał w sobie coś pionierskiego. To był świat niedoboru, chaosu instytucjonalnego i ogromnych szans dla tych, którzy byli szybsi, twardsi i bardziej bezkompromisowi od innych. Przedsiębiorca tamtych czasów często budował firmę trochę jak twierdzę. Własnymi rękami, bez zaufania do państwa, bez rozwiniętego rynku kapitałowego, bez mentorów i ekosystemu wsparcia. Trudno się dziwić, że liczyły się wtedy odporność, spryt, determinacja i gotowość do pracy ponad siły. Ten etos nie jest dziś całkiem nieaktualny. Nadal potrzebujemy odwagi, hartu ducha i umiejętności działania w niepewności. Ale zmienił się świat, a wraz z nim zmieniła się także przedsiębiorczość. Dziś coraz rzadziej chodzi o przetrwanie za wszelką cenę, a częściej o budowanie firmy, która daje wzrost, ale też sens, jakość życia i skalę. Deloitte pokazuje, że młodsze pokolenia coraz wyraźniej szukają w pracy i karierze połączenia trzech rzeczy – pieniędzy, znaczenia i dobrostanu. Dlatego dzisiejszy duch przedsiębiorczości jest mniej heroiczny, a bardziej świadomy. Mniej opiera się na samotnym wojowniku, a bardziej na zespole, współpracy, technologii, sieciach kontaktów i zdolności uczenia się. Nie bez znaczenia jest też cały wspierający przedsiębiorczość ekosystem. Uczelnie, aniołowie, fundusze, granty, mentorzy. To nie znaczy, że młodzi są dziś słabsi i potrzebują więcej wsparcia. Oni po prostu działają w innym otoczeniu, bardziej zaawansowanym technologicznie, bardziej konkurencyjnym, często globalnym. Zresztą Global Entrepreneurship Monitor Poland 2024 pokazuje ciekawy paradoks. 63% Polaków szanuje odnoszących sukces przedsiębiorców, ale tylko 43% uważa przedsiębiorczość za dobrą ścieżkę kariery. Powiedziałbym więc tak. Przedsiębiorczość lat 90. dała nam fundament odwagi. Dzisiejsza przedsiębiorczość próbuje dołożyć do niego dojrzałość. I może właśnie z tego połączenia rodzi się najlepszy model na nowe czasy.
0: Dziękujemy panu profesorowi, a my wracamy do dyskusji. Coraz częściej pojawia się w polskiej debacie na temat naszych szans, słabości, przewag konkurencyjnych, że Polacy mają awersję do ryzyka. Taki argument. Paweł, jak to było z awersją do ryzyka kiedyś? I drodzy panowie, jak to jest teraz z waszą awersją do ryzyka?
1: Ja nie wiem, czy była i jest większa awersja do ryzyka. No, znowu, do kogo się mamy porównywać, prawda? Najbliższa jest nam zachodnia Europa pewnie, a paradoksalnie mniej wiemy o naszych sąsiadach, pewnie tutaj z centralnej Europy i wschodniej. Ale ja mam wrażenie, że to, co myślimy, i ja w to wierzę, że Polacy są dosyć przedsiębiorczy i że komunizm paradoksalnie uczył nas tej przedsiębiorczości, a przedsiębiorczość zakłada podejmowanie ryzyka. No jest choćby to, że bardzo dużo ludzi, bo my mówimy o tych umowach, nazwijmy je business to business, czy ludzi prowadzących własną działalność jako umowy śmieciowe, ale wielu z tych ludzi, szczególnie w mniejszych ośrodkach, oni po prostu są takimi lokalnymi przedsiębiorcami, którzy świadczą usługi różnym podmiotom i to jest ryzyko. To jest dużo trudniejsze niż zatrudnienie się na poczcie, w banku, ale też daje większe szanse. Ja myślę, że nie ma czegoś takiego jak jakaś nasza mniejsza skłonność do ryzyka. Jak patrzę na zachodnie społeczeństwa, szczególnie, żeby za szeroko nie mówić, mamy doświadczenia z francuskim, to ja mam wrażenie, że my jesteśmy dużo bardziej nastawieni na ekspansję, no a ekspansja zakłada ryzyko, bo ryzyko. Bez tego się nie da.
0: Panowie?
3: To ja trochę tutaj chyba się nie zgodzę, bo wydaje mi się mimo wszystko, że tak, to znowu, to zależy, tak? Musimy mówić, no społeczeństwo jest różnorodne, ma różne podejścia. Na pewno do prowadzenia biznesu trzeba mieć przestrzeń na podejmowanie tego ryzyka. I teraz to, co my widzimy, to oczywiście w zależności od pokolenia i od osoby, ale są osoby, które uważają, że prowadzenie biznesu można sprowadzić tak naprawdę do zera. Także pieniądze to w sumie dostaniemy, będziemy mogli w pełni wydatkować czyjeś środki. Bardzo, bardzo popularna rzecz na przykład w dotacjach, tak, gdzie często zespoły mówią, że nie zaczynają czegoś robić, ponieważ nie dostały dotacji. Nie mamy takiego jeszcze, uważam, nie jesteśmy społeczeństwem ryzykownym, bo też nie mamy aż tyle tego kapitału też na rynku, żeby aż tak wydawać... To takie amerykańskie podejście, tak, co oni zawsze mówią, że po co się zastanawiać, na co wydawać, wrzućcie w 10 inwestycji, jak na 10, 9 przestrzelicie, a jedna wam wyjdzie.
0: No Stanisław, jak to u ciebie jest? Bo ty masz tak zwanych dawców kapitału, tak, LP-sów. Czy oni inwestują w kolejne kawalerki, czy jednak widzą pewną potrzebę dziejową inwestowania w nowe technologie?
2: To się bardzo zmieniło i mam tutaj taką nieskromną taką opinię, że my w tym zakresie zrobiliśmy z Mikołajem dużą pracę, żeby przekonać różnych polskich inwestorów do tego, że venture może być interesujące, finansowo atrakcyjne i dużo ciekawsze niż kawalerki przerabiane tam na 15 metrów, czy nawet większe. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że przez te kilka lat odbyliśmy pewnie w sumie z 500 rozmów z różnymi polskimi przedsiębiorcami. I paradoksalnie widzę, że dużo większą skłonność do ryzyka mają nie ci przedsiębiorcy, którzy naprawdę posiadają ten największy kapitał, znani z pierwszych stron tam listy Forbesa, tylko ci, którzy są trochę młodsi, może w latach zaczynali pod koniec lat 90., często pochodzą z branż bardziej usługowych niż produkcyjnych, bardziej są to środowiska wielkomiejskie niż te właśnie środowiska, które pochodzą z branż typowo produkcyjnych, no, które są dominujące w Polsce, jeśli chodzi o kapitał. Teraz widzimy, że ta zmiana następuje, ale nie za sprawą przedsiębiorstw, ojców, założycieli, tylko za sprawą ich dzieci. Więc myślę, że idziemy w dobrą stronę, natomiast nowe pokolenie zaczyna przejmować tutaj inicjatywę w tym zakresie.
1: Ja mam tu taki drobny komentarz znowu do tej kultury przedsiębiorczości, tej dawniejszej i tej obecnej. Znaczy niewątpliwie, ponieważ mam też przyjemność zasiadać w komitetach inwestycyjnych kilku funduszy, bo zarówno Stanisław mnie zaprosił, jak i mój drugi syn Jan też ma fundusze inwestycyjne i też tam jestem, to mam wrażenie, że ten system startupowy, on buduje również taką grupę ludzi, którzy liczą na to, że będą żyli z pieniędzy inwestorów. Niekoniecznie do końca zamykając tak naprawdę to przedsięwzięcie, na które było zbierane. To znaczy, że wytwarza się grupa ludzi na pensjach w startupach. Zrobią jeden startup, potem drugi startup, ale niekoniecznie te startupy przynoszą zwroty inwestorom i to jest coś, co dawniej nie było możliwe w ogóle, prawda?
0: No, tak. Mój ja mąż też mam z zawodu jest startupowcem.
1: Tak, ja mam inwestycje w jeden startup, który funkcjonuje w Azji od 10 lat i to jest w pewnym sensie sztuka przetrwania, to znaczy zatrudniają kilkadziesiąt osób, mają bardzo duże obroty, nigdy nie mieli zysków i stale zdobywają kolejny kapitał.
0: 10 lat się morduje.
1: Ja się zastanawiam, bo oczywiście nie można powiedzieć, że ci ludzie nie mają talentu, bo talent jest, tylko to nie jest talent do zarabiania pieniędzy dla inwestorów.
0: I w ten sposób śpiewająco dobiegliśmy do zasłużonej piosenki.

0: A teraz czas na nasze tradycyjne połączenie zamiejscowe. Po drugiej stronie łącz jest Maria Belka, prezeska i współzałożycielka Mentors for Starters. Dobry wieczór, Mario.
1: Dobry wieczór, Jarku. Dobry wieczór wszystkim.
0: Witamy. Nie, to nam jest bardzo miło. Jak z twojej perspektywy, bo ty jesteś takim trochę twórcą i tworzywem. Z jednej strony identyfikujesz młodych, utalentowanych przedsiębiorców, z drugiej strony poszukujesz dla nich mentorów, czyli tych bardziej doświadczonych. Sama też próbujesz sił na wielu frontach związanych z przedsiębiorczością. Jak to jest twoim zdaniem z tą sztafetą pokoleniową? Czy polska przedsiębiorczość wie, jak przekazać pałeczkę skutecznie? My patrzymy bardzo często przez pryzmat nieudanych sukcesji, przez pryzmat wojen starszych z młodszymi. A jak to jest? Możemy spokojnie spać, myśląc o 30 latach kolejnych polskiej przedsiębiorczości?
1: Ja mam takie poczucie, że my, tak jak mówiłeś, że lubimy czasami się skupiać na różnych takich nieudanych przedsięwzięciach, też lubimy się bardzo porównywać do tych najlepszych, co ma oczywiście swoje dobre i złe strony. I mając tą świadomość, że obecnie wyścig globalny przyspiesza, tak? Czy Chiny, czy USA inwestują dziesiątki razy więcej w takie branże, które teraz są bardzo obiecujące, czyli na przykład sztuczna inteligencja, ale ja mam takie poczucie, że my nie musimy wygrywać tego wyścigu właśnie z Doliną Krzemową, tylko mi towarzyszy taki optymizm i właśnie to przekonanie, że wystarczy znaleźć swoją niszę, tak jak odmieniane obecnie przez wszystkie przypadki, odmieniana firma Eleven Labs znalazła w syntezie głosu. Więc ja po prostu mam takie poczucie, że tutaj jest bardzo wiele szans dla nas. A jeśli chodzi o tą pokoleniowość, o którą zapytałeś, to ja mam taką obserwację, że przez ostatnie dekady Polska rosła w siłę dzięki ciężkiej pracy ludzi, dzięki przedsiębiorczości, temu duchu przedsiębiorczości, ale byliśmy bardziej takim dostawcą, trochę czasami podwykonawcą, a pod tą warstwą to cały czas rosła taka grupa ludzi z takim prawdziwym, twórczym ciśnieniem. I teraz, kiedy ten mental spotkał się z możliwościami technologicznymi, to mam wrażenie, że kapitał to zauważył. I tutaj są różne dane, nie wiem, czy teraz jest czas, miejsce, ale faktycznie jeśli patrzymy na to, jak rośnie finansowanie dla startupów rok do roku, to jesteśmy dużo, dużo szybsi niż średnia europejska.
0: No ale też, Mario, powolutku to bardzo, bardzo i te pieniądze płyną. A powiedz, jakich kompetencji młodym founderom brakuje najczęściej? Bo ja mam takie wrażenie, że ta fascynacja technologią i tym, że technologia załatwi za nich większość spraw, jest tak duża, że oni się po prostu nie uczą, jak budować przedsiębiorstwa.
1: No absolutnie tak, można się tym zachłysnąć i troszeczkę pośliznąć na tych możliwościach technologicznych. Bardzo często młodzi founderzy przyznają sami, że to są umiejętności zarządcze, liderskie. I to też nam pokazały nasze badania, które wykonywaliśmy, że tutaj to jest coś jednak, co starsze pokolenie jeszcze ma dużo do powiedzenia w tej gestii i na pewno tutaj wszelkie transfery wiedzy między nimi będą na plus, ale też broniąc tych naszych młodych ludzi, to o ile poprzednie pokolenie trochę pukało i chciało mieć jakieś miejsce przy stole, gdzieś przy dużych różnych przedsięwzięciach, to dzisiaj ci młodzi nie boją się budować własnego stołu. Oni są tacy, że nie muszą być z Warszawy, mogą być skąd chcą, ale nie brak im odwagi w tym liderstwie. Więc ja bym pewnie położyła duży nacisk na te umiejętności zarządcze, które są czasami niedoceniane, bo każdemu się wydaje, że to chodzi o pieniądze w biznesie, a to tak naprawdę chodzi przede wszystkim o to, żeby człowiek z człowiekiem i z technologią wziął się pod rękę i budował coś.
0: A ty podzielasz taką perspektywę, która bardzo często powtarzana jest w kontekście nauki i szlifowania tych kompetencji przedsiębiorczych, że im częściej będziesz upadać, przewracać się, ponosić porażki, tym będziesz silniejszy? Czy to jest passé? Tak się już dzisiaj
1: Ja myślę, że to jest jedyny sposób na naukę i też tak I na naukę samej materii, i też naukę o sobie, i też takiej pokory, bo przede wszystkim człowiek w takich, sukces jest statystyczną anomalią, więc jak ktoś po prostu za pierwszym razem nacisnął przycisk i mu się udało, to często mam wrażenie, że to może być dosyć dla niego samego niebezpieczne, a gdzieś jak mamy te po drodze się gdzieś potkniemy, to jest, mam wrażenie, że tak się uczymy trochę wytrzymywać sami ze sobą. I to nie jest coś, co technologia nam załatwi, ale to jest coś, co technologia nam umożliwia, bo te porażki są mniej dotkliwe niż kiedyś, więc ja absolutnie nie jestem zwolenniczką, co cię nie zabije, to cię wzmocni. Ja po prostu uważam, co cię nie zabije, to cię ewentualnie nie zabije, ale absolutnie pozwala nam nabrać takiej wprawy, pokory. Zresztą chyba Winston Churchill mówił, że sukces to jest przechodzenie od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu. Więc o ile nie są zbyt kosztowne te porażki, bo wiem, że dzisiaj kapitał nie wybacza, to chyba to ma coś w sobie, ta myśl.
0: I ostatnie pytanie, Maria, jeżeli pozwolisz.

0: Cały czas gdzieś pokutował taki stereotyp, że my się troszeczkę gdzieś czailiśmy, czy gdzieś dopiero tak podchodziliśmy z nieśmiałością do tych nowych rzeczy, czy do tych branż, które gdzieś wiodły prym na Zachodzie.
1: Maria, bardzo dziękuję za szalenie interesującą rozmowę i do zobaczenia pewnie na kolejnych warsztatach dla młodych przedsiębiorców.
0: Bardzo dziękuję. Miłego dnia życzę słuchaczom, słuchaczkom.
1: Dobrej nocy. Pozdrawiamy. Firmament. A teraz już mikrofon przejmują Grzegorz Sadowski i Jakub Dobroszek z małej Kampany Polska, którzy przyjrzeli się udanym i nieudanym przedsięwzięciom, których leitmotivem są międzypokoleniowe bitwy.
2: Kuba, nie wiem czy wiesz, ale twoje ulubione batoniki Mars powstały w wyniku konfliktu sukcesyjnego.
3: Masz błędne informacje, bo moimi ulubionymi batonikami są inne, może nie mówmy które, ale słyszę tutaj jakiś paradoks, bo powstanie czegoś, co odnosi teraz sukcesy, brzmi jak pozytywne, tymczasem konflikt sukcesyjny, no samo słowo konflikt jest niekoniecznie optymistyczny.
2: Opowiem ci historię. Forrest Mars Senior, to jest syn Franklina Marsa, założyciela firmy Mars, pokusił się z ojcem. Forrest chciał ekspansji międzynarodowej, ojciec był bardzo ostrożny i pokłócili się, ojciec dał synowi 50 tysięcy dolarów i prawa zagraniczne do Milky Way. Forrest po kłótni z ojcem wyjechał do Wielkiej Brytanii i tam właśnie stworzył batoniki Mars i Maltesers, a potem po latach wszedł w biznes Uncle Ben's oraz Pedigree, czyli karmy dla zwierząt. Dopiero po latach, w roku 1964, syn wrócił do Stanów Zjednoczonych i połączył oba biznesy i w ten sposób powstało duże międzynarodowe przedsiębiorstwo Mars Incorporated. Przykład jest taki, że Forrest musiał najpierw sam stworzyć własny biznes, żeby udowodnić, że ma rację. No.
3: No to jest akurat przykład udanej sukcesji, natomiast wydaje mi się, że te udane sukcesy są raczej w mniejszości. Ja sobie znalazłem badania, z których wynika, że zaledwie 30% firm rodzinnych globalnie przetrwa przejęcie przez drugie pokolenie, a zaledwie 12% przez trzecie, więc chociażby te statystyki pokazują, jak bardzo sukcesja jest trudnym zjawiskiem. Oczywiście takim najbardziej spektakularnym przykładem nieudanej sukcesji jest historia rodziny Gucci, która najpierw rozkręciła, jak wiemy, świetnie działającą markę modową, luksusową, która potem na skutek wewnętrznych konfliktów nie tyle się osłabiła bardzo mocno, co doprowadziła do tego, że firma już nie jest zarządzana przez rodzinę Gucci.
2: A mi podoba się sukcesja przeprowadzona przez rodzinę Axela Dumasa, czyli to jest rodzina, która już od 6 pokoleń ma u siebie markę Hermes i to jest to przeciwieństwo, jak to wyglądało u Gucci'ego. To nie jest tam jeden genialny następca, tylko taki system rodzinnej kontroli i tu bardzo fajny przykład, kiedy LVMH Bernarda Arnault próbowało przejąć. Rodzina odpowiedziała utworzeniem specjalnego holdingu, który miał zawiązać akcje i zabezpieczyć niezależność firmy. Czyli obronili się przed jednym z takich najdrapieżniejszych graczy na rynku mody luksusowej i od 2014 roku Axel Dumas kierował firmą. Teraz tę firmę zarządzają nią niezależni eksperci zarządzający, ale ten holding H51 cały czas kontroluje 54% kapitału, więc udało się stworzyć supermarkę bardzo niezależną, super luksusową, która cały czas jest w rękach rodziny, więc to jest od już 6 pokoleń. To jest ogromny sukces. Nie zawsze warto szukać sukcesorów w rodzinie. Być może czasami lepiej tą firmę oddać, sprzedać i zachować te pieniądze.
1: Dziękujemy kolegom z My Company. Paweł, mam nadzieję, że nie zabrzmi to zbyt, nie będzie to zbyt osobiste pytanie. Przekazałbyś dzisiaj już firmę, stery firmy synom?
4: To pytanie wymaga dwóch różnych odpowiedzi. Po pierwsze, niestety, łącząc się z Amerykanami w 97 roku, ponieważ biznes ten reklamowy opiera się na ludziach, to ja zgodziłem się wtedy na to, że jak będę odchodził, to będę musiał sprzedać udziały.
1: Sprytnie.
4: Tak. W związku z tym, niestety, ten temat nigdy nie stanął. Natomiast staram się przekazywać wszystko to, czego się nauczyłem i oczywiście w jakimś sensie wspierać kapitałowo przedsięwzięcia synów, bo uważam, że to, czego się nauczyłem, może być dla nich istotne. I tu chciałem na chwilę się odnieść do tego, co co mówiła pani o z Mentors for Starters, bo dla mnie na przykład doświadczenie zasiadania w tych komitetach inwestycyjnych jest niesłychanie wartościowe i odchodzę tu na razie od kwestii tego, czy zarobię na zainwestowanym kapitale, czy nie, ale z

0: spotyka się mnóstwo właśnie tych funderów, którzy mają różnego rodzaju pomysły i te spotkania bywają bardzo inspirujące dla mnie jako starszego pokolenia, bo one pokazują mi nowe rzeczy, które się pojawiają i które nawet jeśli ja ich nie mogę zastosować w swoim biznesie, to myślę o innych, które mógłbym zastosować.
1: No dobrze, Paweł, sam zastawiłeś na siebie te sidła. W takim razie, czego Paweł musi się nauczyć, co Kacper i Staś mają we krwi niejako dane już budując dzisiaj firmę?
0: Czego ja się muszę nauczyć?
1: No, czego się
0: jeszcze
1: musisz
0: myślę,
1: nauczyć?
0: Że moje pokolenie, teraźniejsze pokolenie, no czyli ludzie wokół 60 lub starsi, największy problem mają z ja się z tym stykam, z przekonaniem siebie samych, że inni młodsi mogą przejąć pałeczkę. I to jest bardzo trudne. To znaczy bardzo trudno jest im zrozumieć, że trzeba to robić stale, stopniowo, nie nagle. I ja byłem świadkiem przy usługach, które my świadczymy, kompletnych, na przykład, nie wiem, ojciec przekazywał synowi kwestię budowania marki. I jak ten syn zabierał się, mówimy tutaj o budowaniu jakby początków marki, czyli jej projekcie, nazwie, głównemu jakby przekazowi. I potem wobec olbrzymiego forum kwestionował to, do czego syn doszedł. Co było całkowitym zabiciem go jako tej next gen, no bo jego autorytet został całkowicie obalony. I zawsze się zastanawiam, jak można mieć tak mało wyobraźni, skoro ma się wątpliwości, to i przecież są inne drogi mentorowania tego procesu, a nie, mówię, i wydaje mi się, że moje pokolenie, być może to jest norma wszędzie, ale mam wrażenie, że to jest być może najtrudniejsze, czyli oddawanie kontroli nad tym, co już się osiągnęło. A jeszcze na chwilę wracając do tych VC, no bo moja obserwacja jest taka, że w ciągu ostatnich 5 lat, tych, o których mówił Staś, dużo łatwiej jest przekonać ludzi do sporych inwestycji w bardzo ryzykowne przedsięwzięcia, jakim są fundusze VC i startupy. Ale też mam wrażenie, że właśnie ludzie robią to dlatego, że jest to rodzaj przygody, że jest to rodzaj dalszego ciągu. Nie samymi, swoimi rękoma, rękoma innych, ale to jest ta przygoda, którą sami mieliśmy, jak byliśmy młodzi, prawda? I się w niej uczestniczy.
2: To ja mam tutaj, to mieliśmy refleksję z Mikołajem, bo jak zaczynaliśmy zbierać fundusz, to mieliśmy po 28 lat. Doświadczenie jakieś tam, no ale można było je mocno kwestionować, bo to było tam raptem kilka lat doświadczenia. No i przychodziliśmy po duże kwoty do inwestorów. I mieliśmy wrażenie, że to, że mamy 28 lat, a nie 40, a nie nie jesteśmy po private bankingach i tak dalej, jest naszą przewagą, bo wielu z tych inwestorów weszło z nami w taką rolę mentorską. To znaczy podobało im się to, co robiliśmy, to było dla nich ekscytujące, chcieli być tego częścią.
1: Ale też wielu was zlekceważyło.
2: Wielu też nas zlekceważyło.
0: Teraz żałują.
2: To jest.
3: Ale widziałeś pattern taki regionalny, że jakby w naszej części Europy jednak ten bym powiedział, taki ageism w kierunku młodszych jest większy niż na zachodzie? Czy nie powiesz
2: wiesz
3: tego?
2: Co, myślę, że jednak naturalnie ci inwestorzy zagraniczni, część z nich mieliśmy już od funduszu pierwszego, ale ta skala pojawiła się, jeśli chodzi o prywatnych inwestorów zagranicznych, dopiero w drugim funduszu, gdzie jednak już to nie wiek nasz miał znaczenie, to już mieliśmy twarde dane, które byliśmy w stanie obronić. Natomiast nawiązując, Jarku, do tego, co powiedziałeś, no ja mam takie przekonanie i to jest dla mnie, nie ukrywam, trochę zawód, że statystycznie ci z listy 100 najbogatszych, czy czym wyżej, to siedzą w takiej złotej wieży i nie próbują jak gdyby dzielić się. Nie mówię swoim sukcesem i nie chodzi też o kwestię inwestycji, ale są jak gdyby bardzo niedostępni.
1: Okopali się
2: i są i jak gdyby jest takie przekonanie, że wszyscy chcą pieniędzy, chcą czegoś ode mnie i dlatego dużo łatwiej nam się rozmawia z tymi, którzy nie są tak eksponowanie zamożni, nazwijmy.
1: No dobrze, na koniec jeszcze jeden wątek, bo mamy jeszcze kilka minut. Ten wątek przekazywania pałeczki pojawił się tutaj w naszej rozmowie kilkukrotnie. Co będzie naszym największym atutem za kolejnych 30 lat polskiej transformacji? Czy technologia, czy kapitał, czy zdolność do adaptacji do nowych warunków? Jak oceniacie tak z różnych perspektyw?
3: Powiem tak, w sensie to co obecnie Polska rzeczywiście wiedzie ogromny prym, to jest dostęp do niesamowitego kapitału ludzkiego.
1: Który potrafimy fantastycznie, pewnie najlepiej na świecie eksportować.
3: Tylko jest jeden problem. Problem jest taki, że obecnie ten kapitał ludzki, czyli jeden z naszych największych atutów, który mieliśmy, no zaczyna coraz mocniej wysychać. Są różne powody, bo pod kątem takiej kadry
1: diplomatycznej. Czyli mówisz o tym, że skończyła się podaż, używając języka.
3: Ostatnio widziałem jakiś taki nagłówek, nie wiem, która to gazeta napisała, ale że Polska ma ten boom międzynarodowy pod kątem GDP i wzrostu, ale polska nauka umiera. I rzeczywiście w moich rocznikach panował taki pogląd, że jeżeli zostanę, a jestem rocznik 97, więc mam jeszcze powiedzmy końcówka 20 paru lat, to jest ta moja grupa wiekowa, to mimo wszystko panował taki pogląd, że zostanie na uczelni to jest porażka. Jeżeli zostanę na uczelni, będę robił naukę, rozwijał się w tym takich technologiach głębokich, to no, ledwo będę wiązał koniec z końcem. Mam bardzo wielu znajomych, którzy są niesamowici, jakby nie byli niesamowitymi inżynierami i obecnie przez to, że nie mogli gdzieś tam też znaleźć jakiegoś tego swojego osadzenia, wylądowali finalnie w działach sprzedaży zagranicznych firm. Więc trochę widać, że ten nasz talent, który powstaje, no mija się potem, nie jest wykorzystywany, jest też duża migracja i to spada. I niestety tego się obawiam, że ten nasz największy atut będzie się niestety troszeczkę wysycał.
1: Paweł?
0: Znaczy ja mam, jeśli mogę krytycznie na nasze pokolenie spojrzeć, to ja mam taki problem, że cały czas moje pokolenie jest u władzy politycznej w Polsce i że to pokolenie u władzy przegapia tę sytuację, do jakiej Polska doszła, to znaczy tej pozycji. To znaczy, że ta grupa nie ma wizji dla Polski na przyszłość. Nie potrafi wykorzystać tej naszej wyjątkowej sytuacji, bo jak wiemy, taka dobra sytuacja nie trwa wiecznie. I no, to jest też grupa, która może mieć wpływ na to, jak się rozwijają inwestycje, jak się rozwija nauka, jak się rozwijają pewne dziedziny, które mogłyby nas budować na przyszłość. I to jest taka, jeśli ja mógłbym powiedzieć o tym, gdzie ja jestem zawiedziony moim pokoleniem, to jest ta dziedzina. Natomiast optymistycznie patrzę na to, że jednak, i zgadzam się z tym, co Stanisław powiedział, że ludzie z pierwszej setki nie chcą inwestować w przedsięwzięcia typu VC, albo robią to w bardzo niewielkim zakresie i tylko niektórzy. Natomiast ja liczę na to, że czytamy właściwie w tej chwili już co tydzień o Polakach, którzy nagle okazuje się, że na wejściu na giełdę SpaceX stali się miliarderami dolarowymi. No jest i Eleven Labs, i ISA, i jeszcze są ludzie, którzy byli współfundatorami innych wielkich przedsięwzięć technologicznych w Stanach Zjednoczonych. I to są już ludzie, którzy wyszli z tej kultury startupowej, mają te miliardy dolarów i liczę na to, że oni, że ich będzie coraz więcej, że ich będzie setka.
1: I wrócą.
0: Ten kapitał będzie inwestowany w inny sposób niż ten kapitał z lat 90., ten, który się zaczął rodzić w latach 90.
2: To jest w ogóle, to jest właśnie bardzo ważne, bo teraz tak, na przykładzie znowu Eleven Labs. Chłopaki skończyli studia w Londynie, zaczynali w Londynie, potem postawili spółkę w Stanach i teraz bardzo mocno wracają, więc my cały czas myślimy o tym, że ktoś musi skończyć studia i od razu przyjechać tutaj do nas pracować.
1: Ale właśnie, Stanisław, wracają. Co takiego konkretnie robią? Czym polega ten powrót i jaki z tego będzie urobek?
2: Półtora tygodnia temu był w Warszawie Eleven Labs Summit, tak, który ściągnęli ze Stanów najlepszych inwestorów, przedstawicieli A16Z, Sequoia, Iconica, najlepszych funduszy na świecie, pokazując im, patrzcie, to jest Land of Opportunities. Tutaj powstają wybitni ludzie. Eleven Labs jest jedną ze spółek, która ma najwięcej podań o pracę teraz i jeśli chodzi od najlepszego talentu na świecie. To jest po prostu
3: obok acceptance spółek, rate jest niesamowity, jest lepszy niż Harvard, Stanford, wszystko.
2: Dokładnie, więc oni wytworzą naturalnie grono ludzi, którzy będą zakładać zakładali kolejne spółki. I dla mnie dużo ważniejsze to jest, że oni są Polakami, niż to, że oni założą spółkę w Polsce. Czy że będą to robić konkretnie tu. Bo my nie patrzymy, znaczy dla nas bycie Polakami jest bardzo ważne, my się z tym identyfikujemy, ale sukces postrzegamy globalnie, a niekoniecznie lokalnie. To znaczy to nie jest tak, że musimy tutaj ten sukces odnieść. Bo siłą Polski, mam wrażenie, że my na to nie patrzymy z tej perspektywy, co jest błędem, jest to, jak istotną rolę będą Polacy odgrywać za granicą, a nie jak istotną rolę będą Polacy odgrywać w Polsce. Bo to się siłą rzeczy wydarzy tak czy siak. I teraz wizerunek Matiego jest dla Polski dużo cenniejszy niż cały sukces lat 90., który osiągnęliśmy. Bo ten sukces jest w znaczącej większości bardzo duży, ale jednak lokalny.
1: Miałem przyjemność być na London Tech Week w ubiegłym tygodniu i to wydarzenie, jedno z największych w Europie, było reklamowane twarzą Matiego Staniszewskiego.
2: No i wcale się nie dziwię.
1: Kacper, do ciebie należy ostatnie słowo. Jaka ta Polska będzie za 30 lat? Czy ty jesteś spokojny? Uspokój trochę Pawła, mnie, drugiego Pawła za konsolą.
3: Czyli tak, jeżeli uda nam się młodym przebić w tej przez tą starszą gwardię, dojść do głosu, to ja mimo wszystko wierzę, że naprawdę Polska może być niesamowitym miejscem w Europie i w ogóle na świecie. Więc ja jestem spokojny na tyle, że póki działam, póki robię i póki wiem, że dużo innych osób w tym ekosystemie stara się pchać tą Polskę w lepszym kierunku, no to mówię, tutaj śpię spokojnie. No ale jest przed nami bardzo dużo pracy. Jesteśmy tak naprawdę, teraz ten nasz ekosystem będzie przechodził transformację. To, co tutaj też padło wcześniej. Coraz więcej założycieli startupów powstaje z takim, bym powiedział, na globalnej skali. A to jest dość ważne, bo to uruchamia taką pętlę cyrkulacji doświadczeń. To, że właśnie od Eleven Labs zaczynają powstawać kolejne podmioty. Matrix dużo inwestuje jako angel.
2: PayPal Mafia powstała w Stanach, z której pochodzi między innymi Peter Thiel, Elon Musk, Luke Nosek, który właśnie...
1: Och, niech nas opatrzność broni przed Peter Thiel.
3: Ale Eleven Labs może być taką... Może być taką naszą, bym powiedział, mafią polską, która spowoduje to, że ten efekt kaskadowy tego know-how przyjdzie.
1: To ja proponuję nazewnictwo drużyną narodową polską.
2: Możemy to przyjąć.
1: Na obczyźnie. Bardzo, bardzo uprzejmie dziękuję wam za szalenie interesującą rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
1: Firmament. Naszymi gośćmi był Paweł Kastory, Stanisław Kastory, Kacper Raciborski i w tym wydaniu Firmamentu to już wszystko. A my udajemy się na wakacyjny wypoczynek i zebranie myśli przed kolejnym sezonem, na który teraz zapraszamy już we wrześniu. Do tego czasu polecamy podcasty Radia 357 i kanały Incredibles Sebastiana Kulczyka. Zaglądajcie tam po najciekawsze treści biznesowe. Paweł Sołtys, Jarosław Sroka. Do usłyszenia.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Co państwo na to?
3: 18 czerwca, czwartek. Michał Foltek, Bartek Wasilewski, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się państwu. W warszawskim szpitalu południowym stworzono nieoficjalnie szybką, komfortową ścieżkę przyjęć dla polityków Koalicji Obywatelskiej oraz ich rodzin. Sprawę ujawnił portal zero.pl i redaktor Patryk Słowik. Jak czytamy w artykule, gdy inni pacjenci musieli czekać po 5 godzin na rejestrację, politycy i członkowie rodzin mieli wykonywane badania po 10 minutach od rejestracji. Nie musieli czekać w publicznej poczekalni. Wydzielono dla nich zaciszny pokój z kanapą, fotelami, telewizorem. Z dokumentacji medycznej oraz z wypowiedzi pracowników szpitala południowego wynika, że to koordynator SOR Dawid Kacprzyk w publicznym szpitalu stworzył przychodnie dla polityków. Dawid Kacprzyk to lekarz, do niedawna polityk koalicji, który rozsławił swoje imię niebotycznymi zarobkami. Problem w tym, że nie zarabiał uczciwie, ponieważ jak ustalili dziennikarze, w trakcie swoich dyżurów prowadził bardzo aktywną działalność polityczną, także występował w mediach. Został zwolniony niedawno z pracy w szpitalu południowym. A dziś pytanie, czy każda władza z czasem psuje się? Pan Bartek czeka na państwa telefony 510-357-357. Czy każda władza z czasem psuje się? Czekamy na telefony, komentarze, no i oczywiście sonda, a w naszej aplikacji jak zwykle 2 minuty po południu. Redaktor Patryk Słowik jest moim gościem, dziennikarz portalu zero.pl, autor artykułu o patologii w szpitalu południowym, dziennikarz, który zbierał materiały w tej sprawie. Witam pana, panie redaktorze, kłaniam się.
4: Kłaniam się.
3: Domyślam się, rozumiem, że dysponuje pan wypowiedziami pracowników, dokumentami, które potwierdzają to, co działo się w szpitalu w Warszawie, to, co pan opisał.
4: Tak, i chyba reakcje na publikacje pokazują. Nikt właściwie temu nie zaprzecza.
3: To prawda. Kto wydawał polecenia, prośby lekarzom badającym VIP-ów politycznych z koalicji? To był pan doktor Dawid Kacprzyk osobiście?
4: Tego nie wiem. Nie chcę zmyślać, tego nie wiem, czy on wydawał polecenia, czy ci lekarze sami wiedzieli, że się mają kimś zająć w inny sposób. Nie wiem, to nie wynika z dokumentów. Natomiast z relacji osób zatrudnionych w szpitalu południowym, z którymi rozmawiałem, wynikało, że taki był zwyczaj, więc czy za każdym razem to musiało wynikać z polecenia? Chyba nie.
3: Ja rozumiem, że to byłby zwyczaj wieloletni. To nie był jednostkowy przypadek, czy tak?
4: To nie był jednostkowy przypadek, natomiast zwyczaj wieloletni to chyba za dużo powiedziane. To, co mam udokumentowane, to mam udokumentowane około 1,5 roku.
3: Lekarz, o którym mówimy, pan doktor Kacprzyk, zarobił 1 600 000 w ciągu roku. No tyle, że prawdopodobnie sprawę bada zresztą prokuratura, nie będąc na wszystkich dyżurach, za które miał zapłacone. Został wyrzucony z szeregów Koalicji Obywatelskiej, został zwolniony ze szpitala, znaczy rozwiązano z nim umowę, bo to była relacja B2B. Prokuratura zainteresowała się również tym, co działo się w szpitalu południowym w sprawie tej specjalnej opieki, o której rozmawiamy. Czy ktoś z prokuratury już zwracał się do pana?
4: Nie.
3: A jeżeli zwróci się, to rozumiem, że ujawni pan źródła swoich informacji, ujawni dokumenty?
4: Źródeł informacji nie ujawnię, natomiast zaoferowałem już prokuraturze okręgowej w Warszawie, że gdyby chciała przyspieszyć to postępowanie, to jestem w stanie wskazać konkretne daty i nazwiska konkretnych pacjentów, żeby prokuratorzy najzwyczajniej w świecie byli w stanie szybko dotrzeć do tych dokumentów, do których trzeba dotrzeć. Pamiętajmy o jednym. Na szpitalnym oddziale ratunkowym dużego szpitala jest bardzo wielu pacjentów. Z punktu widzenia śledztwa, które wszczęła prokuratura, jest to zadanie na kilka miesięcy.
3: No to mocno.
4: Tej dokumentacji.
3: No właśnie, czyli mocno ewentualnie pomoże pan pracy prokuraturze, mocno ułatwi działanie, choć rzeczywiście podkreślmy to, nie musi pan na mocy prawa prasowego ujawniać źródeł informacji.
4: Nie, to źródeł informacji w ogóle nie będę ujawniał. Jestem w stanie po prostu, prokuratura ma dostęp do tych wszystkich dokumentów. Jestem w stanie wskazać, które dni i które sytuacje powinny wzbudzić zainteresowanie. To jest o tyle też w moim interesie. Ja jestem przekonany, że wystąpiła taka sytuacja, jaką opisałem. Mhm. Zresztą nikt w sumie tego nie neguje. Pierwsze rozliczenia w Szpitalu Południowym też to pokazują. Natomiast
3: tak,
4: z
3: bo
4: punktu widzenia...
3: Dodajmy, przepraszam, że przerywam, żeby Ratusz Warszawski zlecił audyt w szpitalach w Warszawie. No i są wyniki, pierwsze wyniki audytu. Zaczęto od Szpitala Południowego. Te wyniki audytu wskazują na to, że po prostu dochodziło tam do grubych nieprawidłowości.
4: Więc z mojego punktu widzenia, ja na pewno nie będę mówił prokuraturze, skąd wiem, kiedy dochodziło do nieprawidłowości, ale mogę wskazać, kiedy. Najzwyczajniej w świecie śledczym dzięki temu uda się szybciej załatwić temat.
3: Z pana informacji zebranych dowodów, co wynika? Jak opieka nad politykami wyglądała w praktyce? Przychodzi taki polityk do szpitala i co? Ktoś kieruje go do sali dla VIP-ów? Ktoś się nim opiekuje?
4: Ta sala dla VIP-ów, ja wiem, że ona ładnie wygląda w obrazku i media skupiają się na niej, natomiast jest mniej istotnym elementem tej historii. Istotniejszym elementem tej historii jest to, że niektórzy politycy i członkowie ich rodzin przychodzili na szpitalny oddział ratunkowy szpitala, Warszawskiego Szpitala Południowego i otrzymywali świadczenia medyczne, to znaczy badano ich.
3: Czyli kompletne badania, tak?
4: I tak jak na kolonoskopię, w Polsce czeka się obecnie kilka miesięcy, w niektórych miejscach nawet do roku.
3: Chyba, że zapłaci się prywatnie, to wtedy się nie czeka.
4: Tak. To w Warszawskim Szpitalu Południowym niektórym politykom wykonanie takiego badania zajmowało tyle czasu, ile dojechanie własnym samochodem czy taksówką z domu do szpitala. Mhm. I mnie to dużo bardziej oburza niż ten salonik dla VIP-ów. Jego oczywiście nie powinno być. Zresztą jego już nie ma. Wczoraj wynoszono z niego meble. Natomiast dużo bardziej oburzające jest to, że stan polskiego systemu ochrony zdrowia jest taki, że dzisiaj, jeżeli trzeba wykonać badania, to trzeba za to albo zapłacić, albo czekać wiele miesięcy. W Warszawskim Szpitalu Południowym niektórzy nie musieli czekać.
3: Ma pan rację. Dla mnie ten salonik może jest mniej ważny, ale stanowi taki symbol całej tej historii. Dodajmy, że mówimy o specjalnych oddziałach szpitalnych, oddziałach, które zostały stworzone i funkcjonują jako te, czy też powinny funkcjonować jako te, które ratują zdrowie. Tam trafiają ludzie z bezpośrednim zagrożeniem zdrowia. Panie redaktorze, no nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Dyrekcja szpitala musiała wiedzieć o tym, że taki prywatny, polityczny szpital funkcjonuje w placówce. Ktoś przecież podpisywałby dokumenty, ktoś zatwierdzał. Ludzie musieli o tym wiedzieć, łącznie z dyrekcją.
4: Wydaje mi się dość brawurową tezą, by nikt z dyrekcji nie wiedział, że w jednym z pomieszczeń szpitalnych oczekują na badania politycy. Nie jest to oczywiście nigdzie napisane, nie ma dokumentu, a przynajmniej nic nie wiadomo na ten temat, żeby dyrektor akceptował to na piśmie. Natomiast opcje są dwie. Albo dyrekcja szpitala nie ma pojęcia, co się dzieje u niej w szpitalu, a zakładam, że to nie jest ten przypadek. Gdyby był, to źle świadczy o tych, którzy zarządzają szpitalem. Albo wiedzieli i akceptowali. Z tego, co widziałem, zapowiedź Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Już Urząd Miasta Stołecznego Warszawy wystąpił do Rady Nadzorczej o odwołanie jednego z członków zarządu szpitala. Kłopot jest inny, mianowicie przewodniczący Rady Nadzorczej powiedział w wczoraj w mediach, że on się z mediów dowiedział o nieprawidłowościach. Wolałbym, to jest dla jasności polityk Koalicji Obywatelskiej, osoba bez doświadczenia w nadzorze, wolałbym, żeby nadzór nad działalnością szpitali sprawowali fachowcy, a nie politycy, którzy dowiadują się z mediów o patologii.
3: No to takie, wie pan, życzenie każdego z nas, ale zdaje się, że niemożliwe do zrealizowania, bo wiemy, jak obsadzane są stanowiska w placówkach publicznych, nie tylko w szpitalach, także w spółkach Skarbu Państwa. Nie podał pan nazwisk ani polityków, ani członków ich rodzin przyjmowanych w sposób specjalny. Rozumiem, że wyszedł pan z założenia, że bez względu na okoliczności pacjenci mają prawo do prywatności.
4: Z dwóch powodów nie podałem. Pierwszy jest ten, o którym pan wspomniał, to znaczy wydaje mi się, że pół żartem, pół serio, polityk też człowiek i nawet jeżeli dochodziło do nieprawidłowości, to nie chcę wskazywać, którzy politycy się leczą, kiedy się leczą, ani na co się leczą. To jest rzecz numer jeden. Rzecz numer dwa, moim zdaniem ten temat jest znacznie istotniejszy systemowo. To znaczy skupienie się na jednym czy drugim nazwisku byłoby kolejną awanturą polityczną na kilka dni. Byłoby oczekiwaniem, żeby konkretny polityk zarezygnował ze stanowiska i by się skończyło. Natomiast tutaj, i wydaje mi się, że to nawet udało się osiągnąć, przynajmniej dotychczas. Tutaj dyskusja toczy się o pewnym standardzie. To znaczy standardzie z jednej strony politycznym, ale z drugiej strony o takiej patologii występującej w społeczeństwie. I wydaje mi się, że także z tego powodu te nazwiska są mniej istotne, ale też, bądźmy szczerzy, już ta giełda nazwisk
3: ruszyła.
4: W cudzysłowie ruszyła, ruszyła i już część z tych nazwisk zostało opublikowane.
3: To ja tylko zapytam, czy to byłoby z tego, co pan ma udokumentowane, bo oczywiście skala procederu może być szersza. To już zadanie dla prokuratury, ale to byłoby kilkanaście, kilkadziesiąt, więcej osób?
4: Moim zdaniem kilkanaście bez wątpienia, być może kilkadziesiąt. Mówię być może z jednego powodu, bo są przypadki, gdzie widzimy polityka, który trafia do szpitala, natomiast stan zdrowia tego polityka rzeczywiście nie jest najlepszy. Ja nie umiem ocenić każdego jednego przypadku. Nie jestem przecież specjalistą od medycyny ratunkowej. Mogły być takie sytuacje, w których ci politycy zostali potraktowani tak samo jak inne osoby, to znaczy wymagali szybkiej pomocy i szybko w szpitalu pomagano. No o to chodzi w szpitalu, żeby szybko pomóc komuś, kto tego wymaga, potrzebuje. Natomiast na pewno było kilkanaście przypadków sytuacji, gdzie ta pomoc była udzielona szybko, a nie była niezbędna. To znaczy, powiedzmy wprost, do szpitalnego oddziału ratunkowego nie idzie się z przeziębieniem. Jeżeli ktoś wszedł z przeziębieniem do szpitala i miał wykonywane w pierwszej kolejności świadczenia, a ktoś inny czekał z połamanymi nogami, no to jest patologia.
3: No tak, ale muszę pana zmartwić. Czasami na SOR trafiają pacjenci, którzy de facto dolega im jedynie przeziębienie, a po prostu chcą się przebadać. Symulują jakąś dolegliwość, co powoduje reakcję, uruchamia ścieżkę.
4: I oni czekają zazwyczaj po kilka albo kilkanaście godzin, gdy jest kolejka.
3: Tak.
4: A ci politycy nie czekali.
3: Patryk Słowik, dziennikarz portalu zero.pl, autor artykułu o sytuacji w Szpitalu Południowym. Panie redaktorze, dziękuję za spotkanie i spotkamy się na antenie, jeśli pan pozwoli, raz jeszcze przed godziną 13:00. Zatem do usłyszenia.
4: Dziękuję, kłaniam się.
3: 14 minut po południu. Czy każda władza z czasem psuje się? Co państwo na co? 510-357-357. Jak traktować tę historię? Czekam na państwa telefony, czekam na komentarze w naszej aplikacji oczywiście Sonda. Panie Tomaszu, witam pana. Dzień dobry, halo.
5: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Bliżej mikrofonu poproszę, bo strasznie coś dudni.
5: A teraz troszeczkę lepiej.
3: Lepiej, bardzo proszę.
5: Panie Kubo, w swojej naiwności zadał pan pytanie, ile pieniędzy potrzeba. Ja powiem czakowo-norisowo, wszystkie, po prostu wszystkie. Władza deprawuje zawsze. Ja się nie dziwię temu, dlaczego tak się stało, bo po prostu można. bo jest to centralnie niekontrolowalne. A jak szczegółowo to skontrolujemy, wydamy dodatkowe pieniądze podatników. To jest jasne. Ale ważniejsze jest to, że Polacy muszą w końcu przyznać, że ten system nie działa. Użyję trochę nomenklatury fryzjerskiej, przepraszam za to określanie. Gówniane zaczeski nie zadziałają. Trzeba po prostu głowę zgolić na zero. Tak? W 2003 roku bodajże Lewica postkomunistyczna zlikwidowała kasy chorych z hasłem, że nie wszyscy będą mieć równy dostęp do leczenia. Ja uważam, że to był straszliwy błąd. Musimy wrócić do tego systemu. To musi być ochrona zdrowia w pełni prywatna, opisana tylko i wyłącznie rządowo jakimś standardem. To żaden rząd nie może mieć w swoich łapskach pieniędzy na zdrowie i mieć jakiegokolwiek wpływu politycznego na to zdrowie. I wtedy to się uda. To jest proste. Pan mówi, że niemożliwe. Ja mówię, że możliwe. Tylko jest to radykalne odcięcie rządu od pieniędzy na zdrowie. Koniec, kropka.
3: Czyli dochodzimy do wniosku, że niemożliwe, bo któraż władza zrezygnuje z władzy. Ale panie Tomaszu, bardzo mi się podoba i wręcz imponuje mi pana optymizm. Bardzo dziękuję za komentarz. Pozdrawiam.
5: Dziękuję.
3: Pan Mateusz. Panie Mateuszu, witam. Halo.
6: Dzień dobry, panie Kubo.
3: Dzień dobry panu.
6: Witam. Ja mam właśnie otwartą stronę Koalicji Obywatelskiej i przyznam się panu, że jestem jedno kliknięcie od dołączenia do szeregów tej zacnej, patriotycznej organizacji, no ale zastanawiam się nadal nad plusami.
3: No, z tych nad plusów czym? Na pewno, przepraszam?
6: Nad plusami wstąpienia do tej zacnej organizacji.
3: To wie pan.
6: Tak. No ale wie pan, ja sobie tutaj nawet kilka już sobie wymyśliłem. Na przykład pierwsza, no nie trzeba mieć żadnych poglądów, albo można mieć wszystkie poglądy świata, w zależności od sondaży. Mm-hmm. Można mieć na przykład w dużym pokoju pod panelami w swoim domu ukryte 4 miliony złotych w gotówce brudnych pieniędzy, tak jak minister Nowak. I też było z głowy nie spada. A w końcu można być posłem Koalicji Obywatelskiej, być może dojdę tak daleko. I będę mógł zagłosować za budżetem, który opiewa na 300 miliardów deficytu i zadłużyć państwa na 300 miliardów, a później leczyć się w publicznym szpitalu za darmo, bez kolejki i oczekiwać sobie w pokoju VIP, być może z ośmiorniczkami, kto wie. A jeszcze jedna ciekawostka, panie Kubo.
3: A rozumiem, że to wszystko dla pana nęcące.
6: Tak, nęcące. Jestem jedno kliknięcie od tego, także przy następnym telefonu panu podam, ale mam jedną ciekawostkę dla pana, tak. Bardzo ciekawą i dla słuchaczy. Policzyłem sobie deficyt państwa od 1989 roku i przez 35 lat do 2024 roku zadłużyliśmy się na 1 bilion złotych, a ten rząd, według szacunku, bo jeszcze jeden rok budżetowy przed nami, nie wiem jaki będzie deficyt, ale zakładam, że nie mniejszy niż w tym roku. Ten rząd w ciągu 4 lat zadłuży nas również na 1 bilion złotych. W ciągu jednej kadencji Sejmu zadłużymy się na taką kwotę, jak przez ostatnie 35 lat. Brawo, pogratulować i zróbmy znowu to samo w następnych wyborach.
3: Panie Mateuszu.
6: Albo PO. I tak do końca świata.
3: Dajmy szansę innym słuchaczom. Pozdrawiam pana 18 minut po południu. Czy każda władza z czasem psuje się? Pan Michał. Panie Michale, dzień dobry. Halo.
7: Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry panu.
7: Udzielając odpowiedzi na pytanie zadane w audycji, tak. Każda władza się psuje.
3: Czyli to jest taki czasem proces nie do uniknięcia, tak?
7: Praktycznie nie. Można to spowalniać tylko. Jest bardzo interesująca książka, która mówi właśnie o rozkładzie władzy, rozkładzie elity władzy i ostatecznym upadku państwa. Mukadima niestety jest tylko po angielsku dla nas dostępna. I to jest jeden z ostatnich etapów, kiedy władza staje się odcięta od... żyje w luksusie i staje się odcięta od realiów społeczeństwa.
3: Są jak u Orwella zwierzęta równe i równiejsze.
7: Dokładnie tak. Natomiast ja nie chciałbym tutaj pokazywać jakiejś konkretnej partii politycznej jako prowodyra albo jako przyczynę, tylko pan profesor Gwiazdowski już dawno mówił o przyczynie rozkładu klasy politycznej w naszym kraju i są to szeroko pojęci działacze. Ludzie, którzy tacy jak pan Kacper nie pamiętam jego nazwiska w tym momencie, ten radny, który...
3: No tak, pan lekarz, tak?
7: Tak, dokładnie.
3: Postać pana, pan Dawid konkretnie.
7: O, przepraszam, nie Kacper. Tak, pan Dawid. Więc on wpadł dlatego, że widzieliśmy jego, jego rozliczenie majątkowe. Natomiast jest stado, tysiące, grube tysiące działaczy, którzy są wynagradzani za swoje zasługi dla partii, ale nie widnieją w żadnych tego typu rozliczeniach. I to oni, nagrody dla nich pustoszą skarbiec państwa, to oni odpowiadają za tworzenie i potem wymiany stołków we wszystkich spółkach państwa i to jest plaga, którą każda partia polityczna, która chce w Polsce odnieść sukces, spada. Mm-hmm. Niezależnie, czy jest to partia młodych ludzi, mm-hmm. czy jest starszych, czy jest prawa, czy z lewa, ostatecznie wpada w te same kolejny, ponieważ mamy tą patologię, o której pan profesor mówił już od dawna.
3: Pozdrawiam pana.
7: Serdecznie.
3: Pan Bartek, panie Bartku, halo, dzień dobry.
8: Dzień dobry.
3: Witam.
8: Pan czyta mi w myślach, bo ja w sumie chciałem zaproponować ten temat wczoraj, tylko że ze względu na te nerwy, bo tym to zapomniałem jakoś już powiedzieć. A zacznę też od takiej śmiesznej właśnie, co mi się wczoraj wydarzyło, bo proszę sobie wyobrazić, wczoraj dostałem jako nauczyciel na wakacje pomoc z funduszu szkolnego, która wynosiła równiusieńkie 1000 zł. Ale proszę mi uwierzyć, ja w pierwszej chwili po tych wszystkich sprawach, które media podają, nie zauważyłem tego przecinka i przez chwilę myślałem, że milion mi też przesłali i że będzie kolejna. Nawet teraz już wiem, dlaczego jest te takie resztówki. Odpowiadając szybko na pytanie, całkowicie się zgadzam z poprzednim słuchaczem. Można by wymieniać te przykłady i w Konfederacji, tam sprawa tego Bełchatowa, gdzie jedne miasto, gdzie przyjęli władzę od razu w zarządzie, tam oczyszczania się z nas jakiś działacz. Tutaj mogę, zarówno koalicja, PiS, to się nie zmieni. Ja powiem szczerze, polecałbym, tak jak wczoraj polecałem też do czytania, polecałbym książkę Benjamina Constanta. Nie wiem, czy dobrze wymieniłem, ale to francuski autor, filozof sprzed 200 lat. Jak ja, proszę pana, zacząłem czytać jego dzieło Zasady polityki, króciutkie, to ja myślałem, kurczę, facet żył 200 lat temu, a jakby analizował dzienniki telewizyjne w Polsce z zeszłego tygodnia. Mhm. I tak mówiąc szczerze, wie pan, co jest najbardziej smutne? Bo ja powiem tak, ja jestem oczywiście zwolennikiem tej czy pewnej partii, ale powiem tak, ja wiem jedno, w każdej partii są też zwykli działacze, tacy szeregowi, uczciwi, z którymi ja naprawdę znam, szanuję ich, mimo że nie zgadzam się z poglądami i najsmutniejsze jest to, że to oni teraz zapłacą za to, bo ludzie, my tak lubimy, ludzie będą na nich pluć i wyciągać te kwestie, podejrzewając, że oni też coś mają za uszami, a naprawdę w każdej partii jest wielu wartościowych ludzi, tylko niestety płacą za błędy tych z góry. A kończąc mój wywód, chciałbym tylko przypomnieć słynne na taśmach pana Obajtka, jak to pan Obajtek rozczulał się nad panem Kacprem Płażyńskim. Pamięta pan, co on tam stwierdził? Że chłopak ma jeden problem, jest zbyt uczciwy. No i to jest, można powiedzieć, takie spuentowanie tego, w czym się teraz znajdujemy.
3: 22 minuty po południu.
8: Do widzenia.
3: Do usłyszenia. Czy każda władza z czasem psuje się? Co na to pan Andrzej? Panie Andrzeju, witam. Halo.
9: Dzień dobry, witam panie Kubo.
3: Dzień dobry panu, witam.
9: Ja się dziwię, że ludzie są zdziwieni jeszcze taką sytuacją w ogóle. No bo to on sam tego nie zainicjował, sam tego nie wykonał, nie działał sam, czuł się
3: potrzebny i bezkarny, tak?
9: Upoważniony. Nie zastanawia już. Chciałbym w sumie na tym etapie spuentować i pozdrowić wszystkich uśmiechniętych wyborców i wyborców świętego PiSu. I to w zasadzie tyle. A takich newsów, wie pan co, za 2 tygodnie już tego nikt nie będzie pamiętał, już będą nowe nowinki.
3: W tym przypadku, panie Andrzeju, podejrzewam, żeby ciężko będzie to zasłonić czymkolwiek na długo. Pozdrawiam, pan Marcin. Panie Marcinie, do usłyszenia. Panie Marcinie, witam, halo.
10: Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu.
10: To ja. Nie witam,
3: wiem, tak.
10: Dziękuję. Panie Kubo, tak, czy każda władza w końcu prowadzi do zepsucia? Oczywiście, że tak. Czy to władza lokalna, czy to władza krajowa, to prędzej czy później z każdego, choćby nawet to, co mnie z punktu widzenia 37-letniego idealisty jeszcze, mimo wszystko, wierzącego gdzieś w jakieś ideały człowieka, przeraża mnie to, że idą. często idą do tej polityki ludzie rzeczywiście, czy z lewej, czy z prawej strony, tacy czysto ideowcy. Mhm. A po jakimś czasie widać, jak te pieniądze ich psują. Nie wiem, czy tu powinna być zrobiona właśnie.
3: Ale dlaczego tak się
10: senatora?
3: Dzieje, panie Marcinie? Myśli pan, że okazje zmieniają człowieka?
10: Pazerność, zwykła ludzka pazerność, tak jest. To jest zwykła ludzka pazerność. Jak przeczytałem, jak dotarła do mnie ta informacja właśnie o tym pięknym panu doktorze, tak, który zrobił, no to dla mnie to się w głowie nie mieści. Partia, która chce się, mieni się w nazwie, ma obywatelska, takie coś robić, już nawet abstrahując od poparcia politycznego, czy popieram tych, czy tamtych, tak? Ale myślę, że to jest woda na młyn dla wszystkich. Ale to jest taka sytuacja, to jest już zupełna bezczelność. Czy ten człowiek myślał, że to prędzej czy później nie wyjdzie? Zapewne tak myślał, że pewnie wyjdzie, ale co swoje, to
3: albo,
10: się nachapie.
3: Albo myślał, że po prostu będzie chroniony, bo jest umocowany politycznie. Panie Marcinie, kończę, bo wielu słuchaczy czeka.
10: Dobrego
3: dnia, pan Marek. Panie Marku, halo, dzień dobry.
11: Dzień dobry, szybko dzisiaj poszło.
3: Witam.
11: Panie Kubo, problem, według mnie problem nie dotyczy tego szpitala, tej partii, tylko problem...
3: Nie,
11: problem
3: dotyczy, systemu problem, całego.
11: Nie, problem dotyczy lekarzy.
3: Czego?
11: Lekarzy. Rozpuściliśmy to towarzystwo niemiłosiernie. Pan prowadzi firmę.
3: Ale co to znaczy rozpuściliśmy, wie pan, bo ja się zastanawiam, że teraz efektem, bo co zrobi rząd? No, rząd będzie chciał pokazać, że bardzo groźnie i szybko reaguje. I na przykład już czytam o zapowiedziach, że lekarze nie dostaną podwyżek. Albo dostaną te podwyżki na takim minimalnym poziomie. A potem oczywiście,
11: zapłacą, tak.
3: A potem rząd się będzie zastanawiał, co tu zrobić, żeby obciąć zarobki lekarzom. A wie pan, no są różni lekarze. No, jedni pracują bardzo ciężko i zarabiają ciężkie pieniądze, ale my na tych lekarzy, których nie mamy, których mamy za mało, jesteśmy po prostu skazani.
11: Już odpowiadam na pytanie.
3: Bardzo proszę.
11: Rozpuścili. Pan prowadzi działalność gospodarczą, pan płaci za prąd, gaz, za wynajem, za jakieś przeglądy urządzeń, czy nie? Płaci pan
3: płacę,
11: za to.
3: Płacę, no tak, oczywiście.
11: No widzi pan, a pan doktor sobie przyjmuje w prywatnym szpitalu, w godzinach swojej pracy.
3: Ale to ma pan pretensje do lekarzy? To niech się pukną w głowę politycy. My mamy panie Marku...
11: Nie. Tak, ryba psuje się od głowy, tak.
3: Ale ja wiem, do czego pan zmierza. Pan doktor Dawid Kacprzyk rozliczał się zgodnie z prawem. Korzystałby z umowy B2B, był na ryczałcie i uwaga, płacił 14% podatku dochodowego, bo pewnie o tym pan chciał wspomnieć.
11: Też. Fajnie, że pan wspomniał o tym, że ten ktoś, każdy ma swoich przełożonych, prawda? I ja bym bardziej wyciągnął rękę w stronę ich przełożonych. Co oni robili, skoro pan doktor miał być 11 godzin w szpitalu, no to chyba łatwo zauważyć, czy jest, czy nie jest, prawda?
3: Tak. Czy ktoś zwrócił uwagę, że podczas dyżuru występował i perorował w telewizji, prawda?
11: Dokładnie tak. Wie pan co, lekarze są wiecznie zmęczeni, więc wiecznie niezadowoleni. Nie ma kwoty, której by im wystarczała. Poprzednikom powiem tylko tak. Pamiętam afery temu panu, który się zastanawiał nad kim głosować. Przypomnijmy sobie afery pani Witek, mąż jej leżał na OIOM-ie. Nie wiem jak długo. Przypomnijmy sobie aferę pana Ziobry, gdzie sądzi się chyba do dzisiaj z państwem w sprawie ekspertyzy swego śmierci swojego taty. Także no, trzeba to wszystko bardziej rozważyć. Ja polecam wszystkim kabaret moralnego niepokoju i sketch pod tytułem Szwagier Andrzej. To są nasi lekarze. I przepraszam mojego kolegę Wojtka.
3: Pozdrawiam pana, panie Marku. 510-357-357. Czy każda władza z czasem psuje się? Co państwo na to? Czekamy na kolejne telefony, na komentarze w aplikacji Sonda, a pan Andrzej na antenie. Panie Andrzeju, halo?
12: Dzień dobry, witam wszystkich.
3: Dzień dobry panu, witam.
12: Woda oczywiście psuje się, potwierdzam, odpowiadam twierdząco, widać to doskonale w Poznaniu. Teraz głośna afera z jednym lekarzem, wynika to chyba z warszawocentryzmu wszystkich mediów, ale doskonale to zepsucie władz widać w Poznaniu. To, że Poznań jest daleko od władz koalicji rządzącej i koalicja rządząca nie interesuje się, co się dzieje w Poznaniu. Z tego cieszy się kilkaset, kilkanaście osób, które zarabiają grubo ponad 1 000 000 złotych w spółkach miejskich. I nic się z tym nie dzieje. Nie ma żadnej afery. A poznaniacy zaciskają pięści i coraz bardziej się denerwują z tego powodu.
3: I jeszcze pan Tomasz. Kłaniamy się panie Andrzeju. Panie Tomaszu.
13: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
13: Ja tutaj bym bardziej poruszył temat pana redaktora Słowika, bo wiadomo, co ostatnio stało się z jednym redaktorem, gdzie został tymczasowo aresztowany, więc bardziej bym się martwił o zdrowie i, nie wiem, jakieś posiadanie może przypadkowe broni czy narkotyków przez redaktora Słowika, który to rozgłośnił i pogrzebał kilka procent Platformy Obywatelskiej. Ciągle, jednak. Tak, pan... każda władza się psuje. Każda władza się psuje i nie oszukujmy się. Ci, co mają władzę, mają pieniądze, no to im odbija palemka.
3: 12.30, tu Radio 357, audycja Co Państwo na to. Pani Maria Libura jest moim gościem, ekspertka Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego do spraw zdrowia, kierownik Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Kolegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Witam, dzień dobry, kłaniam się pani.
14: Dzień dobry.
3: Historia specjalnej opieki nad politykami w szpitalu południowym to jest przykład po prostu na bezczelność, cwaniactwo grupy polityków, a może taki szerszy obraz patologii całego systemu. Systemu, który jak wiemy nie domaga, no i wyzwala wśród niektórych pacjentów kombinatorstwo.
14: Panie redaktorze, raczej jest to, powiedziałabym, skutek niż błąd systemu. Nasz system publiczny jest ogromnie niedofinansowany i bardzo źle poukładany. System publiczny powstał po to, by priorytetyzować pacjentów w zależności od ich potrzeb, tak? Czyli jak w systemie komercyjnym, który nie działa na rzecz dobra publicznego, to cena jest istotnym elementem dostępności, to w systemie publicznym chcemy, żeby dostępność zależała od potrzeby medycznej. Jeżeli ten system jest co do zasady, ma za krótką kołdrę, czyli od reformy pod koniec lat 90. ustawiono składkę zdrowotną tak, że wiedziano z góry, że ona nie pokryje potrzeb naszego społeczeństwa, to było jasne, że pojawi się po pierwsze równoległy system komercyjny, nie rozdzielono tych dwóch systemów i teraz dziwimy się, że mamy dokładnie to, co żeśmy sobie zaprojektowali.
3: No prawda? Tak, ale do Polaków docierają informacje, ile wydajemy z budżetu, a to przecież pieniądze podatników na system ochrony zdrowia. No i pewnie niektórzy łapią się za głowę, bo w tym roku na przykład wydamy prawie 248 miliardów złotych. To jest rekordowa suma. Nigdy nie wydaliśmy w historii więcej. Co więcej, te wydatki przecież wystarczy spojrzeć, porównać rok do roku. Co roku rosną i ciągle brakuje. Czy tak już będzie zawsze?
14: Można, zawsze trochę brakuje. Nie ma systemu ochrony zdrowia, który zapewnia wszystkie potrzeby. Natomiast można nawet za te pieniądze, które mamy, uzyskać jeszcze lepszy rezultat. To znaczy, moglibyśmy mieć więcej za te pieniądze, ale gdybyśmy chcieli mieć taki dobrze funkcjonujący system, to powinniśmy płacić za niego jeszcze trochę więcej, natomiast zupełnie inaczej go zorganizować. Czyli same pieniądze tutaj nie pomogą, ponieważ sposób organizacji systemu zachęca na przykład do nadprodukcji świadczeń. I Polska ma taką dziwną sytuację, że jednocześnie mamy słabe na tle Europy Zachodniej wskaźniki zdrowotne, ale jak popatrzymy się na przykład na taki śmieszny wskaźnik jak liczba konsultacji na głowę mieszkańca na rok, to okaże się, że my mamy powyżej średniej dla OECD. Tak? Czyli my mamy dużo konsultacji, relatywnie, prawda, tutaj się nawet jesteśmy powyżej średniej, ale jednocześnie z tych konsultacji często mało wynika. Dlaczego? Bo to jest opieka pofragmentowana, tak? Czyli pacjent dostaje skierowanie w związku z jakimś podejrzeniem jakiejś choroby na badanie, a to badanie ma na przykład za pół roku. Potem czeka miesiąc na opis badania obrazowego, ale kiedy trafia do lekarza, to może się okazać, że to badanie w zasadzie należałoby powtórzyć, prawda? Innymi słowy, naszym problemem jest to, że pacjent nie jest prowadzony jasną ścieżką. I co więcej, ten system zachęca do walki wszystkich ze wszystkimi. Czyli lekarze licytują stawki. Szpitale próbują...
3: Chcą przyciągnąć lekarzy i mieć lekarzy, tak.
14: Ale tych, którzy mają dobrze wycenione. I nie widzimy, że za tym wszystkim stoi regulacja. To znaczy, że tym cichym powiedzmy maszynistą tego pociągu jest państwo, to strona publiczna.
3: Co więcej, ja, droga pani, obawiam się, że po tej aferze i z zarobkami, i specjalną opieką polityczną, lekarską, władza wyciągnie szybkie, pochopne wnioski, będzie chciała pokazać, zadziałać bardzo doraźnie, co tym bardziej zaszkodzi systemowi, bo na całej aferze na przykład ucierpią lekarze, bo już czytam, że w koalicji rządzącej rośnie presja, by ściąć podwyżki dla lekarzy do minimum. No, bo władza będzie chciała pokazać, że panuje nad sytuacją.
14: I tu mamy jeszcze inny problem. Dlaczego my mamy te kominy płacowe? No między innymi właśnie przez to, że nie regulujemy wycen. Czyli są takie obszary, świadczenia, które są wycenione bardzo dobrze i szpital na nich zarabia, i takie, które są wycenione bardzo źle i szpital na nich co do zasady traci. To nie ma nic wspólnego z potrzebami medycznymi populacji, prawda? I jeżeli tego nie uregulujemy, to tnąc tylko i wyłącznie wynagrodzenia, nie doprowadzimy do tego, że te na przykład niedofinansowane obszary nagle staną się dla szpitali opłacalne. To jest jedna sprawa. Druga, właściwie we wszystkich państwach wysoko rozwiniętych strona publiczna ma różne narzędzia, które pozwalają ograniczać inflację płac w sektorze. Jest globalna konkurencja o kadry medyczne, również o lekarzy. I wszystkie państwa, tak, czy popatrzymy się na Francję, na Wielką Brytanię, tak, one mają swoje narzędzia, którymi tą inflację płac próbują ograniczać. Bo ogromnym problemem w tej chwili wszędzie w Europie jest metropolizacja medycyny. Czyli kadry starają się skupić w dużych miastach.
3: Rozumiem, a skąd biorą się tak duże zarobki lekarzy? Lekarze specjaliści oczekują w tej chwili zarobków od 280 do 300 zł nawet za godzinę. Rozumiem, że brakuje ich i dyktują warunki. Tak to wygląda?
14: To jest tylko część problemu, bo drugą stroną są na przykład warunki pracy. I jeżeli popatrzymy się na szpitalne oddziały ratunkowe, to mamy w Polsce takie, które oferują hiperstawki, a i tak nikt nie chce tam pracować.
3: No ale jeśli szpitale powiatowe nie będą przyciągały wyższymi stawkami, to po pierwsze stracą lekarze, po drugie my też na tym stracimy, bo wystąpi to zjawisko, o którym pani wspomniała, czyli metropolizacji.
14: Metropolizacji i ucieczki do sektora komercyjnego. To są realne zjawiska i dlatego tutaj nie jest dobrze wykonywać bardzo gwałtowne ruchy związane z jakąś konkretną aferą. Należałoby po pierwsze dokonać reformy, chociażby wprowadzić prawdziwą sieć szpitali i przeorganizować system, dlatego że my tymi kadrami, które mamy w tej chwili, prawdopodobnie moglibyśmy po różnych zmianach strukturalnych zaopatrzyć potrzeby społeczeństwa, ale to wymagałoby po pierwsze przywrócenia odpowiedzialności za system. Bo obecnie de facto nikt nie jest odpowiedzialny za to, że na przykład gdzieś się pojawia pustynia medyczna. Tak, czyli jeżeli dany powiat zdecyduje się zrestrukturyzować i zamknie ileś oddziałów i to skutek tego jest taki, że nagle populacja nie ma dostępu, mieszkańcy nie mają dostępu do potrzebnych im świadczeń, to w zasadzie nikt w Polsce za to nie odpowiada. I patrząc się tak już w przód, jakby myśląc o reformie, to najlepszym rozwiązaniem byłoby, żeby zachować ten centralny pobór naszych składek czy jakichś innych danin na zdrowie, bo tam jest potrzebna taka redystrybucja zgodnie z potrzebami, żeby nie okazało się znowu, że bogate regiony mogą fundować pacjentom nawet homeopatię, a biednych nie stać na podstawy. Natomiast trzeba zregionalizować odpowiedzialność za dostarczanie świadczeń.
3: Ja to rozumiem, próbuję, ale jeszcze dwa wątki chciałbym, bo gołym okiem widać, że w wielu szpitalach koszty funkcjonowania po prostu przewyższają przychody, prawda? Stąd się biorą kłopoty, długi. A na te koszty szpitala składają się między innymi płace, no przecież zarobki lekarzy. No, jeśli im się powie, dyrekcja szpitala powie, kochani, zarabiacie za dużo, no to oni odpowiedzą bardzo grzecznie, no to dobrze, to przenosimy się do prywatnych

0: z pewnego rozgraniczenia tej działalności, która jest robiona not for profit, prawda, nie dla zysku, i działalności leczniczej prowadzonej głównie z myślą o zysku, one powinny być inaczej traktowane. Ale jeszcze patrząc się jeszcze inaczej, to problem lekarzy kontraktowych to jest tak naprawdę część problemu polskiego systemu podatkowego.
1: To prawda. A tak? Właśnie, to cieszę się, że bo to jeszcze ostatni wątek, który chciałem podnieść w rozmowie z panią, bo mamy tak skonstruowany system podatkowy, że na przykład lekarz, no bohater dnia, zarabiający rocznie 1 600 000 zł, zapłacił 14% podatku, no bo był na ryczałcie i na umowie B2B ze szpitalem, oraz 1385 zł składki zdrowotnej miesięcznie. Czyli pracujący na etacie w Polsce to są po prostu frajerzy, którzy de facto utrzymują system opieki zdrowotnej.
0: I to jest rzecz, którą przede wszystkim trzeba byłoby zmienić i nie dotyczy jednej grupy zawodowej. Mamy badania, które pokazują, że ta jednoosobowa działalność gospodarcza, jakby się, to tak naprawdę są dwa różne światy. Są ci naprawdę drobni przedsiębiorcy, których się często używa jako argumentu, kiedy się mówi, że trzeba ułatwić życie drobnym przedsiębiorcom, ale potem mamy zupełnie osobną grupę osób zarabiających bardzo dużo, które wykorzystują tą formę do tego, żeby unikać płacenia wysokich składek i podatków. Ale to nie jest, nie mówię tego po to, żeby ganić graczy. Trzeba zmienić reguły gry. Czyli my potrzebujemy nie skupiać się właśnie, szukać tego zgniłego jabłka w koszyku i powiedzieć, o, to jest zgniłe jabłko, tylko trzeba zmienić reguły tej gry. Ponieważ potępianie, moralne oburzenie na konkretnych graczy szybko się wypala.
1: Nie, prawda? Znaczy to jest bezproduktywne o tyle, że ci gracze przecież korzystają z systemu, z możliwości.
0: Ktoś system zaprojektował to strona publiczna ma wszystkie narzędzia w ręku, żeby ten system uczynić bardziej racjonalnym. Upożytkowi nas wszystkich. W Stanach Zjednoczonych, w których lekarze zarabiają bardzo duże pieniądze, większe niż w Europie, jednocześnie jest, odnotowuje się najwyższe wskaźniki wypalenia zawodowego. I czyli to nie jest wcale system, który jest ostatecznie dobry również dla samych medyków. Nawet tam ukuto pojęcie stresu moralnego, który jest ogromnym problemem, dlatego że lekarz, który przychodzi do szpitala i inaczej leczy ludzi w zależności od poziomu ubezpieczenia, albo uczy się na specjalnych zajęciach, jak grzecznie odmówić udzielenia potrzebnego świadczenia komuś, kto może mieć słabą polisę, to jest lekarz, który zaczyna mieć problem, bo jemu się wiedza medyczna nie zgadza z tym, co on robi, z tą praktyką. Nie? I tam widzimy sytuację wypalenia, ale nawet porzucania zawodów medycznych przez profesjonalistów, którzy robią to nie dlatego, że mało zarabiają, tylko dlatego, że ostatecznie dla człowieka jest to sytuacja bardzo, bardzo trudna. Nie mówiąc o tym, że taki system generując antagonizmy powoduje, że też pacjenci zaczynają na przykład tych lekarzy pozywać.
1: Bardzo dziękuję za spotkanie. Przepraszam, przerywam, bo mnóstwo dziś telefonów wielu słuchaczy jeszcze czeka. Maria Libura, ekspertka Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego do spraw zdrowia, kierownik Zakładu Dydaktyki Symulacji Medycznej Kolegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wiem, że spotykamy się z racji pani obowiązków tylko raz na antenie, tak więc dobrego dnia, dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Tu Radio 357. Audycja Co Państwo na to, czy każda władza z czasem psuje się? 510-357-357. Panie Adamie, witam. Dzień dobry, halo.
2: A dzień dobry, panie Kubo. To dzień dobry panu. Będę kontynuował z Olsztyna w takim razie.
1: Bardzo proszę.
2: Ja powiem tak. Niech pan zauważy, że to jest troszeczkę temat powiązany z dwoma tematami, które już żeśmy omawiali. Pierwszy temat to było podniesienie składki zdrowotnej, kiedy mówiłem, że system mamy taki, że on przeżre wszystko, czyli nie da się jak gdyby osiągnąć takiego poziomu, żebyśmy byli usatysfakcjonowani. W momencie, gdybyśmy mieli system zdrowotny, który będzie wszystkich leczył, a my będziemy płacić za to wszystko, to będziemy większym mocarstwem niż USA tak naprawdę, bo oni tego nie mają. Tutaj pani profesor powiedziała bardzo ważną rzecz, mówiąc o pacjencie w USA, polisa. Oni mają ubezpieczenie, zupełnie inny system zdrowotny. Tego się w ogóle nie da porównać. To, co my mamy, a to, co oni. oni nie mają jak gdyby takiego systemu jak my. Druga kwestia to było poruszenie tematu większego zakresu

0: działań Państwowej Inspekcji Pracy, to żeśmy rozmawiali.
1: O, to dwukrotnie nawet, tak.
0: I ja wtedy też mówiłem, że ciekawe, jak Państwowa Inspekcja Pracy podejdzie do lekarzy, bo oni, będąc na B2B, tak naprawdę bardzo często tak udają etaty. To nie są jakieś tam cuda niewidy, że oni muszą być na B2B, bo to nie jest bycie lekarzem w tym wypadku, nie jest jakąś działalnością. Oni w momencie, kiedy są w szpitalu na 12-godzinnych dyżurach,
1: no ale wyobraża pan sobie, jak pięknie urosną długi szpitali, które będą musiały płacić koszty pracy, jeżeli będą zatrudniać na etaty.
0: Ale ja to całkowicie rozumiem, to szpitale będzie, tak naprawdę.
1: To będzie szaleństwo zupełne.
0: Oczywiście i to normalna komercyjna praktyka jest taka, że pracowników, może inaczej, specjalistów, którzy kosztują w firmach najwięcej, ale komercyjnie, przenosi się na tego typu formę.
1: Tak.
0: Właśnie po to, żeby dać im taką możliwość. Czy to jest dobre w szpitalach? Powiem sam, nie jestem przekonany. Ale tak naprawdę tutaj problem jest dużo większy. A przede wszystkim myślę, że trochę daleko pan pojechał z tematem, czy władza się psuje. Bo tutaj mamy do czynienia z lekarzem, który kombinował tak naprawdę. No, należał do Koalicji Obywatelskiej. Ale ja bym tego z władzą nie wiązał.
1: Wie pan, myślę, że pytanie jest rozwojowe. Będę bronił wyjątkowo pytania.
0: A, no to dobrze.
1: Zazwyczaj
0: to
1: tego nie robię. Po południu dzisiaj w audycji polecam po godzinie 16, popołudniówka 357 w naszym radiu. No i pytanie związane, wie pan, z konsekwencjami politycznymi. Bo będą nie ma cudów, prawda?
0: Tak.
1: A poza tym jeszcze jeden wątek. To nie jest przypadek to, co pan powiedział, skomentuję, pozwolę sobie, jednego lekarza. Bo tam są działacze, którzy byli, zasiadali w dyrekcji, w Radzie Nadzorczej. Tam byli pacjenci, działacze i ich rodziny. Nie sądzę, żeby to była jakaś tajemnica wśród zainteresowanych.
0: Ja bym poczekał na ustalenia prokuratury.
1: Ostrożnie,
0: bo dziennikarstwo ma to do siebie, że czasami trochę za dużo dodaje od siebie.
1: A bardzo często ma to do siebie, że pokazuje coś, na co by ani władza, ani prokuratura nie zwraca uwagi.
0: Sytuacja w służbie zdrowia ciągnie się od lat. To nie jest sytuacja sprzed półtora roku. To jest coś, co się ciągnie już lata.
1: No to prawda, ale wie pan, jakoś mnie to nie pociesza. Pozdrawiam pana, 14 minut do godziny 13. Czy każda władza z czasem psuje się? Pan Piotr jeszcze. Panie Piotrze, witam. Halo.
2: Dzień dobry panu,
1: witam.
2: Dzwonię z Kłobucka i chciałem powiedzieć o tym, że nauka już mówi na temat tego, jak władza wpływa na mózg nawet, bo kiedyś trafiłem na taki artykuł w Gazecie Wyborczej, więc jakby są badania na ten temat, że jakby delegowanie zadań i no jakby działanie u władzy czym wyższej, tym mniej się robi takich realnych rzeczy, a większość rzeczy się deleguje, więc to automatycznie już wpływa na nasze działanie. Poza tym zanika empatia, także jest trochę tego, polecam sobie poszukać gdzieś w internecie badania na temat tego, jak władza wpływa na mózg, bo są te badania. A po drugie, może warto by było w demokracji dodać coś takiego jak jakieś testy dla ludzi sprawujących władzę, bo ja wiem, demokracja jest dobrym systemem.
1: Ale testy na co?
2: No nie wiem, może właśnie jakieś na empatię choćby nawet, bo jednak ludzie...
1: Na uczciwość? Nie wiem, czy są takie testy.
2: A no być może, nie wiem, jakoś są kraje, które sobie lepiej radzą z władzą i nie mają takich problemów z politykami jak u nas. Może warto spojrzeć na przykład w stronę Danii albo Finlandii, gdzie tam takich afer jest zdecydowanie mniej i jakoś tam sobie radzą. No ale myślę, że jakby... Filary tego są gdzie indziej. Edukacja chyba od początku się przydaje i czym więcej edukacji od samego początku, tym lepiej kraje funkcjonują. I to właśnie chyba pokazuje przykład Finlandii i Danii.
1: Pozdrawiam pana, pan Jacek. Panie Jacku, halo.
3: A, dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry panu.
3: Przepraszam, że wrócę do takiego tematu, który miałem nadzieję, że już się nie powtórzy, ale pytanie, które pan zadał, było dobre jeszcze 5, 10, 15 lat temu.
1: Bo ja uważam, czyli troszkę się spóźniłem, tak?
3: No tak, bo pytanie, czy władza z czasem, no z jakim czasem, pani Kubo, kiedyś rzeczywiście miało to pytanie sens, ale dzisiaj...
1: No dobra, to władza... ale wie pan co, ja jestem skłonny do kompromisu, możemy wyrzucić z czasem, czyli to brzmi teraz, czy każda władza psuje się?
3: no praktycznie można powiedzieć, że każda władza się zepsuje.
1: Wie pan, założyłem, że jak władza wygrywa, dochodzi do władzy, no to na początku cieszy się popularnością, zaufaniem, przyzwoleniem, prawda? No w końcu wygrywa. No a tak, potem się coś zaczyna dziać.
3: Tak było kiedyś, ale nie wiem, na pewno pan to zauważył i słuchacze również, że po prostu te standardy się tak zmieniły przez ostatnie kilkanaście lat, że po prostu to jest przerażające. Aha. Na pewno mamy do czynienia z politykami.
1: Czyli to psucie się nie ma ani początku, ani końca, ono po prostu jest, tak?
3: Tak, jest. Pewnie warunki też sprzyjają czemuś takiemu. Na pewno mamy do czynienia z ogromną liczbą polityków starających się, kandydujących, to z całą pewnością. Ja chciałem tylko dwa słowa, ponieważ kiedyś zawodowo zajmowałem się opiniowaniem pewnych osób. To jest tak zwana wirówka. Mhm. Nie mogę tutaj specjalnie się rozwijać na ten temat, ale powiem tak.
1: Pracował pan dla służb?
3: No, można tak powiedzieć. W każdym bądź razie, jeśli powiedzmy popatrzymy na standardy takie zachodnie, nie wiem, użycia przypadkowej karty służbowej, czy jakieś powiedzmy dyplomatycznie niefortunne powiedzenie, no to tak, tutaj przedmówca mówił, Dania, wie pan, to jest nie do pomyślenia, to jest nie do wytłumaczenia, a u nas można brnąć w niesamowite historie i nikt tego wniosków nie wyciąga. Ja miałem taki przypadek, kiedy jeden z bardzo ważnych osób po prostu starał się, czy miał po prostu być odznaczony, wtedy powiedzmy, nie wiem, robi się taką jeszcze dodatkową opinię na ten temat, niezależną.
1: I? Dokładnie. Bo wiele czasu nie mamy, tak? I okazało się?
3: I okazało się, że facet chciał sobie zrobić i zrobił sobie uczelnienia na dwusilnikowy samolot, który no naprawdę potężne pieniądze kosztują, no bo tak mu kolega załatwił. Mhm. Ale nie można było tego napisać, bo ktoś to go promował, mówi, a po co coś takiego?
1: Bardzo chciał go odznaczyć. Rozumiem.
3: Tak,
1: no tak.
3: Więc tak jest. Z niektórymi politykami, mam nadzieję, że nie wszyscy, ale niestety te warunki, które mamy w Polsce, one sprzyjają temu, że człowiek troszkę idzie na skróty.
1: Panie Jacku, dziękuję. Krótko jeszcze na koniec pan Paweł. Panie Pawle, minuta dla pana. Bardzo proszę.
4: Super, dziękuję.
1: Dziękuję.
4: Dzień dobry. Ja mam taką uwagę, bo my tutaj pouzyskiwaliśmy wszyscy, jaka to zła władza, jacy ci źle lekarze. Ja mam pytanie, a co ma nas przed tym chronić? Chronić ma nas przed tym prawo i skuteczna egzekucja tego prawa. Gdyby taki lekarz jeden z drugim wiedział, że za tego typu przewiny dostanie wyrok i go pozbawią majątku, i to nie chodzi o to, żeby go teraz, wiadomo, tam golić, to nie.
1: Panie Pawle, kłopot mamy niestety z łączeniem. Chyba jest pan na...
4: Słyszymy się? Halo?
1: Na granicy zasięgu. Bardzo proszę dokończyć, tak.
4: Dobra.
1: Ale nie chodzimy, stoimy w miejscu, bardzo proszę.
4: Jeżeli nie mamy sprawnego sądownictwa, prokuratury, służb ścigania, to nie będziemy mieli porządnego państwa. Od tego się zaczyna i na tym się kończy. I po to właśnie władza niszczy tą praworządność, żeby była bezkarna.
1: Pozdrawiam. 7 minut, pozdrawiam. 7 minut do godziny 13:00. Ponownie na antenie z nami Patryk Słowik, dziennikarz portalu zero.pl, autor artykułu o patologii w szpitalu południowym. Słyszymy się, redaktorze?
5: Tak, kłaniam się.
1: Znakomicie. Mam sondaż, wyniki sondy. Otóż na pytanie, czy każda władza z czasem albo bez tego wtrętu psuje się, 95% naszych internautów, słuchaczy odpowiada, że tak. 5% jest innego zdania. Wracamy do szpitala południowego, panie redaktorze, bo wiem, że Urząd Miasta zlecił kontrolę w miejskich szpitalach. Audyt zaczął się w szpitalu południowym. Są pierwsze wyniki dotyczące zarobków pana doktora Kacprzyka. No i te pierwsze wyniki wskazują na to, że dochodziło do nieprawidłowości, do patologii. O kontrolę do NIK-u zawnioskował również premier. No, tyle, że to była reakcja premiera po ujawnieniu tych zarobków pana doktora, no i sposobu zarabiania. A jaka teraz powinna być reakcja premiera? Czego pan by oczekiwał? Czy na przykład działacze koalicji zasiadający we władzach szpitala oraz ci, którzy korzystali w końcu nieuczciwie z usług medycznych, powinni być co? Wyrzuceni z partii, abstrahując od wątku, którymi zajmie się prokuratura?
5: Oczekiwałbym trzech rzeczy. Po pierwsze, politycy, którzy korzystali z tych usług, powinni rzeczywiście odejść z Koalicji Obywatelskiej, zostać wywłóczeni, odejść, wtórna rzecz. Nie powinno być ich w partii. Po drugie, na to na pewno ma wpływ pan premier, skoro tak źle się dzieje w szpitalach, bo pan premier mówił, że to nie tylko ten szpital, tylko on wie, że się źle dzieje w innych, politycy Koalicji Obywatelskiej nie powinni zasiadać w zarządach i radach nadzorczych
1: no,
5: szpitali.
1: No, to pan proponuje, proszę pana, rewolucję, to wie pan.
5: Tak, przecież ja pan wiem, że to się pan... nie wydarzy.
1: Ale błagam,
5: ja
1: no, przecież
5: wiem, że to się nie wydarzy.
1: Po to się idzie do polityki, żeby na przykład zasiadać w radach nadzorczych.
5: Oczywiście, ale łatwo jest wyjść na konferencję i mówić, jak jest źle. Natomiast, żeby było lepiej, no to powiedzmy, sprawdzam. Szef rządu ma na to wpływ. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zatrudnić zawodowców, a nie amatorów, którzy tylko biorą pieniądze. Oczywiście wiem, że to się nie wydarzy. I rzecz numer trzy.
1: Ale wie pan, ale wyzwanie jest nęcące i potrzebne. To może ponówmy ten apel, taką gorącą prośbę wielką, propozycję, żeby na przykład ograniczyć nadużycia w szpitalach, no to zacznijmy od tego, że stanowiska dyrektorskie czy w radach nadzorczych nie będą obsadzane politycznie, tylko zorganizujemy konkursy. Przecież to się da zrobić, prawda?
5: Przecież w tym warszawskim w Szpitalu Południowym. Pani dyrektor szpitala to jest była wiceminister zdrowia w rządzie PO-PSL.
1: Tak.
5: Koordynator SOR-u to był były już polityk Koalicji Obywatelskiej, a przewodniczącym Rady Nadzorczej jest obecny polityk Koalicji Obywatelskiej. A to tylko jeden szpital. Takich szpitali w Warszawie mamy więcej. I po trzecie, skoro już są rozliczane patologie w tym konkretnym szpitalu, to dobrze by było, gdyby nie zakończyło się na tym jednym lekarzu, rzeczywiście przypadek ekstremalny, i żeby nie zakończyło się na jednej pani z zarządu szpitala. Tak się składa, że we władzach szpitala jest ogrom działaczy partyjnych, a ta jedna pani nie jest członkinią Koalicji Obywatelskiej i ona poniesie konsekwencje za to. Być może ona powinna ponieść. Natomiast nie traćmy z pola widzenia tego, że dotychczasowe rozliczenia to są rozliczenia albo osoby zupełnie skompromitowanej, bardzo młodej, albo osób niepartyjnych. Dziwnie mi się wydaje, że jeżeli mówimy o szpitalu de facto zarządzanym przez partię polityczną, no bo to działacze partyjni zarządzają, to ja oczekuję konsekwencji wyciąganych wobec działaczy politycznych. Wiem, że wobec swoich koleżanek i kolegów jest dużo trudniej niż wobec osób, które nigdy legitymacji nie miały.
1: To jeszcze ostatnie pytanie, jeśli pan pozwoli. Czy po publikacji artykułu zgłaszał się do pana ktoś, kto dysponował wiedzą dotyczącą historii w szpitalu i chciał się tą wiedzą podzielić?
5: Zgłasza się bardzo dużo osób, natomiast to oczywiście wszystko wymaga weryfikacji.
1: Zgoda, ale bo ja podejrzewam, że tak się dzieje i stąd moje ostatnie już naprawdę pytanie, czy będzie ciąg dalszy publikacji?
5: Będzie.
1: Patryk Słowik, dziennikarz portalu zero.pl, był państwa gościem. Dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję, kłaniam się.
1: 2,5 minuty do 13:00. Tyle na dziś. Słyszymy się jutro po 16:00. Obecność obowiązkowa.

Triomfé, triomfé.

mam już sił. Poświęciłem czas, by znaleźć się, gdzie jestem dziś. Ponad wszystko muszę działać i odnaleźć sens w tym. Wiem, że chciałeś dla mnie

Dzień się wytarł od naszego bycia, odchodzenia ci w myślach. Wyszłam z domu, by zapomnieć pół życia.

0: skąd to wszystko się bierze i czy dotyczy to tylko mnie.
1: Radio 357.

Już minuta po godzinie 6, a to jest, drodzy Państwo, piątkowy poranek w Radiu 357. Szymon Kulisz realizuje dzisiejszy program, wydaje go Natalia Fidler, a ja nazywam się Jarosław Juszkiewicz i z dużą, dużą radością spędzę z Państwem ten poranek.

0: Kafe Mate.
1: Spoglądam w scenariusz dzisiejszego programu, no i to jest naprawdę niezła mieszanka wybuchowa, bo mówić będziemy o przesileniu letnim, o odkrywaniu własnych korzeni, o mitach chlebowych, o festiwalu z dwoma otwarciami i coś też powiemy o mruganiu. Tak, nie przejęzyczyłem się, będziemy mówić o mruganiu. Zachęcam Państwa do wpisywania się w Facebooka i komentowania pod postem tego, jak Państwu mija poranek. A dopiero chyba zaczął mijać, bo 2 minuty po godzinie 6. Można również do mnie pisać bezpośrednio jarosław.juszkiewicz@radio357.pl.

Chciałem teraz rozedrzeć kartkę, mówiąc, że odrywam kartkę z kalendarza, ale doskonale Państwo zdają sobie sprawę z tego, że informacje mam wyświetlone przed sobą na komputerze. Jest piątek, 19 czerwca, słońce wzeszło o godzinie 4:44. W Katowicach był dość spektakularny ten wschód słońca, muszę Państwu powiedzieć, bo oglądałem go własnymi oczami. Słońce zajdzie o 21:18. To 170 dzień roku 2026 i 25 tydzień roku. Jesteśmy prawie w samym środku roku. Do końca roku pozostało jeszcze 195 dni, w tym 134 dni robocze. Dzień będzie trwał aż 16 godzin i 46 minut. Jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 9 godzin i 4 minuty i krótszy od najdłuższego dnia w roku o 6 sekund. Będziemy dzisiaj mówić, drodzy Państwo, właśnie o przesileniu letnim, które się zbliża. Jest wiosna, astronomiczne lato zacznie się dokładnie za dwa dni, czyli 21 czerwca o godzinie 10:24. Nie możemy zapomnieć o solenizantach, a imieniny dziś obchodzą Romuald, Gerwazy, Protazy oraz Michalina, Julianna, Romualda, Bonifacy, Otto, Odon, Bożysław i Gaudenty. Życzymy wszystkiego najlepszego. I teraz dla wszystkich solenizantów Lana Del Rey.

poglądem na święto, które dzisiaj mamy, może nie jest bardzo spektakularne, to dzień leniwych spacerów, proszę państwa. Ja mam problem z leniwymi spacerami, ponieważ nie potrafię spacerować w sposób leniwy. Albo słucham Radia 357 na słuchawkach, albo słucham audiobooków, albo rozmawiam przez telefon. Jak sprawić, żeby taki spacer był leniwy? Może państwo podpowiedzą. Zachęcam. Jarosław.Juszkiewicz@radio357.pl. Można oczywiście wysyłać do nas głosówki. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak mija państwu ten poranek. Można również oczywiście także do nas dzwonić. 510-357-357. Jak zwykle ten telefon do państwa dyspozycji.

0: Już kwadrans po godzinie 6:00, to jest oczywiście Radio 357, dziś z Katowic. Dziękuję za wszystkie maile, które od Państwa dostaję. Pan Rafał napisał, jakie miłe zaskoczenie z rana i przerażenie zarazem, że to niedziela 12:00. Nie, 13:00. I zawsze dobrze usłyszeć głos z radia, w szczególności po ciężkim tygodniu, przed ostatnim dniem roboczym w tym tygodniu. Także dzień musi być dobry. Oczywiście, panie Rafale, że musi być dobry. Czasem straszę o poranku w Radiu 357. No, tak już mam. A jaka pogoda dziś w całej Polsce? Zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami może wzrastać do dużego. Lokalnie na południowym zachodzie i na zachodzie możliwe przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura maksymalna od 22 stopni Celsjusza, nad samym morzem około 26 stopni w centrum, do, uwaga, 32 stopni Celsjusza na zachodzie. Gorąco dzisiaj. Wiatr słaby, na wschodzie okresami umiarkowany, północno-zachodni, jedynie na krańcach zachodnich, południowo-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km na godzinę.
1: Kafe latte.
0: Już 16 minut po 6:00.

20 minut po godzinie 6. To jest poranek w radiu 357. Dziękuję za wszystkie pozdrowienia. Pani Beata pozdrawia aż z Norwegii. Kilka zdjęć również dostałem, na których jest wschodzące słońce nad morzem. Zakładam, że to jednak nie z Polski. Chyba nawet na pewno nie z Polski, dlatego że plaża kamienista. My raczej mamy piękny piasiek. I ktoś również zauważył, pan Marcin, moją koszulkę, tak, jest dość nietypowa, mogą ją państwo zobaczyć na Facebooku, ponieważ zostałem dumnym członkiem Stowarzyszenia Płaskiej Gwiazdy Śmierci.

Tych słuchaczy i patronów Radia 357, którzy właśnie się obudzili, z radością informuję, że mamy piątek, piątunio, piąteczek, 23 minuty po godzinie 6. Dziś oprócz wielu różnych solenizantów także świętują ci, którzy uprawiają leniwe spacery. Ja niestety do takich osób nie należę, podobnie jak pani Anna, która napisała: dzień dobry, raz jeszcze panie Jarku, mogę z panem przybić piątkę, bo wolne chodzenie nie leży w mojej naturze, męczy mnie to strasznie. Jak mówiłem, lubię rozmawiać przez telefon i spacerować. Chyba trudno nazwać to leniwym spacerowaniem. Kiedyś chyba tę historię opowiadałem w Rzeczy Technologicznej. Zdarzyło mi się tak zagadać przez telefon, kiedy spacerowałem, że w Katowicach wsiadłem do pośpiesznego autobusu, który następny przystanek miał dopiero w Sosnowcu. Historia jak najbardziej prawdziwa. Porozmawiajmy troszkę o leniwych spacerach w takim razie, bo pewnie są i fani, pan Marek, na pewno. 510-357-357 to nasz numer telefonu. Można również wysyłać głosówki albo pisać do mnie: jarosław.juszkiewicz@radio357.pl.

0: 28 minut po godzinie 6. Pan Janusz napisał: o, poranek z Katowic, panie Jarku, ciekawe, czy pan wie, jak po śląsku nazywa się motyl? No, panie Januszu, widzę, że pan testuje moją śląszczyznę. Oczywiście, że wiem, mam żonę z Zabrza. Szmaterlok, panie Januszu.
1: Chłopak z konewką.
0: Wśród roślin wiele szmaterloków, chociaż niestety coraz mniej motyli w Polsce. Marcin Klimkowski i Katarzyna Resel już są połączeni z nami na żywo. Cześć.
2: Cześć.
3: Dzień dobry. Dzień dobry, Jarku. Dzień dobry, Kasiu. A dzisiaj jesteśmy państwu winni wyjaśnienie. Otóż nie przez przypadek jesteśmy w tej chwili w trzech miejscach w Polsce, a jednocześnie razem na antenie Radia 357. Jarek, ty jesteś w Katowicach, tak?
0: Tak.
3: Ja jestem z Duńskiej Woli, bo wczoraj mieliśmy tutaj z Łukaszem Dunajem audycję na żywo, przekaz alternatywny, więc z Duńskiej Woli, a Kasia Resel jest w Łodzi.
2: W Warszawie.
3: A to dlatego, że w Warszawie, a tak, tak, to przepraszam, więc jesteśmy dzisiaj w poszukiwaniu kwiatu paproci. Bo dzisiaj w Chłopaku z konewką będziemy rozmawiać o przesileniu letnim, o Nocy Świętojańskiej. I teraz już do ciebie, Kasiu, wracam. Katarzyna Resel, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ogrodów. Powiedz mi wszystko. Czy szukasz ty tego kwiatu paproci i co to jest w ogóle za tradycja, jeżeli chodzi oczywiście o rośliny?
2: To znaczy, jeśli chodzi o kwiat paproci, to jest taka legenda, którą prawdopodobnie każdy zna i nie na tym się będziemy skupiać, ale ja zachęcam, ponieważ ja szukam tego kwiatu paproci w Warszawie na stoisku pokazowym, na ogrodach pokazowych właściwie na SGGW. Tam jest jubileusz bardzo ważny Wydziału Ogrodnictwa, więc zapraszam wszystkich do tego, żeby tego kwiatu paproci tam właśnie poszukać. A myślę, że bardziej to wianki chyba się nam kojarzą z taką Nocą Świętojańską.
3: No dobra, to z czego były te wianki? Powiedz mi i państwu jasno, czy to było coś bardzo, bardzo związanego z naturą i dlaczego?
2: Z naturą, bo się z roślin wianki pletło, a pletło się je po to, bo wierzono, że puszczanie wianków na wodę wróżyło przyszłość. I te wianki były taką symboliką. Każda roślina to dawała jakiś symbol i można było powiedzieć historię tego, czego się chce, bądź w jakim się jest w danym momencie nastroju czy emocjach. A wierzono,
3: a można,
2: że jak
3: było
2: się
3: jakiś
2: puści
3: komunikat wydać światu, na przykład używając jakiejś konkretnej rośliny, czy to raczej
2: no właśnie
3: wewnętrznie
2: tak,
3: się...
2: Wiesz co, no te wszystkie rośliny o czymś mówiły, więc wiadomo było, że jeżeli ktoś miał wianek z rumianku, to na zdrowie. Haber oznaczał szczerość, czy oznacza mięta, takie na orzeźwienie. Można było dodać do tego zdrowia. Jeszcze krwawnik, to nie wiem, kojarzycie pewnie taką... takie białe baldachimy, których nie można było urwać. One się wyrywało z korzeniami na polach naszych, a były bardzo mocne. I to właśnie zdrowie i odwaga. Koniczyna na szczęście.
3: Tak sobie myślę, czy dzisiaj, w dzisiejszych czasach, no bo są jakieś różne imprezy wiankowe, czy to, o czym bardzo często mówimy, czyli łąki kwietne, czy to nie pomaga tak naprawdę pleść wianków i poznawać te rośliny polskie, które są dzisiaj tu i teraz, niekoniecznie 800 czy 1000 lat temu?
2: Jak najbardziej. Pleciemy wianki, lubimy to robić. To jest w naszej tradycji. I tak jak Noc Świętojańska, która właśnie jest teraz, czy jakieś inne, no nawet chociażby na komunie już w tym momencie bardzo dużo wianków plecie się z żywych kwiatów. Moda wchodzi na wianki ślubne. Więc to jest gdzieś w naszych korzeniach. I można to robić z tych tradycyjnych polnych kwiatów, ale nie tylko kwiatów, bo i gałązek krzewów czy drzew, ale też i z nowoczesnych, bo nowoczesne, które są teraz, kiedyś ich nie było u nas w Polsce, wśród Słowian, też coś symbolizują. Także Możesz zrobić nowoczesny wianek.
3: A powiedz w takim razie jakie?
2: A na przykład lawenda. Lawenda, która symbolizuje taki spokój i oczyszczenie, albo hortensje ogrodowe, które mówią o wdzięczności i o emocjach. Rozplenica japońska to jest trawa ozdobna o swobodzie, ruchu, czyli takim podążaniu własną drogą. Werbena patagońska, wolność. Także do tego parę gałązek dębu, wiadomo, siła, czy brzozy na odnowienie i mamy piękny, nowoczesny wianek.
3: No i właśnie tego Państwu życzymy już w niedzielę. Katarzyna Resel, szefowa OSTO i Marcin Klimkowski, chłopak z konewką. Wszyscy razem z Jarkiem Juszkiewiczem z innych miejsc w Polsce do tego stopnia, że nawet nie wiedzieliśmy z jakich. No ale to dziękuję bardzo. Jarek, dobrego dnia i Państwu dobrego dnia.
0: Ja mam jeszcze pytanie do Was. Ciekawe, czy będziecie wiedzieć, jak nazywa się letnie przesilenie bardzo ładnie astronomicznie. Piękne słowo. Solstycjum. Solstycjum. To by była w ogóle dobra nazwa dla rośliny. Jak ci rośnie solstycjum? Bardzo dobrze, ale wymaga dużo światła.
2: Tak naprawdę po łacińsku, faktycznie.
3: Nie wiedziałem.
0: Pozdrawiam Was serdecznie.
3: Wszystkiego dobrego.
2: Pozdrawiamy.

Pan Zdzisław chyba próbuje mnie podpuszczać. Napisał: dzień dobry, kierujemy się na... No dobrze, powiem, gdzie się kierujemy. Od 21 do 23 sierpnia kierujemy się do lasu nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu. Tam odbędzie się druga edycja Flow Fest, festiwalu muzyki, natury i pasji. Koncerty pod gołym niebem, śpiewogranie przy ognisku, camping w lesie, pełne inspiracji spotkania z ludźmi i 3 dni blisko natury. To jest fantastyczna przestrzeń, drodzy Państwo, do odpoczynku, spotkań i wspólnego przeżywania muzyki. Hasłem festiwalu jest Gramy w nucie natury. Całość poprowadzi Mateusz Kuźniewski, a w ramach współpracy z Lowfest mamy dla Państwa do wygrania 3 podwójne wejściówki na ten festiwal. Aby wziąć udział w konkursie, należy wejść na naszą stronę i tam odpowiedzieć na pytania konkursowe. I uwaga, autorzy 3 najciekawszych zgłoszeń otrzymają podwójne zaproszenia na Flowfest 2026.

Za 11 minut będzie godzina 7. Jeśli wstają Państwo do pracy, to chyba to jest dobra godzina, a to jest chyba dobra piosenka do wstawania. Całkiem niedawno odświeżyłem sobie wideoklip do tego właśnie utworu i muszę powiedzieć, że no, w dalszym ciągu robi wrażenie. Ta piosenka została bardzo spopularyzowana przez serial Stranger Things, ale warto sobie odtworzyć. Ponad 147 milionów odsłon na YouTubie. No proszę, nieźle jak na utwór z lat 80.

Kasia o poranku. Dlaczego nie? Dziś święto leniwych spacerów. Pan Stefan napisał, bardzo lubię spacery, ale trzeba zdefiniować, co to jest wolny i leniwy spacer. Czy 3 km na godzinę to wolno, a 5 to już szybko? Nie no, 3 to chyba bardzo wolno, panie Stefanie. Zresztą nie wiem, proszę do nas dzwonić, 510-357-357. Można również przesyłać głosówki. Za 5 minut będzie godzina 7.

0: Szanowna Pani Izabelo, w następstwie procesów autorefleksyjnych oraz reorganizacji mojego habitusu emocjonalnego pragnę zasygnalizować intensyfikację komponentu uczuciowego, którego centralnym punktem odniesienia pozostaje Pani osoba.
1: A można było po prostu napisać: Pani Izabelo, kocham Panią. No cóż, okazuje się, że najtrudniejsze w języku to powiedzieć coś po ludzku. I tu z pomocą przychodzi podcast Kosmicznie Prosty Język, w którym zapytam ekspertów, dlaczego o trudnych sprawach nie potrafimy mówić prosto, czy polszczyzna jest gościnna i czy kropka może zakończyć przyjaźń.
2: Podcast Kosmicznie Prosty Język znajdą Państwo w aplikacji Radia 357. Zaprasza Maciej Makselon.
3: Partnerem podcastu Kosmicznie Prosty Język jest ING Bank Śląski.
4: Jest piątek, 19 czerwca, minęła godzina 7 i słuchają Państwo oczywiście Radia 357. Serwis informacyjny, pierwszy dziś i Michał Trantał.
5: Premier Donald Tusk spotkał się w Brukseli z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Rozmowa odbyła się w kuluarach unijnego szczytu i dotyczyła m.in. integracji Ukrainy z Unią Europejską oraz sytuacji bezpieczeństwa w Europie. Po spotkaniu Zełenski w internetowym wpisie podziękował Polsce za wsparcie udzielane Ukrainie od pierwszych dni rosyjskiej inwazji. Podczas wystąpienia na szczycie dziękował też Polsce, Rumunii, Słowacji i Węgrom, deklarując gotowość do jak najściślejszej współpracy opartej na wzajemnym szacunku. Ukraiński prezydent zadeklarował również, że chce doprowadzić do zakończenia wojny jeszcze przed nadejściem zimy. Służby dokładnie zbadają, na czyje zlecenie zabito w Białej Podlaskiej 44-letniego Rosjanina, zapewnia minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. W Piastowie pod Warszawą zatrzymano wczoraj mężczyznę, który mógł być zabójcą. To 36-latek, który posługiwał się gruzińskim paszportem.
6: Hipoteza dotycząca tego, kto może za tym stać, jest dość oczywista i wynika z tego, jaką działalność prowadził zamordowany obywatel Rosji. Był krytykiem Putina, Kadyrowa. Te dowody chcemy zdobyć. Mamy głównego podejrzanego i niewątpliwie jego przesłuchanie, analiza jego środków łączności, analiza jego powiązań tutaj przyniesie odpowiedzi na te pytania.
5: Śledczy od zatrzymania mają 48 godzin na postawienie zarzutów i wniosek do sądu o tymczasowy areszt. 60 tysięcy darmowych biletów kolejowych trafi do młodych Polaków i Niemców. To wspólna inicjatywa obu krajów. Oczywiście nic nie dzieje się bez przyczyny.
7: Siedmiodniowy bezpłatny bilet uprawnia do podróżowania koleją w kraju sąsiada oraz do bezpłatnego dojazdu i powrotu do Polski. Program darmowego kilkudniowego podróżowania został przygotowany z okazji 35. rocznicy podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie.
5: A młody Polak i Niemiec według tego pomysłu to osoba od 18 do 27 roku życia. Idealny pomysł na wakacje, a tym tematem zajął się Rafał Frydrych. Chcieli Państwo ciepłych dni? To bardzo proszę. Są ostrzeżenia, głównie drugiego stopnia, przed upałami. Synoptycy wydali je na obszarze od Gryfina przez Poznań, Zieloną Górę, Wrocław, Porybnik. Zaczną obowiązywać przed południem. Będą ważne do niedzieli włącznie. Najcieplej ma być jutro, nawet do 35 stopni. Spodziewać można się też tropikalnych nocy. Czas na mówienie o matko, jak gorąco, uważam za otwarty. Więcej oczywiście w prognozie pogody.
4: Czas na sport i Tomasz Gorazdowski.
8: Mundial na początek. Wyniki wczorajszych i dzisiejszych nocnych meczów. Reprezentacja Czech zremisowała w Atlancie z Republiką Południowej Afryki 1-1. W drugim spotkaniu tej grupy Meksyk wygrał 1-0 z Koreą Południową. W grupie B zaś Szwajcaria w Los Angeles pokonała Bośnię i Hercegowinę 4-1. A w drugim spotkaniu tej grupy Kanada dobrała się do skóry Katarowi. Było 6-0. Więcej o mistrzostwach w mundialowym studiu za godzinę. A poza piłką mistrzowską, nasze piłkarki reprezentacyjne zmierzą się w dwumeczu z Belgijkami w pierwszej rundzie baraży o udział w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata w Brazylii. Mówi trenerka kadry Nina Patalon.
9: Spotkają się na pewno dwa równorzędne zespoły i to też jest ważne, że jeżeli chodzi o samą Belgię i styl gry tego zespołu, to na pewno jest to rywal, z którym w jakiś sposób będziemy chcieli grać. To nie jest przeciwnik, który będzie nie wiadomo jak trudny do przejścia. Na natomiast ma swoje atuty, ale ma też mnóstwo mankamentów, o których my doskonale wiemy.
8: Karol Świderski został wczoraj nowym piłkarzem Widzewa. 29-letni reprezentant Polski wraca do ekstraklasy po ponad 7 latach gry w Grecji, Stanach Zjednoczonych i we Włoszech. To pierwsze takie wzmocnienie Widzewa przed nowym sezonem i podobno nie ostatnie. W Widzewie Świderski będzie już trzecim reprezentantem kraju. Mariusz Misiura zastąpił Mateusza Stolarskiego w roli trenera piłkarzy Motoru Lublin. 45-letni szkoleniowiec prowadził Wisłę Płock od 1 czerwca 2024 roku. I teraz od polskiej piłki przeniesiemy się do tej najlepszej zagranicznej. Po Cucurelli i Silvie teraz piłkarz reprezentujący Francję, Ibrahim Konaté, którego kontrakt z Liverpoolem wygasł, został piłkarzem Realu Madryt. Zbroi się Madryt przed sezonem niesamowicie. I jeszcze bardzo dobre informacje z Francji, gdzie szpadzistka Alicja Klasik wywalczyła brązowy medal szermierczych mistrzostw Europy. W półfinale Polka przegrała z Niemką Aleksandr Echler 9-11. Mundialowe studio za godzinę.
4: Spójrzmy na prognozę pogody. No już spoilery pewne były. Gorąco dziś, w dzień na większości terenów zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie okresami wzrastać może do dużego, lokalnie na południowym zachodzie i zachodzie możliwe przelotne opady deszczu oraz burze. Wysokość opadów w czasie burz to od 15 do 20 mm. Temperatura od 24 stopni w Suwałkach, 25 w Białymstoku, Olsztynie, Gdańsku, 26 w Koszalinie i Warszawie, 27 w Szczecinie, Bydgoszczy, Toruniu, Lublinie, Łodzi i Radomiu. Idziemy dalej w górę. 28 stopni w Kielcach i Katowicach, 29 w Krakowie, w Opolu i w Rzeszowie, 30 stopni w Poznaniu, Gorzowie Wielkopolskim, 31 we Wrocławiu. I to nie wszystko, drodzy Państwo, bo najcieplej 32 stopnie wskażą termometry w Zielonej Górze. Wiatr słaby na wschodzie, okresami umiarkowany, północno-zachodni jedynie na krańcach zachodnich kraju, południowo-wschodni w czasie burz. Porywy wiatru do 65 kilometrów na godzinę. No dobrze, będzie trochę osobistego komentarza. Ja po prostu uwielbiam, kiedy jest gorąco i trochę się stęskniłem za wysokimi temperaturami. Ja wiem, że nie ma wielu fanów upałów, ale po takim zimnym maju, jaki mieliśmy i kiepskim początku czerwca, trochę już czekam na to ciepełko, muszę przyznać. Kafe Mate. Nasz telefon do Państwa dyspozycji jak w każdy poranek 510-357-357. Można również do nas wysyłać głosówki, można pisać na Facebooku, można pisać również na mój e-mail jarosław.juszkiewicz@radio357.pl.

0: Kiss.
1: Już Państwo wiecie, że najbliższe dni będą gorące, będzie gorąco prawie jak na Sycylii, a ceny wypoczynku w Polsce chyba są już wyższe niż na Sycylii. W tej godzinie będziemy mówić m.in. no właśnie o cenach wypoczywania w Polsce.
2: Taniej jest za granicą.
3: Dlaczego tam jest taniej? Bardziej się dba o ludzi.
4: A jak się ma dzieci, to już w ogóle nie chcę mówić, bo to już są tysiące, jak się wyjeżdża, Boże, na wakacje, załóżmy, w Polsce.
1: O tym już za mniej więcej 35-40 minut w Radio 357, a teraz czas na piosenkę dnia.

0: To nasza piosenka dnia, Misia Furtak, Nie bój się.
1: Pytania z Księżyca.
0: Jest z nami na żywo dr Tomasz Rożek. Witam cię, drogi Tomku. Halu, halu.
2: Halo, halo, jestem, słyszać.
0: Słyszałem nawet pstryknięcie jakiegoś pstryczka.
2: O proszę, dzień dobry, cześć.
0: Dzień dobry, cześć. Uśmiecham się, bo widzę to pytanie, które zostało ci zadane. Mój 11-letni Olek zrobił mi error w ciągu dnia pytaniem. Madziu, a ile mruganie zabiera z życia? Z tym pytaniem pozwalamy się zwrócić do pana, panie doktorze. Podpisano Olek i spółka.
2: Policzyłem, ale to i ten wynik trochę zależy od tego, co robimy, bo na przykład kiedy czytamy albo patrzymy na jakiś ekran, mrugamy rzadziej. Jeżeli patrzymy na coś jasnego, no trochę częściej. Gdy my mrugamy rzadziej, no to zwykle to jest koło między 4 a 7 razy na minutę. Natomiast, no i wtedy tracimy jak gdyby mniej z tego życia. Natomiast jeżeli mrugamy mniej, no to oczy wysychają bardziej i czujemy większy dyskomfort. Więc no właśnie, czy my tracimy mrugając, czy co nam coś zabiera z życia, czy przeciwnie, wydłuża nam życie w komforcie, w tym sensie, że po prostu nasze oczy są zdrowsze. Średnia częstotliwość mrugania to jest między 15, no powiedzmy między 10 a 20 razy na minutę. Więc taką średnią przyjąłem 17. Czas jednego mrugnięcia też mocno zależy od warunków, no ale trzeba coś uśrednić. To jest między 1/10 a 1/4 sekundy, więc wziąłem do obliczeń średnio 0,25. Czas czuwania, bo rozumiem, że chodzi o samo mruganie, a nie o mruganie plus spanie. Czas czuwania założyłem 16 godzin na dobę, no bo 8 godzin snu. Więc jak to się wszystko przemnoży, pododaje, podejmuje, przedzieli i uśredni, no to wynik na dobę to jest jakieś 16 tysięcy mrugnięć. A więc wynik na dobę to jest jakieś nieco ponad 4000 sekund zamkniętych oczu. A z tego wychodzi ponad godzinę mrugania dziennie.
0: Naprawdę?
2: No. Więc przez całe życie, tu założyłem 80 lat, wychodzi jakieś 4 lata. Czyli przez całe życie około 4 lata mamy zamknięte oczy tylko przez mruganie. W czasie czuwania, no bo do tego oczywiście dochodzi spanie. Często podaje się, że mruganie zajmuje jakieś od 7 do 10% czasu czuwania. No i to mniej więcej by się zgodziło, jeżeli byśmy właśnie wzięli ten czas czuwania, a nie całą dobę jako taką. Czyli w ciągu dnia, no tracimy w cudzysłowie ponad godzinę w ciągu życia, tracimy no kilka lat. Natomiast ja bym nie postrzegał mrugania jako straty, a już na pewno nie jako wielkiej straty. Mruganie ma wielki sens. Nie tylko przez mruganie możemy dawać znaki i sygnały innym, ale mruganie także można interpretować. Ktoś, kto dokładnie patrzy, a nawet jeżeli to się dzieje nieświadomie, to takie niewerbalne znaki, takich znaków mamy bardzo dużo i mruganie też czymś takim jest. Ale przede wszystkim dzięki mruganiu oczy są nawilżone i zdrowe. Jeżeli coś nam wpadnie do oka, to właśnie przez mruganie to ciało obce jest usuwane. Więc ja bym powiedział tak, to nie jest strata, bo bez mrugania pewnie stracilibyśmy szybciej wzrok albo byśmy dużo gorzej widzieli.
0: Są takie mrugnięcia, które można nazwać mrugnięciami niekoniecznymi, które nie są potrzebne z powodów fizjologicznych, na przykład puszczenie komuś oczkę. Jak to w ten algorytm włożyć, bo to jest tylko połowa mrugnięcia właściwie?
2: A to już zależy od tego, na jakim stopniu prowadzi się życie romantyczne. Tego tutaj już się nie da wyliczyć tak po prostu. Myślę sobie jednak, że biorąc pod uwagę ilość mrugnięć tych fizjologicznych, wszelkie inne mrugnięcia komuś oczkiem albo dawanie jakichś znaków, na przykład mruganiami, to się w tej statystyce totalnie gubi.
0: Sprawdziłem jeszcze, właściwie to nie jest aż tak dużo, jak spojrzymy na całe życie. Nie wiem, czy wiesz, szybko to gdzieś obliczyłem, ile spędzamy w ciągu życia czasu w windzie?
2: Okej, ja mieszkam w domu bez windy, więc nie mam
0: ale
2: takiego...
0: Ale czasem korzystasz, Przy 3 minutach dziennie i 70 latach życia zmniejszyłem trochę to średnio, 53 dni.
2: No proszę.
0: No chyba, że winda się zatnie, no to wtedy statystyki idą od razu w górę.
2: Tutaj sporo zależy od tego, gdzie się mieszka, bo nawet jeżeli, no oczywiście, że każdy jechał windą, tak, czasami korzysta. Natomiast tutaj statystyki się zasadniczo różnią pomiędzy przypadkiem kogoś, kto po prostu mieszka w bloku, gdzie jest winda, w domu, gdzie jest winda. Jeżeli jeszcze pracuje w miejscu, gdzie korzysta z windy, to już w ogóle. A kimś, kto windę widzi, no albo korzysta, jak kogoś odwiedza. Natomiast w przypadku mrugania te widełki nie są aż takie rozstrzelone.
0: Tak, no bo wszyscy musimy mrugać. Nie da się wymrugać na zapas, nie?
2: Nie. I nie da się też, albo inaczej, da się, ale to nie jest zbyt zdrowe, świadome powstrzymywanie mrugania. Da się to zrobić, to nie jest tak, że to mruganie automatyczne wbija wtedy, kiedy pojawia się odruch, ale to wtedy, kiedy na przykład coś szybko zbliża się do naszych oczu. To mamy odruch rzeczywiście zamknięcia tych oczu, który zresztą wielokrotnie nas ratuje, nasze oczy.
0: Ja mam ten odruch jeszcze w jednym momencie, kiedy zbliża się do mnie płaskoziemca i próbuje mi coś powiedzieć i ja wtedy mrugam oczami tak zaskoczony, że chyba wyrabiam normę na całą dobę, wiesz?
2: No to w takim razie u ciebie mruganie życiowo zajmuje nie 4 lata, tylko 8.
0: Dziękuję bardzo, Tomasz Rożek.
2: Dziękuję bardzo.

To jest Radio 357, 26 minut po godzinie 7, 19 czerwca. Dziś nieoficjalne święto leniwego spacerowania i chyba nie będzie się dało inaczej dzisiaj spacerować, bo wysokie temperatury, napisała pani Marta. Dzień dobry, panie redaktorze. Ja też jestem fanką upałów i niezmiernie się cieszę, że w końcu takie mamy. Do tego jeszcze lipy pięknie pachnące. To jest najpiękniejszy okres w roku, oby jak najdłużej. W pełni się z panią zgadzam, pani Marto. Czerwiec to chyba nic inaczej niż śpiewa grupa Tilaw, bo ona śpiewa o maju. Czerwiec chyba jest rzeczywiście najpiękniejszym miesiącem roku. Proszę do nas dzwonić 510-357-357. Czekamy również na państwa głosówki. No i można pisać na Facebooku i na mój e-mail.

0: Tradycyjnie o tej porze zapraszamy Państwa na popołudniowy reportaż, a dziś będzie mowa o odkrywaniu swoich korzeni.
1: To jest to takie główne zdjęcie.
2: Nie bardzo jesteśmy w stanie sobie przypomnieć, któż mógł nam dać to zdjęcie, chyba że przetrwało. No właśnie, nie wiemy do końca, gdzie ono przetrwało. Na pierwszym planie są dziadkowie mojego dziadka w strojach łemkowskich i widać, że związani z ziemią, spracowani, widać po dłoniach. I za nimi są ich dzieci. I wśród tych dzieci jest tato mojego dziadka, ten tutaj drugi od lewej. Na tej pracy odbiłam słoje drzewa.
3: To tak trochę wygląda jak odciski palca.
2: Dokładnie. Mi się tak to kojarzy, że to, co my uważamy za nasz indywidualny odcisk, jakiś zapis charakterystyczny dla nas, tak naprawdę możemy znaleźć w przyrodzie, nie tylko w drzewie, co jest oczywiste, ale jest więcej takich przykładów. I to też jest jakby takie symboliczne podkreślenie tej prywatności, że to jest jakby rodzinne, że to jest jakaś genetyka w tym jest. To jest na przykład mój tato, jak był taki młodziutki, szedł do komunii z jego tatą, czyli z moim dziadziem. A tutaj mój tatuś ze swoimi kuzynami i bratem w Bieczu. O, właśnie to, patrz.
0: Słyszeli Państwo rzeszowską artystkę Martę Krynicką-Orzech, a z nami jest autorka tego reportażu Grażyna Bochenek. Cześć, dzień dobry.
4: Cześć, dzień dobry.
0: Tytuł reportażu to Skąd się wzięłam? Czy możesz troszkę więcej powiedzieć i o reportażu, i o artystce? Może zacznij od tego, w jaki sposób stała się bohaterką twojego reportażu.
4: Czyli skąd się wzięła w moim reportażu tak. Marta Krynicka-Orzech? No właśnie, to jest artystka, która, na której wernisażach, wystawach kilkukrotnie uczestniczyłam i zafascynowały mnie te jej prace, które łączą w sobie różne techniki, malarstwo, grafikę, kolaż, obiekt, ale przede wszystkim to, o czym one opowiadają, o czym mówią, sporo jest w nich abstrakcji, ale też widać w nich odwołanie do historii, do przyrody, do tradycji, też do swoich korzeni. I podążyłam za tą swoją fascynację, zaprosiłam Martę do opowiedzenia mi trochę o sobie. Przede wszystkim w tym reportażu skupiamy się na korzeniach łemkowskich, aczkolwiek to nie jest główny temat Marty. Pojawia się tutaj też przyroda, Marta jest z wykształcenia biolożką. No i to jest moja propozycja dla Państwa, portret bardzo niezwykłej osoby i tego, w jaki sposób ona traktuje przeszłość, historię i swoje korzenie. Wydaje mi się, że ten temat odkrywania właśnie korzeni jest istotny dla bardzo wielu osób.
0: Mówimy dziś w poranku Radia 357 o leniwym spacerowaniu i trochę też tak powstawał ten reportaż w trakcie spacerów.
4: Tak, trochę tak. Właśnie z racji tego wykształcenia biologicznego. Marta zajmuje się ziołami, wie o nich wszystko i mam takie wrażenie, że ona na łące czuje się trochę jak u siebie w domu i to jest fascynujące móc nią właśnie leniwie spacerować z nią i z jej psami. Można wtedy dowiedzieć się mnóstwo na temat najdrobniejszej roślinki, wydawałoby się najmniej istotnej, która gdzieś tam właśnie na tej łące można ją znaleźć, powąchać, w palcach rozgnieść, poczuć. Także tak, trochę tego leniwego spacerowania w tym reportażu było i mam wrażenie, mam nadzieję, że też będziecie mogli Państwo odczuć właśnie to brzęczenie przeróżnych owadów i może nawet poczuć zapach łąki.
0: No tak, odkrywanie także korzeni nie tych fizycznych, tylko tych związanych z pochodzeniem potrafi być fascynujące. Mówię po sobie, bo ja też dopiero przekroczywszy 50, gdzieś zacząłem odkrywać swoje korzenie śląskie. Tutaj mamy Łemkowszczyznę. To jest w ogóle fascynujący fragment historii.
4: Tak, i właśnie, ty mówisz po 50, też tego doświadczam, że właśnie przychodzi taki moment, kiedy te korzenie są dla nas interesujące, ale też myślę sobie, że te wszystkie powojenne przesiedlenia, czy to dotyczące tych, którzy uciekali ze wschodu z dzisiejszej Ukrainy, czy na przykład takich grup jak Łemkowie, czy Bojkowie tutaj na Podkarpaciu, nawet Bojkowie to jest bardziej liczna grupa, no, przez lata ci, którzy doświadczają doświadczyli tych przesiedleń, oni nie chcieli do tej przeszłości wracać. Myślę, że ona była po prostu zbyt bolesna, albo też łączyła się no, z pewnym poczuciem zagrożenia. Opowiadanie właśnie o tym, skąd się jest. Natomiast dzieci, czy też może nawet bardziej wnuki, już mają do tego trochę inne podejście, ale nie od samego początku, tak? Nie jako dzieci tym się zajmujemy, tylko trochę później. I jest to dla nas obszar fascynujący po prostu, jakieś dziedzictwo, które chcemy poznać. No i tak właśnie też jest w przypadku Marty, która chociażby z tych zdjęć, które ma w domu, próbuje dowiedzieć się jak najwięcej o tym, kim ci jej przodkowie byli, dlaczego takie, a inne stroje nosili, co składało się na ich codzienne życie, no i jak to się przekłada na to, kim ona jest, tak? Jakie warstwy to pochodzenie jej dziadków ma, z jakich warstw ona jest zbudowana, jak te warstwy na nią wpływają, kim ona jest dzisiaj, stawia sobie takie pytanie.
0: Dziękuję ci bardzo, a państwa zapraszam reportaż Grażyny Bochenek. Skąd się wzięłam? Dziś już po południu w Radiu 357. Dziękuję ci bardzo, Grażyna. Spokojnego dnia ci życzę.
4: Dziękuję, pięknego dnia i dużo spacerowania.

piszą Państwo do nas. Dziękuję za wszystkie maile. Tona tych maili. Nie zdołam przeczytać wszystkich, ale proszę bardzo. Przepraszam, że się śmieję. Pani Kasia napisała, kiedy najbardziej chce się nam mrugać? Oczywiście, że wtedy, kiedy pani okulistka mówi, teraz proszę nie mrugać. I coś w tym jest. Pan Robert napisał, dzień dobry panie redaktorze, w jakże bliskim mi utworze grupa Tilaw śpiewa, że najlepsze miesiące to kwiecień, czerwiec, maj. Rzeczywiście tak jest. Oddaję honor. Pan Maciej z kolei został poruszony przez Kate Bush i napisał tak. Przypomniało mi się, że rozmawialiście ostatnio z panem Robertem na temat coveru Kate Bush. Być może to nie jest cover, ale wykonanie Dody mocno mnie zaskoczyło, mimo że z muzyką Dody bardzo mi nie po drodze. No to dobrze, powiem to też w poranku Radio 357, jeżeli będą państwo słuchać Wichrowych Wzgórz w najbliższym czasie Kate Bush. Ja przez wiele lat nie wiedziałem, że pierwsze słowo w refrenie to Heathcliff. Naprawdę. Pan Radosław napisał, wstaję rano standardowo, pierwsze co robię po pobudce to włączam Radio 357, nagle słyszę pana, jako nałogowy słuchacz rzeczy technologicznych, myślę sobie, pewnie podcast zapomniałem wyłączyć, słucham, ogarniam się rano i nagłe olśnienie, przecież Robert nie wytrzymałby tyle bez mówienia, to chyba nie podcast. To prawda, Robert na wojażach w Chorwacji, zapraszam na niedzielną rzecz technologiczną już teraz, bo to będzie specjalne wydanie polsko-chorwackie. Zapraszam państwa do pisania maili, Jarosław.

0: Na wakacje bardzo często kierujemy się na południe, ale również ceny mamy takie jak za granicą. Mazury droższe niż Sycylia. Ceny wypoczynku w Mrągowie przebijają wysokością ceny w egipskich kurortach. Tak wynika z badania serwisu Rankomat. I teraz przyjrzymy się w Radiu 357 wakacyjnym wyjazdom.
1: Taniej jest za granicą.
2: Wiem, zgadza się.
3: Dlaczego u nas jest drożej, a tam jest taniej?
2: Wie pan, nie jestem w stanie, kurczę, ale nie wiem.
1: No po prostu nabija, koniunktura nabija kasę, no.
2: Zazwyczaj jest gdzieś po Polsce, kurczę, Mazury, nad morze sobie pojadę.
1: Jeździmy po Polsce.
4: I po Polsce
1: zwiedzamy.
5: Polacy niechętnie wybierają inne miejsca, bo po prostu nie chcą.
6: Jak kogoś stać, ktoś wyjeżdża.
7: Za 2 tygodnie na Malediwy lecę.
8: Z naszej analizy wynika, że 6 noclegów ze śniadaniem w apartamencie dla pary kosztuje 1165 zł w egipskim Marsalam.
9: Grzegorz Demczysz. Rankomat.
8: 1414 zł w tureckiej Alanii i około 1800 zł na Sycylii, Krecie czy w Dalmacji. Tymczasem na Mazurach ceny są wyższe. W Mrągowie para zapłaci 2421 zł, a w Mikołajkach 2402 zł.
1: To jest, wie pan, różnie w różnych krajach. My dosyć dużo podróżowaliśmy po Europie i nie tylko. I w jednym kraju jest taniej, w drugim jest drożej.
8: To nie znaczy jednak, że Polska zawsze wypada drogo. Tańszy apartament dla pary znaleźliśmy w Polańczyku za 1458 zł, a w Szyrku Zakopanym Szklarskiej Poręby to około 1700 zł.
2: A jak się ma dzieci, to już w ogóle nie chcę mówić, bo to już są tysiące, jak się wyjeżdża, Boże, na wakacje, załóżmy, w Polsce.
8: Rodzina 2 plus 2 w prywatnych pokojach w wózce za pobyt zapłaci 2316 zł. Dla porównania, rodzinny apartament kosztuje ponad 2300 zł w Egipcie, 2400 zł na Sycylii i 2500 zł na Krecie. W porównaniu do tych zagranicznych lokacji rodzina zapłaci więcej za 6 noclegów ze śniadaniem w Szczyrku Szklarskiej, Porębie i Polańczyku.
10: I żywność, i napoje,

0: sprawa. I sam pobyt często wychodzi taniej niż w Polsce.
1: Zgadza się.
0: Gdzie pan był, gdzie było taniej?
1: Grecja.
0: Było taniej niż na przykład w Mrągowie.
1: Mrągowo to jest bardzo drogie, szanowny panie, o czym my rozmawiamy.
2: W hotelach trzygwiazdkowych różnice są jeszcze większe. Rodzinny pobyt w Mikołajkach to 6266 zł, a za granicą 3119 w Egipcie, 3992 zł w Dalmacji, 4620 zł na Krecie i 4731 zł na Wyspach Kanaryjskich.
0: Jak to jest, że spacer na plaży gdzieś tam na Sycylii czy w Chorwacji no jest tańszy niż spacer u nas?
3: Koszty chyba życia w Polsce są o wiele droższe niż w innych krajach.
1: Dlaczego tam jest taniej? Bardziej się dba o ludzi.
4: Ciepłe kraje, tylko do ciepłego kraju. Przyjechałem z Polski, bo to jest zimno i nie chce mi się tutaj w ogóle w tym kraju być, jak jest taka pogoda, jest markotnie i pochmurno.
5: O tańszy wypoczynek zagraniczny pytał Tomasz Jeleński.

Za 9 minut będzie godzina 8, to jest oczywiście poranek Radia 357. Dziękuję za wszystkie dzień dobry, które państwo przesyłają i oczywiście z różnych zakątków świata. Good morning, mówi Londyn, pan Arkadiusz i tutaj trzy emotki. Flaga angielska, nie brytyjska, to nie jest Union Jack, angielska, słońce, więc zakładam, że jest gorąco w UK-u, uśmiechnięta buźka i piwo, panie Arkadiuszu, 7.51.

0: Dziś w poranku zachęcamy Państwa do leniwego spacerowania, do telefonowania 510-357-357, a także wysyłania do nas głosówek. No i wydaje mi się, że mamy tutaj taką jedną głosówkę od pewnego pana Mateusza Kuźniewskiego konkretnie.
1: Dzień dobry Państwu. Dziś w kąciku 1987 będę nawiązywał do piłkarskich mistrzostw świata, bo tak się zastanawiałem, którą z 48 nacji obecnych na mundialu powinienem podnieść dziś na duchu i doszedłem do wniosku, że Szkotów. A to dlatego, że już niedługo w nocy z piątku na sobotę rozegrają oni mecz z bardzo wymagającym rywalem, a mianowicie Marokiem, a potem jeszcze zmierzą się w grupie z Brazylią. Oba starcia przyznają Państwo. Arcytrudne to i odrobina muzycznego wsparcia dla dzielnych Szkotów dziś u nas w radiu, a mianowicie szkocka alternatywa, połączenie charakterystycznej gitary z momentami popowymi melodiami. Chodzi mi konkretnie o grupę The Jesus and Mary Chain, która w 1987 roku wydała swój drugi studyjny album Darklands. I proszę posłuchać, jak to brzmiało. Wybrałem dla Państwa utwór zatytułowany April's Kiss.

0: Minęła godzina 8 i jest 19 czerwca. Dobra informacja, drodzy Państwo, jest taka, że to już piątek. Przed nami serwis informacyjny, który przedstawi... Przed nami serwis informacyjny, który przedstawi Michał Trantał.
1: I to jest zwrot akcji. Planowane na dziś rozmowy USA-Iran w sprawie porozumienia pokojowego nie odbędą się. To oficjalna informacja MSZ Szwajcarii, gdzie spotkanie miało się odbyć. Wcześniej Biały Dom poinformował, że wiceprezydent USA J.D. Vance nie poleci na rozmowy, jak to ujęła administracja, ze względów logistycznych. Waszyngton liczy na rozpoczęcie rozmów technicznych tak szybko, jak będzie to możliwe, zapewniono w komunikacie. A więcej na ten temat dziś po 12 w audycji Michała Żakowskiego na Dachu Świata. Ruszyła czystka w Szpitalu Południowym. Na wniosek prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego odwołano cały zarząd. Nieprawidłowościami zajęła się też prokuratura. Młody lekarz-milioner Dawid Kacprzyk skorygował ponad 30 faktur i zwrócił szpitalowi 500 000 zł. Zrzekł się też mandatu radnego warszawskiego Ursusa. W tle jest sprawa saloniku VIP, z którego, jak donoszą media, mieli korzystać politycy Koalicji Obywatelskiej, omijając przy tym kolejki. Wyciągnięcie konsekwencji zapowiedział też premier Donald Tusk.
2: Moim zadaniem zgadywać, kto i czy ktoś korzystał z usług tego lekarza, to złamał prawo, ale jeśli takie fakty nastąpią, będą także konsekwencje polityczne.
1: Sprawie przygląda się również rzecznik odpowiedzialności zawodowej, ponieważ dyżury lekarskie Kacprzyka miały się pokrywać z jego wystąpieniami w mediach. Coraz bliżej zmiany premiera w Wielkiej Brytanii. Andy Burnham, uznawany za głównego rywala Keira Starmera, wygrał wybory uzupełniające do Izby Gmin w okręgu Makerfield i otworzył drogę do walki o przywództwo w Partii Pracy. Burnham zdobył niemal 10 tysięcy głosów więcej niż kandydat Reform UK Nigela Farage'a. W tle trwa poważny kryzys rządu i rośnie presja na obecnego premiera. Burnham do tej pory był burmistrzem Manchesteru, ale jest jednym z najpopularniejszych polityków Partii Pracy. Zgodnie z zasadami jej lider może zostać tylko parlamentarzysta. Aby formalnie rzucić wyzwanie Starmerowi, kandydaturę Burnhama musi poprzeć co najmniej 81 lejburzystów. Wychodząc na ulicę Poznania, prosimy nie przecierać oczu ze zdumienia. Mieszkańcy muszą przyzwyczaić się, że może ich minąć na przykład Gandalf z Władcy Pierścieni. Dziś w Międzynarodowych Targach Poznańskich rusza największy festiwal fantastyki w tej części Europy – Pyrkon. Jak co roku organizatorzy zaplanowali spotkania autorskie, koncerty i stoiska, na których będzie można kupić książki i komiksy. A teraz czas na listę znanych osobistości, które będzie można spotkać na miejscu.
3: Jak wiemy, Pyrkon to fantastyczne miejsce spotkań, między innymi z gwiazdami kina, mówi rzeczniczka festiwalu Sonia Kobylańska-Jóźwik.
4: Będzie można spotkać między innymi Giancarlo Esposito, czyli ikonę światowego kina, która znanego między innymi z Breaking Bad. Będzie Michelle Gomez, która grała między innymi w Doctor Who czy Chilling Adventures of Sabrina.
3: A gwiazdorskie kreacje, jak co roku, przygotują też sami uczestnicy festiwalu.
4: To, jak barwny staje się Poznań na te 3 dni, jest nieporównywalne z niczym innym. Dzięki temu, że idąc przez miasto można spotkać Wiedźmina, Supermana, Batmana i wiele, wiele innych postaci.
3: W ubiegłym roku festiwal przyciągnął prawie 67 tysięcy uczestników, wielu z nich w przebraniach. Kamil Paczak, Radio 357 Poznań.
1: To jeszcze odnotujmy. Festiwal Pyrkon potrwa do niedzieli. Ze świata fantastyki wędrujemy jeszcze do podwodnego świata. A kto nam zabroni? Czy pod taflą Bałtyku jest cisza? Podobno nic bardziej mylnego. Jutro będzie można to sprawdzić. W Gdańsku organizowane jest laboratorium słuchania morza.
5: Już w najbliższą sobotę na Wyspie Sobieszewskiej uczestnicy warsztatu terenowego organizowanego przez projekt społeczny Głosy spod powierzchni przekonają się, o czym szumią morskie fale.
6: Chciałabym uwrażliwić uczestników na dźwięk, to, że nie słyszymy wielu dźwięków, które z nas otaczają. Będą realizować tak zwane etiudy dźwiękowe, czyli krótkie nagrania, tylko efektów akustycznych. Wykonamy też nagrania w wodzie. Zobaczymy, co tam słychać.
5: Mówi prowadząca zajęcia realizatorka dźwięku Karolina Gleinert. Dodatkowo biorący udział poznają fakty na temat życia morświnów oraz zanieczyszczeń hałasem. Gabriela Bączek, Radio 357.
1: Jeszcze garść informacji organizacyjnych. Nie trzeba mieć doświadczenia w pracy z dźwiękiem ani specjalistycznej wiedzy. Udział jest bezpłatny.
7: Studio Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk.
0: I Tomasz Gorazdowski.
8: Na początek ostrzeżenie. Wybieracie się na mundial, bo znaleźliście w sieci bardzo tanie bilety na mecze? No. Firmy zajmujące się cyberbezpieczeństwem ostrzegają przed ryzykiem kupna fałszywych wejściówek. W internecie zidentyfikowano ponad 300 platform podobnych do legalnych sprzedawców wejściówek. Nie. A teraz już sport, ale się poukładało. W dwóch wczorajszych i dwóch nocnych meczach strzelono 14 goli, z tym, że w grupie A 3, a w grupie B aż 11. Poznaliśmy pierwszą drużynę, która awansowała do drugiej rundy. To gospodarze Meksyk, który pokonał Koreę Południową 1-0 po ogromnym błędzie koreańskiego bramkarza.
9: Dośrodkowanie w pole karne na Raula Jimeneza. Nie dogadali się, ależ błąd teraz Koreańczyków i Meksyk zupełnie z niczego wychodzi na prowadzenie Luis Romo.
8: A tak to wyglądało w meksykańskim radiu. Ja idę zrobić sobie w tym czasie kawę.
10: Levanta centro, está Jiménez, choca prácticamente contra la cabeza de su marcador que era Guillou, la perdió el arquero, atención, está Romo, gol, gol!
8: W drugim spotkaniu grupy A reprezentacja Czech zremisowała w Atlancie z Republiką Południowej Afryki 1-1. W grupie B ostre strzelanie. Szwajcaria w Los Angeles pokonała Bośnię i Hercegowinę 4-1, a Kanada wygrała z Katarem 6-0. Dużo goli, fajny mecz i wielka tragedia jednego z kanadyjskich piłkarzy. Na początku drugiej połowy Ismaël Koné złamał nogę. Złamał mu nogę katarski piłkarz, za co dostał zresztą czerwoną kartkę. Katar kończył ten mecz w 9. No i tak jest w piłce. Po jednym meczu, w przypadku Kataru, jesteś w niebie, po remisie ze Szwajcarią. Po drugim, jakby świat sprzysięgł się przeciwko tobie, czyli wszystko idzie nie tak jak trzeba. Kontuzje niestety były i będą w piłce. Brazylijczycy ogłosili, że nadal nie może grać Neymar. Słynny brazylijski piłkarz nie zagra w piątek przeciwko Haiti, a to spotkanie odbędzie się w Filadelfii. Podsumowując ostatnie mecze, trzeba zapamiętać. Meksyk jako pierwszy zespół awansował do 1/16 finału, a Kanada odniosła swoje pierwsze zwycięstwo w historii występów na mundialu. Teraz o dwóch bramkarzach. Niemiec Manuel Neuer zapowiedział, że po mistrzostwach kończy reprezentacyjną karierę. Mistrz świata z 2014 roku teoretycznie już pożegnał się raz z drużyną narodową po mistrzostwach Europy w 2024 roku, ale na ten turniej wrócił. Czyżby do kolejnego turnieju? 125 meczów w reprezentacji, 20 na 5 kolejnych mundialach. Poważna sprawa. Tymczasem inny bramkarz, który już też powinien powoli spoglądać w stronę emerytury, 40-letni kaboverdyjski bramkarz Josimar Evora Diaz, znany jako Vozinha, został zaproszony na urodziny do legendarnego obrońcy Brazylii, Josimara, na którego cześć nadano mu kiedyś imię. Podczas następnego meczu Anglików na mistrzostwach można spodziewać się pewnej ospałości i znudzenia, bowiem Anglicy w całości, całą drużyną wybrali się wczoraj na mecz zawodowej ligi baseballa. Mecz pomiędzy Kansas City Royals a St. Louis Cardinals. Pierwszy rzut wykonał niemiecki trener Thomas Tuchel. Jak to Europejczycy na baseballu? Pewnie trochę przysypiali, ale może do wtorku się obudzą, bo wtedy zagrają z Ganą. A co dziś? O 21:00 Amerykanie spotkają się i zagrają z Australią. O północy Szkocja zagra z Marokiem. O 2:30 Brazylia z Haiti. Nie sądzę, żeby wiele osób dotrwało do tego meczu. No i na koniec o 5:00 Turcja-Paragwaj. Ciekawy mecz dwóch zespołów, które są pod ścianą po przegraniu pierwszych spotkań.
0: Ale tak sobie myślę, że można oglądać mundial i korzystając z tego, że nie śpimy, na przykład czasem spojrzeć w przerwie meczu na nocne niebo. Sporo się ostatnio dzieje. Przedwczoraj mieliśmy przepiękną koniunkcję Wenus i Księżyca. A co nam mama natura zaserwuje dziś w ciągu dnia? Na większości terenów zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie okresami może wzrastać do dużego. Lokalnie na południowym zachodzie i zachodzie możliwe przelotne opady deszczu oraz burze. Wysokość opadów w czasie burz do 15-20 mm. Temperatura od 24 stopni w Suwałkach, 25 w Białymstoku, Olsztynie, Gdańsku, 26 w Koszalinie i Warszawie, 27 w Szczecin, Bydgoszcz, Toruń, Lublin, Łódź i Radom, 28 stopni w Kielcach i Katowicach, 29 w Krakowie, w Opolu i w Rzeszowie, 30 stopni Poznań, Gorzów Wielkopolski, 31 Wrocław i najcieplej, drodzy Państwo, wskażą 32 stopnie termometry w Zielonej Górze, wiatr słaby, na wschodzie okresami umiarkowany, na większości terenów północno-zachodni, jedynie na krańcach zachodnich, południowo-wschodni.
7: Kafe Mate.
0: Już 10 minut po godzinie 8.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: 510-357-357. Średnio państwo dziś dzwonią o poranku, za to maili jest cała masa. Pani Beata z Otwocka pisze: myślę, że wyższe ceny usług turystycznych w Polsce wynikają z krótszego sezonu. Na południe kierujemy się przez cały rok. Źle to powiedziałem. Na południe kierujemy się przez cały rok. A kto pojedzie wypoczywać w Ustce czy Mrągowie w listopadzie? Ja muszę powiedzieć, pani Beato, że w Ustroniu Morskim byłem chyba na przełomie lutego i marca i było naprawdę super. Pan Mikołaj z kolei pisze, że powolne spacerowanie ma swoje duże zalety, szczególnie jeśli połączymy spacerowanie z tak zwaną kąpielą leśną. Wówczas wszystkimi zmysłami pochłaniamy naturę, przyrodę i całe bogactwo, jakie dostajemy całkiem za darmo. A lato nasze polskie jest wyjątkowe, bo nieco kapryśne, ale dzięki temu właśnie wyjątkowe. Z tymi kąpielami, ja nie wiem, czy jeszcze się państwo kąpią, słyszałem o takich kąpielach w mrowiskach, ale nigdy nie uskuteczniałem, bo po prostu zawsze tchórzyłem.

0: 17 minut po godzinie 8. Już za chwil kilka, a nawet sekund kilka, przeniesiemy się do Łodzi.
1: Gość Radia 357.
0: A gościnią Radia 357 jest Marta Szymańska. Dzień dobry, pani Marto.
2: Dzień dobry.
0: Będziemy rozmawiać o 25. edycji fotofestiwalu i będziemy państwa oczywiście na fotofestiwal zapraszać. To impreza przedziwna, bo po pierwsze jubileuszowa w tym roku, a po drugie ma aż dwa otwarcia.
2: Tak, to jest wyjątkowa impreza w tym roku. Rzeczywiście świętujemy 25 lat. Do 25 lat można w Łodzi oglądać współczesną fotografię. I zrobiliśmy sobie kilka prezentów tobie i naszym widzom właśnie z tego powodu. No i te dwa otwarcia to właśnie jeden z nich. Dwa fantastyczne centra festiwalowe. To, co w Łodzi najwspanialsze, to znaczy piękne fabryki nad Mienieckiego 3. Tam jest pierwsze centrum festiwalowe i wczoraj otworzyliśmy je. Za nami naprawdę takie wzruszające, piękne otwarcie, któremu też towarzyszyło inne wydarzenie, czyli kolejny nasz prezent, to znaczy koncert Hani Rani i nawet nie koncert, ale taki performance muzyczny Hani Rani do projektu Johna Confrach Listening All Night to the Rain. To jest taki projekt wizualny, projekt wideo, który był pokazywany w 2024 roku na Biennale w Wenecji i w tym roku u nas, ale w takiej całkiem nowej odsłonie, no bo właśnie Hania nagrała do tego, skomponowała zupełnie nowy kawałek, nowy koncert i to wszystko wczoraj na tym pierwszym otwarciu, więc to pierwsze już za nami, a drugie przed nami dopiero dzisiaj.
0: No właśnie, to jest aż 10 dni festiwalu.
2: Tak, festiwal to jest tak, rzeczywiście 10 dni do 28. Ten główny weekend, jesteśmy w jego trakcie. Najwięcej otwarć wystaw, najwięcej też koncertów, bo tutaj warto wspomnieć, że festiwal to nie tylko i wyłącznie fotografia, ale też bardzo fajny line-up muzyczny i doskonałe imprezy. No a przede wszystkim oprócz tej fotografii to też jest możliwość do tego, żeby zobaczyć z takiej nieoczywistej strony. I stąd też to nasze drugie centrum festiwalowe w przepięknym Pałacu Bidermana Uniwersytetu Łódzkiego. Miejsce, które na co dzień raczej nie bywa odwiedzane przez ludzi. Natomiast tutaj na fotofestiwalu będzie można do tego przepięknego pałacu wejść. Tam bardzo intrygująca instalacja szwajcarskiego artysty Augustin Rebete. Znowu w takim miejscu, które jest zazwyczaj zamknięte, to znaczy na strychu. Dzisiaj także nocne oprowadzanie po tej wystawie. No a wokół piękny ogród, w którym będzie można wziąć udział w różnych spotkaniach, dyskusjach, warsztatach. Więc jedno centrum festiwalowe na Mienieckiego 3 to miejsce, gdzie przede wszystkim wystawy, a to drugie to miejsce przede wszystkim na wydarzenia. No ale tych wystaw na festiwalu ponad 30 o bardzo, bardzo różnej tematyce. Ta tematyka, która tak szczególnie nam przyświeca w tym roku, to zwierzęta. I program główny, który można zobaczyć w Arte Inkubatorze na Mienieckiego 3, zatytułowany jest My zwierzęta. 9 prac artystów i artystek z całego świata i to naprawdę w tym roku bardzo międzynarodowo, bo od Finlandii, Polskę po Chiny i to są artyści, którzy przyglądają się temu, w jaki sposób te relacje między ludźmi a zwierzętami wyglądają i pokazują to za pomocą fotografii, filmu i instalacji.
0: W tym roku hasło festiwalu to sztuka, współpraca, społeczność. Kiedy spojrzymy na liczącą już ćwierć wieku historię tego festiwalu, jak on się zmieniał?
2: No, zaczynamy zawsze od takiej legendarnej historii, że zaczynał się jako od grupy studentów, którzy po prostu mieli fantazję i pasję do tego, żeby zrobić coś fajnego w mieście i byli zainteresowani fotografią i przez lata rozrosło się to rzeczywiście do międzynarodowej imprezy. 25 lat temu jeszcze pierwsze dokumentacje festiwalu mamy zrobione na kasetach VHS i analogowymi aparatami, czyli gdzieś tam w szufladach naszych leżą odbitki, więc tak się zmieniła fotografia. fotografia i w ogóle sposób obrazowania. Natomiast sam festiwal tak z takiej małej, lokalnej inicjatywy urósł do ogromnego wydarzenia, gdzie no, mamy około 20 tysięcy widzów co roku. No i przede wszystkim myślę, że w Polsce jest to jedno z tych niewielu wydarzeń, czy niewielu szans, żeby zobaczyć to, co się naprawdę dzieje we współczesnej fotografii obecnie. Jakie tematy, czy jakie, w jaki sposób artyści, artystki pracują z medium, bo wiadomo, że nie tylko fotografia, ale jest tam i wideo, i instalacje, że fotografia, jak to w sztuce współczesnej, fotografia jest tam tylko jednym z narzędzi, ale oczywiście głównym. To nas najbardziej interesuje, w jaki sposób fotografia pokazuje współczesny świat, więc dużo takich wystaw, których później w Polsce już nie będzie można zobaczyć. To nie tylko ten świetny projekt Johna Ekofrach wspólnie z Hanią Rani, który wczoraj można było posłuchać i obejrzeć na żywo, ale do 24 czerwca będzie można jeszcze zobaczyć sam projekt z nagranym koncertem, więc to też jest taka szansa, która w zasadzie po tym 24 już się nie pojawi, ale wiele z tych wystaw, które prezentujemy, to są wystawy, które pojawiają się raz jeden w Polsce. Ja bardzo lubię taki projekt, tę część festiwalu, którą nazywamy programem otwartym, i to jest taka część, którą tworzymy dzięki konkursowi. Co roku zapraszam artystów i artystki z całego świata do składania zgłoszeń, do składania swoich projektów. I co roku to jest jakaś rekordowa liczba, około 1600. I z tej liczby prac wybieramy 6 razem z jury. 6 prac, które później można zobaczyć u nas na festiwalu, więc to jest naprawdę to, co najbardziej aktualne w fotografii na świecie, ale także jakość tych projektów jest absolutnie doskonała, z roku na rok lepsza. I tutaj też świetne projekty, między innymi piękny projekt Tomasu Protti o Amazonii. To jest jeden z tych bardzo wyjątkowych we współczesnej fotografii projektów artystycznych, gdzie twórca do 2009 roku jeździ do Amazonii i fotografuje, w jaki sposób zmienia się puszcza, ale także w jaki sposób zmienia się Amazonia, ale także w jaki sposób rdzenne ludności walczą o tą ziemię, ponieważ ziemia w tamtym miejscu na świecie jest cenniejsza czasami niż ludzkie życie, i o tym mówi właśnie projekt Tomaso Protti. I tutaj dużo, dużo opowieści o świecie w tym programie, ale też bardzo różnorodne formy wyrazu, jakich używają artyści.
0: Bardzo dziękuję. Zapraszamy Państwa do Łodzi, a my rozmawialiśmy z Martą Szymańską, kuratorką fotografii, organizatorką wydarzeń kulturalnych, członkinią kolektywu kuratorskiego opracowującego program festiwalu. Trzymam kciuki za udany festiwal. Przed nami 9 dni sporych wrażeń. Bardzo, bardzo dziękuję Pani Marto.
2: Dziękuję bardzo. Do widzenia.

Mam dla Państwa jeszcze jedno zaproszenie. Tym razem na Festiwal Górski, którego w tym roku Radio 357 jest współorganizatorem. Nasi patroni mają zagwarantowaną zniżkę na zakup biletów na ten festiwal. Kod na taki rabat znajduje się w zakładce Twoje 357. Bilety kupujemy przez stronę internetową www.festiwalgorski.pl. Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie, który wystartuje dziś i trwać będzie aż do 28 czerwca.

0: O wielu rzeczach dziś mówimy w poranku Radia 357. Mówimy też o leniwym spacerowaniu. Ja przed godziną szóstą jeszcze chyba wyznałem, że nie potrafię leniwie spacerować. Piszą pani Agnieszka i pan Leszek. My też nie umiemy spacerować leniwie. Właśnie kończymy urlop w Andaluzji. W ciągu 7 dni zrobiliśmy ponad 120 tysięcy kroków. Wow. Chyba głosóweczkę mamy.
1: Właśnie miałem bardzo dziwne zdarzenie. Pan Jarosław, przeszkadzający panu Jarosławowi. Jadę uskutecznić coś w rodzaju kąpieli leśnej. No, jadę pobiegać po lesie i mam włączonego Janosika i Radio 357. No, zabawne to było. Miłego dnia.
0: No, skoro już mnie pan sprowokował, to proszę bardzo. Nieoznakowani w okolicy.

Za 22 minuty będzie godzina 9. Spoglądam na trójkę artystów, którzy sprzedali, solowych artystów, którzy sprzedali więcej niż 100 milionów płyt i chyba będzie to pewne zaskoczenie dla Państwa. To znaczy dwa pierwsze miejsca chyba nie. Michael Jackson, miejsce pierwsze. Paul McCartney, miejsce drugie. A miejsce trzecie jest chyba zaskakujące. Phil Collins.

Pan Karol napisał, rano musiałem sobie dać chwilę, żeby dojść do siebie po śnie, w którym pani Doda okazała się być moją żoną. Wchodzę do kuchni, a pan Jarek mówi o Dodzie i myślę sobie, że muszę się chyba obudzić jeszcze raz. Na szczęście wszystko okej. Mam dzisiaj połączenie moich dwóch ulubionych audycji, czyli Kafe Technologiczna. Pozdrawiam, czekam na panią Kasię. Ja też czekam na panią Kasię, która już za chwilę. W ogóle Kaś dzisiaj dużo, bo była pani Kasia Krzakowa. Ja przed chwilą dostałem jeszcze pozdrowienia od znajomej pani Kasi. No. Kasie zdominowały dzisiejszy poranek.

0: Za kwadrans, a właściwie za 14 minut będzie godzina 9.
1: Trzy, pięć, siedem kęsów na śniadanie.
0: A w studiu Katarzyna Błażejewska-Sztur. Witam cię, droga Kasiu.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Cześć, dzień dobry. Będziemy rozmawiać na temat mitów dotyczących pieczywa.
2: Tak, jest ich wiele.
0: Ja się bardzo ucieszyłem na tę rozmowę, bo nie wiem, czy wiesz, że samodzielnie piekę chleb.
2: O, nie wiedziałam. Ja też piekę chlebek.
0: Taki na zakwasie?
2: Tak.
0: To mogę zadać mit pierwszy. Wiem, że masz swoje mity, ale muszę cię o to zapytać. Jest taki mit, który mówi, że chleb zrobiony w klasycznym piekarniku, takim domowym, nigdy nie będzie taki jak w piekarni.
2: No to mit.
0: Mit.
2: Zależy oczywiście od piekarza. I ja pamiętam pierwsze chleby, które moja mama jeszcze, jak zaczynała piec, no to raczej za cegły służyły niż za pieczywo. Pozdrawiam bardzo moją mamę, ale to były takie wprawki na początku i dzięki temu już jej i moje chleby są teraz bardzo dobre.
0: Ale tych mitów jest oczywiście więcej, chyba ten najbardziej powszechny dotyczący glutenu.
2: Tak, ja już kilkukrotnie o tym mówiłam, nawet parę tygodni temu był Międzynarodowy Dzień Celiakii, w związku z czym ten temat glutenu poruszałam, że oczywiście gluten dla niektórych osób jest szkodliwy, szczególnie dla osób chorujących na celiakię albo na nietolerancję glutenu nieceliakalną. Natomiast dla wszystkich innych on w rozsądnych ilościach jest okej. Okay. I gluten jest w ogóle takim białkiem, dzięki któremu pieczywo wyrasta. I my lubimy jego właściwości, no ale musimy też mieć świadomość, że ludzkość tak bardzo polubiła takie wyrośnięte pieczywo, że faktycznie obecnie uprawiana pszenica ma tego glutenu znacznie więcej niż stare jego odmiany, takie jak orkisz, samopsza czy płaskórka. Więc jeżeli jemy za dużo produktów zawierających gluten, to rzeczywiście możemy odczuwać jakieś dolegliwości z powodu jego nadmiaru, ale większość z nas w rozsądnych ilościach świetnie sobie z nim poradzi.
0: Od pieczywa się tyje?
2: No ja myślę, że od wszystkiego możemy tyć i nie tyć. I tutaj ważny jest wybór, taki nasz ogólny wzorzec żywieniowy. Ile jemy warzyw i owoców, ile jakich produktów różnych jemy i jak wygląda aktywność fizyczna w naszym dniu. Więc ja raczej uważam, że jeżeli wybieramy pieczywo pełnoziarniste, razowe, to ono sprzyja chudnięciu, a nie tyciu.
0: Usłyszałem, że przełykasz ślinkę.
2: Tak.
0: Jakie jeszcze mity?
2: No na przykład, może nie mity, ale pieczywo razowe generalnie uchodzi za zdrowsze. I to oczywiście jest prawda, ponieważ pieczywo, które powstaje z mąki razowej, ma znacznie więcej błonnika, magnezu, cynku, żelaza, witamin z grupy B i różnych związków bioaktywnych. I jeżeli jeszcze ono jest na zakwasie, to zakwas w trakcie fermentacji mlekowej, bakterie i dzikie drożdże fermentując, wiążą związki fitynowe i zwiększają jeszcze przyswajalność dla nas tych składników mineralnych. I rzeczywiście w związku z tym to pieczywo razowe będzie zdrowsze, będzie bardziej odżywcze, będzie nas sycić na dłużej, wspomoże regulację poziomu glikemii we krwi, wesprze mikrobiotę jelitową, którą ja uwielbiam i też poprawi pracę jelit. No ale oczywiście, jeżeli ktoś na przykład ma chorobę zapalną jelit albo jest po operacji na przykład wycięcia woreczka żółciowego, świeżo po operacji, bo potem to się ta tolerancja się zmienia. Czy jest z jakichś innych zdrowotnych powodów skazany na dietę lekkostrawną, no to oczywiście wtedy białe pieczywo będzie wskazane. Ale generalnie to ciemne pieczywo jest zdrowsze. Natomiast warto pamiętać o tym, że czasem to pieczywo może mieć ciemną barwę, a wcale nie mieć tych korzystnych właściwości, bo może być zafałszowane. I takim dobrym testem dla mnie, oczywiście czytanie składu też jest polecane serdecznie, ale jest po prostu zważenie tego pieczywa w rękach. I jeżeli to pieczywo mimo ciemnej barwy jest leciutkie, to znaczy, że ono nie ma tam tych wszystkich minerałów i cennych składników, a jeżeli będzie ciężkie, No to warto je jeść i się nim odżywiać.
0: No, żelazo musi być ciężkie.
2: Oczywiście.
0: Ale wiesz co, spotkałem się kiedyś z takim ciemnym pieczywem, wczytałem się w skład i włosy stanęły mi dęba. Pieczywo było barwione karmelem.
2: Tak. To już jest teraz zabronione, ale dodaje się do pieczywa różne słody, które działają właściwie w ten sam sposób co karmel. Także bądźmy czujni, wybierajmy sobie też może dobre piekarnie. Ja przed chwilą miałam piekarnię tu sąsiadującą z radiem, która jeszcze przez 8 minut jest zamknięta, a mimo wszystko kolejka tam pod nią ustawiała się duża, bo warto.
0: Dziękuję bardzo. Kasia Błażejewska-Sztur, pozdrawiam cię serdecznie. Spokojnego dnia. Bo wiem, że będzie ciepły.
2: Tak, będzie ciepły i mam nadzieję, że będzie miły. A ja jeszcze muszę powiedzieć, że od rana bardzo świadomie mrugam. Nigdy tak tyle atencji nie poświęcałam mojemu mruganiu, co od waszej rozmowy z doktorem Tomaszem.
0: A ja w takim razie tak, nie widzisz mnie, bo jestem w Katowicach. Puszczam ci oczko, więc to jest to mrugnięcie ekstra.
2: Dzięki, pozdrawiam.
3: Dobrze się słucha, jeszcze lepiej smakuje. Partnerem audycji jest Piekarnia Natura.

0: Za 5 minut będzie godzina 9. Jeszcze jedna głosóweczka od drugiego pana Mateusza.
1: Dzień dobry Państwu, jak zwykle znakomicie jest się usłyszeć ze wszystkimi o poranku, ale akurat dzisiaj najbardziej zależy mi na tym, żeby usłyszeć się z Państwem wieczorem, kiedy od 19 wystartuje lista piosenek Radia 357. Oczywiście z jednymi usłyszeć, a z innymi być może zobaczyć, bo nadajemy na żywo z Torunia, tak jak i w zeszłym roku, także zapraszam serdecznie pod dwór Artusa tych wszystkich, którzy mają blisko, albo nawet jeśli nie mają blisko, ale zechcą przyjechać, to będzie nam naprawdę bardzo, bardzo miło, ale to jeszcze do tego wiele godzin. Teraz trzeba odhaczyć kącik rocznika 94. I muszę się przyznać, kiedy wpadłem na pomysł, co dzisiaj zagram, byłem tuż po wyjściu z festiwalu Summer Punch, no, gdzie dominuje bardzo ciężka muzyka. I kiedy wsiadłem do samochodu, pomyślałem sobie, może na dzisiaj starczy takiego łomotu, który oczywiście bardzo akceptuję i świetnie się przy nim bawię, jednak w tamtym momencie potrzebowałem czegoś leciutkiego. I przypomniałem sobie o płycie duetu Outkast, Southern Playlist Cadillac Music. No i tak się składa, że to rocznik 94. Także tak jak ja wczoraj wieczorem słuchałem Players Ball, tak teraz wysłuchają go Państwo, mam nadzieję, z dużą przyjemnością.

0: Minęła godzina 9, jest 19 czerwca, piątek, 19 czerwca 2026 roku. Serwis informacyjny przygotował i przedstawi Michał Trętał.
1: Stany Zjednoczone są za utworzeniem w Polsce stałej bazy swoich wojsk. Taką informację przekazał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister Obrony Narodowej rozmawiał w tej sprawie w Brukseli z sekretarzem obrony USA Pete'em Hegsethem. Zadowolenia z deklaracji USA nie kryje premier Donald Tusk, który sprawę komentował przed wejściem na unijny szczyt w Brukseli.
2: Nie spodziewałem się aż tak szybkiej i tak pozytywnej reakcji. Ta odpowiedź nie jest jeszcze ostatecznym rozstrzygnięciem. Sekretarz Hegseth uczciwie mówi, że potrzebne są jeszcze detale i kolejne ustalenia, ale jesteśmy chyba na bardzo dobrej drodze, aby uzyskać właśnie tę decyzję o stałej amerykańskiej bazie, co radykalnie zmieniałoby to poczucie bezpieczeństwa.
1: Władysław Kosiniak-Kamysz brał wczoraj udział w spotkaniu ministrów obrony państw NATO. Ostrzeżenia przed upałami wydali synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dotyczą południowo-zachodniej części kraju.
3: Ziemia Lubuska, Dolny Śląsk, tu temperatura maksymalna może sięgnąć już 32 stopni, a w sobotę na ziemi lubuskiej, na Dolnym Śląsku 33-35 stopni, więc będziemy już mieli taki naprawdę tęgi upał. Czyli biegunowa zmiana pogody od dużego chłodu na początku tygodnia do dużego upału na koniec tygodnia.
1: Mówi synoptyk Przemysław Makarewicz. Fali upałów będzie towarzyszyć zjawisko tzw. tropikalnych nocy, w których temperatury nie spadną poniżej 20 stopni. Upalna pogoda może utrzymać się w Polsce do wtorku. Dzik zaatakował wózek z rocznym dzieckiem. Kraków zwołuje sztab kryzysowy. Do zdarzenia doszło na osiedlu Kliny Zacisze. Locha z młodymi przewróciła wózek prowadzony przez matkę. 13-miesięczna dziewczynka wypadła i uderzyła głową o chodnik. Dziecko trafiło do szpitala, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W reakcji na incydent władze miasta zwołały na dziś nadzwyczajne posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego. Mieszkańcy od miesięcy alarmują, że dziki coraz częściej pojawiają się między blokami i w pobliżu placów zabaw. To, że Lublin jest stolicą cebularza, doskonale wiemy, ale miasto chce zacieśnić swoje więzy z tym przysmakiem. W jaki sposób? Organizując festyn.
4: Dla zainteresowanych kulinariami będą czekały warsztaty gastronomiczne. Jak podkreśla Beata Pietryczuk z lubelskiego ratusza, Dzień Cebularza będzie pełen atrakcji dla całej rodziny.
5: Uczestnicy będą mogli wziąć udział również w warsztatach tworzenia artystycznych magnesów, inspirowanych oczywiście cebularzem, a także w muzycznym spotkaniu. Miłośnikom sztuki polecamy z kolei spektakl improwizowany w wykonaniu poławiaczy pereł.
4: Organizatorzy przygotowali także dwa tematyczne spacery z przewodniczkami, które przybliżą historię cebularza oraz tajniki lubelskiej kuchni. Dodatkowo na uczestników czeka miejska gra terenowa z drobnymi upominkami, a pomiędzy warsztatami i spektaklami konkursy z nagrodami. Z kolei lokalne kawiarnie i restauracje zaproponują degustację cebularzy oraz innych lokalnych specjałów. Z Lublina dla Radia 357 Piotr Olejarz.
1: Początek jutro o 13 na placu Pofarze. Z Warszawy do Lublina jedzie się 2 godziny, z Poznania 5, a z Katowic 4 godziny. Oczywiście nic nie sugeruję.
0: Czas na serwis sportowy i Tomasz Gorazdowski.
6: Jeżeli ktoś dopiero się obudził, nie oglądał, nie słuchał, to na Mundialu Czechy zremisowały z Republiką Południowej Afryki 1-1, Meksyk pokonał Koreę Południową 1-0, Szwajcaria wygrała z Bośnią i Hercegowiną 4-1, a Kanada rozgromiła Katar 6-0. Karol Świderski został wczoraj nowym piłkarzem Widzewa Łódź. Ibrahim Konate z Liverpoolu przeniósł się za to za godziwe pieniądze do Realu Madryt. A w piłce ręcznej Krzysztof Lijewski został wczoraj oficjalnie na stałe już trenerem Industrii Kielce.
7: Żeśmy znaleźli wspólny mianownik, żeśmy dogadali najważniejsze szczegóły umowy, dlatego z tego miejsca chciałbym podziękować właśnie całej Radzie Nadzorczej, że dali mi ten kredyt zaufania, tą szansę na to, żeby prowadzić taką wspaniałą drużynę z takimi tradycjami, z takimi kibicami, no, zawodnicy niesamowici. Wiem, że duże oczekiwania, duża presja, ale nie boję się jej. Mam plan i wizję na tą drużynę, wiem, jak chcę, żeby ta drużyna wyglądała.
6: Mistrzowie NBA, koszykarze New York Knicks, w tym reprezentant Polski Jeremy Sochan, otrzymali na schodach nowojorskiego ratusza od burmistrza Nowego Jorku Zohrana Mamdaniego symboliczne klucze do miasta.
8: Now it's time for one of the highest honors a city can give as we invite the mayor to come up once again and present the official keys to the city to your 2026 NBA champion New York Knicks.
6: ulicami Wielkiego Jabłka przeszła parada zwycięzców. A w polskiej koszykówce możemy dziś poznać mistrza. Dziś szósty mecz finałowy do czterech zwycięstw. Orlen Zastal, Zielona Góra zagra z Legią Warszawa o 20.15. Legia prowadzi 3-2. I na koniec znowu mundial. O 21.00 Amerykanie zagrają z Australią. O północy Szkocja spotka się z Maroko. O 2.30 Brazylia z Haiti. I nie sądzę, żeby wiele osób dotrwało do tego meczu. I na koniec o 5.00 mecz Turcja-Paragwaj.
0: O 5.00 rano jutro na pewno będzie chłodniej niż dziś. Dziś w dzień na większości terenów zachmurzenie małe i umiarkowane. Jedynie okresami wzrastać może do dużego. Lokalnie na południowym zachodzie i zachodzie możliwe przelotne opady deszczu oraz burze. Wysokość opadów w czasie burz do 15-20 mm. Temperatura maksymalna od 22 stopni nad całym morzem, około 26 stopni w centrum do 32 stopni Celsjusza na zachodzie. Wiatr słaby na wschodzie, okresami umiarkowany, północno-zachodni. Jedynie na krańcach zachodnich kraju południowo-wschodni. W czasie burz porywy wiatru mogą dochodzić do 65 km na godzinę.
9: Kafe mate.
0: Dzień dobry panu.
9: Dzień dobry panu. Ja tęsknię, płaczę, bo tęsknię po tobie, a ty nic. A ty postanowiłeś usiąść w swojej jaskini i się stamtąd nie ruszać.
0: Plany były inne. Plany były, drodzy państwo, takie, że rzeczywiście poprowadzę ten program z Warszawy, bo wybieram się do Włocławka, ale ze zdziwieniem skonstatowałem, tak się wymawia to słowo, że z Warszawy do Włocławka jedzie się dłużej niż z Katowic do Włocławka.
9: Nie szukaj wymówek. No to w ogóle moim zdaniem słaby argument, taki nie przemawia do mnie zupełnie.
0: To prawda, tym bardziej, że masz mocniejszy argument w garści. Mogliśmy zjeść razem śniadanie.
9: Na przykład.
0: A kiedyś nam się udało i było przepyszne.
9: Plus jesteśmy umówieni na śniadanie w nieco innym miejscu, ponieważ już ci zaanonsowałem, że mam takie miejsce, w które chciałbym cię zabrać. No i dzisiaj tę okazję zmarnowałeś, więc następnym razem ty stawiasz.
0: Ale postaram się to zrekompensować. Będzie dżingiel twojej audycji w wersji na żywo, jeśli pozwolisz.
9: Oczywiście.
0: Wcześniej podziękuję państwu za wszystkie maile, za wszystkie miłe słowa, które przeczytałem dziś i za głosówkę. Natalia Fiedler zrealizowała dzisiejszy program. Szymon Kulisz pozostaje na posterunku, a ja teraz, uwaga, otrząknę. Wspieraj system i kieruj się na południe. Zaprasza Antoni Grudniewski.

0: Excuse me, where is Barry White? No nie ma, ale jest Lisa Stansfield, Never, Never Gonna Give You Up. To była pierwsza podpowiedź do dzisiejszej zagadki muzyczno-filmowej. Bardzo jestem ciekaw, jak państwo sobie dziś poradzą. Z tego zestawu piosenek do dzisiejszej zagadki, gdybym wybrał przynajmniej jedną inną na początek, to prawdopodobnie wszystko byłoby już spalone. Ale trochę będziemy kombinowali. 13 minut po 9, dzień dobry, kłaniamy się państwu, zaczynamy.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Natalia Fiedler, Szymon Kuliś i Antoni Grudniewski. Zapraszamy do godziny 12. A propos filmów i a propos zagadek, wszystko już mamy przerobione i państwo wiedzą, że nie ze wszystkiego da się zrobić zagadkę, ale można zrobić polecenie. Nie słyszałem tego jeszcze w cyklu Ani Tatarskiej i Pana Marka. Natomiast chciałem państwu bardzo polecić serial To nie jest zagadka kryminalna. Tak jest zatytułowany. To nie jest zagadka kryminalna. Z kimś o tym wczoraj rozmawiałem i usłyszałem, nie, obejrzałem pierwszy odcinek i właściwie zupełnie nie. No to zachęcam, proszę sprawdzić, na pewno państwo nie pożałują. Do godziny 12 oczywiście propozycje do zestawu do głosowania. Kwadrans po 10 muzyczne kalendarium, 10 minut po 11 nasza płyta tygodnia, o 9:30 piosenka dnia i takie mamy plany.

O, już? Przymek, nie uprzedzałeś. A ja nie machałem. No dobrze, to już mamy ze sobą. Kwadrans po godzinie 9, adresy oczywiście lista.radio357.pl, adres mailowy antoni.grudniewski@radio357.pl, Facebook, Instagram, tam również jestem do Państwa dyspozycji. Co wydarzyło się przed tygodniem? No właśnie, przed tygodniem żadna piosenka nie poszybowała w górę. Żadna. 26 w dół, 2 bez zmian i co? I 7 nowości.

jakiś 80. W małym bloku cztery kąty. Przytulony leżałem do taty. Twój głos z odbiornika na raty. Płynie echo wielkiego futbolu. Płynie dźwięk technikoloru. Mój narrator nadaje z Meksyku, gdy Maradona mijał Anglików.

Teczki. Messiarz.

Argentyna i dobry. No właśnie, przed tygodniem jako nowość na miejscu drugim. Jestem bardzo ciekaw, ponieważ też podsłuchiwałem Wczoraj mam grać Tomka Smokowskiego, który opowiadał o tym, że no właśnie, wszystkie te mecze są, ale co z tego, skoro niewiele jesteśmy w stanie zapamiętać, bo jest ich tak bardzo wiele. Państwo wiedzą, że ja prawdopodobnie zacznę tak realnie oglądać w momencie, w którym będą jedna ósma, jedna czwarta finału i w górę. Do tej pory oglądałem trochę przypadkowo, ale jeden mecz, mianowicie Anglia-Chorwacja. Nieprawdopodobne tempo i jak to się mówi, panowie gryźli trawę i naprawdę się starali. Plus te dwa karne, znaczy ten jeden nieudany, a drugi już poprawiony w szóstej albo siódmej minucie. Robi i robiło wrażenie. Dobry, Argentyna i Dariusz Szpakowski. Lista.radio3 57.pl 19 minut po dziewiątej.

No właśnie, przed chwilą druga najwyższa notowana nowość przed tygodniem, czyli Argentyna, Dobrego i Dariusza Szpakowskiego, a chwilę temu najniżej notowana nowość przed tygodniem, czyli Billy Idol i Alison Mozart, John Wayne na miejscu 33 przed tygodniem jako nowość. Myślę, że jeżeli będą Państwo dziś się kierowali w stronę Trójmiasta, a później Helu, to może Yeti nie będą Państwo wypatrywali, raczej może być problem, żeby znaleźć. Ale proszę wypatrywać czarnego kasku z naklejką Radio 357. Będę w tamtą stronę zmierzał.

0: Skąd to wszystko się bierze? I czy dotyczy to tylko mnie?
1: Chyba nie. Artur Rojek i Dawid Podsiadło, Yeti, również przed tygodniem wysoko. Lista.radio357.pl. Tego dziś Państwu życzyć nie muszę, bo wszystko wskazuje na to, że wszędzie. Po pierwsze błękitne niebo, a po drugie ukrop. Dziś w Warszawie 27, jutro 31, do tego mam niecny plan i zmykam na północ. Tam podobno będzie wiało. Takie mam sygnały.

nawet szum na końcu się pojawił. Ale dobrze, ale będzie szumiało. Mam nadzieję, że już dziś wieczorem Thing, Wishing for Blue Sky. To z nowej płyty Thing, The City is Coming to Raise It All. Polecam Państwu. Naprawdę jest na czym ucho zawiesić. Co ja miałem powiedzieć, również w kontekście najbliższej gry podwójnej w niedzielę? No na pewno polecam, ale... już wszystko wiem. To zaraz Państwu powiem. A mianowicie teraz pojawi się pierwsza propozycja i nasza piosenka dnia, czyli Misia Furtak, a gościnnie Katarzyna Nosowska. Już mogę Państwu zdradzić, że Katarzyna Nosowska będzie taką mini, ale jednak bohaterką na pewno części najbliższej gry podwójnej w niedzielę.

Nowy album, nowa płyta Misi Furtek ukaże się na moje urodziny 18 września, ale się cieszę. Otuchy, tak będzie zatytułowana i to jest jej zapowiedź. Nie bój się, z gościnnym udziałem Katarzyny Nosowskiej. Ci z Państwa, których nie było 3,5 minuty temu, przypomnę, podpowiem, najbliższa gra podwójna w niedzielę. Proszę koniecznie być z nami. To tak a propos pani Katarzyny. Czy chcieli Państwo by posłuchać o tym, że tato dał bratu brata, a bratu brata? Dobrze, to za 4 minuty.

sprawie bondowskiej prawdopodobnie jeszcze dziś pojawi się Lana Del Rey. Ja tu ujadam w sprawie upałów w Polsce, natomiast pan Aleksander napisał, że we Frankfurcie na lato planowane są temperatury rzędu 37 stopni. Nawet nie tyle planowane. Dziś ma być 37 stopni. Dajcie spokój, panie Aleksandrze. Do Frankfurtu dzisiaj nie jadę.

I w tańcu się nie pier... Bo karierę mam wielką jak z Colim. Przekupił tytusa z asfaltu i wykupił złoty nakład. I załatwił mi taniec z gwiazdami, tak to wszystko prawda. A ja...

nie do strącenia. 6 minut mądrości, miejsce pierwsze. Po raz kolejny Fish MAD Tworzywo. Co ja miałem powiedzieć? Za 14 minut będzie godzina 10. Mail antoni.grudniewski@radio357.pl. A Michał Trantał dziś w serwisach informacyjnych mówił, że sezon na to, ach, jak gorąco, to właśnie już się zaczął. Zaczął się. Pan Grzegorz napisał: chwilowo mieszkam w Schwarzwaldzie. Gorąco tak, że nie da się żyć. Dziś 36 w cieniu. Jeszcze nie ma, ale rozpływam się, nie robiąc absolutnie czegokolwiek. Tak gorąco, że aż z piwnicy nie chce się wychodzić. Tyle, że tutaj 357 dociera i słuchać można. I to są całkiem sensowne plany. Jay Bernard powrócił. Here I go, round the bend at 4 in the morning, on the beating of a bounding heart.

J. Bernard 4 in the morning. Powrócił bardzo dobrze, bardzo się cieszymy. Cieszymy się, a nawet powiedziałbym potrójnie, ponieważ w przyszłym roku, 14 stycznia 2027 roku, J. Bernard ponownie wystąpi w Warszawie, tym razem nie w klubie Hybrydy, ale w klubie prawie to samo, Hydrozagadka. Natomiast dzień później, 15 stycznia, pojawi się w Blue Note Poznań. Warto tam być. A skoro J. Bernard, to może powrócimy na sekundę, na takie dwie. Do roku 2021 pojawi się z kolegami.

Płyta Sand, Baltazar, 2021 rok. W moim przekonaniu płyta absolutnie kompletna. Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie słuchał, bardzo polecam. Jeżeli będzie jeszcze okazja kiedyś zobaczyć panów w komplecie, również podwójnie polecam. Losers to chwilę temu. Za 4 minuty będzie godzina 10. lista.radio357.pl. Głosujemy oczywiście do której? Tak jest, do 12.

0: Nothing But Thieves i Evolution. Dźwięk kopert oznacza, że powolutku będę adresował, wysyłał, no bo po pierwsze zagadki, po drugie prezenty, po trzecie płyta tygodnia, a ona dopiero 10 minut po 11, ale ja muszę być na wszystko przygotowany. I etykietki do wysłania. Sami państwo wiedzą, żeby wszystko dotarło na czas. A propos czasu, 10 się zbliża.
1: Radio 357. Wspieraj system.
0: Natalia Fidler, Szymon Kuliś i Antoni Grudniewski, zapraszamy do 12. Myślę, że teraz się co nieco rozjaśni, nie na niebie, tylko w państwa głowach, w kontekście tej zagadki muzyczno-filmowej, bo teraz będzie ewidentnie. To będzie druga podpowiedź. Proszę zrobić głośniej. Już? No to gramy.

Krzysztof Krawczyk. A tytuł chwilę temu się pojawił, to była druga podpowiedź do dzisiejszej zagadki muzyczno-filmowej. Jeżeli wiedzą Państwo, gdzie te dwie piosenki mogły się pojawić, czyli Lisa Stansfield z piosenką Barry'ego White'a Never, Never Gonna Give You Up i właśnie Bo Jesteś Ty, to proszę oczywiście pisać mail antoni.grudniewski@radio357.pl. Trzecia podpowiedź po godzinie 11. Myślałem jeszcze o tym, że na ścieżce dźwiękowej tego filmu spokojnie mogłaby się pojawić przynajmniej jedna piosenka z pierwszego albumu, albumu Moniki Brodki, ale się nie pojawiła. Prawo nie działa wstecz. 4 minuty po 10:00, Suede.

Suede i Emotionally Unavailable. Ta piosenka pochodzi z poszerzonej wersji płyty Antidepressants. Jeżeli państwo śledzą, jeżeli państwo wiedzą, to właśnie z tej. Przy okazji zespół Suede niebawem przyjedzie do Polski, a konkretnie do Warszawy. Ktoś? Coś? Rączka do góry? Idzie? I bardzo słusznie.

W minioną niedzielę. A propos koncertów. No właśnie, Suede przyjadą do Polski 23 lipca. Wystąpią w Warszawie. Przy okazji napisał do mnie pan Marek, który informuje, że będą wraz z żoną Anetą. No i bardzo pięknie. A propos Stonesów, w minioną niedzielę poznałem człowieka, który był w roku 67 na koncercie Stonesów w sali kongresowej. I sami państwo doskonale wiedzą, że a propos, czy wokół tego koncertu krążyły najróżniejsze legendy i liczba osób deklarujących o tym, że były na tym koncercie, prawdopodobnie 10-krotnie przewyższa wyporność sali kongresowej, ale ten człowiek był i wiem, że był, bo ma bilet. Wyobrażają sobie to państwo? No właśnie, nie ma żartów.

0: Ja na to nie zwróciłem uwagi, ale Natalia Filler przed chwilą mówi na łóżko. Antek, czy początek tej Olivii Rodrigo nie brzmi jak Everlong Foo Fighters? No jak już usłyszałem, to usłyszałem. To już się nie da tego odusłyszeć. The Cure i Olivia Rodrigo. 17 minut po godzinie 10. To jest czas na muzyczne kalendarium.
1: Radio 357.
0: Mało dziś pozycji, właściwie ze świecą i w szlafnycy szukać. Natomiast w roku 71 płyta Tapestry Carole King trafiła na pierwsze miejsce w Stanach Zjednoczonych, na pierwsze miejsce listy sprzedaży i pozostała tam przez kolejnych 15 tygodni.

ta płyta i ta okładka oznacza, że w domu jest spokój. Albo można ten spokój wywołać. It's Too Late i Carole King. Mówiłem, że ze świecą szukać tych dzisiejszych dat z kalendarza z ostatnich dekad, natomiast nie możemy nie odnotować wczorajszej daty, czyli 18 czerwca. Wczoraj swoje urodziny obchodził Sir Paul McCartney.

Wings 1985. Panie Polu, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. 27 minut po godzinie 10. A teraz mam do Państwa pytanie, właściwie taką dodatkową zagadkę. A mianowicie, czy pamiętają Państwo, co było takim najdroższym, najważniejszym skarbem Sknerusa Makwacza? Poza tym wszystkim, co było w skarbcu. Taka jedyna rzecz. Jeżeli tak, to proszę pisać. Mail antoni.grudniewski@radio357.pl. A odpowiedź też będzie w tej piosence.

Jack White, jego nowa płyta ukaże się 10 lipca. Uśmiecham się, ponieważ chyba dziś będziemy do godziny 12 prowadzili śledztwo. Jeżeli ktoś z Państwa ma jeszcze gdzieś w domu, gdzieś leżą na półkach, zapomniane, zapodziane, a może zupełnie nie, może ktoś czyta taki ganty z historiami Kaczora Donalda i Sknerusa Makwacza, to chyba trzeba będzie po nie sięgnąć, ponieważ na pytanie o ten najważniejszy skarb Sknerusa Makwacza otrzymałem wpierw 3 wiadomości pod tytułem od pana Marcina, ćwierć dolarówka. Pan Maddy napisał 10-centówka, a pani Magdalena napisała też 10-centówka. No i teraz pytanie, czy to był 1 dolar, czy to była ćwierć dolarówka, czy 10 centów? W każdym razie kontekst tego, że to był najważniejszy skarb Sknerusa, dotyczył tego, że to były pierwsze zarobione przez niego pieniądze. Ale pytanie o ten nominał. Jeżeli znajdą państwo dowody związane z tym, znaczy dowody na to, że to był ten, a nie inny nominał, to proszę dać znać, bo do 12 i mnie, i pewnie państwu nie będzie dawało to spokoju.

Joke About Divorce, Blossoms, a teraz Beck i Ride Lonesome. Nie wymienię wszystkich z Państwa, którzy napisali w sprawie tego nominału i w sprawie Sknerusa Makwacza. Bardzo mnie Państwo rozczulili, bardzo dziękuję. Natomiast pani Małgorzata zadała sobie na tyle trudu i o tyle miała szczęśliwą sytuację, że wysłała mi zdjęcie właśnie swojego giganta. Proszę sobie wyobrazić. Co więcej, powiem, to jest numer 2 na 2000, numer indeksu 359459, żeby nie było wątpliwości. Tytuł Żarłok nie na żarty i na okładce niejaki Sknerus Makwacz trzymający właśnie co? 10 centów. Czyli to była jednak 10-centówka. Szybko rozgryźliśmy tę zagadkę, właściwie Państwo rozgryźli. Bardzo, bardzo dziękuję. Za 19 minut będzie 11. Męskie granie przestawia w tym roku i przestawia w składzie Problem i Męskie granie orkiestra.

W tym roku na jednej scenie poprzestawiają Kult i Problem. Męskie granie 2026 startuje już naprawdę niebawem. Tata Dilera to chwilę temu. Za kwadrans będzie 11. W mrocznej uliczce pozostaniemy.

Lepiej teraz niż do snu, prawda? No i przynajmniej w tym temacie się zgadzamy. 14 sierpnia Marilyn Manson wyda swoją nową płytę. To jest jej zapowiedź Exit Wound. Za 10 minut będzie 11.

Słyszałem, że do Kurta Weila dotarła ta informacja o tym, że Noel Gallagher ma taką playlistę i tą playlistę z ulubionymi piosenkami, których słucha w zapętleniu, i że pierwsze trzy miejsca dzielą między sobą właśnie między innymi Kurt Weill i ta piosenka, i również Paul McCartney. No właśnie, Chance to Bleed chyba już, jeżeli miało sobie poradzić, to sobie poradziła, właściwie nie poradziła, ale jeszcze ostatnim tchem na liście pozostaje. lista.radio357.pl. Za 5 minut będzie 11. Natalia Kukulska.

0: Rozpoczyna się trochę jak Steven Wilson, a później już tylko Natalia Kokulska. Dłoń i za minutkę będziemy mieli 11.
1: Szanowna Pani Izabelo, w następstwie procesów autorefleksyjnych oraz reorganizacji mojego habitusu emocjonalnego pragnę zasygnalizować intensyfikację komponentu uczuciowego, którego centralnym punktem odniesienia pozostaje Pani osoba.
2: A można było po prostu napisać Pani Izabelo, kocham Panią. No cóż, okazuje się, że najtrudniejsze w języku to powiedzieć coś po ludzku. I tu z pomocą przychodzi podcast Kosmicznie Prosty Język, w którym zapytam ekspertów, dlaczego o trudnych sprawach nie potrafimy mówić prosto, czy polszczyzna jest gościnna i czy kropka może zakończyć przyjaźń.
3: Podcast Kosmicznie Prosty Język znajdą Państwo w aplikacji Radia 357. Zaprasza Maciej Makselon.
4: Partnerem podcastu Kosmicznie Prosty Język jest ING Bank Śląski.
0: To nie jest tak, że zegarki, a właściwie wskazówki zbliżają się do godziny 11 i kiedy do niej dotrą, to 11 minie i rozpoczniemy kolejną godzinę naszego spotkania. Po prostu mija 11.
5: Radio 357. Wspieraj system.
0: Choć wszystko to, co powiedziałem, jest prawdą, tak? Rozpoczynamy trzecią godzinę naszego spotkania. To nasz habitus. A nawet habit. A nawet taki plan na każdy piątek. Natalia Fiedler, Szymon Kuliś i Antoni Grudniewski. Zapraszamy do 12, a przed nami trzecia podpowiedź do dzisiejszej zagadki muzyczno-filmowej. Znów proszę zrobić głośniej.

pan Michał napisał, no w końcu coś z mojej playlisty. A pan Wojciech napisał, między lekcjami, między szkołami, bo to nauczycielskie życie, słucham wspieraja, na listę zagłosowałem, a tu słyszę, że zagadka muzyczno-filmowa, pierwsze dźwięki i od razu scena z filmu. Nie mogę państwu powiedzieć. No przecież powiem za 50 minut, ale pan Wojciech bardzo dobrze kombinuje. Jeżeli państwo również wiedzą, o jaki film chodzi, jakiego filmu poszukujemy, to proszę oczywiście pisać mail antoni.grudniewski@radio357.pl. 6 minut po 11. Bonobo.

Proszę się powolutku szykować. Oj, przepraszam, bo tak bez ostrzeżenia wparowałem. Proszę się powolutku szykować, bo za kilka chwil płyta tygodnia.

0: Me and You i Bonobo. Czas na naszą płytę tygodnia, przebiśniegi, Sen Multiplayer. Jeden egzemplarz mamy dla Państwa. W tej sprawie proszę dzwonić 510-357-357. A pan Markus o płycie opowie sam i opowie o tej piosence.
1: Cześć, tu Markus z zespołu Przebiśniegi. Są sytuacje, które sprzyjają długim i głębokim rozmowom. Są takie, które pasują do ciszy. Wyobraźcie sobie środek letniej nocy na mazurskim kempingu. Świerszcze, ognisko, koło was przyjaciele. Padają żarty i pojawia się uczucie, że nie trzeba nic jutro, że jutro jest daleko za horyzontem. Jeśli nie brzmi to jak plan do zrealizowania i utknęliście na długo w mieście, to mam dla was antidotum, które trwa co prawda tylko niecałe 3 minuty. Zapraszam. Zespół Przebiśniegi i utwór Pali jej się świat.

Pali jej się świat i przebiśniegi. Płyta tygodnia dziś powędruje do pana Grzegorza ze Stargardu, a od poniedziałku nowy zestaw tygodnia będzie na państwa czekał i w Kieruj się na południe, i w Mam grać. 14 minut po 11:00.

Pani Kamila napisała, te 10 głosów na listę to zdecydowanie za mało. Nawet się nie rozpędziłam, a już koniec. Pani Kamila ma również absolutnie dobry i poprawny typ w sprawie zagadki muzyczno-filmowej, a właściwie jej rozwiązania. I przy okazji pisze, że ogromnie cieszy się na dzisiejszą listę na toruńskiej starówce. I będzie polowała na Mateusza Fusiarza. Tak, dziś lista wyjazdowa z Torunia. Proszę koniecznie tam być i w tamtą stronę zmierzać. 18 minut po 11. Keith Urban i John Mayer.

0: Guitarman. No, nawet dwóch. Nawet dwóch. Keith Urban i John Mayer. 23 minuty po 11. lista.radio357.pl. Proszę nie zapominać. Widzę, że głosów dziś w niektórych przypadkach brakuje, ale 10 do wykorzystania jest. Proszę dobrze i mądrze nimi zarządzać. Przed nami dwie nowości, propozycje. Wpierw Matylda Łukasiewicz, a następnie Patrycja Krzyczman.
1: Dzisiaj kocham się mniej, się ze sobą rozwodzę.

Patrycja Krzyczman, spływa jak wcześniej Matylda Łukasiewicz i 100 lat, i to takie 100 lat właściwie dla nich samych. Lista.radio357.pl. Mamy nową piosenkę od grupy Greta Van Fleet, właściwie rodzinnej grupy, braci i kuzyna Kiszków, w związku z czym pojawi się, ale pomyślałem, że może na sekundę cofnęlibyśmy się do czasów, kiedy usłyszeliśmy ich po raz pierwszy. Toż to było zaskoczenie.

Highway Tune, Greta Van Fleet, a teraz Play Your Games. No, Josh ma zdrowie, to nie ma co mówić, że nie, ale pan Marek również napisał, że bracia Kiszka chyba jakoś niespecjalnie spełnili nasze oczekiwania. Ja też przy okazji pierwszej płyty i debiutu byłem absolutnie zachwycony, a jakoś im dalej wraz z tym tak powtarzalni. A z drugiej strony posiadanie własnego patentu, w tym przypadku trochę wtórnego, bo raczej spod znaku Cepelinów uprawnia do tego, żeby swoje piosenki w takim konkretnym stylu pchać, pchać i pchać. Olivia Rodrigo i Robert Smith.

0: Olivia Rodrigo i Robert Smith. I Ola!
1: Stonowanie na leżaku brzmi jak idealne połączenie. A jeśli dodamy do tego możliwość spotkania z radiem na żywo, to wszystko będzie możliwe dzięki wydarzeniu Lato z Koneserem 28 czerwca. Zapraszam Państwa na specjalne wydanie stonowania z samego serca warszawskiej Pragi. Państwo zasiądą wygodnie na leżakach, a ja zapewnię 2 godziny muzycznej łagodności i wyciszenia. Spotkajmy się w niedzielę, 28 czerwca, pod sceną w Koneserze. Zapraszam od 11 do 13. Ola Budka.
0: Lato, lato, lato z radiem i przy radiu.

0: Сто.
1: Сто.
0: Ми.
1: Ми.
0: Ла.
1: Ла.
0: Ве.
1: Ве.
0: Лас.

0: To wiosna, właściwie fragment wiosny Vivaldiego, natomiast lato chyba już za pasem. Czy ty wiesz dokładnie, kiedy lato przychodzi, czy nie za zbytnio?
1: A nie przyszło już? No nawet tak. Jeśli datą nie przyszło, to temperaturą już na pewno dzisiaj
0: wiesz
1: przyszło.
0: Co, dopiero dzisiaj, bo ostatnie dni to był jakiś żart. Znaczy mam nawet zrobione zdjęcie sprzed 4 albo 5 dni, gdzie jednocześnie świeci słońce i pada deszcz.
1: No ale...
0: A 7 minut później wiał wiatr, zbierało się na grad i wiele innych rzeczy.
1: No to pomyśl sobie o tym, że w Skandynawii tak jest zawsze. Tam jest takie powiedzenie, nie? Że na pewno wszyscy to je znają, że jeśli nie podoba ci się pogoda, to poczekaj 3 minuty.
0: No to my tak mieliśmy. Ostatnio od razu ci odpowiem, właściwie podpowiem, 22 czerwca rozpoczyna się lato, czyli w przyszłym tygodniu.
1: Czyli jeszcze musimy poczekać chwilę, jeszcze wiosna. Jeszcze możemy grać.
0: Możemy grać.
1: Violetta
0: Myszkowska, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No właśnie, dziś na dachu świata w duecie, bo Michał Żakowski też będzie, ale będzie z

0: daleka, hen.
1: No, on jest w zupełnie innym miejscu. Jest w Bejrucie, w Libanie, będzie opowiadał właśnie o tej kości niezgody, która jest pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Izraelem, no sojusznikami na wojnie z Iranem. No, ale jest to właśnie taki kraj, który, no, pytanie właśnie, czy ta przyjaźń przetrwa. Stany Zjednoczone chcą, żeby Izrael zakończył operację wojskową w tym miejscu. Izrael, no, nie za bardzo chce. Mówi, że to jest kwestia jego bezpieczeństwa. I zobaczymy, jak się to będzie rozwijać. No ale to jest tak, jak właśnie rozmawialiśmy przed chwilą z pogodą. Jeśli chodzi o Bliski Wschód, to no, tydzień temu na dachu świata spotykaliśmy się w zupełnie innej sytuacji i wszystko zmieniło się w ciągu tego tygodnia. Dość znacząco będzie o czym opowiadać.
0: Coś jeszcze poza tymi tematami na dachu świata dziś do 14? Czy to będzie dominujący wątek?
1: To będzie dominujący wątek, ale pojawi się oczywiście też Wojciech Ganczarek i ze swoimi opowieściami z Ameryki Południowej, także będzie na pewno troszeczkę takiego odbicia od wojny i tego, co na Bliskim Wschodzie. Ale to będzie główny temat, zdecydowanie.
0: Okej. Okay. Po 12 na dachu świata Wiolotta Myszkowska i zdalnie, ale jednak Michał Żakowski, który w tej chwili chyba w Bejrucie.
1: W Bejrucie, dokładnie.
0: W Bejrucie również dla państwa będzie nadawał. Bardzo dziękuję, niezmiennie w państwa imieniu zapraszam.
1: Zapraszam również.
0: A my rozwiążemy naszą dzisiejszą zagadkę muzyczno-filmową. Państwo już wiedzą, państwo się domyślili, wszystko mamy. Płyta zaadresowana, nic się przed państwem nie ukryje. Za 4 minuty zdradzę co i jak.

I pierwsza była pani Beata. Pani Beata z Tczewa, która napisała, że poszukujemy filmu Nigdy w życiu. Wszystko się zgadza. Pierwsza poprawna odpowiedź przyszła 12 minut po 9, więc szybko. Państwo często zadają to pytanie, jak często, jak szybko te odpowiedzi przychodzą. No ale gdybyśmy zaczęli na przykład od pana Krzysztofa Krawczyka, to myślę, że mógłby być jeszcze ciekawszy wynik. Płyta do pani Beaty powędruje, a odpowiadając na wszystkie jeszcze pytania w sprawie zagadki i tego, jak to działa, zawsze tak samo. Na początku pierwszej godziny pierwsza podpowiedź, później druga po 10, trzecia po 11. Wszystkie trzy piosenki pojawiają się w jednym filmie. A państwa zadaniem jest mi napisać, w jakim do pani Beaty dziś powędruje płyta. My zapraszamy oczywiście na 243 notowanie listy piosenek 357. Ono dziś po godzinie 19. Nie stąd, nie z Żoliborza, ale z Torunia zapraszam w imieniu Mateusza Fusiarza. Natalia Fidler, Szymon Kuliś i Antoni Grudniewski. Dziękujemy, kłaniamy się państwu. Ja się ubieram, tak po szyję i jadę na Hel. Także... Mam być może na miejscu, do zobaczenia. Po 12 Violetta Myszkowska i Michał Żakowski. Do usłyszenia.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
1: Godzina 12 w Radiu 357.
2: Radio 357.
1: Halo Bejrut, halo Bejrut. Michał, czy jesteś z nami?
3: A w Bejrucie jestem z wami, mam nadzieję, że mnie słychać. Czy mnie słychać?
1: Słychać,
3: Bejrut,
1: słychać.
3: Godzina 13. Czas rozpocząć podróż na dach świata. Dzisiaj dach świata właśnie w Bejrucie. Jestem i mam nadzieję, że będę słyszalny.
1: No, jesteś słyszalny, bardzo dobrze cię słychać, ja się bardzo cieszę, dlatego że no, jesteś akurat w kraju, który jest bardzo ważny dla minionych wydarzeń w ostatnim tygodniu. Powiedzieć, że sytuacja na Bliskim Wschodzie jest dynamiczna, to nic nie powiedzieć, prawda? Tydzień temu spotykaliśmy się w zupełnie innych okolicznościach.
3: No pewnie, i tydzień temu jeszcze mówiliśmy o wielkiej przyjaźni, wielkim sojuszu, a teraz, no właśnie, o czym teraz jest mowa, jeżeli chodzi o Bliski Wschód? Czy Trump w dalszym ciągu lubi Netanyahu? To jest też jedno z tych pytań.
1: I czy ta przyjaźń jest odwzajemniona? No to ogłoszono, przypomnę, że Stany Zjednoczone i Iran podpisały porozumienie. Po kilku miesiącach wojny, która miała trwać kilka tygodni, wystosowano 14 punktów, na mocy których na przykład zniesione zostaną sankcje na Iran. Odblokowano też cieśninę Ormuz, ale wiadomo, że jeśli chodzi o przywrócenie żeglugi z taką pełną mocą, pełną przepustowością, no to jeszcze poczekamy, bo teren trzeba rozminować. No i właśnie, nie zapominajmy, że w tej wojnie brał udział też Izrael, sojusznik Stanów Zjednoczonych. W Izraelu nie zareagowano na to porozumienie zbyt pozytywnie. W nagłówku jednego z artykułów na The Times of Israel nazwano go katastrofalną kapitulacją. Pan Benjamin Netanyahu mówił bardziej oględnie. Mówił o wyzwaniu, które polega na zachowaniu spokoju, tutaj cytat, stanowczego stanowiska w sprawie naszych interesów bezpieczeństwa, a jednocześnie podtrzymywania ważnych relacji z naszymi amerykańskimi przyjaciółmi. No ale właśnie, czy ta przyjaźń przetrwa? Bo kością niezgody pomiędzy tymi przyjaciółmi jest Liban, gdzie zupełnym przypadkiem jest Michał Żakowski.
3: Tak, jestem tutaj może nie przypadkiem, ale z Fundacją Dobra Fabryka, która prowadzi tutaj szeroką działalność pomocy, między innymi dla uchodźców wewnętrznych, którzy uciekli, dla tych, którzy uciekli przed wojną z południa Libanu, czy tych, którzy uciekli z wschodniej części Libanu, czyli z prowincji Baalbek i Doliny Beka. Także dlatego między innymi tutaj jestem, bo ich jest 1 200 000. Ich było 1 200 000 w momencie wybuchu wojny i oni liczą czas w ten sposób. 110 dni dzisiaj mija, odkąd musieli uciekać ze swoich domów. Również możemy liczyć to w ten sposób. Zostało tylko 57 dni na negocjacje. Te twarde rozmowy, o których mówisz, które wynikają z tego porozumienia, które zostało zawarte. No i tutaj w Libanie wszyscy z nas patrzyli się, bo już też możemy uznać, że my się tutaj w Bejrucie przyglądamy, patrzyliśmy bardzo uważnie na Wersal i na stół suto zastawiony, przy którym usiadł prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, prezydent Republiki Francji Emmanuel Macron wraz z żoną. Donald Trump usiadł pomiędzy nimi i nagle pojawił się Marco Rubio, który przyniósł, czyli sekretarz stanu, przyniósł dokument, przypuszczam, że w języku perskim, który w takiej, bym powiedział, biesiadnej atmosferze został podpisany. Ten dokument jest o tyle ważny, że stanowi o życiu i śmierci, co po niektórych mieszkańców Libanu, właśnie Libanu Południowego, czy rejonu Doliny Beka i miejscowości Baalbek, zresztą przepięknej, historycznego miejsca. Także to jest to, jak wygląda ta sytuacja stąd, z Libanu, który... Jak sami Libańczycy niektórzy mówią, my się liczymy, ale nikt o nas nie pamięta, nikt tak naprawdę nie chce nam pomóc. Także to są te refleksje, które tutaj na szybko możemy przytoczyć. To na szybko tak wygląda widziane z Bejrutu to, co się dzieje w Europie Zachodniej. Natomiast na miejscu trwa regularna wojna. O tym będziemy rozmawiali. Na miejscu też są problemy i uchodźców, ale też problemy Libańczyków i też zwykli Libańczycy, którzy doświadczają tego, co się nazywa ostrzałem, tego, co się nazywa bombardowaniem izraelskim. Ale również nie zapominajmy, że i Hezbollah też używa broni, Hezbollah też ma swoje oddziały i też walczy z Izraelem. Dzisiejszy bilans to jest około 18 osób, które zginęły na południu Libanu i 5 żołnierzy izraelskich, którzy też zginęli w wyniku ostrzału Hezbollahu. Także to, co się tutaj dzieje, na pewno nie należy nazywać pokojem albo nie należy nazywać rozejmem bądź zawieszeniem broni. Tak wygląda ta kość niezgody, o której mówiłaś, Wiolu. Zaczniemy opowieść o Bliskim Wschodzie, o Libanie, ale myślę, że zanim przejdziemy do meritum, trochę muzyki i Okeanus Orientalis, zespół, który wziął na tapet twórczość wspaniałej wokalistki Fairuz libańskiej. Za chwilę będziemy rozmawiali z Mateuszem Gasińskim, za chwilę oddamy głos też i uchodźcom, i mieszkańcom Bejrutu, ale najpierw muzyka prosto stąd, ale przefiltrowana przez muzyków z Ameryki Łacińskiej między innymi.

0: Fajrus w Radiu 357. No my dzisiaj rozmawiamy, będziemy rozmawiać o takim większym obrazku, jeśli chodzi o wojnę Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem oraz o tym porozumieniu wstępnym, jak się go nazywa, Stanów Zjednoczonych z Iranem. Będziemy rozmawiać o tym między innymi, że miało ono zostać podpisane dzisiaj w Szwajcarii, ale dostaliśmy informację, że już zostało podpisane w Wersalu wcześniej. I to są wszystko rzeczy w takim większym ujęciu. Natomiast teraz przeniesiemy się do Lipanu, gdzie jest Michał Żakowski, gdzie mimo tego porozumienia dalej toczą się walki. Tutaj armia izraelska wręcz poinformowała, że dalej atakuje. Przed chwilą mówiłeś, Michał, o tym, że zginęło kilku izraelskich żołnierzy. Nagłówki informują o tym, że Itamar Ben-Gwir, czyli minister bezpieczeństwa narodowego Izraela, powiedział wręcz, że Liban musi spłonąć po śmierci tych żołnierzy. No i co się dzieje na miejscu?
1: To są kolejne słowa Itamara Ben-Gwira, które bardzo mocno są wymierzone w Liban i no mają chyba wzbudzić poczucie strachu, bo rozumiem, że całkowitego ognia ogarniającego Liban to sobie nie wyobrażamy. Natomiast wojny na południu Libanu i ostrzeliwanie południowej części Bejrutu, gdzie jest sztab, gdzie się mieszczą władze Hezbollahu, to już możemy sobie wyobrazić. Mateusz Gasiński, Fundacja Dobra Fabryka, jest tutaj ze mną. Dzień dobry, Mateuszu. Zajmujesz się pomocą uchodźcom czy przesiedleńcom wewnętrznym, jak to się powinno poprawnie mówić. Ja ich nazywam uciekinierami przed wojną, tak, z wojny. Natomiast musisz też śledzić sytuację polityczną. Przecież tak, to jest dla ciebie podstawą do oceny sytuacji dalej pomocowej.
2: To jest konieczne zawsze do tego, żeby dobrze zareagować, żeby zareagować w dobrym momencie, w dobry sposób. Kontekst jest absolutnie kluczową rzeczą w każdym miejscu, do którego przyjeżdżamy i zaczynamy pomagać. Ten kontekst libański jest dość trudny teraz do opisania, bo tak naprawdę trudno powiedzieć, co się wydarzy jutro. Żyjemy tutaj z dnia na dzień, wszyscy Libańczycy żyją tutaj z dnia na dzień. Śledzą oczywiście informacje, natomiast wbrew pozorom wydaje mi się, że oni dość... już widać w nich zmęczenie. Ja pamiętam te nasze rozmowy, chociażby na przedmieściach Bejrutu, w których przez tych ludzi przemawia zmęczenie. Oni już nikomu w nic nie wierzą. My pytamy ich o to, czego się spodziewają teraz po podpisaniu tych pokojowych memorandów. Oni mówią, że tak naprawdę dopiero jak zobaczą, to uwierzą. Dla nich skończyły już się te czasy, kiedy jakieś obietnice były jakkolwiek wierzące. Widać to przede wszystkim w szelterach, ponieważ
1: tych miejscach, do których oni uciekają przed wojną, tymi szelterami to są chociażby szkoły, prawda?
2: To są miejsca tymczasowego pobytu.
1: Tak jest.
2: Organizowane w szkołach, w salach gimnastycznych, przeróżnych miejscach sportu. To są w tych miejscach ludzie przebywają już od samego początku wojny, od końca lutego. Sytuacja teraz jest trochę inna niż w 2024, bo wtedy bardzo szybko widzieliśmy, jak ludzie reagują na zawieszenie broni, na nawet chwilowe, kilkudniowe zmniejszenie ataków na południe Libanu. Teraz nie wracają na południe, ale też dlatego, że wiedzą, że nie ma do czego wracać.
1: Za chwilę porozmawiamy o tych powrotach, czy niepowrotach. Natomiast Bejrut zmienił się przez te ostatnie, i tutaj liczę, 110 dni, bo uchodźcy, czy ci, którzy uciekli przed wojną, liczą dokładnie każdy dzień poza domem.
2: Liczą każdy
1: 110
2: dzień.
1: 110 dni dla niektórych, czyli to jest drugi dzień marca, kiedy Hezbollah zaatakował Izrael. Izrael odpowiedział ogniem, a później wkroczyły wojska izraelskie na teren Libanu.
2: Będziemy jeszcze o tym pewnie rozmawiali, ale dla niektórych to są też przedłużające się wakacje. Dla dzieciaków przede wszystkim, których nie chcą, i o tym mówią zupełnie otwarcie. Tak, to w jaki sposób ludzie reagują teraz, to jest rezygnacja, strach, obawa. Ja dzisiaj rano nawet słuchałem wywiadu Izraela Katza, izraelskiego ministra obrony, który mówił, że nie ma do czego wracać, że te 200 tysięcy ludzi, którzy w ogóle myśli teraz o tym, żeby wracać na ten pas przygraniczny, mówi, że tam nie zostanie ani jeden ich dom. Mówił to w wywiadzie takim bardzo przepełnionym emocjami, agresją wręcz, ale myślę, że to było też zaznaczenie nie tylko Libańczykom tego, że nikt nie będzie mówił im, co mają robić, ale przede wszystkim sojusznikom, Stanom Zjednoczonym i wszystkim tym, którzy zgodzili się na podpisanie memorandum.
1: Teraz już nie ma za wielu namiotów, może są nieliczne na wybrzeżu Bejrutu, na tych uliczkach, natomiast właśnie uchodźcy gromadzeni są w szkołach, w tych miejscach, salach sportowych, w różnych takich publicznych też przestrzeniach zarządzanych przez lokalne, samorządowe gremia. W takich miejscach byliśmy razem. Między innymi to, mówiłeś o wakacjach, to Ali, 10-latek, bohater zaraz tej opowieści, którą usłyszymy. On i jego bracia właśnie są w takiej jednej ze szkół. Tam byliśmy również u Sany, która samotnie wychowuje swoją gromadkę dzieci, też uciekła z południa, no ale też byliśmy w Bejrucie, w jednej z dzielnic niedaleko dzielnicy Dachie, która jest ostrzeliwana przez Izrael. To jest ten bastion Hezbollahu, ta przerażająca dzielnica dla niektórych też z racji właśnie tego, że tam toczą się działania wojenne. Posłuchajmy, o czym oni mówią i jak widzą sytuację swoją i jak doszło do tego, że w ogóle uciekli. To znaczy, jak wyglądał ten moment, w którym musieli opuścić swoje miejsca i dowiedzieli się, że właśnie jest wojna na południu Libanu. Proszę o to, są ich słowa.
3: Tak. Tir.
4: Tir.
1: A, okej.
4: Nirran da Maura.
1: Aha. Ali ma 10 lat, pochodzi z południa kraju, niedaleko leżącego nad morzem miasta Tyr. Ali jest piłkarzem, razem z braćmi opowiada o tym, jak musiał uciekać po ostrzeżeniu izraelskim o nadchodzącym bombardowaniu. Dobrze, my jesteśmy z okolic Tyru, a to było z powodu walk, bo pierwszego dnia z Libanu wystrzelono rakiety. Wyszedłem z domu o 4 rano i wyszedłem z pracy. Poszedłem później do domu. Przyjechaliśmy z Hanuje tutaj. Dobrze, zajęło nam to 24 godziny, więc udało się i dotarliśmy. Kasem najpierw szedł pieszo, bo jego motocykl nie działał. Kiedy dotarliśmy do domu, zabraliśmy nasze rzeczy, włożyliśmy je do samochodu i wyruszyliśmy stamtąd około 4. Izraelczycy zaczęli do nas dzwonić i mówić, żebyśmy stąd wyjechali. Dzwonili na mój telefon i na telefon mojej mamy. No a ty dostałeś powiadomienie. Tak, właściwie to kilka razy, nie tylko raz. Masz na myśli z Izraela? Tak. Okej, ale oni mówią po arabsku. Libański dialekt? Nie, inny. Dzwonią z arabskiego numeru. Nie z amerykańskiego, tylko arabski. 961. Libański. Więc to był libański numer. Tak, libański numer. Nie dzwonią z zagranicznych numerów. Wcześniej kiedyś dzwonili z numerów zagranicznych, australijskich, amerykańskich, no afrykańskich, a ostatnio zaczęli dzwonić z libańskich. No dobrze, zadzwonili do ciebie i co powiedzieli?
5: 500 meters from town, borders of town.
6: Yes, we waited for our neighbors, they called again, they told us you are near your town by 300 meters.
1: Zadzwonili i powiedzieli nam, że nasz dom znajduje się w pobliżu budynków Hezbollahu i musimy natychmiast się stąd wynieść. No dobrze, ale najpierw zadzwonili do nas i powiedzieli, że musimy się oddalić o 500 metrów. Wyszliśmy. Powiedzieli, że musicie opuścić swój dom i oddalić się 500 metrów poza miasto. Nie z domu, tylko z miasta, w którym jesteście. Musicie przekroczyć granicę miasta. No i czekaliśmy na naszych sąsiadów. Zadzwonili ponownie. Powiedzieli nam, że jesteśmy 300 metrów od naszego mieszkania, więc obserwują każdy nasz ruch. Powiedzieli nam, że musimy odejść dalej. No dobrze, i właśnie o to chodzi. Otrzymaliśmy kilka telefonów z libańskich numerów, że trzeba być w odległości 500 metrów.
6: No way. So they're like watching you. They're following every step.
1: Po tym ruszyliśmy i zatrzymaliśmy się u swoich sąsiadów. A to było właśnie w okolicy 300 metrów. I zadzwonili do nich ponownie. Wciąż jesteście za blisko. Jak tylko odeszli, nikt już do nich nie dzwoni. No więc oni byli, jakby cię obserwowali, jakby śledzili każdy twój krok. No dobrze, kiedy wyjechaliśmy, nie zaatakowali naszego domu, ale dom naszych sąsiadów. Ostatni atak, który miał miejsce niedawno, trafił w wiele domów położonych bardzo blisko naszych. Okazało się, że nasz dom jest w porządku, jeszcze nie został zniszczony. I to wiemy z wiadomości. Pytam Alego, jaka będzie pierwsza rzecz, którą zrobi, kiedy wróci do domu. Po prostu pójdę usiąść. Po prostu usiądę tam i nic nie będę robił. Sana i jej rodzina z południa Libanu. Mieszka w wiosce niedaleko Bin Jbeil. Kiedyś, w 2006 roku, symbolu oporu Hezbollahu w trakcie wojny z Hezbollahem. W jej wiosce między innymi uprawiali awokado, oliwki i cytryny. Co się stało, że musieliście uciekać ze swojej wioski? Zaczęli dzwonić do mnie na telefony dzieci i na telefon Józefa. To znaczy, niech Afika opowie o tym komputerze. O komputerze. Komputer mówił, żebyśmy opuścili nasze domy. I tak oto znaleźliśmy się tutaj. No ale wyjaśnijcie to dokładnie. Czy co, numer telefonu, z którego dzwonili, był libański, czy nie? Były numery libańskie, ale i numery nielibańskie, z Afryki. Kazali nam natychmiast opuścić dom. Był Ramadan i jedliśmy wcześnie śniadanie przed wschodem słońca, około 3 nad ranem. Wzięłam ze sobą dokumenty, moje i dzieci, oraz piżamy, które ściągnęliśmy z siebie. Szybko się ubraliśmy, prawie nic nie wzięliśmy. No i te piżamy. Dzieci płakały, a samoloty, myśliwce krążyły nad nami bardzo nisko. Ogromny huk. Powiedziałam tylko, weźcie ubrania i chodźmy. Nie było czasu na zastanawianie się. Uciekliśmy moim samochodem. Dokąd pojechaliście? Najpierw do Sajdy. Po drodze zatrzymywaliśmy się tylko po wodę. Później dotarliśmy do Bejrutu. Było bardzo dużo ludzi uciekających z południa. W końcu trafiliśmy tutaj, do tej szkoły, która została zamieniona w schronisko.
7: عشان هيك كانوا الولاد عم يبكوا يعني قلت لهم بس احملوا غراض في المنزل بس حملوا في جنب العتبه

0: Zahra, prawniczka, i jej przyjaciółka Maha, bankowiec, sunnitki. Jest właścicielką starej kamienicy 120-letniej w dzielnicy Talet Hayat, oddalonej o 10 minut jazdy samochodem od Dahie, tej dzielnicy na południu Bejrutu, bastionu Hezbollahu, bombardowanej całą wojnę przez Izrael i jego lotnictwo.
1: You hear sometimes the bombing in Dahie.
2: Sometimes we hear, sometimes no. If in the night we hear.
0: Czasami słychać wybuchy, na przykład w nocy, a jak jest duża eksplozja, to słyszymy. I w dzień. Czy boimy się, że izraelscy żołnierze tu przyjdą? Nie, choć kto wie, kto wie. Na razie Trump z Iranem robi deal, być może dobry dla Libanu. Być może.
1: They make deal,
2: yeah, and the influence to Lebanon. It's good for Lebanon.
1: And this is for good for Lebanon, you think?
2: Yeah, maybe. She said of Hezbollah, stop it, we are finished. Maybe.
1: And you said about this fear.
0: Mówicie o strachu, kiedy wychodzicie na miasto i prowadzicie samochód. Dlatego nie wychodzę za często. Chyba dlatego, że się boję. Strach jest gorszy od samej wojny.
1: This fear is worse than war itself.
0: Skąd wiemy, kto za nami lub przed nami jedzie? Może ktoś z Hezbollahu i oni w niego strzelą. Skąd to mam wiedzieć? Nie ma ostrzeżeń. To jest tak nagle. Bum! Mówią obie, że boją się bardziej Izraela, bo Hezbollah atakuje Izrael, a ten bombarduje południowy Bejrut. Jak teraz wygląda życie w Libanie? Gospodarka leży, ciągły problem z lekami. A wojna? One pamiętają także wojnę domową, która wybuchła w 1975 roku i trwała 15 lat. Tak, jak były walki na ulicy, pamiętam, kiedy się uczyłam do egzaminów na studia, to nagle bum, bum, wybuchy. Ale wtedy schodziło się do piwnicy.
1: The civil war.
3: Yes, but you remember.
4: But before, when there is a war or a strike, we will go to the basement of the building.
0: I tam można było przeczekać. A teraz? Piwnica to twój grób. Już lepiej na dachu. To może cię nie zauważą, nie zbombardują. Już lepiej na dachu, bo inaczej to bum i wszystko na dół.
4: If there is a war, you have to stay on the roof. You have to stay on the roof. Maybe they will save you. But down in the basement. Bye-bye.
0: No właśnie, bye-bye, tak? To jak widać, humor też jest w opowieściach o wojnie i to jest całkiem naturalne i myślę, że tak powinno być. Mateusz Gasiński. Rozmawialiśmy z Zachrą i z Machą, pamiętasz, w jej mieszkaniu. No, w ogóle sam anturaż, że powiem językiem, który też tu jest zrozumiały, czyli francuski, no jest niesamowity. Kamienica lat 120, prawda?
5: Kamienica lat 120, wybudowana przez jej dziadka. Ona w tym domu mieszka ze swoimi kuzynami, ich dziećmi, wnukami. Ale zwróć uwagę, że ona w trakcie naszej rozmowy też sama powiedziała, że ona nie chce, żeby tam mieszkał nikt obcy. Ludzie tutaj też boją się innych nieznanych ludzi przez to, jak ta wojna teraz wygląda, w jaki sposób ona jest inna od tych, które znamy. To jest wojna, która nie jest związana tylko i wyłącznie z linią frontu, ale wojna, która jest związana z celami, które poruszają się po tej samej drodze i mogą znajdować się w samochodzie przed tobą, za tobą, w ludziach, którzy meldują się w hotelach, używając błędnych nazwisk lub...
0: Żeby nie dać poznać, że są na przykład z południa.
5: Tak, i później na te budynki spadają bomby. Zachra się tego obawia też. Ona opowiada, że jej sposób na to, żeby przetrwać wojnę, to jest bycie... w najbliższej okolicy, nie spotykanie się z ludźmi, chodzi do marketu, robi podstawowe zakupy, wraca, siedzi w domu z dziećmi, uczy ich alfabetu, żeby te szybciej poznały alfabet niż przyzwyczaiły się do nieustannych dźwięków latających nad głowami dronów na przykład. Tak? To są niby codzienne... codzienność, ale ta codzienność jest na niby, ponieważ ona nie jest bezpieczna, ona jest, no właśnie, taka w cieniu bomb.
0: Zresztą jak rozmawialiśmy z Zachrą i z Machą, wnuczki Zachry się przesłuchiwały, dziewczynki lat kilkanaście i opowiadały natychmiast, jak tylko poruszyliśmy temat dronów, o tak, drony, to tutaj
5: tak,
0: latają.
5: Tak, one
0: to
5: znają ten dźwięk bardzo dobrze.
0: Część rzeczywistości.
5: Znają te dźwięki bardzo dobrze, one są do tego przyzwyczajone. To jest straszne, że ludzie muszą się przyzwyczajać do takich rzeczy. Natomiast w rozmowach naszych z Libańczykami, nie tylko do wojny można powiedzieć, że Libańczycy się przyzwyczają. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy z Alanem, który mówi, że najgorsze, co może być, jeśli chodzi o Libańczyków, to właśnie to, że się adaptują do wszystkiego. Do kryzysu z 2019, do wojny, do konsekwencji wybuchów w bejruckim porcie.
0: No to właśnie musimy powiedzieć, co tu za plagi egipskie uderzyły, jakie to plagi egipskie uderzyły w Liban w przeciągu kilku lat. 2019 rok, rewolucja, tak? I sprzeciw społeczny wobec władz, korupcji i, uwaga, Hezbollahu. 2020, wielki wybuch w porcie bejruckim.
5: Trzecia największa eksplozja w historii ludzkości.
0: Proszę bardzo. Następnie COVID i pandemia, która mocno uderzyła w życie tutejszych społeczności. Wreszcie kryzys ekonomiczny i upadek systemu bankowego.
5: No, wspomniana Zachra opowiadała, że dziś ma 65 lat, system emerytalny w tym kraju nie funkcjonuje, więc ona całe życie, pracując jako prawnik, gromadziła, oszczędzała pieniądze na to, żeby mieć właśnie na tą starość, na ten czas emerytury, której przecież nie dostaje. I w 2019 roku, z dnia na dzień, jej oszczędności całego życia stały się warte $6,000. Pracowała całe życie na $6,000, czyli równowartość kilkunastu tysięcy złotych. Żyje w wybudowanej przez dziadkę kamienicy, natomiast nie jest to życie opływające w luksusie. To jest bieda. To są może porcelanowe czarki na kawę, w których serwowała nam kawę.
0: Fantastyczne.
5: Fantastyczne. Chińska porcelana, też pamiątka po dziadku. Ale jeśli otworzysz lodówkę, to w niej wieje pustkami. To są ludzie, którzy bardzo często, i my odwiedzając takich ludzi, często nie odwiedzamy ich w takiej biedzie, jaka kojarzy nam się z krajami afrykańskimi. To nie jest XIX-wieczny głód. To jest cierpienie ludzi, którzy z dnia na dzień stali się ludźmi, których nie stać na podstawowy jeden posiłek w ciągu dnia.
0: To jest ekonomia, ale również i psychologia, czyli ten strach, o którym zresztą bardzo dobrze świetnie opowiedziały Zachra z Machą. Beznadzieja to z kolei Ali, który powiedział, że jak wróci, to chciałby usiąść i spojrzeć w dal, w ciszy. To też jest wiele mówiące i to dziesięciolatek tak mówi. Ale mówisz o tej adaptacji. Wyszliśmy od Zachry i Machy, poszliśmy zobaczyć zbombardowany budynek wieżowca w tej bogatej dzielnicy, co wygląda co najmniej absurdalnie. Mnóstwo ruin i wokół ekskluzywne wieżowce, w których mieszkania kosztują $1,000,000. I to nie jest naprawdę przesada. I później jedziemy samochodem i okazuje się, że kilometr od nas doszło do ataku izraelskiego właśnie w dzielnicy Dachi. Kilometr to nie jest dużo w mieście, w ogóle to nie jest dużo. Myśmy nie zauważyli w ogóle żadnej reakcji ludzkiej, nic się nie zmieniło. Ruch jaki był, taki był, tylko był dym, którego no już nie widzieliśmy, bo się rozpłynął w powietrzu. Ale to był atak rakietowy, wtedy mówiono, że zginął, czy to był atak na szefa Hezbollahu właśnie w Dachi. Okazało się, że nie, niedaleko była piekarnia, właściwie nie wiadomo, co stało za tym atakiem, co było przyczyną. Prawda? To jest niesamowite, żeśmy nie widzieli nic, żadnego ruchu, ambulansów, nic się nie działo.
5: To jest niesamowite, ale z drugiej strony jakby trudno się dziwić, bo po pierwsze ci ludzie też nie mają się gdzie schować, bo nie wiedzą, kiedy się schować. Przecież nie ma ostrzeżeń. Ten blok, który widzieliśmy zbombardowany, swoją drogą, ja patrzyłem na niego jako na 10-piętrową mogiłę, bo nie wiem, czy wiesz, ale mnóstwo osób spod tych gruzów w ogóle nie wyciągnięto. Więc tak, ludzie po pierwsze nie wiedzą, kiedy atak nastąpi. To jest wojna zaskoczenia. To jest permanentna taka sytuacja strachu. Ale nie da się tak. No, ludzie funkcjonują. No, patrzymy teraz na przedmieścia Bejrutu, po których jeżdżą samochody. Ludzie stoją w korkach. Działają kawiarnie, restauracje. Działa... państwo działa. No, ludzie cały czas...
0: Nie państwo, robią. Ludzie. Ludzie.
5: No, przepraszam,
0: państwo
5: tak.
0: Nie, to już bym
5: ludzie działają. Ludzie działają. Podnajmując sobie część tego państwa.
0: Państwo stoi przed dużym wyzwaniem, między innymi rozbrojenie Hezbollahu. To jest pytanie, które tutaj się nie pojawia w rozmowie z uchodźcami, uciekinierami z południa, bo w ogóle nie wiem, czy dało się to wyczuć, ale temat Izraela, temat wroga, temat Hezbollahu się nie pojawia oficjalnie. To też jest pewnego rodzaju dyscyplina, bym powiedział, i znak tego poczucia zagrożenia.
5: Ale
0: rozmawiamy o wojnie, która jest enigmatyczna.
5: To prawda, w szelterach owszem, ale pamiętasz, Zachrę zapytaliśmy wprost. Kogo się boją bardziej, Hezbollahu czy Izraela? I powiedziała jednych i drugich tak samo. Ponieważ uważają Hezbollaha za tych, którzy wzięli w Liban jako zakładników, tak?
0: Dokładnie, to nie jest tak, że Hezbollah jest armią broniącą państwo. Dla niektórych oczywiście jest. Takich też spotykamy.
5: Takich też spotykamy. Tak naprawdę te opinie, losy, to co ludzie mają do powiedzenia, to są historie tak... Jak kable na tych telegraficznych słupach w Bejrucie. Każda osoba ma do powiedzenia coś innego, każda ma cząstkę tej prawdy, każda widzi sytuację w inny sposób. Są tacy, którzy mówią, że gdyby nie Hezbollah, to armia izraelska byłaby już w Bejrucie i chwała im za to, ale są też tacy, którzy mówią, że w ogóle nie byłoby żadnego problemu, gdyby udało się rozbroić Hezbollah, a nawet nie rozbroić Hezbollah, ale przekonać szyitów popierających Hezbollah do tego, żeby przestali ufać Hezbollahowi i zaczęli ufać armii libańskiej.
0: Bo ten odłam islamu szyicki to jest dominujący tutaj w Libanie. Sunnici i chrześcijanie, druzowie, jeszcze inne oczywiście też mniejszości tutaj są. Ten podział też mówi wiele o sytuacji politycznej, ponieważ przewodniczącym parlamentu jest szyita, szefem rządu jest sunnita, a prezydentem chrześcijanin, tak jest to zapisane w konstytucji, to jest też po francuskie dzieło tutaj, że tak wrócę do tego stołu francuskiego w Wersalu. Za chwilę Małgorzata Bonikowska, doktor Małgorzata Bonikowska, Centrum Stosunków Międzynarodowych, wejdziemy na te orbity polityki większej, na którą my patrzymy stąd z Bejrutu. Wioletta Myszkowska, jesteś już przygotowana do rozmowy z Małgorzatą, ale zanim porozmawiamy o tej dużej polityce i co tak naprawdę się może spróbujemy dociec, wydarzyło pomiędzy Amerykanami a Izraelczykami, Trumpem i Netanyahu, a w ogóle co się dzieje w tej polityce, bo może czegoś nie wiemy. Spróbujemy się dowiedzieć. Chwila muzyki, libański DJ Sharif Magarbande.

0: Tak jak Michał zapowiedział, oddalamy się na chwilę od Libanu, chociaż chyba nie aż tak daleko, dlatego że nie da się zapomnieć o tym kraju, mówiąc o wojnie na Bliskim Wschodzie. A w związku z tą wojną, wojną Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem, pojawia się wiele pytań dotyczących sojuszy. To nie tylko kwestia przyjaźni, jak powiedział premier Benjamin Netanyahu, Izraela i Stanów Zjednoczonych, ale też na przykład państw NATO ze Stanami Zjednoczonymi, w tym państw Europy. Kto zyskał na tej wojnie i co? Kto stracił? Które przyjaźnie, które sojusze przetrwają? O tym porozmawiamy z dr Małgorzatą Bonikowską, prezesem z Centrum Studiów Stosunków Międzynarodowych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Gdybyśmy mieli streścić kilka ostatnich dni, no to zaczęło się od tego, że mieliśmy zapowiedziane, że dzisiaj miał być podpisane porozumienie pokojowe, czy wstępne porozumienie pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Tutaj już nie mówiono o Izraelu. W międzyczasie dowiedzieliśmy się, że to porozumienie zostało podpisane w Wersalu. Prezydenta Iranu Masuda Pezeszkiana nie było w tym miejscu, na tej kolacji, o której wspomniał Michał przed chwilą. Czy te okoliczności podpisania tego porozumienia, memorandum o porozumieniu, panią zaskoczyły?
1: I tak i nie, dlatego że to porozumienie było nastawione przede wszystkim na zbudowanie pewnego rodzaju nowych relacji, nowego otwarcia grupy G7, czyli sześciu państw z jednym, czyli ze Stanami Zjednoczonymi, które zaczęło od momentu, jak przejął Donald Trump stery w Białym Domu, prowadzić trochę jakąś inną politykę. I zabiegi prezydenta Francji, aby wykorzystać szczyt G7 do tego, żeby w pewnym sensie namówić Trumpa na nieco inne postępowanie, w jakimś ograniczonym stopniu przyniosły rezultat. Największym wygranym tego spotkania jest sam Emmanuel Macron, który dokonał ekwilibrystyki dyplomatycznej. No i dwie rzeczy mu się udały. Właśnie namówienie Trumpa do tego, żeby podpisał to porozumienie właśnie tam, w Paryżu, w Wersalu. I dwa, że Trump zmienił trochę, złagodniał ze swoją retoryką wobec Ukrainy, a wzmocnił takie antyrosyjskie wypowiedzi. No bo mamy dwie wojny, a nie jedną z perspektywy krajów G7, czy szerzej całej Europy. Wojnę w Zatoce, oczywiście Iran, ale przecież wojna w Ukrainie z naszego punktu widzenia jest równie ważna, żeby nie powiedzieć dla niektórych jeszcze ważniejsza. Więc to wszystko było tam na spotkaniu G7 połączone, a podpisanie tego memorandum nie kończy jeszcze wojny. I to jest właśnie ta słabość tego całego dokumentu, że nie dość, że nie było tam, wiadomo, strony irańskiej, ale przede wszystkim też w tym dokumencie nie ma bardzo istotnych rzeczy, które muszą się pojawić w rozmowach amerykańsko-irańskich, żeby w ogóle mówić o jakimś trwałym pokoju, a ich tam nie ma. Czyli przede wszystkim program nuklearny irański, kwestie związane z w pewnym sensie w ogóle pozycjonowaniem Iranu, bo obecnie ten kraj zyskał na znaczeniu, a nie stracił, ale jednocześnie część państw Zatoki odbiera go jako głównego teraz przeciwnika. No i oczywiście sprawa palestyńska, która przecież nie zniknęła z mapy. I tutaj wątek Izraela jest bardzo istotny, dlatego że Izrael nie jest zadowolony oczywiście z tego, że takie porozumienie ma miejsce, dlatego że z punktu widzenia rządu, obecnego rządu Izraela, sprawy palestyńskiej nie ma. Jest zakończona tym, że po prostu Izrael będzie zarządzał tymi terytoriami, a sprawa Iranu

0: kwestia właśnie kwestia Libanu, który no, jest cały czas wojsko izraelskie tutaj na miejscu, na południu i strefa, którą sobie wyznaczyło wojsko izraelskie obecności, no, jest to 10 do 20 kilometrów w głąb i też żądania wycofania się stąd wojsk izraelskich, to też bardzo boli Benjamina Netanyahu i bardzo boli decydentów właśnie w Jerozolimie. Także do tej strefy Gazy, do tych wszystkich problemów dochodzi jeszcze wojna de facto, którą prowadzi Izrael w Libanie, prawda?
1: Tak jest. Dlatego ja osobiście nie wierzę, że to jest koniec wojny. Natomiast na pewno głównym celem tego memorandum, w ogóle całego wysiłku amerykańskiego w tych ostatnich miesiącach, było odblokowanie cieśniny. Więc paradoks tej sytuacji polega na tym, że przecież ta cieśnina była odblokowana. Ona właściwie nigdy nie była zablokowana. Tam była swobodna żegluga. Więc Amerykanie niejako, nie tylko, że nic nie uzyskali póki co, ale tak naprawdę ich pozycja jest osłabiona, bo Iran jednak dokonał precedensu. A więc nie tylko, że zablokowania cieśniny, czyli drogi morskiej, to jest niebezpieczny precedens, bo jest jeszcze parę innych miejsc na mapie świata, gdzie są takie właśnie wąskie gardła światowego handlu. No i ta sprawa Iranu pokazała, jak bardzo silną kartą jest właśnie możliwość kontroli takich cieśnin. A jednocześnie Iran zaczął pobierać opłaty za przejazd czy przepłynięcie przez tę cieśninę. To też jest precedens.
2: Tego wcześniej nie było,
1: to
2: tak?
1: Bardzo. Oczywiście, więc to bardzo, bardzo mocno uderzyło w tę wizję globalnego światowego handlu, opartego na zasadzie wolnego, swobodnego przepływu przez wody międzynarodowe, prawda? I to już się mleko rozlało, to już się dokonało, a jednocześnie Iran przez to, że pokazał tę kartę swoją, okazał się być bardzo groźnym przeciwnikiem, znacznie silniejszym niż to się wydawało Donaldowi Trumpowi. Także wiadomo, że Amerykanie zrobili wszystko, żeby tę cieśninę odblokować, ale to jest w zasadzie dopiero początek. No, ulga pewna dla całego świata. Wszyscy się oczywiście cieszą i ceny ropy i gazu spadły. To jest ogromnie ważna dla wszystkich wiadomość. Natomiast to nie kończy wojny, dlatego że Iran jest tam dalej. Sprawa reżimu w Iranie, no w ogóle jakby jest oczywiste, że przecież nie można mówić o zmianie reżimu, kiedy trzeba się z tym reżimem dogadywać, jak się okazuje, prawda? Plus kwestia właśnie programu nuklearnego, no i kwestia pozycjonowania się Izraela w kontekście Iranu. No Izrael nie zmienił swojego stanowiska dla Iranu, dla Izraela. Iran jest głównym złem. Reżim nie dość, że się nie zmienił, to się jeszcze zradykalizował w Iranie. W związku z tym no Izrael nie chce zakończenia tutaj tego konfliktu. Wręcz przeciwnie. Chce wyeliminować, tak jak oni mówią, prawda? No jak nie teraz, to nigdy. Trzeba zakończyć wreszcie sprawę zagrożenia ze strony Iranu. No a tutaj, prawda, wchodzi Trump z tym memorandum.
2: Właśnie, może przejdźmy do historii tej przyjaźni, jak ją nazywa nadal premier Izraela Benjamin Netanyahu, pomiędzy Izraelem a Stanami Zjednoczonymi. Tutaj ten sojusz no, wywrócił się o 180 stopni, można powiedzieć, w ciągu ostatnich kilku dni. Teraz mamy do czynienia z sytuacją, w której no, Izrael nie chce się wycofać z Libanu. Stany Zjednoczone krytykują te decyzje, krytykują politykę i ataki, szczególnie Izraela na Liban. J.D. Vance ostrzega krytyków Izraela, którym no nie podoba się to podpisanie tego memorandum, ostrzegając ich, że Trump jest waszym jedynym sojusznikiem w tym momencie, że żaden inny kraj w sojusz z Izraelem już nie wejdzie. I czy ta przyjaźń, w cudzysłowie to oczywiście mówię, ma szansę przetrwać tę sytuację?
1: No, jakby myślę, że to jest trochę inaczej trzeba opowiedzieć tę historię. Po pierwsze, Stany Zjednoczone i Izrael są nadal w bardzo ścisłym sojuszu. To nie nazwałabym tego przyjaźnią. To jest po prostu układ od samego początku istnienia Izraela, który polega na tym, że Stany Zjednoczone murem stoją za najpierw stworzeniem, a potem jakby wzmocnieniem tego państwa. I ma to wiele przyczyn i historyczne, i związki no, ludzi, i dominacja też lobby żydowskiego w samych Stanach Zjednoczonych, no ale także pewien bardzo jasny kierunek polityki amerykańskiej. No Izrael jest aktywem amerykańskiej też siły w rejonie Zatoki Perskiej, czy Zatoki, jakbyśmy powiedzieli, za którą odpowiedzialność i za spokój tego regionu do tej pory brali Amerykanie. Amerykanie powiązani są z kolei z krajami Zatoki także przez sprawę petrodolara, bo to przecież zostało stworzone w sytuacji

0: sytuacji, w której dominacja amerykańska zaczęła, światowa hegemonia finansowa zaczęła się sypać, w sytuacji, kiedy mieli coraz mniejsze rezerwy złota. Już nie wnikam w szczegóły, ale generalnie w latach 70. zastąpili te gwarancje złota gwarancjami przez ropę i gaz, właśnie tworząc system petrodolarowy, ale mogli to robić tylko i wyłącznie dlatego, że weszli w bardzo bliski sojusz z krajami Zatoki, zwłaszcza z Arabią Saudyjską. Więc z jednej strony Izrael, ale z drugiej strony kraje arabskie. I nad tym wszystkim absolutnie dominująca Ameryka z bazami wojskowymi, z obecnością na miejscu i z ścisłą symbiozą gospodarczą ze względu na ten system petrodolara. I teraz całe to zawirowanie z ostatnich lat, czyli uderzenie Hamasu, akcja Izraela, potem ta radykalizacja Izraela i izraelskiej armii, teraz uderzenie amerykańsko-izraelskie na Iran, odpowiedź Iranu, to wszystko teraz zmieniło o tyle te relacje, że nadal Stany Zjednoczone są jedną nogą z Izraelem, ale z drugiej strony są nadal gwarantem dla krajów Zatoki, bo na dziś, w obecnym roku, nikt z dnia na dzień, to bardzo przypomina sytuację Europy, nikt z dnia na dzień w krajach Zatoki nie może lekceważyć Ameryki. Ameryka jest na dzisiaj najważniejszym gwarantem bezpieczeństwa dla tych krajów. Natomiast podobnie jak i Europa, tak i kraje arabskie, na czele z Arabią Saudyjską, no mają już pogłębioną refleksję na ten temat. Czyli widzą, że takie całkowite uzależnienie się od tego założenia, że Amerykanie gwarantują bezpieczeństwo, no nie znajduje uzasadnienia, co na pewno będzie miało konsekwencje w dłuższej perspektywie lat. Ale nie zmienia to faktu, że na dzisiaj nikt sobie nie może pozwolić z tych krajów na retorykę antyamerykańską. I to jest jakby jeden punkt. Drugi punkt, Izrael na całej tej akcji oczywiście wizerunkowo bardzo mocno stracił na świecie i pojawia się problem wynikający z tego, że Izrael nie chce się uspokoić i nie chce zaakceptować jakiegokolwiek nawet rozmawiania na temat dwóch państw, co stanowi wielki problem w tym regionie, dlatego że coś trzeba przecież zrobić z tymi Palestyńczykami, bo z punktu widzenia Palestyńczyków oni absolutnie nie chcą zaakceptować rozwiązania polegającego na tym, że jest jedno wielkie państwo Izrael. I trzecia rzecz to jest sam Iran. I to, że ta akcja amerykańska właśnie nie osłabiła Iranu, tylko wzmocniła obecny reżim w Iranie. Jednocześnie Iran uderzeniami na bazy amerykańskie w krajach Zatoki mocno się skonfliktował z tymi krajami, ale nie ze wszystkimi. Czyli obecnie najbardziej antyirański kurs mają Emiraty Arabskie, które są ewidentnie teraz antyirańskie. I myślę, że w tej grupie też jest Bahrajn. Katar z kolei odwrotnie się zbliżył do Iranu, bo wyciągnął wnioski, że lepiej się dogadać i mają zresztą wspólne złoże gazu i współpracować. Natomiast Arabia Saudyjska i także po części Irak idą pewną swoją drogą, próbują zbalansować te wpływy, czyli będą i blisko Izraela, i blisko Stanów Zjednoczonych, a jednocześnie będą myślały o własnym interesie, przekierowując źródła pieniędzy z ropy na duże projekty teraz infrastrukturalne, budujące niezależność tych krajów od przepływów przez Zatokę.
1: Właśnie, te pieniądze, Małgorzato, to jest bardzo ciekawa sprawa. 300 miliardów dolarów wsparcia dla Iranu na jakby odbudowę po tej wojnie, na odbudowę tego, co zostało zniszczone. Krytycy czy wręcz prześmiewcy mówią, że no dobrze, ale przecież podobno zniszczono, no poza przyznaniem się ostatnio do tego ataku na szkołę irańską, i gdzie zginęło kilkadziesiąt uczennic między innymi na samym początku wojny, no to będą odbudowywane obiekty wojskowe, bo przecież tylko te głównie atakowano. Także tu też jest... I Donald Trump powiedział, że z tych 300 miliardów to Ameryka nawet centa nie zamierza zapłacić. To tutaj te kraje Zatoki zdaje się, że mają zamiar coś wysupłać. Tak to należy, myślisz, rozumieć?
0: Ja myślę, że należy to tak rozumieć, że kraje Zatoki po tym całym zawirowaniu patrzą na Iran obecnie no kompletnie inaczej niż Izrael, bo dla Izraela sprawa się nie zmieniła, wręcz przeciwnie, pogłębiła i Izrael jest wściekły. obecnie. I to zmuszanie go do tego, żeby się jakoś tam ograniczał w swojej tutaj ekspansji i eliminowaniu wrogów, czy to będzie Hezbollah w Libanie, czy to będzie reżim irański, generalnie jest nie na rękę obecnemu rządowi w Izraelu. Natomiast Amerykanie nie chcą dalej się dać wodzić za nos Izraelowi ewidentnie, nie rezygnując przecież z wspierania go i jakby współpracy, natomiast no, powiedzieli, przestańcie tutaj nam zawracać głowę, my musimy się dogadać z Iranem, bo Iran blokuje cieśninę Ormuz, więc obecnie chwilowo interesy Benjamina Netanyahu są wtórne dla Trumpa w stosunku do tego oburzenia się całego świata na podwyżki cen gazu, ropy i w związku z tym wszystkiego innego. Więc na tym tle nagle reżim irański stał się partnerem w rozmowach. Gdzie tutaj mam do tego, co było 3 miesiące temu, gdzie się mówiło o eliminowaniu tego reżimu, o przejęciu władzy, prawda? No obecnie nic takiego nie tylko, że nie może mieć miejsca, ale wręcz przeciwnie. Czyli tu z Iranem Amerykanie są już na tym etapie.
1: Czyli kłótnia z Netanyahu i Trumpa.
0: Oczywiście.
1: Nazwijmy to kłótnią.
0: Oczywiście.
1: Wśród przyjaciół.
0: Na której nie jest jeszcze na tym etapie Putin z Załęskim. Prawda? Putin do tej pory się nie spotyka z Załęskim, dlatego że nie chce go jakby legitymizować. I tutaj nie ma tych rozmów. Natomiast tutaj, w przypadku Iranu, Amerykanie musieli wejść w rozmowy z Irańczykami, z obecnym reżimem w Iranie, pomimo tego, że wyeliminowali dopiero co 3 miesiące wcześniej prawie 50 osób z wierchuszki rządzącej tym krajem. No więc jakby o czym to świadczy? No, że Amerykanie po prostu musieli ustąpić w sprawie cieśniny, chcąc za wszelką cenę ją odblokować, czyli zaczęli rozmawiać z Irańczykami. I teraz to powoduje z kolei, że nasz reżim w Iranie, państwa Zatoki patrzą no, z większym respektem, to po pierwsze. Po drugie, no, nie chcą mieć powtórki z rozrywki z tą cieśniną, bo oczywiście oni mogą budować korytarze i rury transportowe gazu i ropy, ale to i tak nie zastąpi, to po pierwsze się nie zdarzy z dnia na dzień, nie zastąpi to w związku z tym przepływania przez cieśninę Ormuz, no, ale po drugie, nawet docelowo i tak coś będzie przez cieśninę przepływać, bo te ropociągi i to transportowanie drogami jest bardziej kłopotliwe niż statkiem. Jednak cały handel ropą i gazem dominuje handel morski. W związku z tym nagle Iran stał się elementem niezbędnym całej tej konfiguracji. I teraz państwa arabskie trochę jakby się zróżnicowały, czyli można powiedzieć wielkim skutkiem tej wojny jest w ogóle podział, o ile nie w ogóle zawieszenie prac Rady Krajów Zatoki, bo po prostu no, de facto tej współpracy nie ma, bo każdy z nich ma trochę inne teraz pozycjonowanie się, każdy myśli tylko o sobie, no i usiłuje wyciągnąć wnioski z tej lekcji. A jednocześnie wątek odbudowy, no to właśnie jakby, czyli zakładamy, że uznajemy, że Iran jest rządzony przez tych, którzy rządzą, czyli oddala to wizję jakiegokolwiek, jakiejś zmiany wewnątrz w Iranie, a społeczeństwo irańskie także się musiało zmobilizować. No wokół kogo? No wokół tych, których mają za przywódców, tak? No bo oni odbierali atak amerykańsko-izraelski jako atak na własne państwo.
2: To jeśli chodzi o Bliski Wschód, państwa Zatoki, ja bym chciała jeszcze wrócić do takiego wydarzenia, które też w ramach tej wojny gdzieś w przeszłości zaistniało, czyli wezwanie Donalda Trumpa do państw NATO o to, żeby pomogły mu odblokować cieśninę Ormuz. No tutaj państwa NATO na to wezwanie nie odpowiedziały. Donald Trump oczywiście wyraził swoje niezadowolenie, nawet publicznie. No i pytanie, w jakiej kondycji jest NATO po tej wojnie. Wcześniej oczywiście było dużo krytyki ze strony prezydenta Trumpa w stosunku do NATO jako sojuszu w ogóle. Czy ta wojna coś zmieniła, jeśli chodzi o NATO i Stany Zjednoczone w NATO?
0: Oczywiście, dlatego że z jednej strony Trump w pewien sposób, tak można powiedzieć, naiwnie spodziewał się, że to jest przecież oczywiste, że Amerykanie będą korzystać z baz na terytorium państw natowskich do akcji w Zatoce i zdziwił się, że niektóre państwa się na to zgodziły, a inne się na to nie zgodziły. Na przykład Portugalia udostępniła bazę na Maderze, a Hiszpania powiedziała absolutnie nie. I Trump uważa, że to jest nielojalność, że to jest skandal i że trzeba jeszcze ukarać tych niektórych, którzy właśnie się sprzeciwili. Trump motywuje, że przecież Amerykanie odgrywają rolę główną w NATO i zapewniają bezpieczeństwo. Ale jednocześnie nie skonsultował niczego z sojusznikami w NATO nie informował ich o tej decyzji dotyczącej Iranu i straszy sojuszników, przepraszam, że muszą płacić więcej, że Amerykanie.
2: A też zapomniał, że to jest pakt sojusz obronny, a nie atakujący, nie ofensywny. Halo, halo?
0: Przepraszam.
2: Proszę bardzo. Tak, to była taka sytuacja, w której no, część krajów bardzo twardo powiedziała, że tam była też mowa o tym, żeby w ogóle wysłać jednostki wojskowe. I to oczywiście nie zostało, nie zgodzono się na to. Kwestia baz wojskowych to jest też kolejny wątek, w którym te rozmowy były toczone. No i właśnie teraz jest pytanie, czy podejście Donalda Trumpa do NATO też się zmieni w tej sytuacji, w jaki sposób on będzie się komunikował w ogóle z państwami NATO?
0: Ja myślę, że ta lekcja mogła być akurat dość zdrowa dla Stanów Zjednoczonych, no bo w sposób dość obiektywny pokazała, że jednak Amerykanie też są trochę uzależnieni od swoich sojuszników. Że ta narracja, którą Trump przedstawiał, że to tylko sojusznicy są uzależnieni od Amerykanów i że to jest tylko jednostronna taka transakcyjność. To znaczy, że tylko Ameryka coś tu daje, a inni tylko biorą. Jest nieprawdziwa, bo nagle się okazuje, że jednak Ameryka też potrzebuje pewnych usług od swoich sojuszników. I myślę, że to jest akurat bardzo zdrowe spojrzenie i w ogóle ta cała sytuacja, która się wytworzyła. Zobaczymy, czym to się skończy, bo oczywiście jednocześnie Amerykanie nie tylko ustami Donalda Trumpa, ale także prominentnych polityków tej administracji cały czas przypominają, że Ameryka oczekuje od sojuszników natowskich zwiększenia wydatków na obronność, wzięcia sprawy w swoje ręce, zakładając oczywiście, że będą to cały czas zakupy głównie sprzętu amerykańskiego. Więc jakby pokazuje to wszystko tę ambiwalentność tej relacji. No i myślę, że generalnie atmosfera wokół Donalda Trumpa w sojuszu na północnoatlantyckim nie jest prosta. I tutaj też każdy stosuje trochę inne zabiegi. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte stara się jak tylko może łagodzić Trumpa, komplementować go, aż wręcz jest krytykowany przez pozostałych przez w ogóle sojuszników europejskich, że to idzie za daleko. No ale na przykład spotkanie G7 właśnie w Wersalu było też taką próbą, bo przecież tam są też wszystkie państwa natowskie z wyjątkiem Japonii. Też było taką próbą zbudowania jakiegoś troszeczkę takiego normalniejszego kontaktu z Donaldem Trumpem. Zwróćcie państwo uwagę, jak każdy pojedynczy polityk obecny na szczycie G7 próbował z Trumpem indywidualnie też rozmawiać i nie tyle łagodzić, co jakby budować właśnie taką równorzędność relacji. Tam pokazywano bardzo fajne zdjęcia, jak Giorgia Meloni coś mu tłumaczyła bardzo długo, prawda? I on tak jakby no, słuchał, brał to pod uwagę. Nawet czyli premier Kanady wypowiadał się bardziej tak oględnie na temat Trumpa, czyli jakieś takie nowe otwarcie próbowano zrobić.
2: No właśnie, czyli wychodzi na to, że Europa też z tego konfliktu, w którym nie była stroną, wychodzi wzmocniona?
0: Myślę, że nie tyle Europa wychodzi wzmocniona, bo Europa to, że się nie była w stanie zaangażować dyplomatycznie i że nie jest tak naprawdę obecna w tym temacie, pokazuje raczej słabość Europy, prawda? Ja przypomnę tylko, że te 10 lat temu mniej więcej, już nie pamiętam dokładnie, ponad 10 lat temu, jak był negocjowany układ z Iranem, czyli ta umowa słynna o zawieszeniu programu nuklearnego, to było to przede wszystkim negocjowane przez Europejczyków, przez dyplomację, nawet powiedziałabym wprost unijną. Catherine Ashton była wtedy szefową unijnej dyplomacji. Amerykanie uczestniczyli w tych rozmowach, ale Europejczycy byli ewidentnie niezbędni i oni doprowadzili do dopięcia tego dealu. Dzisiaj Europy nie ma, więc to w tym sensie jest słabość. Natomiast w ramach NATO, Sojuszu Północnoatlantyckiego, to może pomóc zweryfikować trochę myślenie Trumpa po prostu o wartości, przydatności jednak takiego bloku państw. No bo jak się okazuje, Trump ewidentnie zobaczył, że sama jedna Ameryka nie może robić co chce. Nagle się okazuje, że ona jednak kogoś potrzebuje, żeby móc rozgrywać swoje interesy.
2: No i jak te lekcje wykorzysta w przyszłości, będziemy się o tym przekonywać na pewno. Naszym gościem była dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
2: A my za chwilę wracamy do Libanu, prawda, Michał? Jesteś tam?
1: Tak, jestem i przysłuchiwałem się opowieści o Europie i tutaj rozmawiałem z bardzo ciekawą polityczką nowej generacji, bo chyba tak mogę powiedzieć, Lynn Harfouch, która zresztą wystąpiła i myślę, że wywiad z nią będzie niezwykle interesujący dla tych, którzy interesują się polityką bliskowschodnią. Mianowicie też pytałem ją o Francji i o tą minę prezydenta Macrona, który, mówiąc brawo do prezydenta Trumpa, jak ten podpisywał memorandum o porozumieniu, czasami nazywane Memorandum of Misunderstanding, też to jest przez prześmiewców. W każdym razie ona mówi, Macron, Francja, no proszę, tyle tylko, że oni tutaj dają naszej armii libańskiej, która wymaga wzmocnienia i która powinna działać zamiast poważnych sił Hezbollahu, to oni im dają uniformy oraz dają dotacje na kawiarnie. To też mniej więcej jest też pokazanie, w jaki sposób Europa jest widziana i jaka jest moc Europy na Bliskim Wschodzie. I pytanie jest, czy w ogóle Europa jest zainteresowana. Francja powinna być zainteresowana Libanem ze względów historycznych, ze względów językowych, ze względów również religijnych. Ja tylko przypomnę, że każda wizyta prezydenta Francji tutaj w Libanie to jest w asyście osoby odpowiedzialnej za relacje międzyreligijne, za relacje chrześcijańskie. To jest naprawdę bardzo poważny kiedyś element francuskiej polityki w tym regionie świata. Czy tak jest nadal? No myślę, że to jest kolejny rozdział, który moglibyśmy otworzyć w naszych rozważaniach. Mhm. Cały czas jest ze mną Mateusz Gasiński, Dobra Fabryka. Masz tutaj pewne spostrzeżenie, już wyrywałeś, proszę bardzo. Raport humanitarny to jest też twoje dzieło, które przygotowujesz co tydzień dla zainteresowanych działalnością i Dobrej Fabryki i w ogóle tym, co się dzieje na świecie. Jakie ty masz refleksje, nazwijmy to quasi-polityczne, tak?
3: Rozmawiamy tutaj dużo o tych kłótniach między stronami, które się popierają, między zwaśnionymi stronami, tak, które klocki tej układanki się teraz przetasowały. Natomiast z tej rozmowy z Lynn Harfouch wczorajszej mnie wybrzmiewa jeszcze jedna rzecz. Ona dała nam...
1: Ja tylko, przepraszam, powiem jeszcze, żeby było jasność. Te słowa, zanim nie powiesz.
3: Tak.
1: Lynn Harfouch, szyitka, wychowana, jak sama powiedziała, wśród Hezbollahu, wspierająca Hezbollah za młodu, za dziecka, bo do 15 roku życia wychowywała się w Baalbeku, na wschodzie kraju.
3: Dzisiaj najgłośniejsza krytyczka.
1: Tak. Ogromnie ostre słowa wystosowała, uwaga, podczas zgromadzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ-u, tam wystąpiła online i powiedziała, Hezbollah nas wciągnął do wojny, także ważne, żeby to wiedzieć. Ona ma 34 lata i jest właśnie nowej generacji politykiem w Libanie. Na ile skutecznym, to się może dopiero okazać, ale jest.
3: Tak, mówiła, że Hezbollah wciągnął Liban w wojnę, której Libańczycy nie wybrali. I apelowała do libańskiej armii o odbudowę suwerenności państwa. Zanim, no to z tej naszej rozmowy wybrzmiewa jedna rzecz. Ona powiedziała takie zdanie, że jeśli dziś nie uwierzę w państwo, nie zostanie mi już nic. I to też pokazuje, że my mówimy tutaj o tych układankach, Zatoka Perska, Stany Zjednoczone, Izrael, to się wszystko mieli w takim jednym kotle, natomiast Liban w tym momencie został zupełnie sam, on już nie ma żadnych sojuszników. Od 14 godzin trwa nieustanny atak Izraela na Liban.
1: Czerwone kropki wybuchów na południu Libanu.
3: Południe Libanu, Dolina Beka, cały czas mam przed sobą powiadomienia, które cały czas pokazują, że kolejne bomby spadają. To jest trochę granie na nosie pewnie Netanyahu zaraz po podpisaniu tego wersalskiego memorandum. W wersalskim memorandum nazwa Liban pada już w pierwszym punkcie. Nazwa Izrael nie pada tam ani raz. W pierwszym punkcie jest wezwanie do tego, żeby zaprzestać natychmiast i na wszystkich frontach tą wojnę. Ta wojna się nie kończy. słowo Izrael nie pada, więc Izrael w żaden sposób nie czuje się zobowiązany, że to memorandum dotyczy właśnie jego. I Lynn Harfouch, widząc, że tak naprawdę już nie ma z żadnej strony poparcia, ona widzi jedyną siłę Libanu w tym, żeby stanął na własne nogi, zachęca, apeluje o to, żeby wzmacniać libańską armię, o to, żeby wzmacniać libański rząd, że to on musi przekonać przede wszystkim mniejszość szyicką do tego, żeby poparła armię libańską, a nie wspierała wciąż Hezbollahu. To jest niezwykłe, że jesteśmy w sytuacji, w której Liban, będący do pewnego momentu zakładnikiem, teraz został przez nikogo zniechciany. To jest...
1: Ale zaraz, nie dość, że niechciany, ten paradoks polega też na tym, że zawieszenie broni w Libanie jest warunkiem uzyskania pokoju, podpisania pokoju przez Stany Zjednoczone i Iran.
2: Tak, i zapewnienie integralności terytorialnej i suwerenności.
1: Zapewnienie integralności i suwerenności. Tak, to co mówi Viola, też się z tym zgadzam. Mateusz.
3: Memorandum zostało podpisane, ale ono tak naprawdę dzisiaj nie powinno funkcjonować. No przecież Izrael cały czas wali w Liban. Czyli pierwszy punkt tego memorandum nie został spełniony. Wojna nie zakończyła się natychmiast i na wszystkich frontach. Mało tego, jest jeszcze bardziej intensywna. Od 14 godzin, około północy zaczęło się ostrzeliwanie Libanu. Bomby spadają i na południu, i w Dolinie Beka.
1: Viola, ty mówiłaś o tym, tej idei zapewniania bezpieczeństwa. To jest to, o czym mówi Izrael teraz, prawda? Jeżeli chodzi o południe Libanu i wojska obecne na tym terenie izraelskie.
2: Tak, to było ujęte zresztą przez premiera Netanyahu, że jedną z takich rzeczy, które Izrael musi wziąć pod uwagę, no to oczywiście bezpieczeństwo z północnych terenów Izraela, a od tego zależy to, że muszą zapewnić bezpieczeństwo w południowym Libanie, tak? No, oni w ten sposób powiedzieli, że to jest warunek bezpieczeństwa północnego Izraela, więc nie wybierają się nigdzie na ten moment, jeśli chodzi o te południowe ziemie. Opublikowano mapę, która pokazuje, w którym miejscu armia izraelska jest. No i takie jest przekonanie, że mają tam być ze względów na bezpieczeństwo Izraela.
1: To jest mapa, która też uwzględnia około 60, ponad 60 wsi, małych miasteczek, w których jest armia izraelska. To jest też mapa, która pokazuje strefy, w których po pierwsze wojsko izraelskie jest, to jest jedna ze stref, druga bardziej czerwona to jest tam, gdzie uderzać może, a tak naprawdę te bomby, czy rakiety, czy bombardowania dotyczą również południowego Bejrutu. Także to wszystko jest dość skomplikowane, natomiast to wszystko oznacza jedno, działania wojenne. Ale również, żeby jeszcze taki mały rzut polityczny na to wszystko, zarówno u Benjamina Netanyahu i Donalda Trumpa najbliższa jesień polityczna to wybory i w kongresie połówkowe tak zwane, czyli uzupełniające midterm elections, a u premiera Netanyahu w ogóle wybory jego. I to jest też, myślę, że należy to brać pod uwagę. Natomiast kolejna informacja, która do nas dociera z Libanu, uchodźcy, którzy pojechali na zwiady niejako, by zobaczyć jak wygląda, czy uciekinierzy przed wojną, żeby mówić bardziej zgodnie z logiką operacji humanitarno-pomocowych, no już wracają stamtąd.
3: Tak, ludzie wewnętrznie przesiedleni tym razem nie tak tłumnie, jak w 2024 opuszczają szeltery, próbują...
1: Miejsce schronień.
3: Czyli te miejsca schronień. To zaraz po podpisaniu tego memorandum, to było przedwczoraj, jak byliśmy w tych miejscach zbiorowego pobytu, oni już mówili, że jak to się tylko podpisze, jadą. Rząd namawiał do tego, żeby tego nie robili, ponieważ oni wiedzą, że południe Libanu jest zniszczone, zniszczona jest infrastruktura, nie ma prądu, wody. Tak naprawdę te wioski zrównane są z ziemią, tam nie ma do czego wracać. Co potwierdził zresztą w dzisiejszym wywiadzie minister obrony Izraela, że jeśli jeszcze coś stoli, to tak zostanie zniszczone. Więc, ale ci ludzie mają w sobie tyle siły, oni chcą wracać i mówią, że nawet wezmą wezmą namioty. Wezmą namioty i będą spali na tej swojej ziemi, na gruzach swoich domów, bo oni chcą już być u siebie. No niestety przypuszczam, że szybko wrócą. Zresztą już dostajemy informację, że nawet z okolic wokół Sydonu już wyruszają kolejne grupy ludzi.
1: Czyli to jest miasto na południe od Bejrutu, jakieś 40-50 minut
3: nawet
1: drogi
3: nie,
1: samochodem.
3: To jest około 20 kilku kilometrów.
1: Tak, i to jest też tak, że jeżeli ci uchodźcy, a teraz jeszcze raz, ale jeszcze przypomnę, to jest 1 200 000 ludzi w ciągłym ruchu bądź w postoju gdzieś w miejscach schronień, w tych właśnie, czy pod namiotami, czy w szkołach, czy w salach gimnastycznych, czy w różnych miejscach, gdzie się mogą, gdzie oni mogą przebywać, gdzie to jest w miarę zorganizowane. Także wszystkie decyzje, które płyną, nazwijmy to już, powiem tak wrednie, publicystycznie, ze stołu w Wersalu, one wpływają na to, na te losy tych 1 200 000 ludzi.
3: One wpływają na losy, na łzy. Sana opowiadała, że jedna z osób z shelteru, ojciec, postanowił pojechać na południe i zobaczyć, w jakiej sytuacji z jej domu. Obiecał, że od razu wróci, jak będzie bezpiecznie, to zabierze ich z powrotem do domu. Nie wrócił, zginął tego samego dnia. Więc to są, Sana opowiada, jak w nocy się budzi i modli się o to, żeby już był pokój, że mają już tego dość. To jest 110 dni dla 1 200 000 osób koczowania w szkołach, w salach lekcyjnych, na salach gimnastycznych. Oni mają już tego naprawdę dość.
1: I to jest tak, że niektórzy zostali zmuszeni do opuszczenia domów po raz kolejny, a ja przypomnę, 20 lat temu widziałem tutaj wojnę Hezbollahu z Izraelem i dokładnie te same ruchy u tych, którzy uciekają przed wojną. Ale jeszcze jedno, to jest tak, że oczywiście my mówimy o agresji Izraela, o tym, że Izrael ma tu wojsko i to, o czym powiedzieliśmy. Natomiast Hezbollah też z tego czerpie swoją korzyść i wojskową, militarną i polityczną, dlatego że to jest też być czy nie być dla tej organizacji, która dla jednych jednak jest wrzodem na politycznym istnieniu Libanu. To jest coś, co korumpuje tutejszy układ polityczny. Lin Harfouch nie pozostawia żadnej wątpliwości co do tego, jak widzi Hezbollah i jego destrukcyjny wpływ na politykę Libanu. I myślę, że musimy o tym też wyraźnie mówić, że to nie jest walka i wojna sprawiedliwa bądź niesprawiedliwa, to pozostawmy oceną Izraela, ale nie z bytem charytatywnym, tylko z naprawdę poważną organizacją zbrojną, polityczno-społeczną. I ona ma również swoją obecność w parlamencie libańskim. Także to nie jest prosty problem do rozwiązania, ale też Hezbollah ma tutaj wiele rzeczy, jest współwinny tej sytuacji, która się teraz dzieje w Libanie.
3: A zawarcie pokoju w Wersalu ogłosił jako swój osobisty sukces przecież, tak?
1: Zdecydowanie i wyraził również gratulacje dla sojuszniczego Iranu, bo przecież Hezbollah jako organizacja szyicka jest wspierana przez szyicki reżim szyickich polityków od zawsze, od czasów Chomeiniego przecież tutaj w Libanie. Także to jest wszystko niestety mocno skomplikowane, ale tak jak mówię i staramy się tutaj pokazać, że te wszystkie decyzje, które są czasami niezrozumiałe, czasami są skomplikowane i absolutnie wykluczające się nawzajem, one dotyczą ludzi, których ta polityka dotyka i to jest bardzo ważne i nie tylko tych, którzy uciekają chociażby na przykład z południa, ale również mieszkańców, ale też, no proszę bardzo, jesteśmy w Dżunie, czyli pod Bejrutem, miejscowość chrześcijańska, dalej jest Byblos, dalej jest Batrun, miejscowość nazwijmy to wypoczynkowa. Czy tutaj jest wojna? Tutaj wojny nie ma, wydawałoby się, wręcz jest niezwykle bogato jak na region. Każdy z nas by się zdziwił, lądując tutaj samolotem, że to jest też Liban i my rozmawiamy o wojnie, prawda?
3: To jest Liban, rozmawiamy o wojnie, ale ta wojna jest obecna chociażby w tym, że ci ludzie nie planują przyszłości. Oni przestali planować przyszłość. Popatrz, rozmawiamy z, nieważne czy szyici, czy sunnici, czy chrześcijanie, nasi rozmówcy, oni wszyscy są w zawieszeniu. Nie tylko ze względu na sytuację ekonomiczną kraju, ale przez to, że nie wiedzą, co dalej z tym krajem się będzie działo. Owszem, funkcjonują, otwierają swoje biznesy, przychodzą codziennie do swoich sklepików, stoją w korkach codziennie jadąc załatwiać różne sprawy. Natomiast to jest wojna. To jest... ja nawet próbowałem jakoś nazwać to. W dzisiejszym raporcie humanitarnym będzie o tym taki krótki reportaż. Że tak naprawdę to nie są ludzie, którzy się boją i w których dominuje tylko strach. Oni są już zmęczeni, bo oni do wojny akurat się przyzwyczaili. Oni do tego, że cały czas są jakieś tarcia, nawet nie słuchają doktor Haruni przecież, z którym rozmawialiśmy. On mówi, że włącza telewizję tylko wieczorem, na takie ogólne podsumowanie dnia. Nie śledzi wydarzeń w Libanie, tak na co dzień, cały czas, permanentnie, bo tak wygląda całe życie jego w Libanie. Od 50 lat tu się coś przecież dzieje.
1: Rok 1975, czyli wybuch wojny domowej, która trwa 15 lat w Libanie. To jest moment, w którym dr Haruni też postanawia w swoim życiu zacząć pomagać innym. I to jest też bardzo ciekawe. Zresztą sama postać doktora Haruniego, człowieka, który w wyniku też i osobistych zawirowań, i osobistej tragedii, śmierć syna, zaczyna pomagać innym. Myślę, że to też ta historia na dachu świata będzie... i jego sylwetka zostanie zaprezentowana, bo to jest niezwykłe, że w kraju tak doświadczonym tym, co złe, można zachowywać się tak godnie i tak dobrze wobec innych, nie wybierając, czy jest to Hezbollah, czy są to druzowie, czy są to chrześcijanie, ale z innej frakcji, bo to też jest całe to zamieszanie spektrum tej mozaiki libańskiej tutaj wtedy wychodzi na powierzchnię, prawda? Kiedy się jeździ i ogląda ludzi, którym chociażby na przykład dr Haruni pomaga. To też jest taki aspekt ludzki. A co do jeszcze tej rzeczywistości politycznej, niezwykle ciekawe to, co mówiła Lynn Harfouch, to co też ty powiedziałeś, czyli wskazanie na to, że jest ogromna rola państwa i Libanu, i ten Liban, który jest zapomniany, a który jest języczkiem uwagi przyszłych rozmów pokojowych, których, uwaga, już zostało tylko 57 dni na rozwiązanie problemów nuklearnego posiadania atomowego Iranu, zawieszenie broni w Libanie, wycofanie wojsk izraelskich, co dalej z relacjami finansowymi z Iranem, to wszystko będzie teraz ustalane, ale początek ma być tutaj, ma być zawieszenie broni i wycofanie izraelskich wojsk.
3: No, no i teraz pytanie...
1: Słucham?
3: I tego nie ma.
1: I tego nie ma, i tego jak na razie nie będzie. Uchodźcy, którzy pojechali na południe Libanu, wracają. Myślę, że do Libanu jeszcze będziemy wracali w naszych opowieściach. Do jeszcze Libanu... słowo od Mateusza Gasińskiego, Dobra Fabryka.
3: Tak naprawdę to my jesteśmy tutaj też po to, żeby stać obok tych ludzi, wspierać ich. I cały czas odwiedzamy sheltery, czego jesteś świadkiem. Wczoraj świadkiem tego, w jaki sposób tutaj pomagamy, była też polska ambasador tutaj w Libanie. Wspieramy od samego początku wojny 21 miejsc zbiorowego pobytu. To jest około 2600 osób. To jest mnóstwo twarzy, mnóstwo historii. To są ludzie, którym tą pomoc staramy się bardzo indywidualnie oferować. Przede wszystkim dostarczamy do tych miejsc świeże warzywa i owoce od Szarbela i Dumita, których poznałeś.
1: Tak, to dwóch niewidomych braci, którzy prowadzą farmę z warzywami, mówiąc w skrócie. Mają też owce.
3: Do niedawna nasi podopieczni, zresztą wciąż nasi podopieczni, bo dostają od nas leki, natomiast teraz zaprosiliśmy ich do tego, żeby też wesprzeć taki ich mały biznesik do tego, żeby pomogli nam przygotowywać paczki dla tych wewnętrznie przesiedlonych, którzy są w miejscach zbiorowego pobytu. Już ponad 10 ton świeżych warzyw i owoców do tych miejsc dostarczyliśmy. Kilka tysięcy bochenków chleba. To jest to, co robimy na stałe, ale jak też masz okazję zobaczyć, staramy się do każdego podchodzić indywidualnie. Ali, który był bohaterem tego pierwszego krótkiego materiału. To chłopak, któremu pomogliśmy. Zastaliśmy go pierwsze nasze spotkanie. To było jego cierpienie, jego olbrzymi ból. On miał chore zęby i od razu decydowaliśmy, że wszystkie mu je wyleczymy.
1: No i wspomniany doktor Haruni, który jest stomatologiem, te zęby wyleczył.
3: Tak, i to są sytuacje, to są spotkania, to Sana, która opowiada, dziękuję za warzywa, ściska te warzywa, płacze, mówi, że to jest moment, kiedy w końcu, po tych kilku miesiącach trwającej wojny, ona sama może mieć wpływ na to, jak pokroi pomidora, jak go doprawi, jak przygotuje sałatkę. To już nie są puszki z gotową żywnością. To jest przywrócenie tym ludziom trochę sprawczości, godności w sytuacji, w której oni żadnej sprawczości tak naprawdę nie mają, bo tkwią w zawieszeniu. Sana powiedziała, że jak tylko wróci do domu, marzy o tym, żebyśmy przyjechali w okolice Bindi Bail, skąd pochodzi, ma ochotę poczęstować nas swoją autorską sałatką tabule. Nie możemy się doczekać, kiedy to się będzie mogło wydarzyć. Wszystkich zachęcamy do tego, żeby angażować się też w nasze dobro fabryczne tutaj na miejscu w Libanie działania.
1: Jeszcze tylko słowo dorzucę. To, o czym mówi Mateusz, to jest niezwykle ważne też, jeżeli chodzi o słowa Lin Harfush. Przeciągnięcie szyitów na stronę pro-libańskości i państwa, bo w miejsca, które nie są dotknięte pomocą, taką zewnętrzną, wchodzi Hezbollah, wchodzi ta organizacja i wchodzą ludzie, którzy nie zawsze mają dobre intencje. Ja nie chciałbym teraz tutaj się zastanawiać nad naturą i istotą Hezbollahu tutaj, ale jeżeli my chcemy, by państwo libańskie w jakikolwiek sposób funkcjonowało, a jest to niezwykle ważne dla nas wszystkich, wbrew pozorom, i tutaj zawieszam głos, to naprawdę pomoc dla zwykłych, tych właśnie Libańczyków z południa, tych, którzy są widziani przez ludzi po drugiej stronie granicy, przez Izraelczyków za tylko i wyłącznie masę wspierającą Hezbollah i wspierają Hezbollah, to jest jasne, ale też byśmy to próbowali jednak od tej strony humanitarnej, humanistycznej oglądać. To jest też niezwykle ważne, jeżeli też widzimy tą wielką politykę.
3: Wzmocnienie Libanu jest konieczne, bo tak jak mówiłem wcześniej, no Liban nie ma teraz za wielu sojuszników, więc chcemy być koło tych ludzi, znamy ich z imienia i nazwiska, wiemy jakie mają potrzeby. Ja bardzo proszę o to, żeby pomagać i żeby wspierać naszą zbiórkę na stronie dobrofabryka.pl. My tu jesteśmy, będziemy i będziemy też, nieważne co się wydarzy, nie wiadomo, co się wydarzy jutro, jesteśmy i działamy na miejscu.
1: Mateusz Gasiński, prezes Fundacji Dobra Fabryka. Bardzo ci dziękuję.
3: Dziękuję.
1: Mam nadzieję, że czeka już Wojciech Ganczarek na nas, ale to za chwilę. Natomiast jeszcze postarajmy się może trochę muzyki wiolu z regionu, też Oceanus Orientalis i też trochę z inspiracji Fejrus, prawda? Możemy to odrobinę tego powietrza muzycznego tutaj do naszej opowieści dodać.
2: Może być, ale nie zapominajmy, że oczywiście mamy przygotowane też pocztówki z Ameryki Południowej przez Wojciecha Ganczarka.
1: Także chwila bliskowschodniego jeszcze, bliskowschodniej nuty, a za momencik Wojciech Ganczarek, Tierras Raras, podcast latynoamerykański na dachu świata.

0: Bejrut, a także miejscowość pod Bejrutem, Żunia, a także Byblos, Batrun, ale również południowa część Bejrutu, ta, która jest ostrzeliwana przez wojsko i lotnictwo izraelskie, bo jest tam siedziba Hezbollahu. Miejsca, w których są zgromadzeni uchodźcy, to wszystko, o czym opowiadaliśmy, tak, to jest bardzo poważna rzeczywistość, ale jest w niej też ta domieszka tego, czym też żyją ludzie, mianowicie Mundial. Najbardziej ulubione drużyny pochodzą z Ameryki Łacińskiej. Flagi Brazylii mieszają się z flagami Argentyny. Nawet widziałem w Bejrucie na ulicy, bardzo pięknej zresztą, ulicy Armenia, plakat, zdjęcie Diego Maradony, który wyskakuje w górę i ręką strzela Anglikom gola. Pamiętam, widziałem to na własne oczy, w ten sposób również przyznaję się do swojego wieku po raz kolejny.
1: A spotykają się ludzie, żeby oglądać mecze?
0: Ależ oczywiście.
1: Przy jednym telewizorze na ulicy?
0: Moja droga, to są trzy telewizory, nie jeden. Tu musi być wszystko widziane z różnych stadionów, z różnych miejsc, jak są rozgrywki, i wszyscy muszą o tym się dowiedzieć, że jest oglądane. To znaczy, to jest na bardzo dużej poziomie głośności. Czyli jest po prostu głośno, hałas. Musi być atmosfera.
1: Mecz nie może być cichy.
0: Nie, absolutnie. Także Mundial jest obecny i w rytmie tego Mundialu, no nie wiem, właśnie próbowałem coś zrobić, do czego mnie namawiał Wojciech Ganczarek, który za chwilę się wytłumaczy z tego, co dzisiaj nam zaprojektował, jeżeli chodzi o muzykę, ale również kazał mi sprawdzić, ile osób pije yerba mate, i czy w ogóle na bazarach, na sukach jest yerba mate. Bo jak się okazuje, tenże, no nie wiem, właśnie to zioło, czy napar z yerba mate, to Syria i Liban są w czołówce tych krajów, w których na jednego człowieka, chociażby na przykład w Libanie, przypada pół kilo yerba mate rocznie wypitej.
1: No proszę.
0: Nie wyobrażam sobie, prawda? To jest coś niesamowitego. Także za chwilę Tierras Raras, Wojciech Ganczarek, i posłuchajmy tego, co zaproponował dzisiaj na otwarcie dzisiejszego spotkania, w którym będzie i Argentyna, i Peru, i Kolumbia, i będzie i Mundial, i yerba mate, polityka, prezydenci, wybory ludzkie, w sensie na kogo głosować i dlaczego tyle razy głosować. Także to za chwilę. Wojciech Ganczarek, Tierras Raras, podcast latynoamerykański, ale na początek to, co zaproponował, czyli pieśń z obszaru Ameryki Łacińskiej.

0: Zaryzykowałbym, że jest to pieśń o mężczyznach, którzy oglądają mecze, ale to absolutnie jest tylko i wyłącznie, to jest niepoparte żadną wiedzą na temat tego, o czym śpiewa wykonawca.
1: Nie posiadam Wojciech wiedzy Janczarek. Na ten temat.
0: Nie posiadam, dokładnie, tak chciałem powiedzieć tak, jak mówią politycy, nie posiadam wiedzy, właśnie ja tej wiedzy nie posiadam. Dzień dobry, Wojtku.
1: Całe szczęście, że nie posiadasz wiedzy, to było coś strasznego. Prywatyzacja wiedzy ze strony Michała Żakowskiego. Dzień dobry, pozdrawiam cię również.
0: Prywatyzacja i właściwie wiesz, no to by było dość nieodpowiedzialne i egoistyczne.
1: Dość takie, ale najpierw zanim zapomnę, to chciałbym ci powiedzieć, że właśnie oblałeś egzamin na Argentyńczyka. Jakbyś kiedyś składał papiery o obywatelstwo, to na pewno ktoś zauważy, będzie miał to w archiwum. To nie była ręka Diego Maradona, to była ręka Boga, która pchnęła piłkę do bramki.
0: Ach, przecież ty masz rację. No i to cały czas jest tak funkcjonuje w Argentynie?
1: Oczywiście, nie ma wątpliwości.
0: Słuchaj, ja mam wrażenie, że w kraju tak religijnym jak Liban też tutaj mógłbym nie zdać testu na Argentyńczyka i Libańczyka, który uwielbia argentyńską drużynę, bo to zdjęcie było w witrynie kawiarni, także to jest też wiele mówiące i powiem ci, że z taką pasją, jaką ja słyszałem tutaj o Argentynie i o drużynie argentyńskiej w piłce nożnej, o Brazylijczykach, to tylko mogłem usłyszeć, słuchaj, uwaga, o Niemcach i Francuzach. Ale nie, rzeczywiście, jeżeli chodzi o ekipy latynoamerykańskie, to jest chyba najmocniejszy akcent tutaj, z tego co widzę, jeżeli chodzi o oglądających mundial.
1: A piosenka, którą właśnie wysłuchaliśmy, jest w sumie bardzo interesująca. Znaczy, interesujący jest początek. Jeśli chodzi o temat Gonczarka numer jeden. Znaczy Gonczarek jak nie mówi o ziemi, to mówi o tożsamości, prawda? No i ta piosenka zaczyna się od tego, że jestem Argentyńczykiem, pochodzę z kraju Diego Maradony, Lionela Messiego i chłopaków, którzy pojechali walczyć o Malwiny. To jest abecadło tożsamości państwowej. Znaczy na tym można powiedzieć, że od strony państwa chce się budować tożsamość argentyńską i w tym sensie można wręcz powiedzieć, że to piosenka propagandowa prawie.
0: Czyli Lionel Messi, czyli Diego Maradona, drużyna, ręka Boga i do tego wszystkiego Malwiny, Falklandy, że tak
1: Malwiny,
0: się wyrażę, brytyjską?
1: Oczywiście,
0: tak. No zdaję sobie sprawę tutaj, że to są nazwy, które dla jednych są już nie do wymówienia. Myślę, że Argentyńczyk mówiący Falklandy to jest niemożliwe.
1: Nie ma takiej
0: rzeczy. I Brytyjczyk, który mówi Malwiny. No ale to jest spór i właściwie konflikt z lat 80. Ale zostawmy to na chwilę. Słuchaj, no dobrze, a co się dzieje w takim razie z tą yerba mate? Jeszcze wyjaśnijmy ten temat, bo mnie to bardzo nurtuje. Dlaczego ja tej yerba mate nie mogłem zobaczyć na ulicach i na bazarach tutaj? No może nie zwiedziłem wszystkich, tylko ze dwa, ale no nie ma.
1: No właśnie, trzeba było sprawdzić. Nie byłem nigdy w Libanie, ani w Syrii też nie byłem. Natomiast podobno właśnie te dwa kraje są największymi konsumentami w przeliczeniu na osobę yerba mate poza Ameryką Łacińską, co się wiąże trochę z tym, że tam była duża dość migracja bliskowschodnia, którą w Argentynie się określa jako to Turcy są, a to nie są właśnie, to znaczy nie są Turcy, tylko to są Syryjczycy i w mniejszym stopniu Libańczycy. No i część z nich wraca do siebie oczywiście i zabiera ze sobą yerba mate. I podobno do dziś, a przynajmniej statystyki to potwierdzają i niektóre zdjęcia i obrazki również, że rzeczywiście się te mate trochę tam zadomowiła w Syrii bardziej niż w Libanie. Więc tu jesteś usprawiedliwiony, że jednak w Syrii bardziej.
0: Dobrze, jeżeli tylko zobaczę yerba mate, robię zdjęcia i dokumentację. W takim razie jeszcze chwila futbolu, mundialu, Argentyna, Algieria, porażka Algierii, 3 bramki Argentyny. No to jest wydarzenie, które również elektryzuje Argentyńczyków i to jest coś, na co czekali oczywiście, prawda? Ale tu też ma ten kontekst polityczny.
1: Ja w tym momencie nie jestem w Argentynie, więc jakby nie widzę tego, nie mogę tego, że tak powiem, oglądać, tej atmosfery. Natomiast komentarze internetowe i niektórych znajomych są takie, że tej atmosfery jakoś tak nie ma w tym roku. Jakoś tak może nie ma tej radości, tego entuzjazmu festiwalowego, przepraszam, mundialowego, no bo są, powiedzmy, sprawy pilniejsze w sytuacji, jaką Argentyna przeżywa. Natomiast rzeczywiście ten mecz z Algierią, on się wydarzył 16 czerwca. I to jest krótka opowieść o tym, dlaczego niektórzy ludzie, ci, którzy się martwią Argentynę, Argentyńczycy, którzy się martwią Argentynę, bardzo by życzyli jednak reprezentacji, żeby przegrała jak najszybciej i wracała do domu. Dlaczego? No bo jak już wiemy, bo już nawet było tak całkiem niedawno, w przypadku Boliwii, jak są mecze reprezentacji państwowej, to wszystkie rządy starają się przepchnąć czy jakieś ustawy czy dekrety, które są niewygodne dla ludzi, licząc na to, że nikt nie zauważy, prawda? No i tak było w Boliwii niedawno, jak były baraże, w których Boliwia przegrała ostatecznie, ale miała duże szanse. Boliwia przegrywa baraże i nie dostanie się do mundialu, a w tym samym czasie prezydent Rodrigo Paz podpisuje dekret związany z komercjalizacją ziem rodzinnych, czyli tych pól rodzinnych, prawda? Co wywołało protesty, które od 2 miesięcy trwają w Boliwii, bo Boliwijczycy nie są tak oszalali na punkcie futbolu, żeby nie zauważyć, że ich się właśnie robi w konie. Argentyńczycy są trochę większymi gapami, jeśli chodzi o to. No już dali sobie wcisnąć między innymi właśnie tego 16 czerwca, kiedy wygrywali 3-0 z Algierią, prezydent Milei podpisał dekret, który pozwala mu na wskazywanie sędziów Trybunału Najwyższego Sprawiedliwości palcem, bez spełniania wymagań, które były stawiane wcześniej. A do tego jeszcze, w zasadzie nie do końca wiadomo, co się stało, ale widzieliśmy w telewizji izraelskiej, więc nie zrozumieliśmy, o co chodzi, ale w telewizji izraelskiej dowiedzieliśmy się, że właśnie tego 16 czerwca marszałek Sejmu argentyńskiego, prezydenta Kamara Diputados, Martin Menem, właśnie o koszeniach syryjsko-libańskich, żeby było śmieszniej, odwiedzał Izrael i coś tam podpisywał. Cholera wie co, prawda? Nie zostało to nigdy ogłoszone. Było w telewizji izraelskiej. Natomiast jest pewna widoczna jakby chęć rządu Javiera Milleya, żeby się do pana Netanyahu tam przykolegować i jakieś interesy nie do końca jawne z nim uprawiać. Więc to się wydarzyło tylko 16 czerwca, więc zobaczymy, co się będzie działo w daty kolejnych meczów reprezentacji Argentyny.
0: No dobrze, ale to rozumiem, że tutaj też wiążemy politykę, dlatego że te podpisy w trakcie meczów i kiedy emocje są zagospodarowane właśnie w postaci walczącej drużyny Argentyny, jest szału, tak jest, też są 3 telewizory, no to wtedy fajnie i myślę, że jest na rękę politykom podpisywać jakieś dekrety, które są, czy rozporządzenia, które są mniej popularne społecznie, tak? To masz na myśli również w tej opowieści o tym, co się wydarzyło, tak?
1: Tak, tak. I właśnie nie rozporządzenia, tylko wyobraź sobie, że właśnie dekrety, bo to jest taka moda nastała. Ostatnio, wiesz, są takie mody, nie? W latach 70. była moda na dyktatury, w latach 90. była moda na prywatyzację wszystkiego, a teraz jest moda, proszę ciebie, na rządzenie przez dekrety i na mega więzienia. Teraz wszyscy obiecują, że zbudują mega więzienia, jak są wybory.
0: A mega więzienia dla kogo?
1: No dla wszystkich tych złych, tych, co są źli. Nie wiesz, czy są źli? Źli to są przeciwnicy nasi, a my jesteśmy dobrzy, przecież to jest jasne.
0: No słuchaj, nie wiem, to akurat myślę, że powinno należeć do sądu i do tego typu działalności państwowej, gdzie będziemy mieli do czynienia z uczciwym rozsądzeniem, kto jest dobry, a kto jest zły i kto niestety jest skazany na więzienie i później wędruje do więzienia. To jest też skuteczność państwa, ale
1: takie mamy marzenie jeszcze również.
0: Słuchaj, tu jest jeszcze jedna rzecz, która mam. To jest to, co się dzieje w Argentynie, czyli zamieszanie i to, co już powiedziałeś również o tym związkach argentyńsko-izraelskich. O tym też rozmawialiśmy w Tierras Raras, ale co się dzieje w ogóle w Ameryce Łacińskiej i w innych krajach, bo to, co się dzieje w Peru, w Kolumbii, w Argentynie, no mamy te rządy już ustalone, że tak się wyrażę, ale przechodząc dalej do Peru i do Kolumbii, tam cały czas trwa jakieś gotowanie się polityczne.
1: Tak, w Peru nawet od 10 lat trwa, w 10 lat mieli 9 prezydentów.
0: 10 lat trwa w Peru. To jest piękne, że tak się wyrażę kolokwialnie.
1: W 10 lat mieli 9 prezydentów. To jest całkiem dobrym osiągnięciem, trzeba przyznać.
0: Mówiąc językiem sportowym, wynik. Dobry wynik. 10 lat 9 prezydentów.
1: Całkiem dobry. Prawie prezydent na rok. Więc teraz będzie kolejny prezydent, albo bardzo prawdopodobnie prezydentka Keiko Fujimori, czyli córka Alberto Fujimoriego, który był, jak wiemy, dyktatorem Peru w latach, czekaj, żeby nie walnął gafy, ale chyba około 90. Ale proszę sprawdzić.

0: skoro mówisz o tych mega więzieniach i tak, Argentyna, Peru, ile? 2, tak? A 4 w Kolumbii. Jeżeli dobrze
1: nie, cztery w Peru, cztery w Peru, a 10 w Kolumbii.
0: 10.
1: No 10.
0: Widzisz?
1: To są chłopaki z fantazją są w Kolumbii. 10 razy.
0: To znaczy w Peru 9 prezydentów na 10 lat, tak? A w Kolumbii 10 więzień teraz. Rozumiem, takie statystyki.
1: Może dla tych prezydentów, z Peru były to więzienie, nie wiem.
0: Słuchaj, nie dam się wciągnąć w taką, rozumiesz, pułapkę publicystyczną, żeby tutaj zaocznie skazywać prezydentów Peru na więzienie w Kolumbii. Natomiast,
1: no jeden akurat siedzi, właściwie to więcej niż jeden. No, słucham cię.
0: To w takim razie powiedz mi jedną rzecz. To czy ten mundial, to co się dzieje w piłce nożnej, czy te wydarzenia, czy ta emocja jest rzeczywiście wykorzystywana politycznie w Ameryce Łacińskiej? No bo to jest niezwykle ciekawe, że przecież tym żyją ludzie, ale czy politycy naprawdę wykorzystują to celowo, by swoją politykę gdzieś tylnymi drzwiami wprowadzić i wprowadzać w życie?
1: No nie wiem, trzeba było zapytać Javiera Milei, ja nie miałem tej przyjemności. Natomiast no jest taka koincydencja, prawda? No jest taka koincydencja, że jak są mecze, to wtedy coś podpisują dziwnego. No więc jakby można myśleć o tym jako przypadku, a można myśleć jako nie do końca przypadku. Natomiast warto zaznaczyć, owszem, skoro już o to pytasz i o te emocje, ta emocja taka euforyczna, wręcz oślepiająca, ja bym powiedział, no to jest w Argentynie, prawda? Już w Boliwii, czy w tym Peru, czy w Kolumbii, ja bym nie przeceniał jakby popularności futbolu, bo jednak jest może taki stereotyp, prawda, że ci wszyscy latynosi to szaleją na punkcie futbolu, no i to nie do końca tak jest. Znaczy w przypadku Argentyny tak, ale w przypadku całej reszty w różnej mierze, ale raczej dużo mniej niż byśmy się spodziewali.
0: Mówiąc złośliwie, Kolumbia i Peru nie mają takiej drużyny jak Argentyna i nie mają Leonego Messiego, to jest jakby też oczywiste.
1: Całe szczęście dla nich, no.
0: No nie wiem. Tego akurat nie sądzę. Leon Messi jest świetnym piłkarzem i myślę, że tutaj halas, jeżeli chodzi o politykę. Natomiast co do Kolumbii, pierwsza tura wyborów wygrana przez... To jest koniec rozmowy, to już zakończmy temat. Na przykład, możemy tak powiedzieć.
1: Ale mówisz o Leo, przecież jak chcesz skończyć temat, mówiąc o Leo Messi, który podawał rękę Donaldowi
0: Trumpowi. Że jest świetnym piłkarzem. No dobrze, ale jest świetnym piłkarzem.
1: Rękę podawał i teraz już
0: to był jeden z takich... Donald Trump jest legalnie wybranym prezydentem. Słuchaj,
1: no to, ale
0: ty dobrze.
1: Mówisz, że nie chcesz mówić o polityce, a mówisz o Leo Messi, który podawał mu rękę, no.
0: A widzisz, no to jednak ta polityka i piłka nożna idzie w parze. Zresztą
1: no
0: w Argentynie, pamiętamy Mistrzostwa Świata w 1978 roku, to też była przecież polityka i organizacja Mistrzostw Świata, prawda? To też ma swoje konotacje polityczne. Dobra, słuchaj, ale Kolumbia, tam po pierwszej turze wyborów, no to jest też niezwykle ciekawa sprawa. Dlatego pytałem o ten mecze, czy to się przekłada na wybory, na politykę, na decyzje i teraz na właśnie działania tych polityków, którzy no coś mają zamiar zdobyć prezydenturę w Kolumbii czy w Peru.
1: Dobrze, to jeszcze skończę z tym Peru, że jeszcze są liczone głosy, teraz jest doliczone 99,5% głosów w Peru jest policzonych, co wydawałoby się, że to wszystkim o wszystkim to już rozstrzyga. Nie do końca, bo w ostatnim tygodniu no, była sytuacja, kiedy codziennie publikowano nowe wyniki, no i ta różnica między kandydatami, no to czasami to było 500 głosów, 1000 głosów. 5 tysięcy głosów na skalę kraju, prawda? No mówmy się, że 500 głosów na skalę całego kraju to jest właściwie nic. Więc raczej wygrywa ostatnio, w ostatnich dniach Keiko Fujimori. Wygląda na to, że ona wygra tą drugą turę, natomiast nie jest to jeszcze pewne. Natomiast jeśli chodzi o Kolumbię, no to rzeczywiście teraz, dokładnie w ten weekend, odbędzie się druga tura wyborów. Do tych wyborów podchodzi Iwan Cepeda, który jest pochodzi z bloku politycznego obecnego prezydenta Gustavo Petro. I tak zwany spoza polityki, bo to też modne jest, spoza polityki Abelardo de la Espriella jest tak bardzo spoza polityki, że wzbogacił się głównie jako prawnik grup paramilitarnych związanych tradycyjnie z polityką, a dokładnie z prawicą i mafii handlarzy narkotyków. Na tym zrobił dużo pieniędzy, teraz chce zostać prezydentem, obiecuje 10 megawięzień, 1,5 miliona hektarów dla agrobiznesu, fracking i wydobycie ropy naftowej. Fascynujący plan. Natomiast Iwan Cepeda proponuje kontynuację reformy rolnej rozpoczętej przez Gustavo Petro, rozmowy z gerillami, dalsze

0: i zaprzestanie, znaczy nie prowadzę, tak, nie, znaczy z gerillami czy z partyzantami. Nie mylić z paramilitarnymi. Tak, tak. Nie mylić z paramilitarnymi. Paramilitarni są z prawicy, gerilleros, czyli partyzantka jest z lewicy. Tak to się umówmy, jeśli chodzi o słownictwo. No. I bardzo ciekawe, bo najciekawsze z tego wszystkiego jest, jak to się geograficznie rozkłada. Geograficznie te głosy na Esprieje i na Iwana Cepedy rozkładają się niemal identycznie jak w przypadku głosowania nad umowami pokojowymi, nad traktatami pokojowymi z FARC, czyli z tą największą, najbardziej znaną grupą partyzancką. To znaczy centrum kraju, które w Kolumbii możemy określić jako relatywnie zamożne, zorganizowane i wygodne i odległe raczej od bezpośredniej konfrontacji wojennej, to centrum kraju głosowało przeciw traktatom pokojowym. Natomiast cały margines, to co jest dookoła, głosowało za pokojem. Tylko że kwestia taka jest, że to właśnie ten margines naokoło, te wszystkie departamenty dookoła Kolumbii, jeżeli wyróżnimy to centrum, to wszystko to, co dookoła, no to tam się toczą walki. Tam jest konflikt, tak. To tam jest przemoc, to tam cię wyganiają z domu, to tam przychodzą ci do wioski i mówisz, że w 15 minut musisz się wynosić, bo będą strzelać i gwałcić, prawda? No więc tam ludzie głosowali za pokojem i teraz przychodzi pan Abelardo de la Espriella i on mówi, że nie będzie już pokoju. On tych wszystkich, tych guerrilleros to powystrzela i wprowadzi wielką wojnę i mano dura i silną rękę i po prostu ich wszystkich złapie i zastrzeli, bo tylko taki, on mówi, że tylko, że jedyny pokój, jaki jest możliwy, to pokój wprowadzony za pośrednictwem broni. No i wiesz, to jest wojna, która kilkadziesiąt lat już ma. Czy pan Espriella jest w stanie wszystkich po prostu powystrzelać w całej Kolumbii? No nie wiem, no ja mam duże wątpliwości. Więc jest zrozumiałe, że te departamenty, czyli województwa, powiedzmy, kolumbijskie, które rzeczywiście cierpią konflikt zbrojny, tą wojnę domową wielodekadową w Kolumbii, no raczej temu panu Espriella nie chcą swojego głosu oddać, wolą, żeby jakoś jednak dążyć w stronę pokoju.
1: I jeszcze druga tura przed Kolumbijczykami, czy
0: tak,
1: dobrze
0: teraz,
1: rozumiem?
0: Jutro, znaczy teraz, pojutrze, w niedzielę.
1: To spójrzmy na Kolumbię. Pan, z tego co rozumiem, nazywa sam siebie tygrysem, tak?
0: Tygrysem,
1: pan
0: tak.
1: Espriella. No dobrze, to zobaczymy, co zrobi tygrys, zobaczymy co, bo rozumiem, że w Peru też jeszcze sprawa się będzie liczyła, tak? Bo to jest dopiero
0: znaczy,
1: liczenie
0: cały
1: głosów.
0: Cały czas się liczy, tak. Mhm. Jest liczenie głosów, już od prawie dwóch tygodni jest to liczenie głosów, prawda? Natomiast no, wygląda na to, że jednak Keiko Fujimori w swojej czwartej, drugiej turze, jaką ma w historii, bo już wielokrotnie próbowała, wielokrotnie była kandydatką. Wygląda na to, że tym razem wygra rzeczywiście. Chociaż po południe Peru, niektórzy politycy z południowego Peru grożą, że jak do tego dojdzie, to oni się oddzielą. Założą niepodległą Republikę Południowego Peru. Bo znowu wracając do tych map wyborczych, to w Peru bardzo jasno widać, że za panią Keiko głosuje znowu relatywnie bogate wybrzeże, gdzie są porty, w tym Lima. Natomiast za Sanchezem, za kontrkandydatem, takim centrolewicowym nazwijmy go, głosują całe Andy bez wyjątku, cały ten kręgosłup andyjski zapomniany i całe południe. Do tego stopnia, że w dużych miastach południa, takim jak na przykład Puno, Sanchez, czyli kontrkandydat Keiko Fujimori, dostaje 86% głosów, a Keiko tylko 13%, prawda? Więc trudno sobie wyobrazić, jak teraz rządzić krajem, gdzie masz cały region, gdzie popiera cię raptem 10-20% osób, nie? To jest duże wyzwanie będzie dla niej.
1: Wojtku, na koniec proponuję, byśmy zaprosili do wspólnego przechadzania się po ogrodach, nawet 7 ogrodach, 7 stron świata na festiwalu w Łowiczu Wałeckim. Będziesz, prawda? Z tego, co pamiętam i z tego, co myślę.
0: Będę tam. To jest zdecydowanie moje ulubione wydarzenie tego typu w roku. W zasadzie jest to jeden z punktów, dla którego warto wracać z Ameryki Łacińskiej do Polski, żeby być na 7 ogrodach, Łowicz Wałecki, zachodniopomorskie i tam wymieniać się po prostu doświadczeniami, opowieściami, debatować na temat tego, co się na świecie dzieje.
1: I to jest przepiękne, co mówisz. Na chwilę wrócił jeszcze Mateusz Gasiński z Dobrej Fabryki. Będziesz się przechadzał po ogrodach, tak, o których mówił przed chwilą tak pięknie Wojtek Ganczarek, który z Ameryki Łacińskiej powiedział, że przyjeżdża, by przechadzać się i spotykać z widzami, z ludźmi, którzy przyjeżdżają, by chłonąć opowieści o świecie.
2: Tak, ja też będę prosto z Libanu. 10-12 lipca będzie o Libanie, będzie o Ukrainie, będzie o tym, jak robić dobrze, będzie o mediach, o pomaganiu, o relacji mediów i pomagania, czyli tak naprawdę opowiemy też pewnie o nas w ogóle. Tak, więc będzie okazja do tego, żeby spotkać też ekipę Dobrej Fabryki. Zapraszamy.
1: Dobrze, to tyle. Mateusz Gasiński, Dobra Fabryka na Tieras Raras. A ty o czym będziesz opowiadał? Jeszcze powiedz na koniec, Wojtku.
0: Ja już się naopowiadałem. W tym roku tylko puszczę film. Będzie można zobaczyć film Ziemia dla niewielu o trudnym dostępie do ziemi w Patagonii. Taki film, który skończyliśmy w zeszłym roku, który odwiedza w tym roku różne festiwale w Brazyliach, Meksykach i Kolumbii, a także odwiedza Łowicz Wałęski. Więc jeżeli ktoś by chciał zobaczyć ten film, to bardzo zachęcam. W sobotę, zdaje się, wieczorem będzie można ten film zobaczyć. Ziemia dla niewielu w Łowiczu Wałęskim.
1: Czyli Wojciech Ganczarek i jego film chętnie jadą do Polski, by wystąpić na festiwalu. No niebywałe. Wojtku, bardzo ci dziękuję. Krótkie słowo, o czym pieśń i musimy się pożegnać.
0: 23 czerwca w Polsce obchodzi się Dzień Ojca. Gratuluję ci, Michale, jako że też jestem ojcem i pozdrawiam wszystkich ojców, także mojego ojca, Ryszarda, pozdrawiam. I to jest piosenka właśnie Mi Viejo, mój stary, mój ojciec, mój stary. To jest piosenka, która, jedna z tych piosenek, które właściwie w całej Ameryce Południowej są znane, chociaż śpiewa się głównie w Argentynie. Ja ją poznałem jeszcze dużo wcześniej, bo w Kolumbii. I tam różne piękne słowa dla ojca są. Ja przetłumaczyłem taki fragmencik. On ma dobre oczy i masywną posturę. Lata rzuciły się na niego bez przebierańców ani karnawału. Mi viejo Piero.
1: Dla wszystkich ojców, naszych słuchaczy, patronów i w ogóle dla wszystkich ojców na całym świecie, wliczywszy to naszych ojców, Wojtku, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Audycję zrealizowała Julia Nowaczyńska. Wiola Myszkowska jest jeszcze z nami.
3: Jestem, niech powie słowo
1: pożegnania i posłuchajmy pieśni dla ojców, tak?
3: Tak, do usłyszenia.

0: Mi viejo, zaśpiewał Piero. Nie, to trzeba inaczej wymawiać, bo to przecież nie francuskie, prawda? 14.
1: Złodziej czasu.
0: Ale viejo na pewno powiedziałem dobrze. Monika Mędro-Karłowska, Juliana Paczyńska, Marcin Cichoński. Zapraszamy na audycję dzisiaj. Tak dużo grzybków w barszczu, bardzo atrakcyjnych grzybków i bardzo atrakcyjnym barszczu, że aż smacznego życzę.

0: Nowa karta, właśnie. Misia Furtak-Nosowska, nagranie zatytułowane Nie bój się, są 4 minuty po godzinie 14.
1: Partnerem audycji jest Festiwal Górski w Lądku Zdroju imienia Andrzeja Zawady.
0: A ten festiwal będzie się rozgrywał pomiędzy 3 a 6 września 2006 roku, właśnie w Lądku Zdroju. To jest kapitalna okoliczność do tego, żeby nie tylko pójść w góry, ale o tych górach trochę więcej porozmawiać i popoznawać ich z bardzo różnych stron, bo o górach w kulturze i popkulturze i w społeczeństwie rozmawiamy na przeróżne sposoby. Naszą gościnią jest Kasia Biernacka. Ja zapytam... Dlaczego do Lądku Zdroju na Festiwal Górski trzeba pojechać, jeżeli choć trochę czuje się mięty do gór?
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Ja jestem dyrektorką programu i konkursu filmowego, więc ja najchętniej...
0: A ja celowo pytam o wszystko.
2: Ja wiem, ale ja najchętniej bym wszystkich ludzi zaprosiła do namiotu kinowego, żeby oglądali filmy i w ogóle nie wychodzili z niego. Mhm. Ja jestem zakochana w filmach, no i mam nadzieję, że wśród uczestników festiwalu takich ludzi też jest dużo, ale oczywiście festiwal to o wiele więcej. Mamy spotkania, bo przyjeżdżają naprawdę duże nazwiska ze świata gór, ze świata wspinaczki, ze świata rowerów, także ze świata filmów górskich, no z przeróżnych dziedzin sportu. Nie będę tutaj wszystkich wymieniać, ale jeżeli słuchacze jakkolwiek są zainteresowani górami, to na pewno swoją dziedzinę w Lądku znajdą. Także poza spotkaniami są warsztaty, są oczywiście koncerty, toczy się mnóstwo rozmów, są wystawy, także no program jest przebogaty i my musimy to wszystko zmieścić w 4 dni. Najchętniej byśmy mieli 40-dniowy festiwal. No ale nie w tym roku jeszcze.
0: Jeszcze nie, ale dobrze słyszę to słowo jeszcze, bo ono bardzo dobrze wybrzmiewa. Ja chciałem zapytać, kino górskie, ogólna taka wizytówka natychmiast wywołuje skojarzenie u tych, którzy za dużo nie oglądali, z tym, że są to produkcje, są to filmy poświęcone przede wszystkim zjawisku przyrody. Natomiast kiedy tylko wejdziemy w to kino, natychmiast zobaczymy, że to jest kino niezwykle bliskie człowiekowi.
2: Tak, i z kolei moje skojarzenie jest takie, że kino górskie to przede wszystkim wyprawy, wyjazdy, filmy o jakichś osiągnięciach sportowych. Tak, to jest taki drugi nurt poza, taki dosyć oczywisty, poza właśnie filmami przyrodniczymi, ale tak naprawdę kino górskie w tej chwili to jest o wiele więcej. To są po prostu dobre filmy o człowieku, który jest w kontekście czy w otoczeniu gór i coś tam przeżywa, tak? Coś ma jakieś przygody i o tym filmy opowiadają, o kontakcie z naturą, o kontakcie z górami, ale także o relacjach międzyludzkich, bo najczęściej w te góry nie jedziemy sami. Jesteśmy tam w towarzystwie współuczestników naszego wyjazdu i te relacje czasem są bardzo ciekawe, bardzo intensywne. Tak im dalej się wybieramy, im bardziej ekstremalne jest to środowisko, w którym działamy, tym te relacje potrafią być czasem bardzo ostre. I o tym również opowiadają te filmy.
0: Bo to nie jest tak, że w tych filmach tylko świszcze wiatr i są pokazane szczyty gór. Jesteśmy bardzo blisko ludzi. Dotknęłaś bardzo takiego czułego punktu, bo wiele osób twierdzi, że w szczególności te wysokogórskie, wielkie ekspedycje, które mają za cel zdobywać czasem nie najwyższe, ale często bardzo najtrudniejsze szczyty na świecie, wydobywają z ludzi wszystkie instynkty. I te najpiękniejsze, i te najgorsze. To też możemy obserwować na ekranie.
2: Tak, zdecydowanie. Jest to, tak wspominamy o relacjach i są to czasem jakaś duża rywalizacja, czasem walka, ale bardzo często jest to też walka z samym sobą. przezwyciężanie jakichś własnych ograniczeń, walka o spełnienie marzeń, o realizację planów. I niektóre filmy opowiadają o takich projektach, które są długoletnie. Film, który będziemy pokazywać jako film otwarcia, czyli w czwartek, w pierwszy dzień festiwalu, od razu tutaj gorąco zapraszam właśnie już od pierwszego dnia. Tym filmem otwarcia będzie Girl Climber. Jest to film o Emily Harrington, amerykańskiej wspinaczce, której projekt trwał chyba 7 lat, o ile dobrze pamiętam. Także no, czasem to jest naprawdę kawał życia i to jest też duże wyzwanie, no, nie tylko dla samego sportowca, ale również dla filmowca, tak jak nad takim projektem przez tyle lat pracować.
0: No zdecydowanie tak. I teraz powiedzmy sobie jeszcze jedno. Te filmy, powiedzieliśmy już o filmie otwarcia, mam nadzieję, że za chwilę powiemy też o innych tytułach, ale tam jest różnorodność. To nie jest tak, że wchodzimy do tego namiotu, o którym wspomniałaś i mamy podobne produkcje, podobne kadry i podobne historie, podobną też stronę formalną, jeżeli chodzi o to, jakie filmy są produkowane czy filmowane, tylko macie bardzo dużą różnorodność tego, w jaki sposób góry i ludzie w górach są pokazywani.
2: Tak, no w tej chwili ja obserwuję to kino górskie już od kilkunastu lat. To będzie mój 14 festiwal na tym stanowisku. Także no przez te kilkanaście lat naprawdę to kino się ogromnie rozwinęło, jeżeli chodzi o możliwości techniczne, ale też o jakby sposób opowiadania filmów. Bo kiedyś chociażby materiały archiwalne, tak? W tej chwili są pokazane w taki bardzo atrakcyjny sposób. Można by pomyśleć, historia, nie, to ja uciekam, to będzie nudne, w ogóle nie wchodzę. A tymczasem okazuje się, że te archiwalia w tej chwili ożywają na ekranie i potrafią być fascynujące. Mamy różnorodność bohaterów też ogromną. Tak? Czasem będą to nawet kilkuletnie dzieci. Czasem jacyś partnerki, tak, dwie dziewczyny, które mają wspólny projekt, nad którym pracują od wielu lat. Czasem będzie to ekipa, czasem pojedynczy bohater, czasem właściciele schroniska górskiego, które nagle muszą odnowić. Czasem są to wręcz małe społeczności i także tak, różnorodność bohaterów ogromna i od strony formalnej mamy dwie animacje, natomiast pozostałe filmy to są wszystko dokumenty, ale ich długość czasem jest to 11 minut, ale wiele produkcji jest średnio i długometrażowych, czyli mamy te 90 minut, czasem 90 minut z hakiem i zapewniam Państwa, że naprawdę napięcie jest utrzymane do końca i wcale te filmy się nie dłużą.
0: Ja jestem o tym przekonany, a co do miniatur dokumentalnych, to myślę sobie, że wraz z obecnością serwisów streamingowych powszechną, gdzie te miniatury dokumentalne też bardzo często się pojawiają, trafiamy na to albo przypadkiem, albo celowo do nich idziemy, są już bardzo akceptowalne i nikt nie mówi o jakiś drobny film 11-minutowy, bo wszyscy wiedzą, że na ten 11-minutowy film czasem trzeba pracować właśnie latami. Powiedzmy jeszcze na koniec o dwóch sprawach. Kilka tytułów, gdybyś mogła polecić dla kogoś, kto przyjedzie pierwszy raz i właśnie będzie dopiero wchodził w ten świat. A druga sprawa o popatrzenie naszym lokalnym, rodzimym, polskim okiem, jak tutaj kino górskie się prezentuje.
2: Ja przede wszystkim tak chciałabym odesłać na stronę festiwalu, gdzie mamy już piękną galerię prezentującą wszystkie filmy. To jest festiwalgurski.pl, bez polskich znaków oczywiście. Także tam jest wszystkie 35 tytułów festiwalowych. I kino polskie jest reprezentowane przez 5 tytułów. Świetne dokumenty. Szczególnie chciałam polecić film Silver, który już był na ekranach u nas, ale mamy nadzieję, że odwiedzi nas reżyserka Natalia Koniarz. I w ogóle bardzo chciałam zaprosić przede wszystkim na filmy, których twórcy będą z nami. Twórcy i bohaterowie, ponieważ specjalnie przyjadą do Lądka, żeby o swoich filmach opowiedzieć. Będzie im można zadać pytania po seansie. Będzie można podzielić się swoim komentarzem, swoją opinią, pogadać. Także ta obecność twórców jest dla nas bardzo ważna. Część filmów będzie pokazywana w Wielkim Namiocie. To jest taka nasza główna sala. Także na pewno te filmy polecam szczególnie. Ale naprawdę to jest bardzo już ścisła selekcja. Myśmy dostali ponad 100 filmów na festiwal. Także te 35, które wybraliśmy, to ja naprawdę polecam wszystkie. To już nie mogę tutaj być bardziej szczegółowa. Każdy znajdzie naprawdę coś dla siebie. Warto na tę stronę naszą zajrzeć i mieć swoje typy. My oczywiście filmy układamy w bloki, także taki 11-minutowy film będzie w jakimś bloku tematycznie powiązanym, który trwa 90 minut. Także można to będzie wszystko sobie dobrze zaplanować. I myślę, jeszcze na koniec chciałam dodać, że jednak takie wspólne oglądanie jeszcze w obecności bohaterów, twórców, to jest naprawdę inna jakość niż oglądanie w serwisach streamingowych. I nie da się tego absolutnie niczym zastąpić. Także przyjeżdżajcie do Lądka, oglądajcie filmy u nas na festiwalu.
0: Polecamy bardzo gorąco, polecała Kasia Biernacka. Festiwal Górski imienia Andrzeja Zawady, namiot specjalny z projekcjami filmowymi polecamy też bardzo gorąco. A jak będą goście, to na przykład proszę im zadać pytanie, jak będzie możliwość. Jak to jest wspinać się na góry i wiedzieć, że to jest cały czas filmowane i jednocześnie jest to, trzeba zdobywać szczyt, a jednocześnie jest się bohaterem produkcji. A to wszystko będzie możliwe właśnie w Lądku Zdrój. Dziękuję ci pięknie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Partnerem audycji był Festiwal Górski w Lądku Zdroju imienia Andrzeja Zawady.
0: Aż 16 minut po 14:00.

0: nie wiem, skąd to wszystko się bierze i czy dotyczy to tylko mnie.
1: Artur Rojek i Dawid Podsiadło. Po filmach górskich piosenka zatytułowana Yeti wcale nie była prowokacją. To jest nagranie z takiego kraju na literę W albo na literę I, jak kto woli.

0: Prima di te, śpiewał Stesso. Buongiorno, Anna, w zasadzie hello, how are you doing?
1: No ale to nie ten akcent, przecież ja jestem w Londynie.
0: A to jak będzie londyńsko?
1: Poczekaj, spróbujmy. How you doing, mate?
0: Mate.
1: Jakoś tak?
0: Mate, buddy, buddy. Wiesz, że ten mój najmłodszy setter się nazywa buddy. Słuchaj, nadeszła wiekopomna chwila, jak to było w polskim filmie, ale też o polskim filmie mówię i postawię znak zapytania. Czy ty byś nazywała film Ojczyzna filmem polskim?
1: No, myślę, że jak najbardziej. To też warto wspomnieć, bo to oczywiście technicznie rzecz biorąc jest koprodukcja. Natomiast w dzisiejszych czasach myślę, że takie przywiązywanie się, wiesz, do procentów, do udziału nie ma trochę sensu. Ten rynek filmowy w Europie szczególnie, bo w Stanach to wygląda trochę inaczej, on się bardzo zaczyna mieszać. Na europejskich nagrodach filmowych, o których też mówiliśmy na naszej antenie na początku roku, właściwie każdy wywiad dotyczący każdego filmu w tym doskonałej wartości sentymentalnej był o tym, że dzisiaj kraje współpracują ze sobą, żeby tworzyć dobre jakościowe kino i Ojczyzna, która jest produkowana oczywiście przez polską producentkę tutaj jakby na czele, Ewę Puszczyńską, którą no, państwo doskonale kojarzą, bo ona z Pawłem Pawlikowskim współpracuje od dawna, ale nie tylko z Pawłem Pawlikowskim, bo przecież choćby Strefa Interesów, to też przecież Ewa Puszczyńska, film Jonathana Glazera, więc ja bym jak najbardziej powiedziała, że to jest film polski, chociaż on nie jest o Polsce dosłownie, no bo jego akcja rozgrywa się w podzielonych już po wojnie Niemczech w 1949 roku. Tak.
0: Kiedy ty oglądałaś pierwszy raz, wiemy, w Cannes na festiwalu i wiele razy do tego wracaliśmy. Ja sobie zafundowałem jak zwykle jazdę po bandzie, wiesz, na przykład, żeby oglądać Wartość sentymentalną i Hamleta. Jednego dnia to też był mój pomysł. Ale tym razem był pomysł taki, że skoro mam chwilę czasu przed koncertem Foo Fighters w poniedziałek, a w kinie jest o 17 Ojczyznę, to ja na to pójdę.
1: To se machnę.
0: Tak, i poszedłem i myślałem, że mnie trochę zmiecie z planszy, jak wyszedłem z kina. Ale moje pierwsze skojarzenie a propos tego, co powiedziałaś, będzie całkowicie, ponieważ oczywiście ja od razu powiem, ile jest interpretacji, ile myśli, to wszystko jest dozwolone. Zawsze mówimy, że każdy ma prawo odbierać we własny sposób, dlatego ja się nie dziwię różnym recenzjom filmu Ojczyzna, które się pojawiają, ale przechodząc, ja sobie pomyślałem, że jakby nałożyć to, w którym miejscu Pawlikowski rozpoczął historię na osi czasu, o kim opowiada i w jakie konstrukcje wkłada, że raz mamy Niemcy zachodnie, raz mamy Niemcy wschodnie, że raz słyszymy tą amerykańską rozgłośnię radiową, a czasem słyszymy tam sowieckie nuty, że on opowiedział taką historię o trochę moim i nie tylko moim dorastaniu na przełomie 89 i 91 roku, kiedy w zasadzie nie do końca wiedzieliśmy, kim my jesteśmy, dokąd zmierzamy, czy my jesteśmy po zachodniej, czy po wschodniej stronie. Wszystko musieliśmy sobie stworzyć na nowo i byliśmy totalnie zagubieni, jeżeli chodzi o etykę, moralność, o to, w jaki sposób się poruszać i brakowało nam takich moralnych autorytetów, znów się odwołam do tego słowa, które by nam trochę wyszły na mównicę i powiedziały, co mamy myśleć.
1: No, myślę, że to nie jest zaskakujące, że ty tak właśnie myślisz o tym filmie, dlatego że on poddaje się interpretacjom w bardzo plastyczny sposób i wydaje mi się, że bardzo właśnie z wielu kątów, że tak powiem, można go ugryźć. Ja chciałabym tutaj taką rzecz odczarować też na temat Ojczyzny, bo wydaje mi się, to w moim odczuciu działa trochę na niekorzyść twórczości Pawła Pawlikowskiego, że mu przypięto taką łatkę inteligenta, tak? Że to kino jest hermetyczne. No, od razu mam wrażenie, że jak film jest czarno-biały, to myślimy sobie, okej, to jest jakaś artystowska koncepcja, to na pewno jest skomplikowane, tak? Czy to jest dla mnie? I tak, rzeczywiście, te kadry Łukasza Żala są niesamowicie wysmakowane, a Pawlikowski jest absolutnie bez wątpienia wielkim intelektualistą dzisiejszych czasów i jego kino również te treści intelektualne intertekstualny ma, ale mnie się wydaje, że Ojczyznę paradoksalnie z tych filmów ostatnich, czyli z tej czarno-białej właśnie trylogii Ida Zimna Wojna i teraz Ojczyzna, czyta się w pewnym sensie najłatwiej, bo można mówić oczywiście o sytuacji politycznej w podzielonych Niemczech, można mówić właśnie o starciu wpływów, co również czyta się we współczesnej interpretacji, ale przede wszystkim dla mnie to jest film o relacji ojca i córki, osób, tak, które w pewnym sensie nie mają wypracowanego mięśnia tej emocjonalnej komunikacji, co bynajmniej nie jest domeną 49 roku, tylko jest czymś, z czym my się cały czas zmagamy międzypokoleniowo i wewnątrzpokoleniowo, że nie umiemy ze sobą rozmawiać, nie umiemy wyrażać swoich pragnień, nie umiemy rozmawiać o traumach, żeby je rozbroić, a tutaj tych traum jest przecież wiele, tak, bo mamy zarówno jakby traumę imigracyjną, utratę właśnie tej tytułowej ojczyzny, brak domu, brak przynależności, ale też traumy osobiste, doświadczenia miłosne, przyjacielskie, rodzinne, nieudane, niedomknięte, nieomówione i nieoswojone. Więc w tym sensie wydaje mi się, że warto tu podkreślać, że ta ojczyzna, która jest też filmem krótkim, co wbrew pozorom jest istotne, bo mamy ostatnio zalew w kinie artystycznym filmów, które są za długie. To był mój autentycznie w tym roku główny wniosek z Cannes, że siedziałam, wiesz, na kolejnym filmie i myślałam sobie, świetny, tylko dlaczego on się nie skończył pół godziny temu. Dlaczego jesteśmy w trzeciej godzinie filmu, gdzie to wszystko naprawdę się dało krócej opowiedzieć? Pawlikowski opowiada krócej, bo on żartuje, że po prostu nie lubi robić złych scen. Zostawia w filmie tylko to, co jest dobre. Ja bym się z tym zgodziła. Oczywiście ktoś powie, że to taki, wiesz, żart sugerujący, że ja potrafię lepiej, ale on potrafi bardzo dobrze. I ten film jest w pewnym sensie skondensowany. Tam rzeczywiście nie ma takich przegadanych momentów. Jest mało dialogu. Też scenariusz był bardzo krótki, bo miał, zdaje się, 60 stron. Jest bardzo dużo tego milczenia, ale milczenie nie jest nudne, nie jest takie nadmuchane, napuszone. Ono jest pełne esencji, pełne wyrazu. Ten film buzuje emocjami, które są niezwykle współczesne i wydaje mi się, że bez względu na zaplecze, na to, ileśmy się naczytali, naoglądali, czy dobrze znamy historię, czy nie, ten film można równie jakby skutecznie i korzystnie dla siebie oglądać, wiesz?
0: Zdecydowanie tak. Znaczy ja skondensuję, jedno powiem. Gdyby rozłożyć ten film na stopklatki, to każda stopklatka jest dziełem sztuki i to Łukasz Żal.
1: Tak.
0: I arcydzieło. Znaczy... Jeszcze bardziej niż przyjdzie. Powiedziałaś o tej trylogii, to ja jeszcze tutaj się odwołam, że trylogia, jeżeli chodzi o czarno-biały format i pokazywanie filmu, natomiast ja bym tych filmów nie łączył, jeżeli chodzi o treść emocjonalną, intelektualną. Oczywiście są pewnego rodzaju pomosty i części wspólne, bo wiadomo, że to jest Pawlikowski, natomiast to jest inna historia o czymś zupełnie innym, który łączy charakterystyczna i dla jednych przyswajana, dla których
1: chyba.
0: Nie. Tak, wrażliwość i forma, tak, oczywiście, że tak, wrażliwość. Dla mnie rzecz, którą trzeba zobaczyć i trzeba przeżyć najlepiej w kinie.
1: Absolutnie.
0: I dobra rada od Wujka Cichego. Nie fundujcie sobie państwo potem następnego przeżycia emocjonalnego, bo ten film już sam sobie na jeden wieczór wystarczy. Naprawdę, zdecydowanie. Aniu, zostań z nami. I możesz jeszcze chwilę być z nami, może jesteś w Londynie.
1: Możesz.
0: A już się widziałaś z tym dużym panem, czy jeszcze nie?
1: Widziałam się. Możemy powiedzieć, bo wydaje mi się, że coś tam z tego spłynie do nas. To ja zawsze jest duży znak zapytania, ale wydaje mi się, że to coś tutaj u nas się pojawi, bo ja jestem w Londynie, dlatego tak tutaj słychać w tle pewnie coś u was, bo siedzę sobie w lobby hotelowym pewnego, nie mogę powiedzieć jakiego, bardzo ekskluzywnego hotelu, bo w takich się odbywają te wywiady.
0: Bo w takich zazwyczaj mieszkam.
1: Ja? Absolutnie, wyłącznie, na co dzień, Marcinie, wiadomo przecież. Szczególnie, kiedy oglądam mecze Rakowa, co?
0: Częstochowa.
1: Raków Częstochowa, tylko z pięciogwiazdkowych hoteli w Londynie. Pozdrawiam. Tak, ale jestem tutaj na wywiadach do filmu Supergirl. W związku z tym oprócz rozmów z reżyserem Craigiem Gillespie, Millie Alcock, rozmawiałam też, i to jest ten duży pan, z Jasonem Momoą.
0: I on naprawdę jest taki duży?
1: Niż ja. Tak, tak, jest ogromny i miał więcej pierścionków niż ja.
0: Aha,
1: ale wybaczyłam mu i się nie obraziłam na niego.
0: Pani Julia cię pozdrawia, bo właśnie w Londynie skończyła pracę i zaczęła o 12 długi weekend. Ale za chwilę wrócimy.
1: Zazdro, pani Julia.
0: Za chwilę wracamy.

0: Moby, one of these mornings. Pani Anna z, from London, from Poland też przy okazji. Polecam taki profil, bo ty masz dwa, Ania from Poland, prawda?
1: Ja, ale to muszę wytłumaczyć tylko tak, bo ja mam swój profil instagramowy, który się nazywa tak jak ja po prostu
0: i tak
1: jego prowadzę. I tam się większość rzeczy dzieje, ale założyłam też taki całkiem w ogóle niepozorny profil, który się nazywa Anna from Poland.
0: Bo tak się zawsze przedstawiasz.
1: Bo tak się przedstawiam, to mnie zresztą śmieszy i też nie ukrywam, że czasami mam zazdro takie w stosunku do moich zagranicznych kolegów, którzy się po prostu klikają w setkach tysięcy, więc stwierdziłam, że będę wrzucać czasami po prostu jednak bez polskiego lektora i bez polskich napisów. I powiem ci, że nie najgorzej mi idzie, biorąc pod uwagę, że nic nie robię z tym kontem, więc tak.
0: Damy radę, no. Podciągniemy. Proszę, na Instagramie też wrzucamy nasze filmy ze studia. Proszę zaobserwować, ale...
1: Dokładnie. Teraz dzisiaj nie będzie niestety.
0: No nie, no bo jesteśmy na odległość. Ale musisz dokonać wyboru. Co będzie łatwiejsze? Czy to, że Robin Hood podbije nowy naszą zbiorową wyobraźnię i zawładnie tak jak ten serial w latach 80. Czy to, że Górnik Zabrze pokona Fenerbahce w eliminacjach Ligi Mistrzów?
1: Będzie łatwiejsze?
0: Tak.
1: Ja nie wiem, jaka sytuacja Górnika Zabrze, ale pozwolę sobie powiedzieć, że obie te misje będą śmiertelnie trudne.
0: I to jest dobra odpowiedź.
1: Czy zgadłam?
0: Zgadłaś, oczywiście.
1: Uff.
0: Doskonale. Ale ten nowy Robin Hood to jest eksperyment formalny z dobrym aktorem w tle, tak to powiedzmy.
1: Tak. To jest w ogóle całkiem inna opowieść. Muszę powiedzieć, że jestem bardzo ciekawa. Nie zachęcam często naszych słuchaczy, żeby pisali do nas, ale to nie dlatego, że nie jestem ciekawa, tylko po prostu, nie wiem, zapominam, zatracam się w po prostu tych rozmowach z tobą, Marcinie, i potem już nie pamiętam o tym, że świat istnieje. Ale tym razem naprawdę bardzo bym była ciekawa głosów państwa, jak pójdziecie na ten film, żebyście dali znać, co wy sądzicie. No bo tutaj mamy taką sytuację. Robin Hood to jest absolutna, uważam, ikona, no jakby nie tylko literacka, ale wręcz postać mitologiczna, prawda?
0: Tak.
1: Która w kulturze też oznacza pewnego rodzaju postawę. To jest w ogóle taki jakiś archetyp. Do tego, jeśli spojrzymy na filmy, różne filmowe wcielenia, to też one są i emblematyczne dla czasów, w których powstawały, i też zawsze jakby powtarzają pewnego rodzaju taką kulturotwórczą narrację o tym, że właśnie dobry, taki no złol, ale dobry, prawy, prawda, zabiera złym, daje dobrym. A tutaj mamy coś, co się ostatnio coraz częściej w kulturze dzieje, czyli bardzo odważną i brutalną dekonstrukcję mitu, taką naprawdę bez litości dla naszego głównego bohatera, bo, i żeby nie było, znowu, to nie jest spoiler, drodzy państwo, ja was będę uczyć konsekwentnie, co to są spoilery. Jak dystrybutor o czymś pisze w opisie filmu,
0: albo pokazuje zwiastunie, że to nie jest spoiler.
1: Zwiastunie, to znaczy, że to nie jest spoiler, tak?
0: A to, że
1: nie będzie spoilerem.
0: Właśnie, tylko ja dodam dygresję i ty zaraz powiesz, że nie będzie spoilerem. To, że w komedii niektórych trailerach, zwiastunach polskich komedii romantycznych mamy zdradzone wszystkie gagi, to jest temat na zupełnie inną opowieść. Ale wracając.
1: Tak.
0: Ale wracając.
1: A w ogóle jeszcze, poczekaj, to jeszcze ci jedną rzecz powiem,
0: jeszcze
1: którą
0: dygresja.
1: Odkryłam, o której nie wiedziałam, że tak, że właśnie przy okazji premiery Supergirl, to mi kolega uświadomił, że nie wiem, czy państwo wiedzą, ale czasami jest tak, że w trailerze są sceny, których potem nie ma w filmie. A wiedziałeś o tym?
0: Nie wiedziałem, ale to bardzo ciekawa historia. To osobna rozmowa jak najbardziej. Ale wracając
1: tak,
0: do zdania...
1: Tak, to musimy się kiedyś przyjrzeć.
0: Do zdania, że to nie będzie spoilerem.
1: Nie będzie spoilerem, jeśli powiemy, że w tym nowym Robin Hoodzie, czyli Robin Hood, koniec historii, Robin Hood jest złolem, no właściwie bez większych niuansów. Ten film się zaczyna w takim metaforycznym i dosłownym błocie i posoce, no w strasznym mroku i w strasznej brutalności, i odkrywamy, że ten nasz bohater to nie jest po prostu żaden, nie wiem, jakiś po prostu heros w rajtkach, który tam ratował, tylko po prostu bardziej taki jakiś niemalże Kuba rozpruwacz. No wszystko to, co mu dodano, wszystkie, wiesz, ordery, które mu przyczepiono po prostu przez lata, zostają jednym brutalnym ruchem zerwane, i to jest punkt wyjścia tej historii. I teraz nie będę robić spoilerów i nie będę mówić dokładnie, co się dzieje dalej, ale jakby punktem wyjścia jest pytanie, czy my jesteśmy w stanie po pierwsze oglądać historię kogoś, kto przez lata był bohaterem niemalże krystalicznie czystym, a właściwie teraz staje się antybohaterem, tak? Bo dostajemy szansę, żeby go rozebrać no, z takich kulturowych upiększeń, które jak się nad tym zastanowimy, to przecież były naiwne, prawda?
0: Oczywiście.
1: I jeszcze przy takim ciekawym ruchu, że gra go Hugh Jackman. Hugh Jackman, który w ogóle ostatnio, mam wrażenie, dzięki temu, że się nieco zestarzał, dostaje naprawdę ciekawe role. Już nie jest ani, tak jak wcześniej był, miłym gościem z komedii romantycznej, ani Wolverine'em, tak? Który zresztą też był bardzo zniuansowaną postacią, z mocno zarysowaną strefą szarości. No ale zaczyna dostawać role, które naprawdę są takie graniczne, mroczne, ciężkie i to jest zdecydowanie przypadek takiej roli. Więc dla mnie ten film to jest trochę taki test dla widza, tak? Jak to jest, kiedy trochę ktoś ci zabiera zabawkę z dzieciństwa i mówi, a wiesz, to w ogóle było całkiem inaczej niż sądziłeś do tej pory przez całe życie, tak? Co ty na to? Więc to jest zdecydowanie wyzwanie. Natomiast mówiliśmy o wizualiach przy okazji ojczyzny, to dodam tylko, że jeśli chodzi o realizację, no bo tutaj mamy klimat jednak taki, prawda, natura, dzikość, jakieś jamy, jest no i dużo w ogóle faktur, tak, kostiumy, to ten film jest niesamowicie, powiedziałabym, taki sensualny, ale nie w sensie zmysłowy, tylko że się go odczuwa, tak, że się go odczuwa po prostu, wiesz, każdą niemalże komórką ciała, masz wrażenie, że on po prostu pachnie, czy też podśmierduje momentami, że możesz go dotknąć, że bywa chropowaty, że bywa mokry, że bywa wieczny.
0: Ja się cieszę, że myśląc o niektórych produkcjach filmowych, że kino wciąż nie oferuje opcji zapachu. Nie, to nie idźmy w tę stronę.
1: Pomyśl, jakby mecze piłkarskie można było oglądać z opcją zapachu, to by było, nie?
0: Aniu, naprawdę, teraz sobie wyobraź taką transmisję. Raków jest bardzo dobry, już odpuść mu, ale na przykład taką polską B-klasę. Nie, pamiętasz też Legię, Wisłę, ja cię jeszcze przygotuję odpowiednio. Aniu, a za tydzień będziesz na żywo, czy też wyjeżdżasz?
1: Nie, za tydzień chyba jestem, słuchaj, tak mi się wydaje.
0: No to słuchaj, to oko w oko siądziesz z Martą Kulą, bo ja będę na wakacjach.
1: Dobrze, czy to jest straszny suchar, jak powiem, że z przyjemnością się do niej dotoczę?
0: Różne były żarty, ale tego jeszcze nie było. Dziękuję
1: ci. Słuchaj, jak śpiewała mistrzyni I learned from the best, I learned from you.
0: Dziękuję, do widzenia.
1: Do widzenia.

0: Tak pogodnie śpiewa, tak tańczy. Jak pan paparazzo podszedł do niego, to dał mu w pyski. Potem pan paparazzo go sądził. Tak było z Jamiroquaiem, nie kłamie.
1: Złodziej czasu.
0: Za 13 minut godzina 15, to jeszcze kończąc historię o premierach filmowych tego tygodnia, to bardzo gorąco polecam Tatowanie. Już niebawem Krystian Hanke opowie o tym, na co czekają wszystkie dzieci w wieku od 3 do 103 albo nawet 133 lat. Toy Story powróciło do kin i wiem, że pierwsze recenzje są bardzo różne, a więc poczekajmy na to, żeby w poniedziałek posłuchać sobie ranka i dowiedzieć się, kto tam jest, kto tam się pojawia i czy znów słyszymy tam kapitalne piosenki, to jeżeli państwo już widzieli, bo film jest wyjątkowo właśnie, wiele produkcji filmowych wybija się z tego rytmu, że premiery są w piątek, tak mieliśmy przecież z Dniem Objawienia, który pojawił się w środę i tak mamy z Toy Story, które pojawiło się w kinach już wczoraj. Kto widział, proszę dać znak.

Ale obsession. Moja krótka recenzja filmu, pisze pan Damian, Dzień Objawienia. W ogóle zachęcam, bo audycje współtworzone przez państwa są wtedy znacznie, znacznie lepsze i znacznie bogatsze. Więc recenzja według pana Damiana filmu Dzień Objawienia. I ty wrócił. Gdyby pojawili się jeszcze Fox Mulder i Dana Scully, nie byłbym zdziwiony, ale oglądało się nawet przyjemnie. Tak, jest coś w tym i to moim zdaniem bardzo trafna recenzja. Natomiast pan Marcin donosi o kilku rzeczach. Po pierwsze, jak wygląda lato w Irlandii Północnej, że deszcz wali o szybę. Pozdrawiamy i współczujemy. Słysząc, jak wspominacie z panią Anią film z Hugh Jackmanem, przypomniało mi się, jak w zeszłym roku kręcili ten film tutaj niedaleko. Mamy tutaj taki las, nazywa się Telemore Forest Park. Jest to ulubiona lokalizacja ekip filmowych z całego świata. Kręcono tutaj i Grę o Tron, Dungeons & Dragons, How to Train Your Dragon, serial The Fall z Gillian Anderson, a ostatnio właśnie Death of Robin Hood. Taki kącik mało nieprzydatnych informacji, bardzo przydatne. Panie Marcinie, prosimy o więcej. Drodzy słuchacze, prosimy o więcej. Cichy, małparadio357.pl. A teraz będzie taki mały sentyment. Polecałem koleżance Justynie Godz, żeby wzięła sobie to do cyklu MP3.

0: Skłamię, ale tylko trochę skłamię. Powiem państwu, że jest 15, jest prawie 15.
1: Złodziej czasu.
0: A w studiu kolejny gość, Mateusz Dymdziuk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie, cześć.
0: Bardzo ważna pora roku, bardzo ważny miesiąc, bo czerwiec jest międzynarodowym miesiącem zdrowia psychicznego mężczyzn i to jest bardzo poważna sprawa, o której rozmowy nie będziemy unikać w audycji, która na co dzień traktuje o popkulturze i kulturze. Ponieważ opowiadanie o depresji, opowiadanie o trudnych doświadczeniach, w szczególności tych mężczyzn, których już ta popkulturowa zresztą ikona jest, że muszą być twardzielami. Tak. Ja pamiętam jedną z najstraszniejszych rzeczy, która na długie lata definiowały odbiór mężczyzny w Polsce, to była taka piosenka z lat 80. Prawdziwy mężczyzna nigdy nie płacze, prawdziwy mężczyzna nie wie co łzy. No koszmar, po prostu mam ochotę koszmar. Po prostu, wiesz, wyrzucić to gdzieś z pamięci, a nie da się.
2: Tak.
0: No i ty wtedy wychodzisz, nie powiem, że cały na biało i w spektaklu teatralnym, właśnie tutaj postawię znak zapytania po słowie spektakl, ale generalnie opowiadasz historię. W opisie czytam, że lekko. W opisie czytam, że bez specjalnego rozdzielania, rozdrapywania ran czy posypywania ich solą. Czy da się lekko opowiedzieć o tak skomplikowanej kwestii jak zdrowie psychiczne, depresja?
2: Tak, jeśli zanurzymy się głęboko w emocje, bez oceniania i interpretowania tego, co to właściwie mogło znaczyć. Bohater, którego historię opowiadam, mogłoby się wydawać bardzo trudne dzieciństwo i to jakoś rzutuje na jego dorosłe życie. Natomiast to jego dzieciństwo i cała ta jego historia jest niejako pretekstem do opowiedzenia o tym, jak to jego ukształtowało. I myślę, że możemy dzisiaj już śmiało mówić o tym, że czasy się zmieniły na tyle, że powinniśmy nawet wręcz rozmawiać o emocjach. I ja jakoś czuję poniekąd wstyd, że jest rok 2026, a tutaj nowością w Polsce staje się to, że facet opowiada o zdrowiu psychicznym, o depresji i trafia gdzieś to na huki na Instagramie.
0: A dlaczego tytuł Wszystko, co najlepsze?
2: Ponieważ w tym spektaklu jest wszystko, co najlepsze. Bohater tworzy listę rzeczy, dla których warto żyć. I od prozaicznych i prostych przyjemności po coraz bardziej skomplikowane. Tak, no, taka.
0: I rozumiem, że poprzez te przyjemności sam przekonuje siebie, że jednak żyć warto, bo tam jest też bardzo w całej dyskusji związanej z miesiącem zdrowia psychicznego mężczyzn. Często mówimy sobie, że ta walka często nie kończy się dobrze. Tutaj postawiłbym kropkę, żeby nie wchodzić w szczegóły. Wszyscy wiemy, w jaki sposób potrafi się zakończyć. Że czasem trzeba sobie taką listę zrobić, wszystkiego co najlepsze, tak, żeby powiedzieć sobie warto.
2: Tak, dokładnie.
0: Powiedz mi, jak jest odbierany ten spektakl? Zaczęliśmy o tym rozmawiać na poza anteniu, że no, dźwigasz potem, ty nie możesz wyjść 5 minut po spektaklu i zrzucić z siebie ciężar prowadzenia rozmowy z widzami.
2: Nie, absolutnie nie jest to, mam poczucie, bardzo transformujące doświadczenie. Ja wybieram też osoby z publiczności, które grają razem ze mną w spektaklu różne role. I wybieram to już przed spektaklem, rozdając te powody, dla których warto żyć publiczności. I tak się przypadkiem złożyło, że pewnego dnia na spektaklu przedpremierowym wybrałem mężczyznę, który sam był po próbie samobójczej i później udzielił wywiadu, gdzie dziękował za to doświadczenie, bo to było dla niego bardzo duże i też przypomniało jemu, dlaczego właściwie warto żyć. I to są takie momenty, dla których ja wykonuję właśnie ten zawód. Wczoraj też była sytuacja, że podszedł do mnie ktoś po spektaklu, kto jest w głębokiej depresji, albo ktoś, kto ma kogoś bliskiego w głębokiej depresji i ci ludzie wychodzą, mam poczucie, odmienieni. To nie jest spektakl. Ja mam poczucie, że my nie tworzymy teatru. Że to teatr właściwie zaczyna się, jak ludzie wychodzą od nas ze sztuki, ponieważ to jest jakiś taki rodzaj głębokiego doświadczenia wspólnego, Wszyscy jesteśmy w tym absolutnie razem. Tu nie ma podziału na widownię i scenę. Nie chcę też nazywać tego teatrem terapeutycznym, bo nie terapeutyzujemy, nie moralizujemy i nie ma takich rzeczy. Natomiast rzeczywiście dochodzi do jakiegoś rodzaju terapii.
0: Doświadczenia na pewno wspólnego. Ważne informacje to muszą paść, bo już wczoraj był spektakl prezentowany.
2: Premierowy,
0: gdzie, tak, wszystko co najlepsze. Gdzie można jeszcze go zobaczyć i w jakich datach?
2: Dzisiaj, jutro już bilety są sprzedane w teatrze. Gramy w teatrze Druga Strefa w przestrzeni 71 Teatru Druga Strefa w Warszawie. Kolejny weekend 26-27 czerwca. Zapraszamy również. Wakacje też będziemy grali. No jest to naprawdę super przeżycie. Ciekawe, że też że to się dzieje latem, a nie zimą. I też ciekawe w ogóle, kto przychodzi na ten spektakl.
0: A kto przychodzi?
2: No przychodzą coś ludzie, którzy pragną czegoś więcej. I nikt nie wychodzi po spektaklu. Ja wychodzę i wszyscy czekają.
0: Przypomnę, od twórca jedynej głównej roli, chociaż ciężko, czy powiedziałem jedynej głównej i to się nie wyklucza, bo publiczność jest zapraszana do udziału. Mateusz Dymidziuk jest naszym gościem i teraz powiedzmy jeszcze raz, ja zapytam o ciebie, bo sam też mówisz, że zmagałeś się z depresją. Tak. Czy ty za dużo nie dźwigasz? No bo to takie doświadczenie, najpierw na deskach teatralnych opowiadasz o tym wszystko, co najlepsze, dlaczego warto żyć, a dlaczego warto żyć, bo wyrobisz tę listę dlatego, że trzeba coś podsumować, a potem zmagasz się z ludźmi i też przyjmujesz na klatę ich ciężary.
2: Wiesz co, ta lista jest tworzona dla bliskiej mi osoby w spektaklu. Spektakl zaczyna się od tego, że mam 7 lat, a moja mama próbuje popełnić samobójstwo, więc to jest duża rzecz, a później jest tylko mocniej. Jak to dźwigam, wiesz, mam wspaniałą i czułą reżyserkę Julię Groszek, która nad tym wszystkim czuwa, żeby ten proces był bezpieczny i w jakimś takim absolutnym porozumieniu i zadbaniu o siebie i swój komfort. Jest proces workerka Magdalena Karkoszka, która metodami psychologii procesu pracowała ze mną nad rolą. I chyba też ta właśnie psychologia i praca ze snami sprawia, że ten spektakl rezonuje z ludźmi, bo on jest uniwersalny po prostu.
0: Czy nie zapytam zbyt intymnego pytania, jeżeli zapytam, jak ktoś, kto się zna na psychologii procesu, oddziaływuje na aktora, który ma... Jak to wygląda?
2: Wiesz, to jest praca ze świadomością, podświadomością i nieświadomością. My czasem jako ludzie wpadamy w pewne tak zwane figury senne i czasem to się zadziewa w taki sposób, że to jest świadome, a czasem wpadamy na przykład w jakąś furię, mówimy, kurde, to nie byłem ja, przecież ja tak nie powiedziałem, no, a to jednak też byłem ja, Jung to nazywał cieniem, no i my tutaj szukaliśmy tych momentów, kiedy bohater świadomie opowiada historię, a kiedy nieświadomie wpada w jakieś swoje figury, czy to nastolatka, czy to właśnie tego siedmiolatka, mimo że już jest dorosły, jak to się przekłada, no ja myślę sobie, że aktorstwo jest ściśle powiązane z psychologią. Ja sam ukończyłem również psychologię procesu po aktorstwie, bo też zafascynowałem się Jungiem i pracą ze snami. W tym spektaklu, co jest też ciekawe, nic nie jest wymyślone. Wszystko jest wyśnione. To wszystko jest z różnych ćwiczeń. Nie ma tu ani jednej rzeczy, która jest wymyślona. A zróbmy sobie w ten sposób, bo to będzie fajne. Nie,
0: a jeszcze
2: wszystko jest wyśnione.
0: Dodajmy, że nie stoi za wami żadna instytucja.
2: Dokładnie.
0: I sami to wszystko musieliście zorganizować. Tak. Kiedy powstała Iskra? Kto był takim katalizatorem? Kto zapalił pierwsze światło?
2: No wiesz co, no ja byłem w depresji. Znalazłem ten tekst 2 lata temu. I bardzo mnie poruszył i dodał mi skrzydeł. I jakoś uznałem, że kurde, skoro jestem facetem i dużo też ćwiczę na siłowni i tak dbam o taki swój komfort fizyczny, to jednak to nie jest tak naprawdę moją siłą i chcę coś innego powiedzieć światu. I właśnie tym tekstem próbuję powiedzieć światu to, że moją siłą jest to, że dbam o swój komfort psychofizyczny, że dopuszczam do siebie swoje emocje, nie tylko te dobre i fajne, ale również te czasem nieprzyjemne. I tak znalazłem tekst, potem szukaliśmy grantów, nie udało nam się, więc postanowiłem dalej działać, znalazłem reżyserkę, znalazłem Magdę, proces workerkę, z którymi chciałem pracować. Ten projekt gromadzi wspaniałych, życzliwych, czułych ludzi i myśl... naprawdę z jakimś takim, wiem, że to są duże słowa, ale to jest wszystko jakaś taka absolutna prawda dla mnie. I teraz reżyser światła Piotr Żurawski, Karolina Nowicka, scenografka Michał Szarowicz, muzyka komponowana, to są wszystko ludzie, którzy mają w sobie tyle ciepła i dobra, że to po prostu jak się niesie po prostu później dalej w połączeniu wszyscy razem, no to jest jakaś kula energetyczna.
0: A przy okazji warto. Czy to jest będzie czerwiec, czyli Międzynarodowy Miesiąc Zdrowia Psychicznego Mężczyzn, czy to będzie jakikolwiek inny miesiąc, warto się pochylić i zastanowić. Mateusz Dmidziuk był naszym gościem. Dziękuję ci pięknie i zapraszamy na spektakl. Wszystko co najlepsze.
2: Tak jest. Dziękuję bardzo.

0: Country Thieves, John Ramon, a nie z tych Ramonów. 17 minut po 15.
1: Złodziej czasu.
0: Monika Mędrok-Karbowska, wydawczyni, ale także czytająca bardzo dużo. Powiedz, ile ty czytasz? Bo tak niektórzy sobie stawiają cel pod tytułem 52 książki w roku.
2: Ja nie mam celu, dlatego że nigdy bym go nie osiągnęła i mam taki stosik wstydu przy łóżku. Tak, i on rośnie. Nie wiem, ile książek rocznie czytam. Nigdy tego nie liczyłam. Zdarza się, że zacznę coś czytać, a potem rezygnuję, bo mnie książka nie wciąga, nie ciekawi i stwierdzam, że książek jest
0: szkoda
2: tyle,
0: życia, tak?
2: Że szkoda właśnie
0: tak,
2: życia.
0: Tak, też tak robię.
2: Na te, które nie intrygują. Ja chciałam jeszcze nawiązać do piosenki, która była przed chwilą taka...
0: 24/7.
2: Country, prawda? Tak. A ja się wychowałam w polskiej stolicy country.
0: Myślałem, że powiesz
2: czyli
0: Nashville.
2: W Mrągowie. Nie, proszę. W Nashville. W polskim Nashville. Także pozdrawiam wszystkich z Mrągowa.
0: Ale chodziłaś na te pikniki country i w ogóle z kapeluszem kowbojskim?
2: Nie, my wtedy zawsze wyjeżdżaliśmy na wakacje.
0: Ciekawe czemu?
2: To poza anteną opowiem.
0: Dobrze.
2: Ja tutaj przyniosłam małą fiolkę. Nie wiem, czy będzie słychać. O.
0: Słychać?
2: Tak, słychać. To ja ci ją podam. To jest jadalne. Proszę. Mhm. Spróbuj. Wyjmij.
0: Ale tylko raz?
2: Nie wiem, zobaczymy, jak zareagujesz. Opisz może, jak to wygląda, żeby słuchacze
0: to wygląda
2: widzieli.
0: Jak takie małe kryształki, trochę przypominające jasne bursztyny, trochę przypominające kryształy cukru, takie specjalnie brylone, ale też mogłoby wyglądać jak takie, jak na przykład robisz takie eksperymenty nad bardzo słonym morzem i bierzesz wodę morską do tego, żeby wyparowała i robią się takie...
2: I zostają takie bryłki, tak. To spróbuj.
0: Dobra.
2: Spróbuj. I co czujesz? Jaki to ma smak?
0: Dziwne. Coś ty mi dała.
2: To jest, mój drogi, mastyx.
0: Aha.
2: To jest mastyx. To jest produkt pistacji mastyksowej, a dokładnie żywica tego drzewa, bo pistacja mastyksowa...
0: Czyli ja jem żywicę?
2: Tak, jesz żywicę, ale to jest jadalne. Proszę się nie obawiać. To ma mnóstwo takich właściwości prozdrowotnych i tutaj trochę wejdę w buty...
0: Mastyks?
2: Tak, Kasi Błażejewskiej-Sztur, dlatego że mastyx ma właściwości przeciwzapalne, antyseptyczne, więc dobrze wpływa na układ pokarmowy. Dobrze też działa na płytkę nazębną, czyści ją, dodaje się do past, do zębów. I kiedyś to była drogocenna przyprawa, a teraz jest powszechnie dostępna. Pistacja mastyksowa to drzewo, które rośnie w Grecji. W południowej części Grecji, Kios. Jeszcze do niedawna góry na północy tego regionu były porośnięte tymi drzewami. Jednak ich znaczna część została unicestwiona niestety przez wielki pożar, który wybuchł latem ubiegłego roku. A mówię o tym wszystkim dlatego, że przyniosłam książkę, a w zasadzie księgę. Proszę, możesz poprzeglądać.
0: Ale pięknie wydana.
2: Jest przepięknie wydana. I to jest pewnego rodzaju przewodnik po Grecji. Nosi ona tytuł Szafran, Mastyx i Figa, greckimi drogami, a napisał ją Tomasz Piotr Kozłowski. Wspomniałam, że to jest pewnego rodzaju przewodnik, ale jeżeli chcieliby ją państwo ze sobą do Grecji zabrać, to proszę uważać, bo jest spora i dość ciężka i można w samolocie zapłacić za nadbagaż. Ta książka aż kipi od kolorów, smaków, zapachów. Łączy opowieść o kulturze i naturze Hellady, fascynującą naprawdę podróż. I Grecja, którą w tej książce portretuje Tomasz Piotr Kozłowski, nie jest taką Grecją, którą znamy z folderów turystycznych. Grecja w tej książce pachnie, smakuje i to nie tylko tytułowymi szafranem, mastyksem i figą. Jej lektura angażuje wszystkie zmysły. Jest napisana w taki sposób, że my tę Grecję widzimy, słyszymy, czujemy. Tomasz Piotr Kozłowski jest biologiem i przyrodnikiem i to czuć w tej książce, bo właśnie przyroda i rośliny nas przez nią prowadzą i przez kulturę Grecji, przez obyczajowość, mitologię, tradycje. W zasadzie w którym miejscu byśmy jej nie otworzyli, to będzie zdjęcie jakiejś rośliny i tej takiej, którą znamy na przykład z własnego domu, czyli są tam storczyki, są oliwki, ale też są takie, jest taka typowa roślinność grecka. No, a autor był w Grecji już ponad 60 razy, więc doskonale wie, o czym pisze. Jednak poza takimi opisami i historiami wspaniałych miejsc, Autor porusza tutaj ważny wątek, jakim jest przyszłość zagrożonej przyrody czy kryzys klimatyczny. Wspomniałam o tym pożarze, który strawił drzewa pistacji mastyksowej. I takie pożary to zaledwie jeden z problemów związanych ze zmianami klimatu, które w Grecji są bardzo odczuwalne. Autor pisze wręcz o kruchości przestrzeni krainy śródziemnomorskiej i parafrazuje nawet wiersz księdza Twardowskiego. Spieszmy się kochać Grecję, śródziemnomorze tak szybko odchodzi.
0: Jest coś w tym.
2: Tak, niestety, tu trzeba powiedzieć niestety, całości dopełniają zdjęcia, które wykonał również autor książki. Ja przyznaję, że w Grecji jeszcze nie byłam, ale po przeczytaniu tej pozycji czuję się nie tyle zachęcona, co zobowiązana do tego, żeby do Grecji pojechać. A państwa zachęcam do sięgnięcia po tę książkę, tym bardziej, że mój opis był bardzo oszczędny w porównaniu do bogactwa, które książka w sobie mieści. Tomasz Piotr Kozłowski, Szafran, Mastyx i Figa greckimi drogami. Książkę opublikowało wydawnictwo Powergraph. A ja jeszcze bym chciała tutaj pozdrowić Jakuba Kuzę, który mi tę książkę podesłał. Być może państwo pamiętają nasz cykl, który wspólnie z Jakubem zrobiliśmy. Krótka historia jednego zdjęcia do odsłuchania w podcastach.
0: Ja przeczytam państwu kilka tytułów wśród rozdziałów. Ojciec botaniki, egejskie palmy. Angielski botanik na greckim szlaku przygód. Jeszcze na przykład nadmorskie pankracjum i tak dalej, ponieważ państwo potem bardzo dużo pytają o tytuł książki i tak dalej. Zrobiłem zdjęcie, super, wrzuciłem na relację instagramową, można sobie zobaczyć już za chwilę. Monika Mędroch-Karbowska przeglądała. Powiem ci, że mam takie smutne wrażenie, że te zmiany klimatyczne, chociaż tam niektórzy wypierają i w ogóle to, co powiedziałeś, że spieszmy się kochać Śródmorza, czy spieszmy się kochać Noteć, czy spieszmy się kochać jeziora wielkopolskie. Wszystko się wokół nas zmienia bardzo szybkim czasie i takie książki też są, mam wrażenie, także dokumentem.
2: Zdecydowanie tak.
0: Dziękuję pięknie.
2: Dziękuję.

0: Czy to Messi, czy to From Down Here potrafi w melodię Lola Young. 30 minut po godzinie 15. Za miłość. Pod takim hasłem już w niedzielę rozpocznie się kolejna edycja Malta Festival w Poznaniu. Święto teatru, muzyki, kina, performensu rozpocznie uroczysty koncert, w którym wezmą udział m.in. Natalia Kukulska, Anna Maria Jopek, Grzegorz Turnał i Jakub Józef Orliński. Kulminacyjnym wydarzeniem programu teatralnego jest The Second Woman, polska odsłona spektaklu performensu autorstwa Nat Randall i Annie Brecon. W roli głównej wystąpi Magdalena Cielecka i proszę posłuchać teraz uważnie, która przez 24 godziny będzie odgrywała scenę rozstania za każdym razem z innym partnerem scenicznym. Czy można przygotować się do takiego projektu i jak to zrobić? O to pytał Artur Gaweł.
1: Właśnie wszyscy mnie pytają, jak się przygotowuję. No nie przygotowuję się, bo wydaje mi się, że do takiego rodzaju wyzwania, ekstremalnego zupełnie, pod wieloma względami, nie tylko aktorskim, zawodowym, ale nie tylko emocjonalnym, ale też fizycznym po prostu, nie da się przygotować. Nie da się naspać na zapas, nie da się też treningowo nie spać przez ileś tam dni wcześniej. Nie da się też przewidzieć, i to jest chyba w tym projekcie najbardziej interesujące, tego, co przyniosą ci partnerzy, bo są wyłonieni w ramach castingu przypadkowi, znaczy nie przypadkowi, ale randomowi mężczyźni, panowie, którzy nie są aktorami, którzy nie są profesjonalistami, którzy znając założenia tej sceny i pewne założenia sceniczne, jednak będą wnosić każdy z nich swój świat, swoją energię, swoją kondycję, swoją fizyczność, swój wiek, swoje ograniczenia, swoją gotowość, swój talent, wszystko. I ja będę się musiała z tym zmierzyć, ale też to przyjąć i na to odpowiedzieć. I to jest w tym projekcie moim zdaniem najciekawsze i ten aspekt właśnie pewnej nieprzewidywalności, spontanu do jakiegoś stopnia, improwizacji również, która jest w to wpisana, jest w tym moim zdaniem najciekawsze.
2: A powiedz, czy, no bo to są 24 godziny, czy ty brałaś udział w takich projektach, które trwały tak długo?
1: Nie, nie, oczywiście zdarzało mi się być 20, a może nawet i 22 godziny na planie, jak się zdjęcia przedłużały, ale to jednak jest zupełnie inna materia i to nie jesteś non-stop, poza tam przerwami na szybkie jakieś BHP. Non-stop na scenie i non-stop jednak na ciebie patrzy też widownia, bo trzeba o tym pamiętać, że ten aspekt widowni tutaj jest też bardzo ważny i jakby interesujący i kluczowy przede wszystkim, że to właśnie widownia będzie mogła najbardziej dostrzec i jakby wyłuskać te różnice w tym toczącym się przez całą dobę performensie, tej opowieści, tej pewnej narracji, która się ułoży jednak przez te 24 godziny. Więc nie, no też nie słyszałam, żeby coś takiego powstało. Oczywiście bywają 24-godzinne spektakle, nie wiem, Castellucci'ego, czy no bywają, ale to jednak mamy zbiorowość, mamy kilku czy kilkunastu aktorów na scenie, którzy się wymieniają, którzy wahadłowo prowadzą pewną opowieść, ale jednak schodzą czasami na godzinę czy na dwie za kulisy. My też nasze spektakle, jak wiadomo, Krzysztofa Warlikowskiego też do najkrótszych nie należą, ale no jednak nie jest to takie ekstremum. Tutaj będąc na scenie cały czas, no będę musiała jakoś to rozłożyć te siły inaczej.
2: No właśnie, okoliczności i sama treść jest też bardzo ciekawa. Miłość, rozstanie, dwie rzeczy do wyboru tak naprawdę.
1: Tak, to też jest ciekawe, to myślę, że dla socjologów to też będzie interesujące, jak w proporcjach na przykład się ta setka odsłon tej sceny ułoży, na przykład czy częściej, bo na koniec partner będzie mógł wybrać, żeby mi powiedzieć zawsze cię kochałem lub nigdy cię nie kochałem. I na przykład bardzo mnie ciekawi taka statystyka, czy i w jakiej proporcji częściej usłyszę zawsze cię kochałem, czy nigdy cię nie kochałem. Ja pewnie się zgubię gdzieś w tych rachunkach po drodze, ale myślę, że będą tacy, którzy to policzą i te statystyki gdzieś będzie można potem zanalizować. No to tak, to bardzo ciekawe przedsięwzięcie.
2: No i takie życiowe, no ile razy w takich sytuacjach byliśmy, prawda?
1: Tak, myślę, że każdemu to będzie bliskie. Relacja archetypiczna, damsko-męska, chwila rozmowy, potem decyzja o rozstaniu i teraz jak? Czy na smutno, czy na kulturalnie, czy na agresję, czy na w odkurzenie, czy na nigdy właśnie cię nie chcę więcej widzieć, czy na płacz. Wersji będzie tyle, ile będzie ilu będzie partnerów.
2: Wcześniej powiedzieliśmy o tym BHP, to też mnie bardzo ciekawi. Będą jakieś mini przerwy?
1: Tak, tak. Gramy to tak, to jest tak wymyślone, że po każdym takim, gram to w takich slotach dwugodzinnych, w zależności od tego, jak scena pójdzie, no bo zależy od partnera. Ona mniej więcej trwa 8 do 10 minut, ale pewnie będą jakieś przesunięcia, więc chyba 10 partnerów jest w takim slocie, czyli po około 2-2,5 godziny mam takie 10 minut przerwy na napicie się czegoś, pójście do toalety, nie wiem, przegryzienie czegoś i dwie dłuższe przerwy półgodzinne na zjedzenie ciepłego posiłku i tyle.
2: To jeszcze na koniec, ty idziesz na żywioł po prostu, chcesz zobaczyć, co z tego wyniknie.
1: No tak, no tak jak mówię, oczywiście zaczynamy tutaj próby z reżyserkami i z partnerami, którzy nie wezmą udziału w tym docelowym performance, ale którzy będą mi pomagać w przygotowaniu, będą nam pomagać po prostu w próbach do spektaklu, bo to jednak też trzeba postawić spektakl. To jest scenografia, to trzeba zrobić próby, to są światła, kamery też, bo spektakl jest też jeden do jeden. Jesteśmy też jakby filmowani w bliższych planach i rzucani na projekcji w trakcie spektaklu, więc to wszystko będziemy wypróbowywać tu w Warszawie. Tego rodzaju przygotowania oczywiście mają miejsce, ale cała ten aspekt przygotowań do tego, jak to przeżyć, jak to zrobić, to tego się nie da zrobić. To tu idę na żywioł.
2: To czego życzyć przed tym spektaklem?
1: No, dobrej kondycji fizycznej, żeby się, nie wiem, nie rozchorować przed, a ponieważ jestem teraz naprawdę cały czas w pracy, to nie mam czasu za bardzo na odpoczynek. Dobrej energii po prostu i dobrego feedbacku od widowni i od ludzi, którzy będą mi towarzyszyć.
0: Przypomnijmy, The Second Woman trwa przez 24 godziny, a Magdalena Cielecka spotka się na scenie ze 100 mężczyznami. Spektakl rozpocznie się w piątek 26 czerwca o godzinie 18, natomiast cały Festiwal Malta w Poznaniu potrwa od 21 do 28 czerwca. Pełna rozpiska wydarzeń oczywiście na stronie internetowej festiwalu.

Jeżeli ktoś chce przekonać się, jak wyglądają naprawdę psychodeliczne teledyski, proszę sięgnąć po Let Forever Be The Chemical Brothers.

0: Radio 357.
1: A ta piosenka w ogóle nadaje się do piosenki z historią, gdyż ponieważ, bo wszyscy w pewnym czasie prezentowali ją jako nagranie dyskotekowe, a to jest klasyczny przykład piosenki, której muzyka w ogóle nie odpowiada do tego, o czym piosenka opowiada.

0: Redaktor Kuba Strzyczkowski się tutaj już pojawia za szybą, czyli kultowa piątkowa popołudniówka dzisiaj się odbędzie. Ale to nie wszystko, jeszcze przed 16.
1: Patronat Radia 357.
0: Na samym początku audycji napisał z Bielsko-Białej do mnie pan Zbyszek, chwaląc się, jakie ważne wydarzenie będzie.

zdarzenia, które wykraczają poza ramy takiego czegoś, co powiemy, o, tu i teraz będzie koncert, tu i teraz będzie spotkanie. To wszystko się będzie mieszać, a klimat miasta, czyli Bielsko-Białej, myślę, że na to wszystko będzie bardzo pozwalać. Gorąco polecamy, przypomnę, 23-27 czerwca Preisner Scoring Competition.

John Wayne, Billy Idol. Komentują Państwo, że za mało powiedziałem o własnej ocenie filmu Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Z wielką radością polecę też recenzję, którą nagrałem na moim kanale YouTube'owym. Ponad 20 minut tego wszystkiego, co myślę i o jego czarno-białej formie, o zdjęciach Łukasza Żala, także o filmie, który tak, zdecydowanie polecam zobaczyć w kinie.

Texas in our lifetime. Monika Mędro-Karwowska, Julia Nowaczyńska, Marcin Cichoński. Pięknie Państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w Złodzieju Czasu. Jesteśmy cały czas do Państwa dyspozycji, zarówno pod adresem mailowym, jak i w mediach społecznościowych. Tam po prostu Marcin Cichoński, proszę pisać. Kłaniam się do poniedziałku. Do usłyszenia, a za tydzień audycję poprowadzi Marta Kula.

0: 19 czerwca, mamy piątek, 16. Tu Radio 357, popołudniówka do 19. Julia Nowaczyńska, Agnieszka Szwajgier, Kuba Strzyczkowski. Witamy Państwa. Czas na wiadomości w serwisie. Andrzej Rutke.
1: Według doniesień rosyjskich mediów trwa trzeci już w ostatnich dniach atak ukraińskich dronów na Moskwę. Agencje prasowe powołują się na nagrania opublikowane w internecie, na których widać drony przelatujące nad rosyjską stolicą. Większość bezzałogowców miała zostać zestrzelona, ale co najmniej kilka z nich trafiło w wyznaczone cele. W mieście i w okolicach słychać było wybuchy, w niektórych dzielnicach pojawiło się zadymienie. Jeszcze dziś ma zostać powołana nowa rada nadzorcza w Szpitalu Południowym w Warszawie. Wczoraj odwołany został cały zarząd szpitala. Jednocześnie do warszawskiej prokuratury trafiło zawiadomienie z ratusza dotyczące nieprawidłowości we wspomnianym szpitalu. To tam pracował młody lekarz, który w ciągu roku jako szef SOR zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Trwa analiza dokumentów przesłanych z ratusza, mówi prokurator Piotr Skiba.
2: Jest bardzo dużo załączników, jest bardzo dużo materiału. Do tego doszło jeszcze jakieś jedno zawiadomienie jakiegoś posła. Natomiast no, wszystko jest sukcesywnie przekazywane referentowi.
1: Prokuratura prowadzi też postępowanie kontrolne z urzędu. Chodzi o tak zwany salonik dla VIP-ów w szpitalu, gdzie poza kolejnością mieli być przyjmowani politycy Koalicji Obywatelskiej i ich rodziny. Na czwartek planowane jest nadzwyczajne posiedzenie Rady Warszawy w tej sprawie. Tuż przed nim prezydent Rafał Trzaskowski będzie ubiegał się o absolutorium od Rady. Z kolei Sejm przyjął projekt ustawy zakładający powiązanie informacji o wynagrodzeniach lekarzy z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu. Ma to pozwolić na pozyskiwanie dokładniejszych danych o wynagrodzeniach pracowników medycznych. W popołudniówce wrócimy jeszcze do tej sprawy. Zaplanowane na dziś w Szwajcarii rozmowy Stanów Zjednoczonych i Iranu nie odbędą się. Rozmowy miały dotyczyć technicznych kwestii porozumienia pokojowego między krajami, które ku zaskoczeniu światowych dyplomatów Donald Trump podpisał wczoraj jednostronnie podczas kolacji w Wersalu. Przyczyną, dla których spotkanie odwołano i nietypowym okolicznościom tej ratyfikacji przyglądał się Michał Trantał.
3: Donald Trump przypieczętował porozumienie z pominięciem standardowych dyplomatycznych procedur. Zrobił to jednostronnie w Wersalu. Tuż po kolacji z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Cel doraźny osiągnięto. Błyskawicznie odblokowano cieśninę Ormus. Obniżyło to ceny ropy. Dlaczego więc negocjatorzy nie spotkali się dziś w Szwajcarii? Amerykański wiceprezydent J.D. Vance odwołał swój przylot w ostatniej chwili. Biały Dom tłumaczy to bardzo lakonicznie, wyłącznie przyczynami logistycznymi i podkreśla, że taka była osobista wola prezydenta. Ale to odpowiedź na brak irańskiej delegacji, która nie chciała przylecieć, bo warunków porozumienia nie respektuje Izrael, ciągle atakujący Liban. Choć nieoficjalnie. Informacja z ostatniej chwili jest taka, że Hezbollah dogadał się z Izraelem, ale czekamy na potwierdzenie tej informacji.
1: A więcej na ten temat Michał opowie Państwu już za chwilę w raporcie popołudniówki Radia 357. W Krakowie zebrał się miejski sztab kryzysowy. Wszystko po tym, jak wczoraj na osiedlu Kliny Locha, czyli samica dzika, przewróciła wózek z rocznym dzieckiem, które niebezpiecznie uderzyło się w głowę.
4: Kobieta spacerująca z dzieckiem została zaatakowana przez dzika, który przewrócił wózek. Z wózka wypadła 13-miesięczna dziewczynka, która trafiła tam do szpitala na badania, aby wykluczyć ewentualnie, czy nic poważnego się jej nie stało. No i z tej relacji lekarzy wynikało, że jej życiu zdrowie zagrożenie bezpieczeństwa.
1: Mówi Anna Zbroja-Zagórska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. W naradach sztabu wzięli udział przedstawiciele miasta, służb miejskich, lekarz weterynarii oraz jednostki odpowiedzialne za odławianie zwierząt. Miasto najprawdopodobniej zdecyduje się na odłowienie lub przepędzenie lochy wraz z młodymi. Rano mówiliśmy Państwu o lubelskim festiwalu cebularza, to teraz dla odmiany czas na obwarzanki. Bez nich podobno nie byłoby Krakowa. Najsmaczniejszy symbol miasta od stuleci towarzyszy mieszkańcom i jutro będzie bohaterem czwartej już edycji Obwarzanek Day. Ze stolicy Małopolski Andrzej Zasadni.
5: Z historycznych ksiąg wiemy, że po obwarzanka sięgał już Władysław Jagiełło. Krakowianie świętują więc jutro tradycję, która ma ponad 600 lat.
6: To jest taki nasz krakowski tłusty czwartek, kiedy każdy może bezkarnie zajadać się obwarzankami.
5: Mówi Marta Krzyżek-Siudak, dyrektor Żywego Muzeum Obwarzanka.
6: Prawdziwy obwarzanek krakowski musi być wyprodukowany przez piekarnię, która posiada stosowny certyfikat, ponieważ obwarzanek jest produktem, który został wpisany na taką specjalną listę produktów z chronionym oznaczeniem geograficznym.
5: A który z nich nich jest najsmaczniejszy?
6: Jedni lubią bardziej wypieczone, inni mniej wypieczone, jedni z makiem, inni z solą, więc no nie, to każdy ma swoje typy. A ile trzeba ich zjeść, żeby być prawdziwym Krakusem? No nie wiem, no przynajmniej jednego codziennie przez 365 dni w roku.
5: W Dzień Obwarzanka nie zabraknie degustacji, warsztatów piekarniczych i spotkań z historykami, którzy o obwarzanku wiedzą wszystko. Z Krakowa dla Radia 357 Andrzej Zasadni.
1: Obecnie w Krakowie te prawdziwe obwarzanki wypieka tylko 6 piekarni. Można je poznać po charakterystycznych podłużnych śladach po pieczeniu na ruszcie. I w tym serwisie to wszystko. Kolejny za niespełna godzinę.
0: Przed nami wiadomości sportowe. Mateusz Kuźniewski.
7: Mundial ani na chwilę nie zwalnia tempa. W ostatnich 4 meczach zobaczyliśmy aż 14 goli i pozostaje liczyć na to, że dziś piłkarze utrzymają tę średnią. O 21:00 w grupie D ważny mecz dla gospodarzy. Amerykanie zmierzą się z Australijczykami, a wygrany zespół zapewni sobie wyjście z grupy. Poza tym o północy Szkocja zagra z Marokiem, o 2:30 Brazylia zmierzy się z Haiti, a o 5:00 rano Turcja powalczy z Paragwajem. Więcej o mistrzostwach o 17:30 w studiu mundialowym, a teraz przechodzimy do pozostałych wieści sportowych i są to dobre informacje. Florecista Andrzej Rządkowski sięgnął po srebrny medal Mistrzostw Europy w szermierce. W finale turnieju rozgrywanego w mieście Antony koło Paryża Polak uległ reprezentantowi gospodarzy Rafaelowi Savinowi 10-15, czyli w decydującym pojedynku porażka była raczej dotkliwa.
8: Jaka jest decyzja? Tak jest. Złoto dla Francji, srebro dla Polski. Andrzej Rządkowski, srebrny medalistą Mistrzostw Europy.
7: Tak, sukces Polaka wybrzmiał w Eurosporcie. To był drugi krążek dla biało-czerwonych podczas tej imprezy. Wcześniej na najniższym stopniu podium w rywalizacji szpadzistek stanęła Alicja Klasik. Przesiadamy się na rower. 6. miejsce zajęła Marta Lach na 3. etapie zaliczanego do World Tour wyścigu dookoła Szwajcarii. Zawodniczki miały do przejechania 140 km, raczej po płaskim, ze startem i metą w miejscowości Bad Ragaz. Najlepsza okazała się Brytyjka Zoe Bakstedt, a w klasyfikacji generalnej prowadzi Włoszka Elisa Longoborghini. Teraz znów o piłce do kopania, ale tej halowej. Bośnia i Hercegowina oraz Irlandia Północna będą grupowymi rywalami futsalowej reprezentacji Polski w fazie głównej eliminacji Mistrzostw Świata, które odbędą się w roku 2028. Losowanie odbyło się w Nyonie, w Szwajcarii. A my na koniec wracamy do piłki tej z zielonego boiska, bo wciąż sporo dzieje się na rynku transferowym i dziś okazało się, że reprezentacyjny obrońca Tomasz Kędziora zmieni klub. Przeniesie się z Grecji i PAOK Saloniki do ekipy z Ukrainy, w której w przeszłości już grał, Dynama Kijów, a to oznacza, że nieraz zobaczymy go na polskich boiskach, bo Dynamo mecze europejskich pucharów planuje rozgrywać w Lublinie. Ja wracam o 17:30.
0: W nocy z piątku na sobotę w zachodniej części Polski temperatura minimalna wyniesie od 17 do 19, miejscami nawet 20 stopni. W tej części Polski wystąpią także burze z ulewnymi opadami deszczu, porywistym wiatrem, gradem. W centrum na wschodzie noc spokojna, bez gwałtownych zjawisk, a na północnym wschodzie temperatura w granicach 12 stopni, w centrum w granicach 15 do 17. Wiatr w całym kraju słaby z kierunków wschodnich, na zachodzie południowo-wschodni, w centrum wschodni.
9: Radio 357.
0: Jutro, pojutrze bardzo wysokie temperatury, o czym jeszcze zdążymy Państwu opowiedzieć. Dziewięć minut po 16:00, 510, 357, 357 do 19:00 czekamy.

0: To Matt Ganko, tymczasem 13 minut po 16. Co dziś przed nami do 19? Marek Brzeziński z Paryża o niebywałych upałach, które nawiedziły Francję. To tuż po 16.20. Dobre notowania, pan Piotr Kuczyński po 16.45. Planowane, jak słyszymy na dziś, w Szwajcarii rozmowy pokojowe z Stanem Iran nie odbędą się, ale podczas szczytu G7 prezydent Trump podjął decyzję o porozumieniu, no i podpisał stosowne dokumenty.
1: W tym dokumencie nie ma bardzo istotnych rzeczy, które muszą się pojawić w rozmowach amerykańsko-irańskich.
2: Ten dokument jest o tyle ważny, że stanowi o życiu i śmierci, co po niektórych mieszkańców Libanu, właśnie Libanu Południowego, czy rejonu Doliny Beka.
1: Największym wygranym tego spotkania jest sam Emmanuel Macron, który dokonał ekwilibrystyki dyplomatycznej.
0: Tymczasem w naszym Sejmie ważna dyskusja o zakazie używania pirotechniki, fajerwerków, czy zakaz dotyczyć będzie również Nowego Roku?
3: Granicą naszej wolności jest wolność innych.
4: To nie jest tylko kwestia cierpienia zwierząt, ale także i ludzi.
5: Projekt zakazuje użycia fajerwerków klasy F2 i F3, które w sumie stanowią 95% wszystkich wyrobów pirotechnicznych w Polsce.
0: Po 17.10 porozmawiam z panem doktorem Michałem Sutkowskim o planach dotyczących zarobków lekarzy na kontraktach w placówkach publicznych. Ciekawe, czy rząd zaproponuje limity. Profesor Katarzyna Kłosińska, jak zwykle po 17.20, a przed 18.00 między innymi o różowych drzwiach wyjściowych gitarzysty The Rolling Stones. Jest mieszkańcem Westminsteru.
6: Rada Miejska uznała, że jaskrawy kolor nie pasuje do historycznego charakteru zabytkowych domów. Pani, przepraszam, podobają się różowe drzwi?
7: Ja w ogóle lubię wersję kolorową, mnie to nie przeszkadza.
0: Po 18.10 reportaż Grażyny Bochenek Skąd się wzięłam? Rzecz o tradycji, o tożsamości przekazywanej z pokolenia na pokolenie.
8: Na tej pracy odbiłam słoje drzewa.
9: To tak trochę wygląda jak odciski palca.
8: Dokładnie. To też jest jakby takie symboliczne podkreślenie tej prywatności, że to jest jakby rodzinne, że to jest jakaś genetyka w tym jest. To jest na przykład mój tato, jak był taki młodziutki, szedł do komunii z jego tatą, czyli z moim dziadziem. A tutaj mój tatuś ze swoimi kuzynami i bratem w Bieczu. No właśnie to, patrz.
0: Ten reportaż dziś po 18.10, reportaż Grażyny Bochenek, Skąd się wzięłam? 16 minut po godzinie 16, Radio 357.

0: Prawie 20 minut po godzinie 16. Tu Radio 357. Jak słyszymy, planowane na dziś rozmowy Stan-Iran w sprawie porozumienia pokojowego nie odbędą się.
1: To jest raport 357.
0: Ta informacja pochodzi z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Szwajcarii, gdzie spotkanie miało się odbyć. Wcześniej Biały Dom poinformował, że wiceprezydent Stanów Zjednoczonych nie poleci na rozmowy, jak to ujęła administracja, ze względów logistycznych. Waszyngton liczy na rozpoczęcie rozmów technicznych tak szybko, jak to będzie możliwe, zapewniono w komunikacie o sprawie. Michał Trantał.
2: Jeszcze rano w luksusowym kurorcie Birkenstock w Szwajcarii obowiązywały podwyższone środki bezpieczeństwa. Uzbrojeni po zęby mundurowi nie mieli jednak kogo chronić. Amerykańska delegacja nie dotarła do Europy.
3: Plany nadchodzących rozmów technicznych nie zostały jeszcze sfinalizowane, a delegacja amerykańska jest gotowa wyjechać przy pierwszej nadarzającej się okazji.
2: To fragment oświadczenia Waszyngtonu. Oficjalnym powodem braku obecności wiceprezydenta J.D. Vance'a są, cytat, trudności logistyczne. Oświadczenie Białego Domu pojawiło się jednak kilka godzin po tym, jak Iran odwołał lot własnej delegacji.
3: Nie jestem zbyt optymistycznie nastawiony do porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi. Powodem są ich wcześniejsze naruszenia zobowiązań i nasze wcześniejsze doświadczenia. W Teheranie również przygotowujemy się na ewentualność kolejnej wojny. Nie wierzymy w to, co mówią Amerykanie, i działamy w oparciu o własne kalkulacje.
2: Z rozbrajającą szczerością mówi Ebrahim Razei, rzecznik Irańskiej Komisji Bezpieczeństwa Narodowego i Polityki Zagranicznej. Dodaje jednak, że Iran zamierza wykorzystać wszystkie możliwości negocjacyjne. Problemem ciągle jest Izrael. Ten nie zgadza się na porozumienie i ciągle atakuje Liban. Na miejscu jest nasz dziennikarz Michał Żakowski.
4: Jak sami Libańczycy niektórzy mówią, my się liczymy, ale nikt o nas nie pamięta, nikt tak naprawdę nie chce nam pomóc. Na miejscu trwa regularna wojna, na miejscu też są problemy i uchodźców, ale też problemy Libańczyków i też zwykli Libańczycy, którzy doświadczają tego, co się nazywa ostrzałem, tego, co się nazywa bombardowaniem izraelskim. Ale również nie zapominajmy, że i Hezbollah też używa broni, Hezbollah też ma swoje oddziały i też walczy z Izraelem. Dzisiejszy bilans to jest około 18 osób, które zginęły na południu Libanu i 5 żołnierzy izraelskich, którzy też zginęli.
2: Minister Bezpieczeństwa Narodowego Izraela Ben-Gwir oświadczył, cały Liban musi płonąć, choć w serwisie informowałem już o tej najnowszej informacji, która dotyczy porozumienia Izraela z Hezbollahem, ale ciągle czekamy na potwierdzenie tych doniesień. Sprawa jest, trzeba przyznać, zagmatwana, ale jeszcze bardziej gmatwa ją fakt, że wstępny plan zakładał, że porozumienie Iran-USA podpisane będzie dziś w Szwajcarii. Plany się zmieniły. Donald Trump zrobił to w nocy ze środy na czwartek w paryskim Wersalu.
4: Ten dokument jest o tyle ważny, że stanowi o życiu i śmierci, co po niektórych mieszkańców Libanu, właśnie Libanu Południowego czy rejonu Doliny Beka.
2: Opowiada będący w Libanie Michał Żakowski, ale ten dokument ma również konsekwencje ekonomiczne.
3: Przez cieśninę Ormus przepłynęło 12,5 miliona baryłek ropy. To najwyższy poziom od początku konfliktu. Ceny ropy spadły niemal do poziomu sprzed wojny. Ceny benzyny spadły dziś poniżej 4 dolarów za galon, po raz pierwszy od zakończenia konfliktu. Co ważne, będą spadać dalej, biorąc pod uwagę niskie ceny ropy.
2: Mówił amerykański wiceprezydent J.D. Vance. Porozumienie podpisano bez obecności Iranu, ale według doniesień medialnych dokument trafił do Teheranu i tam też został podpisany.
5: Największym wygranym tego spotkania jest sam Emmanuel Macron, który dokonał ekwilibrystyki dyplomatycznej,
2: zmuszając Trumpa do podpisania porozumienia w Paryżu, zauważa dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych. Na Trumpa w USA spadły gromy. Partia Demokratyczna porozumienie nazwała katastrofą. Pojawiły się ironiczne głosy, że każdy nabywca książki Trumpa o sztuce negocjacji powinien zażądać zwrotu pieniędzy. Dr Bonikowska dodaje, że memorandum wcale nie przybliża do zakończenia wojny.
5: W tym dokumencie nie ma bardzo istotnych rzeczy, które muszą się pojawić w rozmowach amerykańsko-irańskich, żeby w ogóle mówić o jakimś trwałym pokoju, a ich tam nie ma. Czyli przede wszystkim program nuklearny irański, kwestie związane z no w pewnym sensie w ogóle pozycjonowaniem Iranu, bo obecnie ten kraj zyskał na znaczeniu, a nie stracił, ale jednocześnie część państw Zatoki odbiera go jako głównego teraz przeciwnika.
2: Wielu ekspertów wskazuje, że najbardziej poszkodowani będą mieszkańcy Iranu, bo reżim w Teheranie na zakończeniu wojny tylko zyska.
0: Te wiadomości zebrał dla państwa Michał Trantał. Dwadzieścia pięć minut po 16:00, tu popołudniowy program w Radiu 357.

0: Dodzwoniła się do nas, proszę Państwa, pani prezes Karolina Adamska-Woźniak, szefowa fundacji Mam Marzenie. Dzień dobry, witam, kłaniam się.
1: Dzień dobry, Karolina Adamska-Woźniak. Sprostuję, nie jestem aktualnie szefową, ale byłam i na temat fundacji chyba wiem wszystko, więc z przyjemnością na wszystkie pytania odpowiem.
0: Bardzo dziękuję za informację. A co panią skłoniło do telefonu? Jakaś istotna informacja związana poniekąd z naszą akcją, zbierania kroków w ramach grup Sybaryci Krokomaniacy, czy tak?
1: Tak, akcja zbierania kroków w ramach wyzwania, które proponuje LuxMed, i wyzwanie nazywa się Healthy Cities. I ja wiem, że Państwo bardzo mocno i obszernie dołączyliście do tego wyzwania, natomiast jeśli dołączy jeszcze 1500 osób, to wtedy LuxMed spełni marzenie dziewczynki z fundacji Mam Marzenie. Marzenie jest wyjątkowe i absolutnie. I tak sobie pomyślałam, że wyzwanie krokowe łączy się bardzo mocno z tym, co my robimy w fundacji Mam Marzenie, chociaż stoi to po dwóch stronach barykady, bo tutaj chodząc możemy dbać o nasze zdrowie i możemy to zdrowie boostować, natomiast w fundacji Mam Marzenie spełniamy marzenia dzieci, które tego zdrowia nie mają, bo spełniamy marzenia dzieci, które cierpią na choroby zagrażające ich życiu. Więc tak myślę sobie, że to dołączenie będzie miało podwójny wymiar, bo z jednej strony dzięki dołączeniu właśnie spełnimy marzenie dziecka, które tego zdrowia nie ma, ale które dzięki temu, że to marzenie spełnimy, będzie miało dużo więcej siły do tego, żeby o to zdrowie walczyć, a z drugiej strony my zdrowi przypomnimy sobie to, że o to zdrowie warto dbać, choćby przez to, żeby te kroki codziennie robić.
0: No tak, to jeszcze na koniec przypomnijmy szybciutko, jak można dołączyć. Trzeba zaopatrzyć się w aplikację, prawda?
1: Tak, dokładnie tak. Aplikacja nazywa się Healthy Cities i ja wiem, że wy w radiu macie już jakieś zespoły potworzone, do których można dołączać. Potworzone, do których można dołączyć.
0: Jeden wiodący, Sybaryci, no i taki dołączający, Krokomaniacy.
1: Otóż to. I do tych zespołów warto dołączyć i codziennie robić kroki. 6000 kroków, albo 8, albo 10, albo 12. Kto ile chce, natomiast sama inicjatywa i chodzenie i to, że Państwo dołączycie, to pomożecie spełnić marzenie dziewczynki, która marzy o tym, żeby dostać gitarę elektryczną.
0: Karolina Adamska-Woźniak, Fundacja Mam Marzenie. Dziękuję, dobrego dnia.
1: Dziękuję, wszystkiego dobrego, dziękuję.
0: Do usłyszenia.

A zatem, proszę Państwa, kto może, kto czuje się na siłach, bo wyzwanie jest poważne, można dołączyć do grupy sybarytów albo krokomaniaków. Należy zarejestrować się w aplikacji. No i cóż, i chodzimy. A dla własnego dobra, dla dobra również dzieci podopiecznych Fundacji Mam Marzenie.

0: Co tam dobrego, panie Wojciechu? Witam pana, halo?
1: Trudno powiedzieć, że dobrego. Dzień dobry, panie Kubo. Tak się składa, że w mojej kamienicy od pewnego czasu nie ma gazu. Radziłem sobie w ten sposób, żeby coś ciepłego rano wypić, grzałką elektryczną, grzałem sobie wodę. No niestety grzałka się sfajdoliła. Próbowałem sobie kupić.
0: Czyli domyślam się, że chodzi o to, że się zepsuła, tak?
1: No, można to
0: powiedzmy, tak,
1: ale precyzyjnie określić.
0: Fachowego określenia pan użył. No i co?
1: Dość na tym, że próbowałem kupić sobie nową grzałkę. Okazało się, że to już jest historia, że w sklepach AGD nie ma czegoś takiego, a najfajniejsze to, co mnie bardzo rozbawiło, to młodzi sprzedawcy w ogóle nie wiedzą, co to jest grzałka elektryczna.
0: Ba, ja pamiętam nawet takie małe do szklanek i były też takie troszkę dłuższe, większe, którymi można było zagrzeć na przykład wodę w garnku, prawda?
1: Zgadza się, tak było.
0: No to co, apelujemy. Jeśli ktoś z państwa ma małą, niepotrzebną grzałkę, to pan Wojciech czeka. Panie Wojciechu, coś się może dobrego zdarzy w tej sprawie. Pozdrawiam pana. 27 minut pozostało do 17. Jeszcze pan Andrzej. Panie Andrzeju, halo? Dzień dobry? No może za chwilę. Pan Andrzej się zastanawia. 510-357-357. Marek Brzeziński już z nami, mam nadzieję. Poławiacz pereł, poszukiwacz skarbów, rolnik małoobszarowy. Witam pana, dzień dobry.
2: A teraz jeszcze grzałek.
0: A używał pan takich grzałki?
2: No oczywiście, że tak. Zawsze na każdy obóz narciarski jeździliśmy z grzałką. No bo jak było zagrzać wodę, jak nie grzałką? Taką małą właśnie, o której pan wspominał. Nie tą dużą do garków, tylko taką małą.
0: Nikt we Francji teraz pewnie o grzaniu, dogrzewaniu nie myśli, bo niebywałe upały we Francji. Dziś w Paryżu słyszałem, że aż 37 stopni, a podobno ma być jeszcze cieplej, tak?
2: Panie Kubo, taki był wiersz Tuwima. Stoi na stacji lokomotywa.
0: No pamiętam. I
2: puf,
0: co?
2: Puf jak gorąco. Ja panu powiem jedno, ta lokomotywa by się rozpuściła po prostu. Ona by ze wstydu i z gorąca pękła. Bo od poniedziałku jest ponad 40 stopni praktycznie we większości miejsc we Francji. Było już 43, 41, 39, ale to tylko tak sporadycznie, nazwijmy to, bo ten w sposób botaniczny, endemicznych regionach. A w tej chwili to jest cała Francja objęta. To jest najgorętszy w tej chwili kraj w Europie. I powiem panu, że konsekwencje są niesamowite. Reakcje ludzi są
0: skutki będą ogromne, tak.
2: Ogromne. Po pierwsze, rolnictwo, ziemia pęka, a z drugiej strony te upały powodują niesamowite burze, nawałnice, ulewy i na przykład nad Sommą są powodzie. Somma to jest ta Pikardia, część północna Francji. Dalej, no właśnie w okolicach Lille, po prostu wsie są zalane wodą, bo przychodzi taka nawałnica i pewna pani mówi, no tak, ja nawet nie zdążyłam wyjść ze sklepu, a już ten sklep był zalany. I to przychodzi gwałtownie, ktoś mówi, no zupełnie tornada takie, jak widziałem na filmach ze Stanów Zjednoczonych. Jest to koszmar, bo z jednej strony są ulewy, z drugiej strony ziemia pęka. Rolnicy nie mają po prostu wody, nawadniają w jakikolwiek sztuczny sposób, ale to oczywiście my odczujemy na straganach, prawda?
0: Prawda.
2: Odczujemy to, bo to są ogromne koszty produkcji. Druga rzecz. Dzieci. Dzieci i osoby, no tak już po 70, czyli mniej więcej w moim wieku, to są osoby, które niechętnie piją wodę. Przekonać dziecko, napij się, czy osobę w takim wieku moim właśnie, napij się, jak ja nie mam pragnienia, nie mam takiej potrzeby. A tymczasem trzeba wypić od 1,5 do 1,5 litra wody. Tak mówią francuscy lekarze, oni się na tym znają.
0: Od 1,5 do 1,5 pan powiedział, czyli 1,5, tak?
2: Od 1,5 do 2. No.
0: Aha, dobrze.
2: Omsknął mi się język. Natomiast kolejna rzecz jest taka, że proszę sobie wyobrazić teraz kucharzy, którzy pracują w kuchniach, a te kuchnie na pełnym rozruchu do 50 stopni tam dochodzi temperatura. Czyli po prostu jest obłęd jakiś. przy tym wszystkim oczywiście plaże są zaludnione. Plaże, które normalnie jeszcze o tej porze w czerwcu tak mniej więcej są uśpione, dopiero w lipcu, w sierpniu się ożywią, to te plaże w La Canue, to jest na południe od Bordeaux, Cap Ferret, taki piękny, tylko szerszy półwysep helski francuski i tam właściwie są dziesiątki tysięcy ludzi. Tyle tylko, że uwaga, jeżeli państwo tam się wybieracie, Gironda jest niesłychanie niebezpieczna. Ten Atlantyk jest tam niebezpieczny, tam są wiry i to wiry takie, że na moich oczach facet tonął, ja nie zorientowałem się, dosłownie no 3 metry od brzegu, bo ten wir powoduje takie dziury w dnie morskim, i tam
0: no i trzeba
2: wciąga.
0: Bardzo, bardzo uważać. O tych wirach już mówiliśmy, panie Marku, czasu niewiele. Wspomnijmy, ale dosłownie jednym zdaniem o rozpoczynających się redykach. Redyk to jest takie uroczyste wyjście pasterzy z owcami w góry, prawda?
2: No tak, lokomotywę cytowałem, to teraz hej góry, to moje komóry, bucynowy listecki, moje podusecki. No rzeczywiście tak jest, jest w Jurze, w Ogezach, w Masywie Centralnym, w Pirenejach, i właśnie w Pirenejach, w Saint-Martin, to jest taka mała miejscowość pod Perpignan, która jest bardzo znana we wschodnich Pirenejach, która jest znana właśnie z tego redyku. Tam proszę sobie wyobrazić, że owce maszerują 3 kilometry po ulicy, za tymi owcami idzie pochód, panie ubrane w tradycyjne stroje prowansalskie, nie tylko pirenejskie, ale i prowansalskie. Jest oczywiście orkiestra, jest muzyka, są śpiewy, są tańce. No i potem jest parada starych traktorów. Hmm. Czyli po prostu przez ten cały weekend i będzie wielki festyn właśnie tam w Saint-Martin pod Pirenejami.
0: No nie było.
2: Natomiast skoro mówimy o festynie, aha, a pan jest wiadomo, że nie tylko znanym żeglarzem i wyśmienitym narciarzem, ale również no, z muzykiem, muzykologiem, może raczej tak, to chciałem, proszę nie chrząkać znacząco, to chciałem powiedzieć tylko tyle, że dzisiaj, jutro i pojutrze zaczyna się Święto Muzyki od 1985 roku, organizowane jest we Francji. Ogromnie popularna impreza, grają wszyscy, i zawodowcy, i amatorzy, gra się w salach koncertowych, ale także na skwerkach, w parkach, na ulicach. Każdy gra na czym może.
0: To miało
2: no,
0: być
2: i do
0: tak
2: tego
0: zwane
2: jeszcze
0: jedno zdanie.
2: Grają jeszcze w szpitalach. Mm-hmm. Tak, no to było jedno zdanie. Przesinka.
0: O liczeniu węgorzy to my już dzisiaj chyba nie zdążymy, panie Marku, w tej sytuacji. Ma szkoda, bo to
2: no,
0: ciekawy wątek.
2: W tej sytuacji nie, aczkolwiek te węgorze będą liczyli w Brytanii jeszcze, bo tam jest
0: rozpoczęło się
2: klęska.
0: To liczenie. Ale tego węgorza najpierw tak trzeba złapać. To jak łapią?
2: Łapią to w ten sposób, że no, to zabrzmi strasznie, bo wiadomo, że kłusownicy łapią na prąd. Tam się też stosuje prąd, ale tylko po to, żeby tego węgorza troszeczkę tak osłupić, troszeczkę tak go, żeby on dał się złapać w siatkę, potem go mierzą, ważą i wypuszczają z powrotem do wody, ale oni wiedzą wtedy, jaka jest populacja tych węgorzy, dlatego że w Alzacji i w Lotaryngii po prostu węgorzy już w rzekach nie ma. Natomiast w Bretanii zauważono, że te węgorze są coraz rzadziej występujące.
0: Rozumiem. Panie Marku, bardzo panu dziękuję za tę garść informacji i mam dla pana taką bardzo letnią piosenkę, która zapewne przypomni młodość.

0: Po rozmowie z panią Karoliną Adamską-Woźniak z Fundacji Mam Marzenie rozdzwoniły się telefony. Pan Andrzej, panie Andrzeju, witam. Halo, dzień dobry.
1: No, halo, halo.
0: Dzień dobry.
1: To ja.
0: Tak, to pan.
1: No, to miło mi. O, panie Kubo.
0: Tak.
1: Już nie chcę zagadywać. Mam gitarę, no, bardzo ładną, ale taki Stratocaster. Jestem gotowy. To co zrobimy w tym?
0: To skontaktujemy się z panem, panie Andrzeju, poza anteną. Z przyjemnością odbierzemy od pana gitarę, umówimy się, no i przekażemy dla podopiecznej fundacji Mam Marzenie. Bardzo panu za ten dar, za pomysł dziękuję.
1: Panie Kubo, jeszcze dwa słowa.
0: Tak.
1: Jestem odwiecznym słuchaczem byłego programu. Wiemy, Trójki. Także znam pana od dziesięcioleci.
0: No i jak wrażenia?
1: No, wie pan co, no, nie ma wyjścia jakoś.
0: Człowiek musiał przywyknąć, rozumiem. Ale bardzo panu dziękuję za telefon. Kłaniam się panu. 510-357-357. Jeszcze pan Wojciech. Panie Wojciechu, witam. Dzień dobry. Halo?
2: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Dzień dobry panu.
2: Propozycja dla pana, któremu grzałka się popsuła.
0: Tak.
2: Szukamy w domu dwóch żyletek.
0: Aha.
2: Kabelka do gniazdka, wiążemy to nicią i wkładamy do wody i buzuje.
0: Tak, no bo tam się panie Wojciechu wytworzy taki łuk, prawda? No ale, tak. ale przyzna pan, że to jest sposób jednak do pewnego stopnia ryzykowny.
2: Ale działa. Zachować środki ostrożności bez problemu działa.
0: No tak, to są takie sposoby typu zrobienie jajecznicy w kloszu nad żarówką. Kwadrans pozostał do 17. Tu Radio 357. Nowelizacja, proszę państwa, ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego prawdopodobnie stanie się faktem. O tym zdecydują parlamentarzyści. Używanie konkretnych wyrobów pirotechnicznych ma być prawnie zabronione. Na co z korzystaniem z fajerwerków, na przykład w Nowy Rok, w Sylwestra? O tym wszystkim Rafał Frydrych.
3: Nowelizacja unormowań prawnych w zakresie używania fajerwerków to inicjatywa posłów Koalicji Obywatelskiej.
4: Granicą naszej wolności jest wolność innych.
3: Jedna z jej posłanek, Klaudia Jachira.
4: Projekt tej ustawy stara się pogodzić obie strony tego sporu. Nie zakazuje profesjonalnych pokazów pirotechnicznych ani działalności podmiotów uprawnionych. Ogranicza natomiast powszechne, niekontrolowane używanie fajerwerków, które powoduje cierpienie zwierząt, zagraża zdrowiu ludzi i szkodzi środowisku.
3: To kolejne argumenty.
4: Wolność nie może oznaczać prawa do przerzucania kosztów własnej rozrywki na sąsiadów, zwierzęta czy osoby szczególnie wrażliwe na hałas.
3: Dotąd gminni czy miejscy radni mogli uchwalać zakaz używania fajerwerków w określone dni. Teraz sytuacja się odwraca. Ich kompetencją będzie potencjalne uchwalanie zniesienia obligatoryjnego zakazu, choćby w Sylwestra czy Nowy Rok. Nie wszyscy z nowych regulacji prawnych są zadowoleni. Mecenas Katarzyna Topczewska, która prawnie angażuje się w obronę praw zwierząt, na antenie TVN24 zajęła takie stanowisko.
5: Bo ja bym chciała takiego totalnego zakazu. Ten projekt jednak dopuszcza wyjątek. Właśnie w Sylwestra, gdzie to jest ten newralgiczny moment. Te fajerwerki są największym problemem dla ludzi i dla zwierząt, tak? Bo to nie jest tylko kwestia cierpienia zwierząt, ale także i ludzi.
3: Komu wybuchy wyrobów pirotechnicznych w szczególności mogą dać się we znaki?
5: Dzieci, spektrum autyzmu, osób starszych, osób z zespołem stresu pourazowego.
3: Dorota Sumińska, lekarz weterynarii i działaczka społeczna angażująca się w ochronę praw zwierząt.
6: Bo ja ludzi przekonuję od 40 lat, że nie są jedyni na tej planecie. Nie umiem zrozumieć, czemu to ma służyć, bo przy okazji jest bardzo wiele wypadków pośród ludzi. Urwane palce, uszkodzone ciało poprzez nieumiejętne...

0: To był Michael Bublé. 10 minut do 17.
1: Dobre notowania.
0: No i pan Piotr Kuczyński z nami, dom inwestycyjny Xelion. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się.
2: Dzień dobry państwu.
0: Redaktor Paweł Sołtys wyjątkowo nieobecny, bo jak wiadomo, ja giełd nie śledzę tak jak panowie uważnie i profesjonalnie, stąd no pewnie nie zadam żadnego szczegółowego, podchwytliwego pytania. Niemniej, gołym okiem widać, że są efekty podpisania porozumienia Stany-Iran. No, ważna rzecz, ropa staniała do $75 za baryłkę, a dolar co? Umacnia się?
2: No tak, dolar się rzeczywiście umacnia, ale dolar to nie na skutek tego... No wie pan, zawsze zada jednak podchwytliwe pytanie, dlatego że dolar nie na skutek tego porozumienia. Ropa rzeczywiście staniała i to znacznie. 75-76, różnie to bywało dzisiaj, dolarów za baryłkę. No to jest jakieś dobre $10, 12-13, może nawet 15% wyżej niż przed podpisaniem tego porozumienia, więc efekt jest niewątpliwie. No a dolar to jest wynik tego, co widzieliśmy w środę, to znaczy w środę widzieliśmy w pełnej odsłonie, można powiedzieć, pełnej krasie wręcz nowego szefa Fed podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Komitetu Otwartego Rynku, Kevina Warsha. No i to on tak spowodował to umocnienie dolara, które na pewno Donaldowi Trumpowi bardzo się nie będzie podobało, a w końcu on wybrał tego Warsha.
0: Coś godnego uwagi dzieje się na rynkach, na giełdach, na tyle istotne, że zmieni nasze życie, tak jak chociażby kurs ropy?
2: Nie, to w ten sposób podchodzę do tego.

0: tego to, panie redaktorze, giełdy sobie, życie sobie. Wie pan, jeżeli na giełdach jest jakaś bańka dmuchana, bo jest dmuchana sztucznej inteligencji, to czy to zmieni pana życie? Nie, no pana życie by zmieniło to, gdyby ta sztuczna inteligencja zastąpiła pana przy tej audycji, co jest oczywiście zupełnie nieprawdopodobne. Nie za pana życia. I nie za życia naszych słuchaczy, prawda?
1: Moje życie...
0: Ale to by było, to by coś zmieniło, prawda?
1: To prawda. Moje życie na pewno by zmieniłby coś, co nazywamy dziurą w kasie naszego państwa i w związku z tym na to reakcja rządu, a spodziewam się najgorszego, czyli wyższych podatków. I tak czytam, że pod koniec maja...
0: Przed wyborami? Redaktorze.
1: A dlaczego nie? A wie pan, żeby... Już tak coraz tak, słabiej...
0: A pamięta pan, jak minister finansów, pan Belka, Marek Belka, powiedział przed wyborami na temat coś, na temat podnoszenia podatków. To były dawne czasy.
1: Tak.
0: SLD zamiast tam 43 czy 45% zjechało... samodzielnej większości. No, wygrali, ale nie tak, jak planowali.
1: To
0: więc
1: prawda.
0: Ja myślę, że to jest nauczka taka, że nikt nie podniesie podatków przed opłatę cukrową. Owszem. No, będą
1: no
0: próbowali,
1: właśnie.
0: Chociaż... No tak, chociaż przypuszczam, że prezydent wie pan, co z nią zrobi.
1: No, no tego jeszcze
0: wyrzuci
1: nie wiemy, ale...
0: Kosza, bo...
1: Ale rząd rzeczywiście planuje podwyżkę podatku cukrowego,
0: tak,
1: ale nie tylko. Zresztą proszę zauważyć, że nikt nawet nie czaruje, że to by przemawiają kwestie zdrowotne, tylko by jasno... Płyną wypowiedzi z rządu, że po prostu brakuje pieniędzy. Czterokrotnie podniesione zostanie opodatkowanie małych buteleczek z alkoholem, tak zwanych małpek. Czyli, proszę pana, będziemy zdrowsi, no bo wiadomo, że cukier, alkohol to są, ja tak słyszałem, zabójcze trucizny.
0: No wie pan, no trochę odeszliśmy od wańkowiczowskiego, cukier krzepi, prawda? Kto jeszcze pamięta, kto to był Wańkowicz? Pan pamięta, ja pamiętam.
1: Pamiętam
0: ale,
1: i pamiętam czy... prześmiewczą, dopisek prześmiewczy ulicy, cukier krzepi, a wódka jeszcze lepiej.
0: No więc właśnie, różne były te dopiski na ten temat, no ale cukier nie krzepi, cukier rzeczywiście jest szkodliwy, taka jest prawda. Więc ja osobiście, dla mnie to jest wszystko jedno, niech sobie będzie ta opłata, zaraz na mnie najadą ludzie, bo lubią jednak słodycze. Ja nie słodzę, nie piję nawodów słodzonych, nie jadam ciasta praktycznie, więc mnie to wszystko jedno, czy ta opłata będzie, czy nie, małpek też nie piję. Owszem, używam alkoholu w właściwych proporcjach, ale nie ten małpkowy i nie o 7 rano, bo to podobno, wie pan, to podobno o 7 rano największy
1: tak.
0: popyt jest
1: niestety,
0: na
1: małpkę. Tak, z badań wynika, że do godziny 12 sprzedaje się tego najwięcej. Wpływy natomiast z podatku CIT, to a propos wracam do budżetu, do naszego budżetu wyraźnie urosły, pewnie z powodu podwyżki stawki CIT dla banków.
0: Otóż to.
1: Od początku roku to 30%, a nie 19%. Ja pamiętam, że pan był przeciwny tej podwyżce podatku
0: bardzo.
1: Dla banków.
0: Byłem, jestem.
1: No i co?
0: Będę.
1: Ale przepraszam bardzo, coś złego się stało? Mamy jakieś negatywne skutki?
0: Nie, dlaczego? Nie, wie pan, negatywnych skutków natychmiast pan nie zobaczy. Zobaczy pan to, zadłuża się pan ostatnio, jakiś kredyt pan bierze.
1: Wręcz,
0: no, gdyby pan
1: wręcz,
0: brał, nie,
1: wręcz to odwrotnie, to... wręcz odwrotnie.
0: O, właśnie, wręcz odwrotnie. I tak się, i ja również. Także w takiej sytuacji to pan tego nie wie, no ale co jest w marży banku? W marży tej, wie pan, bo jest suma główna, to co pan pożycza, jest marża i są odsetki, prawda? W marży jest zaszyte ryzyko prawne. No to jeżeli łaskawy pan minister nagle podnosi opodatkowanie z 19 na 30%, to ryzyko prawne oczywiście rośnie i trzeba podnieść tą marżę, więc kredyty po prostu przez to będą droższe. Mało kto to zauważy, w związku z tym ludzie będą zachwyceni, bo trzeba bić w te wstrętne banki. Ja czasami dochodzę do wniosku, że jeżeli chodzi o sektor bankowy, to tylko ja pozytywnie się wyrażam o sektorze bankowym, a wszyscy ich tych banków nienawidzą. Ja to rozumiem, wie pan, bo to tak od chyba XIII-XIV wieku, kiedy ten sektor bankowy tak naprawdę ruszył, to od początku nienawidzono banków. Wszyscy nienawidzili banków, bo wie pan, jak to jest. Jak pan pożyczy, to musi pan oddać i to więcej niż pan pożyczył. No, to musi pan nie lubić tego, który tak, panu pożyczył,
1: prawda? A poza
0: prawda?
1: Tym oddaje się nie swoje. Ale ja tylko, wie pan, no, dodam, że naprawdę banki przez ostatnie dekady moim skromnym zdaniem zrobiły sporo, żeby w oczach klientów nie wypadać, najlepiej mówiąc delikatnie. Wracam do...
0: No to musielibyśmy dłużej podyskutować, a antena tego nie zniesie, dlatego że ja akurat nie jestem tego zdania i uważam, że bankom zrobiono sporo, a nie banki zrobiły sporo, ale to już wiem, w tej chwili w kierunku radia lecą pomidory zgniłe, jajka i tak dalej. Ja wiem, ale to przeżyję jakoś.
1: Proszę mnie do tych brudów nie mieszać. Nie w kierunku radia, tylko w pana kierunku.
0: No bo ja mówię przez radio do naszych kochanych
1: słusznie. To jeszcze jeden wątek ostatni, podatkowy, tak. Bo rząd spodziewa się sporych wpływów za sprawą nowego podatku. Taki ciekawy to podatek zafrapował mnie. Od zysków spółek paliwowych. Projekt ustawy przyjął rząd.
0: Tak,
1: teraz trafił do Sejmu i został dziś przez Sejm większością przyjęty. Stawka podatku ma wynosić 60% od zysków nadmiarowych. Ja przyznam, że nie wiedziałem, że w zyskach jest coś, co nazywamy nadmiarowymi. Pan zna takie określenie?
0: No to jest arbitralnie wybrane, wie pan. Jak widać, że te zyski wystrzeliły z powodu rzeczywiście nadzwyczajnych okoliczności, te nadzwyczajne okoliczności to był duży wzrost cen ropy, no to wtedy aż się prosi o ten nadzwyczajny podatek. No, wie pan, to na tej samej zasadzie, jak przyłożono bankom, no bo były wysokie stopy procentowe, no to banki zarabiały dużo, to trzeba im zabrać kasę. Ciekaw jestem, czy jak będą stopy procentowe bliskie zeru, a mogą być, no nie w tym roku na pewno, to czy się odda bankom coś? No myślę, że wątpię. No ale zostawmy to. Tak, no i ja wcale się nie zdziwię, jeżeli prezydent Nawrocki weźmie to zawetuje, dlatego że obiecał nie podnosić podatku, w związku z tym no to 4 miliardy, ja wiem na co to ma być, no na ten pakiet CPN, prawda? No, to jest dość rozsądne. No,
1: znaczy to ma zrekompensować, tak, obniżenie czasowe VAT-u do 8 i redukcję akcyzy.
0: Tak jest. No i ja akurat nie głosowałbym przeciwko temu, bo rzeczywiście to były kompletnie nadzwyczajne okoliczności. Nie były to wspaniałe działania zarządu PKN Orlen na przykład i innych spółek, prawda? W związku z tym, dlaczego nie? No można im trochę uszknąć. To zresztą nie pierwszy raz. Orlen już płacił za czasów poprzedniej władzy i to dużo dokładał. Nie pamiętam, ile to było tych miliardów, ale kilkanaście chyba w sumie zebrało się, które dopłacił do budżetu. Także to nie pierwszy raz jest pada ofiarą tego typu podatku.
1: Ależ się rozgadaliśmy, panie Piotrze, już po 17:00. Bardzo panu dziękuję. Dobrego dnia życzę. XIX czerwca, mamy piątek po 17:00. Radio 357, popołudniówka do 19:00, 510-357-357. A wiadomości w serwisie. Andrzej Rutke.
2: Obława w Łodzi. Policja poszukuje mężczyzny, który napadł na kantor wymiany walut. Jego łupem padło około 200 tysięcy złotych w różnych walutach. Do zdarzenia doszło rano. W kantorze była 32-letnia pracownica, gdy do środka wszedł mężczyzna z przedmiotem przypominającym broń. Mówi podkomisarz Kamila Sowińska z łódzkiej policji.
3: Napastnik, grożąc jej przedmiotem przypominającym broń, zażądał wydania gotówki, gdy ta to zrobiła, zbiegł.
2: Broń została zabezpieczona i jest badana przez policję. W tej chwili funkcjonariusze nie ujawniają jeszcze, czy to broń gazowa, hukowa, czy ostra. Na miejscu pracuje ekipa policyjnych techników pod nadzorem prokuratora. Są sygnały, że Dawid Kacprzyk, lekarz ze Szpitala Południowego, miał się powoływać na swoje wpływy, pozycje i kontakty, przyznaje Rafał Trzaskowski. W placówce trwa audyt. Prezydent Warszawy przyznał też, że jedno z pomieszczeń, salonik VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej, miało być wykorzystywane w sposób nieprawidłowy.
4: Chodziło o pomieszczenie należące do przyszpitalnego warszawskiego Centrum Chirurgii Kręgosłupa, które miało być wykorzystywane samowolnie. Z mojej obecnej wiedzy wynika, że na SOR-ze nie istniała żadna oficjalna indywidualna ścieżka preferencji w obsłudze pacjentów. To był samowolny mechanizm stworzony poza standardowymi procedurami.
2: Mówi Rafał Trzaskowski i zapewnia, że o nieprawidłowościach nie był informowany. Jednocześnie dziennikarze Kanału Zero ujawnili, że ordynator oddziału chirurgii Szpitala Południowego o działaniach Dawida Kacprzyka poinformował w czerwcu ubiegłego roku zarząd szpitala i Radę Nadzorczą, a w lipcu ubiegłego roku prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Lekarz miał alarmować Trzaskowskiego za pomocą komunikatora internetowego. Prezydent Warszawy miał go zaś poprosić o informację na piśmie, co też lekarz zrobił. We wrześniu ordynator został odwołany ze stanowiska. Prywatna wiadomość nie jest kanałem zgłaszania nieprawidłowości w miejskiej instytucji. Tak skomentował te doniesienia Rafał Trzaskowski. Sąd w Londynie zdecydował o odroczeniu do 24 września posiedzenia w sprawie ekstradycji byłego szefa rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michała Kuczmierowskiego. Na trwającym około 5 minut posiedzeniu sędzia poinformował, że wrześniowa rozprawa potrwa 4 dni. Prokuratura w Polsce bada m.in. czy RARS w celu ominięcia procedury zamówień publicznych nie nadużywał specjalnych regulacji na podstawie ustawy o rezerwach strategicznych. A my zostajemy w Wielkiej Brytanii, a dokładniej na północy kraju. Andy Burnham, faworyt do zastąpienia Keira Starmera na stanowisku brytyjskiego premiera, dostał się właśnie do Izby Gmin. Zdecydowanie pokonał kandydata z prawicy z Reform UK. Efekt jest taki, że może teraz rzucić rękawice szefowi rządu. Zasady partii pracy mówią, że szefem ugrupowania może zostać tylko poseł, a Burnham właśnie nim został. Wszyscy czują, że nasza polityka nie działa, mówił zwycięzca tuż po ogłoszeniu wyników. Każdy czuje, że kraj nie jest tam, gdzie powinien być. Ten wieczór może, na razie tylko może okazać się punktem zwrotnym. Od tej chwili dam z siebie wszystko, żeby tak się stało, żeby nazwa Makerfield na zawsze kojarzyła się ze zmianą, której ten kraj potrzebuje. Premier Keir Starmer pogratulował Burnhamowi, ale od razu zapowiedział, że nie ma zamiaru odchodzić. A jeśli dojdzie do formalnego uruchomienia wyścigu o fotel lidera, to obecny premier weźmie w nim udział. Ton analiz medialnych od lewa do prawa jest jednak jednoznaczny. Szanse Starmera na pozostanie lokatorem przy Downing Street są minimalne. Do tego tematu wrócimy jeszcze w popołudniówce. Połączymy się z Adamem Dąbrowskim, naszym korespondentem na Wyspach. A w Polsce to będzie gorący weekend. Służby meteo wydały już alerty pierwszego i drugiego stopnia dla prawie wszystkich województw. Temperatury sięgną nawet 35 stopni. Czekają nas także tropikalne noce. To wyzwanie dla ludzi, zwierząt i dla roślin. Sporo pracy mają działkowcy, ale nie narzekają.
5: Wie pan, na działce to cały czas jest praca, więc to trudno powiedzieć, czy początek, czy koniec, cały czas.
6: To traktujemy to jako przyjemność. No przecież w domu albo pan czyta gazetę, albo trzyma pilota.
5: Nawadniać, zdecydowanie.
2: Nawadniać i to nie tylko działkę, ale też i siebie. Przy tak wysokich temperaturach należy pić co najmniej 3 litry wody dziennie. W tym serwisie to wszystko. Kolejny o 18:00.
1: To się, proszę państwa, zacznie już w nocy, by nastąpi... Temperatura pójdzie do góry po prostu, aby w sobotę wyższe temperatury wystąpią na większym obszarze Polski, na przeważającym obszarze. Temperatury w granicach 30 stopni najchłodniej na północnym wschodzie. Tam 27, ale na przykład w centrum na wschodzie od 28 do 30, na południu 32. A na zachodzie od 32 do 34, w sobotę nawet tam lokalnie na zachodzie 35 stopni. No i burze, o których mówiliśmy, te burze miejscami bardzo gwałtowne. Silne porywy wiatru do 90 km na godzinę, opady deszczu, a nawet lokalnie można spodziewać się gradobicia. Pogoda będzie w sobotę jutro w Polsce bardzo niespokojna.
7: Radio 357.
1: 6 minut po 17:00, piosenka dnia.

0: Chcę mi się, Furtak w piosence dnia. 10 minut po godzinie 17, a na antenie gość pan dr Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych, specjalista medycyny rodzinnej, także chorób wewnętrznych. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się panu.
1: Witam serdecznie, dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, sprawa lekarza ze Szpitala Południowego, jego zarobków wciąż jest komentowana, rozgrzewa opinię publiczną. No, prawdopodobnie dopuścił się oszustwa zagrożonego karą do 8 lat pozbawienia wolności. Prawdopodobnie wyłudzał publiczne pieniądze, ale lekarzy w państwowych, podkreślmy to, placówkach zarabiających po 100, 200 czasem i więcej tysięcy miesięcznie jest więcej, co wykazują dochodzenia, badania dziennikarzy. Tych przypadków pewnie będzie pojawiać się na dniach coraz więcej. A co się dzieje? Stworzono patologiczny system. Ja przypomnę tylko, że te niebotyczne pieniądze lekarze zarabiają w placówkach, które są przecież często bardzo, bardzo mocno zadłużone.
1: Panie redaktorze, no chyba zacząć trzeba od tego, że nie chcę się tłumaczyć za tych, którzy zarabiają ogromne pieniądze. To jest oczywiście anomalia i patologia i ja się też z tym zgadzam. Ja takich pieniędzy nie zarabiam. Zarabiam 8 razy mniej niż w tym przypadku. Więc nie wszyscy i nie zarabiają wszyscy tak dużo. Większość zarabia uczciwie, pracując bardzo ciężko, pracując też ponad miarę, bo to sobie też trzeba uczciwie powiedzieć i to jest wina systemu. Winą systemu są też złe wyceny oczywiście świadczeń, które powodują, dają przestrzeń do takiej patologii. To też trzeba sobie od razu powiedzieć i my wiemy, jak to naprawić i deklarujemy tutaj każdej władzy od wielu lat taką pomoc. Według danych Naczelnej Rady Lekarskiej, wielokrotnie powtarzanych, ja też oczywiście tylko mogę powtórzyć, lekarzy, którzy zarabiają powyżej 100 tysięcy miesięcznie jest ponad 600. Jeżeli jest więcej, być może tak jest. Ja jestem przeciwny temu pomysłowi, który został procedowany w Sejmie i myślę, że większość środowiska też w związku z wiadomymi połączeniami PESEL pieniądze, bo wydaje się, że to też jest naprawdę stygmatyzowanie nas. Pewnie do tego w rozmowie jeszcze wrócimy.
0: Tak.
1: Ale oczywiście w żaden sposób nie chcę patologii indywidualnych, politycznych i każdych innych tłumaczyć.
0: No tak, Ministerstwo Zdrowia, o czym pan już zaczął, zastanawia się nad różnymi rozwiązaniami. W grze między innymi pomysł dotyczący wprowadzenia limitów dla zarobków lekarzy w państwowych ośrodkach, państwowych szpitalach. To dobry pomysł? Dobry kierunek?
1: No. Nie, to też dobry pomysł. Tak jak łączenie pensji i stygmatyzowanie lekarzy, pokazywanie palcem tych, którzy zarabiają, a dodajmy, że wielu jeszcze innych zarabia dużo. Nie ma takiego kraju na świecie, który w Europie na przykład, poza Norwegią i Szwecją, która pokazuje zarobki wszystkich, podkreślam, nie lekarzy, wszystkich. Można się dowiedzieć, ile zarabia sąsiad, ale tam nikogo to nie obchodzi. W Polsce będzie interesowało, ile zarabia sąsiad, natomiast wolelibyśmy ukryć, ile my zarabiamy. Więc albo wszyscy, albo nikt, babcia też.
0: No,
1: tak bym proponował, żeby to było robione. Jeżeli mamy być transparentni, ja jestem, nie ma sprawy, proszę bardzo, jestem za tym, ale wszyscy, nie my tylko, dlatego, bo to podważa zaufanie do lekarza, nas będą pokazywać palcami i pluć pod nogi, na buty, jak to się ładnie, czy nieładnie mówi, ale tak będzie, panie redaktorze.
0: No będzie,
1: ale to już tak poszło.
0: Uspokoję zainteresowanie. Bo jedno prawo, wiadomo, dla wszystkich być musi, przynajmniej na razie, nie znam szczegółów, brzmi to po prostu niekonstytucyjnie.
1: Niekonstytucyjnie. Poza tym umówiliśmy się swego czasu na kapitalizm. Ten kapitalizm powinien być oczywiście, mieć ludzką twarz i normalny wygląd, ale umówiliśmy się na to, że niektórzy będą zarabiali więcej, a niektórzy będą zarabiali mniej. Ja oczywiście nie bronię jeszcze raz tego przypadku, o którym cała Polska mówi.
0: Ja dlatego, panie doktorze, widzę też dużą słabość we wprowadzaniu na przykład limitów, no bo
1: Tak, panie redaktorze.
0: Bo jak sądzę, wtedy niedobory lekarzy będą po prostu jeszcze większe. Przeniosą się do prywatnych placówek albo wyjadą po prostu za granicę.
1: Dokładnie tak będzie, panie redaktorze. To znaczy w prywatnych placówkach nie będzie trzeba pokazywać, ile się zarabia, więc wszyscy bardzo dużo zarabiający pójdą. Wyjadą za granicę, bo część już ma serdecznie dosyć tego systemu, gdzie my jesteśmy kozłem ofiarnym wszystkich nieudolności politycznych. To mówię naprawdę z troską i z sympatią do rządzących, żeby nie było. My uważamy, że można to wszystko, my jako środowisko uważamy, że można to wszystko skomponować tak, żeby było dobrze, ale jeszcze jedna rzecz. Tutaj nie będzie tak, że wysokiej klasy specjalistów i nie tak jak koledzy niektórzy mówią, że neurochirurgów, nie tylko neurochirurgów, ale niektórych kardiochirurgów, niektórych lekarzy, głównie zabiegowców, ale nie tylko, nie będzie w Polsce i znowu będziemy zbierali dla Zosi, Janka, Michała, Piotra czy kogokolwiek innego, bo będziemy musieli wysłać kogoś do Stanów Zjednoczonych za grube pieniądze, bo tu nie będzie polskiego lekarza, który by pracował.
0: Ja rozumiem.
1: Więc zgadzamy się co do tego.
0: Tak, ale to jest jedna strona medalu. Jest też druga, a na drugiej jest płatnik, pacjent, płacący ciężkie pieniądze, płacący do budżetu na system opieki zdrowotnej coraz więcej. Ja jak słyszę, wie pan, że ciągle brakuje, a w tym roku przypomnę, na system opieki zdrowotnej w Polsce wydamy 248 miliardów. To jest rekordowa suma. Nigdy w Polsce nie wydaliśmy tyle. I jak słyszę, że ciągle brakuje, to przepraszam za kolokwializm, ale nóż mi się w kieszeni otwiera. Wie pan, w niektórych szpitalach, pan to wie lepiej ode mnie, koszty związane na przykład z kosztami szpitala, to są płace dla personelu. Sięga to na przykład 50%. Panie doktorze, te proporcje stoją na głowie.
1: Panie redaktorze, 50% to jest rzadkość. Pan bardzo delikatnie to powiedział.
0: Ja powiedziałem w niektórych szpitalach.
1: 80%,
0: że jeszcze więcej, tak?
1: 70%, tak. Ale wie pan, z ubezpieczeniami to tak jest na świecie prawie zawsze. Przykład Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Luksemburga i wielu innych państw, także naszej strefy europejskiej, byśmy powiedzieli, generuje ogromne koszty personel, ale... To nie do końca to jest tak, że pieniędzy jest dużo. My daninę publiczną na zdrowie mamy zdecydowanie większą niż wiele lat temu i nie mamy korzyści z tego. Mamy podobnie jak było, a nawet gorzej, mówi polski pacjent. Nie do końca się należy z tym zgodzić w niektórych obszarach, na przykład procedurach wysokospecjalistycznych, kardiochirurgii interwencyjnej, wielu rzeczy. Wyposażenie jest lepsze, gabinety są lepsze, no nieporównywalnie niż 10 czy 15 lat temu. Mhm. Ale równocześnie dostępność do lekarzy, szczególnie do lekarzy tak zwanych specjalistów, innych specjalistów niż specjalista medycyny rodzinnej. Ja wiem coś o tym, bo jestem szefem całego kolegium, gdzie zbieramy takie informacje bardzo często. Dostępność do specjalistyki jest słaba. Słaba dlatego, że jest zły system także i źle jest zorganizowany ten system. I teraz dużo więcej moglibyśmy jeszcze za to nawet co jest zrobić dla pacjenta, a to jest najważniejsze i to jest klucz sprawy, za te pieniądze, które są, i tu się z panem zgadzam. Natomiast nie jest też do końca prawdą, że płacimy bardzo dużo na ochronę zdrowia i wszyscy mówią tak, no chcemy irlandzkiej ochrony. Podatki szwedzkie, prawda?
0: W dobrym momencie może jeszcze na koniec przerwałem, a może po prostu trzeba odważnie, tylko nie będzie takich odważnych, powiedzieć, że przepraszam bardzo, no za te pieniądze, które mamy, nie da się zrobić wszystkiego. Ograniczamy, nie wiem, koszyk, aż mi się ciężko to mówi, ale ograniczamy koszyk świadczeń gwarantowanych.
1: Panie redaktorze, trzeba go najpierw dobrze, precyzyjnie określić. Dlatego, bo wszystkim się należy dzisiaj wszystko i to jest, to jest jedna rzecz. Druga sprawa, to jest, trzeba też uczciwie powiedzieć, niektórzy powinni płacić więcej, a niektórzy w ogóle powinni płacić, bo niektórzy w ogóle nie płacą i to są dziwne grupy.
0: No tak,
1: prawda?
0: Grupy specjalne.
1: Politycznie słabo, grupy specjalne. I kolejna, myślę, sprawa, wycenić dobrze te wszystkie świadczenia i powiedzieć uczciwie, mamy za mało zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów rehabilitacji, zakładów dla osób starszych, silver ekonomia się kłania i silver medycyna się kłania, ale mamy za dużo szpitali i to znowu jest polityka, panie redaktorze. Znowu jest polityka, bo nas oczywiście, nas ekspertów, bo mam wrażenie, że wielu z nas tak mówi, czy większość zdecydowana tak mówi. Szpitali jest w Polsce za dużo. Tylko, że do czego to się sprowadza? Do znowu dyskusji politycznej. Chcecie zamykać szpitale, prywatyzacja. Słyszy pan, panie redaktorze, takie głosy, prawda? To jest źle i tak dalej. Tu trzeba poważnej rozmowy ze środowiskiem, z pacjentami, z ekonomistami, prawnikami, socjologami, menadżerami ochrony zdrowia. My jesteśmy do dyspozycji, my mamy na to pomysły. My chcemy panu premierowi, każdego rządu zresztą, pomóc. My chodzimy za tym. My mamy po swojej stronie już zbudowane think tanki, tylko potrzebujemy zielonego światła politycznego.
0: No może to światło paradoksalnie kiedy jak kiedy, teraz właśnie zaświeci. No bo sytuacja polityczna za chwilę zrobi się w tej sprawie po prostu paląca.
1: Tak jest.
0: Pan doktor Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych, specjalista chorób wewnętrznych. Dobrego dnia, dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo za świetną rozmowę, pozdrawiam serdecznie.
0: 21 minut po 17:00.

0: To był Mick Clark. W studiu pani profesor Katarzyna Kłosińska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Wierny patron, pan Sebastian, pyta o słowo rozbisurmanić się.
1: No, rozbisurmanił się pan kiedyś?
0: Oj, wielokrotnie. Dziadek do mnie mówił, że jesteś rozbisurmaniony, czyli rozpuszczony jak
1: dziadowski bicz.
0: Tak, dokładnie tak. A co to znaczy?
1: No właśnie, co to znaczy? Jaki pan był?
0: Zuchwały, bezczelny, niegrzeczny, no taki łobuz, po prostu, tak.
1: A tak ogólnie, no właśnie, ktoś, kto zachowuje się już niezgodnie z takimi zasadami, ale w sensie właśnie takiej zuchwałości, tak, no właśnie.
0: Ale z czego to właściwie, bo od czego to pochodzi? Rozbisurmanić się.
1: No, musi tam być słowo bisurman, prawda? Uh-huh. No bo tu mamy tak jak rozgadać, no może rozgadać się to nie jest dobry przykład, ale w każdym razie. No i mamy, właśnie jest ten czas, jest słowo bisurman, który w zasadzie już nie występuje. I rozbisurmanić się, no to zachowywać się jak bisurman, czy na przykład panoszyć się, zachowywać się jak pan.
0: Uh-huh. Od tego się. A ten bisurman to kto?
1: A ten bisurman, dawniej też bisurmanin, to była pierwotna nazwa muzułmanina, którą zapożyczyliśmy mniej więcej w XV wieku.
0: No ale przepraszam, a dlaczego z założenia ten muzułmanin byłby niegrzeczny? I był pewnie rozbisurmaniony.
1: Rozbisurmaniony był, dlatego że jeszcze tylko wytłumaczę, że ten słowo bisurman i ten muzułmanin wywodzą się, mają jedno źródło, to znaczy tureckie jakieś słowo musulman, coś takiego, przepraszam wszystkich za wymowę i w ogóle za odtworzenie tego wyrazu, no i ono jakieś tam przeszło jakąś drogę, w wyniku czego jest muzułmanin i jest bisurman, ale słowa jakby mają to samo pochodzenie. Mhm. No i właśnie, i teraz mniej więcej w XVII wieku, jak zaczęli Turcy się bisurmanić po Europie, w sensie takim, że no po naszej części Europy, że były wojny, no oni właśnie byli, zachowywali się no niezgodnie z tym, jak się powinni ludzie zachowywać, byli zuchwali w tych swoich
0: poczynaniach
1: wojskowych.
0: Najazdach,
1: tak. Aha. No to się też właśnie z takiego zachowania wzięło, ale jeszcze wcześniej, zanim ci Turcy tutaj nas napadali i w ogóle bili się z nami, to kojarzono właśnie w ogóle, że muzułmanie są rozpustni. Dzisiaj w ogóle takiego skojarzenia to słowo nie niesie. No dlaczego? Dlatego, że muzułmanie mogli mieć, a w niektórych krajach jeszcze mogą mieć, po kilka żon.
0: Tak.
1: No i dla takiego...
0: I podobno sobie nawet bardzo to chwalili.
1: Może, nie wiem, ale i pewnie chwalą ci, co są obecnie też.
0: A rozumiem, tak? Żeby chrześcijanom to nie odpowiadało.
1: Nie
0: tak?
1: Odpowiadało. Chrześcijanin musi mieć jedną żonę. I właśnie w oczach chrześcijan, no to właśnie to była ta rozpusta, czyli stąd właśnie bisurman miał początkowo skojarzenia związane z rozpustą, a potem właśnie od tego XVII mniej więcej wieku doszły jeszcze te skojarzenia właśnie, które się zachowały w słowie rozbisurmanić się, czyli właśnie taka zuchwałość, no niegrzeczność, no to trudno, ale takie właśnie zuchwałość, robienie co się człowiekowi żywnie podoba, niesłuchanie się innych i tak dalej. No, te konotacje, te skojarzenia zostały przy słowie bisurman i ten czasownik stąd powstał, rozbisurmanić się. Natomiast muzułmanin, który wszedł do naszego języka mniej więcej w XVI wieku, czyli przez jakiś czas one były razem, znaczy wspólnie odnosiły się do wyznawcy islamu, no to muzułmanin nie przejął tych skojarzeń. One zostały przy bisurmanie, a muzułmanin był taką nazwą neutralną, no i jest.
0: Mam nadzieję, że ta odpowiedź usatysfakcjonuje pana Sebastiana. Bardzo dziękuję.
1: Też mam nadzieję. Dziękuję również.
0: 29 minut po 7.

0: Tak, Cliff Richard. Po 17:30 już czas najwyższy.
1: Studio Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk.
0: Mateusz Kuźniewski.
2: Na mundialu dziś ważny dzień dla Amerykanów, którzy zagrają z Australią, a jako, że oba zespoły wcześniej wygrały swoje pierwsze mecze w turnieju, to zwycięzca tego starcia już dziś powinien cieszyć się z awansu do fazy pucharowej. Reprezentacja USA weszła w turniej z drzwiami i futryną, pokonując Paragwaj 4-1. W telewizji to spotkanie obejrzało więcej Amerykanów niż finały NBA pomiędzy New York Knicks a San Antonio Spurs. I jest to, prawdę mówiąc, szokująca wiadomość. 27,5 miliona widzów. Soccer przed koszykówką. Kto to widział? Dziś drużyna prowadzona przez Mauricio Pochettino zagra w ojczyźnie grunge'u, Seattle, i być może będzie musiała sobie radzić bez swojego frontmana, Christiana Pulisica, który ma problemy z łydką. To tak jakby Pearl Jam miał grać bez Eddie'ego Vedera. Przez cały tydzień Christian trenował indywidualnie, jest coraz lepiej. Sytuacja w porównaniu do zeszłego piątku znacznie się poprawiła, ale nie wiem, czy zagra. Jeśli nie w tym meczu, to zobaczymy go w kolejnym. Na pewno bardzo ciężko pracuje, by wrócić.
3: He's doing a massive effort.
2: Mówił selekcjoner Mauricio Pochettino o zawodniku AC Milan. Początek meczu USA z Australią w grupie D o 21:00 czasu polskiego. Gracze z USA są faworytem, ale Turcja też była, a z kangurami przegrała. Wspomniana Turcja zmierzy się o 5:00 rano z Paragwajem w meczu ostatniej szansy. No prawie ostatniej, bo przecież w tych mistrzostwach nawet trzecie miejsce może oznaczać awans do fazy pucharowej. A co czeka nas w grupie C? Szkocja zmierzy się z Marokiem. W pubach w Bostonie podobno zabrakło w nocy złocistego trunku, bo kibice z Wysp Brytyjskich bawili się do samego rana. Po zwycięstwie z Haiti mają prawo być zadowoleni, ale dziś poprzeczka dla Szkotów wędruje w górę. Rywalem będzie czwarta drużyna poprzedniego mundialu, Maroko, która bardzo potrzebuje zwycięstwa, bo w pierwszym meczu tych mistrzostw z Brazylią wywalczyła tylko albo aż jeden punkt. A Szkoci właśnie jednego punktu, czyli remisu, potrzebują, by napisać historię i po raz pierwszy wyjść z grupy Mistrzostw Świata. Staramy się o tym nie myśleć, szczególnie, że mamy przed sobą tak trudne zadanie, ale to miłe uczucie, że możemy być pierwszą reprezentacją, która zdołała to zrobić dla naszego kraju. Pamiętajmy jednak, że zagramy z jednym z najlepszych zespołów na świecie. To kapitan Szkotów i gracz Liverpoolu Andy Robertson. Tymczasem kapitan Marokańczyków Ashraf Hakimi chwilowo nie jest skupiony na futbolu, bo sąd apelacyjny w Wersalu oficjalnie poinformował, że będzie on sądzony pod zarzutem gwałtu na młodej kobiecie, do którego miało dojść w lutym 2023 roku. Zawodnik zaprzecza tym oskarżeniom. Początek meczu Szkocja-Maroko o północy czasu polskiego. Z kolei o 2:30, to już dla najbardziej wytrwałych fanów, czeka nas inny mecz w tej grupie. Brazylia po remisie z Marokiem zmierzy się z Haiti i nie może sobie pozwolić na wpadkę. Niby rywal z niższej półki, ale odnoszę wrażenie, że nad ekipą Canarinhos zawisł wielki znak zapytania. Czy aby na pewno powinniśmy ją traktować jako jednego z faworytów całego turnieju? Czy to nie przypadkiem najgorsza generacja brazylijskiego futbolu? Co prawda trenowana przez legendę, ale wybory Ancelottiego, jeśli chodzi o skład, też budzą wątpliwości. Takie pytania zadawał ostatnio dziennikarz CBS Sports, ale nie tylko on. Wydaje się, że Włoch tym razem postawi już na tych piłkarzy, których oczekują kibice, m.in. na Mateusa Cunha i Danilo. Powiedziałbym, że to tylko Haiti i Brazylia powinna wygrać, ale w tym mundialu nie takie niespodzianki już oglądaliśmy. Tymczasem Algierska Federacja Piłkarska wciąż nie może się pogodzić z decyzją polskiego sędziego Szymona Marciniaka. Po przegranym meczu z Argentyną 0-3 Algierczycy złożyli oficjalne odwołanie do FIFA, kwestionując fakt, że Leo Messi nie otrzymał czerwonej kartki za atak na rywala. Słynny gracz trafił Aise Mandiego w łydkę. Część ekspertów sędziowskich uważała, że ten atak Messiego powinien zostać ukarany nawet usunięciem z boiska, ale nie brakowało też głosów, że polski sędzia podjął dobrą decyzję. Coś mi mówi, że to w ogóle burza w szklance wody. No cóż, to już wszystko, jeśli chodzi o mundial, ale mam jeszcze kilka innych informacji sportowych. Legia Warszawa może dziś sobie zapewnić drugi z rzędu tytuł mistrza Polski w koszykówce. Musi jedynie wygrać czwarty mecz z Zastalem Zielona Góra. Pewnym utrudnieniem jest fakt, że spotkanie odbędzie się w hali rywala, mówi Andrzej Pluta z Legii.
4: Nasza ciężka praca, którą wykonaliśmy przez cały sezon, teraz pokazuje się. No już sił zbytnio nie było, ale już tak z przeponem mogę powiedzieć. No dlatego mamy nadzieję, że no w ostatnim meczu nie będziemy musieli, jakby to powiedzieć, znaleźć się w takiej sytuacji, ale no jesteśmy przygotowani na wszystko.
2: To wypowiedź z anteny Polsatu Sport po spotkaniu rozegranym dwa dni temu, kiedy Legia musiała gonić wynik i zrobiła to skutecznie. Wygrana ekipy ze stolicy oznaczać dziś będzie dla niej tytuł mistrzowski. Zwycięstwo gospodarzy to z kolei siódmy mecz finałowy, początek o 20:15. O tenisie przez chwilę. Z powodu problemów z biodrem wiceliderka rankingu Jelena Rybakina wycofała się z turnieju WTA 500 w niemieckim Bad Homburg, a to oznacza, że najwyżej rozstawiona będzie Iga Świątek, która rok temu dotarła tam do finału, a chwilę później triumfowała w wielkoszlemowym Wimbledonie i nikt nie obraziłby się, gdyby ta historia się powtórzyła. To jeszcze zapowiedzi. Dziś czekają nas dwa mecze Ekstraligi Żużla. Kronoplast Włóknia Szczęstochowa będzie się ścigał z Fogo Unią Leszno o 18:00, a o 20:30 rozpocznie się starcie GZ-u Stali Gorzów z Bayer System GKM-em Grudziądz. W weekend z kolei będzie można kibicować polskim siatkarkom, które jutro zagrają w Lidze Narodów z Holandią. No i czeka nas też finał Ekstraligi Rugby. Ogniwo Sopot kontra Pogoń Siedlce. Nudny weekend to nie będzie, a wszystko specjalnie dla Państwa w audycji 357 Start podsumują Mateusz Fusiarz i Sebastian Kierzek. Polecam tę audycję już w niedzielę o godzinie 18:00 się rozpocznie, a teraz Ten Sport i Studio Mundialowe się kończy. Dziękuję, do usłyszenia.
1: Radio 357.

0: 20 minut do godziny 18.
1: To się nie wydarzyło.
0: No nie wydarzyło, ale by niektórzy traktują jak prawdziwe. Violetta Myszkowska w studiu. Dzień dobry, witam.
2: Dzień dobry.
0: Dziś wiem między innymi o filmach przygotowanych przez programy komputerowe.
2: No tak, wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. To już nie zajmuje dużo czasu. Nie trzeba siedzieć nad takim materiałem nie wiadomo ile godzin, żeby wyglądał realistycznie, jak się okazuje. Pan trafia często, zdarza się panu trafić na takie
0: wideo? Zdarza się, by owszem, to są takie krótkie zazwyczaj filmiki, tak zwane rolki, prawda?
2: Tak, zgadza się. Nie każde musi być wygenerowane, oczywiście. Niektóre są
0: ale
2: jak najbardziej realistyczne.
0: Ale przyznam, że niektóre śmieszą i imponują, no, wręcz doskonałością. Ja czasami trafiam na takie żartobliwe filmiki ze zwierzętami.
2: Tak, tak, koty na przykład.
0: Aha.
2: I no, niektórzy mają zdanie, że cóż z tego, że to jest wygenerowane, skoro jest zabawne, po prostu to jest rozrywka. No ale nie zawsze takie materiały są wykorzystywane do tego, żeby tylko bawić. Czasem też, żeby zakrzywiać rzeczywistość i wpajać nam, że coś się wydarzyło, a się nie wydarzyło. Być może pamięta pan takie nagranie sprzed wielu lat aktora Willa Smitha, może inaczej, to miała być postać, która przypomina Willa Smitha, który je makaron. No to jeszcze parę lat temu wyglądało to jak koszmar.
0: Mhm.
2: Taki powiedziałabym z nutką Salvadora Dali.
0: Mm-hmm.
2: No teraz co jakiś czas generuje się takie nagranie właśnie z Willem Smithem i coraz bardziej te postacie przypominają Willa Smitha. Trudniej już odróżnić, co jest wygenerowane, a co nie. Mamy narzędzia, które czasem, które są skuteczne, nie zawsze, ale mogą się przydać do tego, żeby z pewnym prawdopodobieństwem określić, czy takie nagranie jest wygenerowane, czy nie. Mamy też w końcu profesjonalistów, którzy przy weryfikacji zdjęć czy wideo stosują na przykład geolokalizację, mierzą cienie, rozmiary wybuchów, kolor tych wybuchów, konsultują się z ekspertami od tychże wybuchów. No ale bardziej chciałabym dzisiaj porozmawiać o tym, jak weryfikować takie wideo z pozycji własnego fotela. I kilka takich sposobów opisał w swojej książce Mateusz Cholewa, Fact Checker, zastępca redaktora naczelnego serwisu demagog.org.pl. Napisał książkę zatytułowaną Fake Off, wyłącz dezinformację ze swojego życia. No i zadałam mu pytanie, w którym miejscu jesteśmy, jeśli chodzi o rozpoznawanie takich wygenerowanych materiałów, odpowiada Mateusz Cholewa.
3: Wydaje mi się, że jesteśmy o 2 kroki od tego miejsca, w którym będziemy już mieli bardzo dużą trudność, żeby rozpoznać, co zostało stworzone przez AI. Dlatego wydaje mi się, że w pewnym momencie ściganie się z technologią na zasadzie będę wypatrywać tego 6. palca u dłoni i choćby miał zginąć na tym wzgórzu, trochę nie ma sensu. I wydaje mi się, że to, co pozwoli nam się uodpornić na wyścig technologiczny, to szukanie informacji bardziej o źródle niż weryfikowanie samej treści. Czyli sprawdzenie, kto podał to nagranie, czy ta osoba już w przeszłości podawała jakieś fałszywe materiały. Bo kiedy oglądamy sobie rzeczy w internecie, chodzi tu głównie o media społecznościowe, które teraz w pewnym sensie są synonimem internetu, to chyba rzadko klikamy, żeby zobaczyć konto albo profil. Widzimy treść, raczej nie patrzymy, kto tam jest po tej drugiej stronie. A czasem warto, bo może się okazać, że nagranie to w ogóle pochodzi z profilu, który wrzuca tylko filmiki zrobione przez AI. Może ma nawet to napisane w opisie, o czym też zresztą w książce wspominam. Można na przykład rozglądać się za jakimś znakiem wodnym, bo jeżeli ktoś nie wykupił odpowiednio subskrypcji, to on gdzieś tam jeszcze może być. A potem to już dochodzą właśnie te rzeczy, które ja nazywam wyjść poza medium społecznościowe. Żeby ono nie stało się synonimem internetu, tylko jakąś jego częścią i wpisać coś w wyszukiwarkę internetową.
0: Czyli będziemy bezradni jak dzieci, z tej wypowiedzi wynika.
2: No, jeśli chodzi, nie do końca, jak się okazuje, bo tutaj też z tej wypowiedzi wynika, że wrócimy do takich, no, dziennikarskich podstaw, powiedziałabym, czyli sprawdzanie źródła, czy jest wiarygodne, prawda?
0: No, nikt na to nie będzie miał czasu ani ochoty, po prostu.
2: To ja tylko mogę zachęcić. No i jeszcze Mateusz wspominał o tym, że trzeba wyjść poza wyszukiwarkę, trzeba wyjść poza samo to źródło i zobaczyć, co się zdarzy w wyszukiwarce internetowej. I trzeba tutaj zadać sobie kilka pytań.
3: Czy jest to jedyne źródło nagrania? Czy są jakieś komentarze specjalistów? Czy tematem zajmują się media? A możemy nawet wrócić do tej samej informacji po jakimś czasie, jeśli oczywiście będzie ona dla nas tak istotna. Może się okazać, że po 3-4 dniach jacyś wredni, paskudni faktczekerzy wzięli to, sprawdzili i okazało się, że to AI. Poszukiwanie dowodów na prawdziwość nagrania poza samym nagraniem będzie czymś, co pozwoli nam przetrwać do momentu, w którym mam nadzieję, że wejdą regulacje prawne nakazujące oznaczanie tego typu filmów odgórnie.
2: No ale chyba nie wszystkim będzie zależało na oznaczaniu takich zdjęć, prawda? Aktorom dezinformacji na przykład no, nie będzie na tym zależało, tworząc taki szkodliwy deepfake. Mateusz Cholewa powiedział, że na ten moment mamy jeszcze sposoby na sztuczną inteligencję i tutaj trzeba pamiętać, że jest ona karmiona tym, co jest dostępne w sieci i to może zdradzić deepfake i Mateusz ma przykład.
3: Film, który miał udowadniać, że dyrektor Muzeum Bandery w Ukrainie dziękuje darczyńcom z Polski i ukraińskim darczyńcom z Polski za to, że ufundowali nową salę w tymże muzeum w Ukrainie. Co miał udowadniać, że pieniądze z organizacji ukraińskich w Polsce idą na Muzeum Bandery. Szokujące. I widzę to nagranie. Nigdzie nie mogę go znaleźć. Co więcej, okazuje się, że profil na Facebooku niby prowadzony przez Muzeum Bandery jest profilem, który się pod niego podszywa. Kiedy wejdę na istniejącą stronę muzeum, trafię na zupełnie inną stronę, gdzie nie ma tego nagrania, więc już mam pierwszą lampkę ostrzegawczą. Ale ciekawsza rzecz dzieje się z tym nagraniem. Patrzę na tego dyrektora i szukam, skąd to nagranie mogło się pojawić i trafiam na artykuł sprzed kilku lat, na którym człowiek, który wygląda dokładnie w ten sam sposób, oprowadza wycieczkę w jednym z miejsc Ukrainy i okazuje się, że wszystkie detale na jego ubraniu, czyli koszula w kratę, jest taka sama jak na tym filmie, na którym mówi o tej finansowaniu, ale co najśmieszniejsze, miał też na sobie taką torbę podróżną i jej pasek jest na tym nagraniu w tym samym miejscu, chociaż byłoby bardzo dziwne, gdyby w muzeum trzymał torbę podróżną. Ale to, co mnie najbardziej przekonało, to mikrofon, taka pchełka, jest podpięta w tym samym miejscu. No i oczywiście można by założyć, że po prostu ten pan ubrał się w ten sam sposób i zarzucił na to samo ramę tą torbę, ale założyłem, że jednak jeżeli mamy to zdjęcie, które wygląda żywcem przekopiowane, to że ktoś je wykorzystał do stworzenia deepfake'a.
2: No, no i właśnie, tak się to robi, to tak jak pan mówi, jest to czasochłonne na pewno.

0: Status quo. Sporo, proszę Państwa, wskazuje na to, że Brytyjczycy znów zmienią premiera. Los Keira Starmera wisi na włosku. Jego największy rywal jest o parę kroków od wprowadzenia się Downing Street. Na antenie z nami Adam Dąbrowski, Londyn. Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry.
0: Jak to się stało, że stabilna niegdyś brytyjska polityka znów pewnie będzie za chwilę pogrążona w chaosie?
1: To już prawie sport narodowy Brytyjczyków, żeby zmienić sobie co jakiś czas premiera. Niecałe 2 lata temu patrzyłem, jak Keir Starmer stoi na Downing Street i wydawało się, że czasy chaosu spod znaku Brexitu, spod znaku Partygate, spod znaku Borisa Johnsona są już daleko za królestwem. Keir Starmer zdobył właśnie pokaźną większość dla swojej partii. No i ten świat, w którym los premiera wisi na włosku, po tym jak wydarł prawicę władzę po 14 latach, wydawał się światem absolutnie fantastycznym, jak taka alternatywna rzeczywistość jest człowieka

0: z Wysokiego Zamku Filipa K. Dicka. No a jednak, jeżeli dzisiaj zajrzy się do gazet, słucha komentarzy od lewa do prawa, to są utrzymane w tym samym tonie. Chyba tylko cud mógłby premiera Starmera uratować. Fatalne wyniki sondażowe, jeszcze gorsze rezultaty w wyborach lokalnych w Anglii, w wyborach do parlamentu w Szkocji i w Walii. Seria niepopularnych reform społecznych. Państwo słyszeli już parę razy o kryzysie rządowym w Zjednoczonym Królestwie, a teraz ten kryzys wszedł w nową fazę, bo faworyt do zastąpienia Starmera, hiperpopularny polityk z Manchesteru, nazywany Królem Północy, Andy Burnham, właśnie przeskoczył barierę na drodze ku Downing Street. Zasady partii pracy mówią, że szefem ugrupowania może być tylko i wyłącznie poseł. Posłem burmistrz Greater Manchesteru nie był. Aż do trzeciej rano dzisiaj, bo w końcu wygrał wybory, znalazł dla siebie ścieżkę do Izby Gmin, jest posłem i zaraz może rzucać rękawice premierowi, parafrazując Leonarda Cohena: First we take Makerfield, then we take London.
1: Burnham Andrew Murray, commonly known as Andy Burnham, the Labour.
0: To nie było zwycięstwo, to był triumf. Król Północy zmierza do Londynu. Mojej partii mówię, to ostatnia szansa na zmianę. Tak mówili mi ludzie, z którymi rozmawiałem, chodząc podczas kampanii od drzwi do drzwi. Musimy usłyszeć ten głos i działać. Musimy to zrobić dobrze, bo drugiego podejścia nie dostaniemy. A jednak dzisiejszy rezultat to jest szansa. Szansa, by zbudować nową politykę opartą na jedności i nadziei. A w twierdzy na Downing Street na Burnhama już czeka Keir Starmer. Deklaruje,
2: yes, I will run. I will stand.
0: Że broni nie złoży, ale jest coraz bardziej osamotniony. Im większe zwycięstwo, tym większa jest presja na Starmera, by z gracją się ukłonił i bez walki odszedł. Pod presją będą też jednak inni potencjalni rywale. I nie chodzi tutaj wcale o nacisk ze strony kolegów. Mogą oni po prostu popatrzeć na rezultaty w Makerfield i pomyśleć, a nie ma chyba nawet sensu, bym próbował pokonać tego gościa. Nie istnieje dla mnie ścieżka do zwycięstwa. Tłumaczy Radiu 357 profesor Robert Ford z Uniwersytetu w Manchesterze. Gdy odwiedzałem Makerfield tuż przed wyborami, wielu mieszkańców mówiło mi, że wiąże nadzieję z człowiekiem, który może zostać pierwszym premierem z północy od czasów Harolda Wilsona i roku 1976. Mówił, że chce być premierem. Nie będzie miał na to zbyt wiele czasu, ale jeżeli nie zapomni o nas, o ludziach północy, to powinno być dobrze. Choć innych Burnham będzie musiał do siebie przekonać. Ostatnimi czasy głosowałem na konserwatystów. Nie dlatego, żebym uważał, że są szczególnie dobrymi ludźmi, ale dlatego, że przynajmniej sprawiali wrażenie kompetentnych. A Burnham? Jakie on ma doświadczenie jako poseł? Cóż, ma szansę wypełnić luki w doświadczeniu. Król Północy wkrótce przyjedzie na południe, do Westminster, dzielnicy rządowej Londynu.
3: O sprawie dla państwa, Adam Dąbrowski, jeszcze jeden wątek, bo w Londynie miały też miejsce ważne wydarzenia dla polskiej polityki, mianowicie proces ekstradycyjny Michała Kuczmierowskiego, byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. No i cóż, jakie decyzje sądu zapadły?
0: No i niewiele się dowiedzieliśmy, to też już jest powoli tradycja. Byliśmy nastawieni na godzinę posiedzenia, skończyło się na 4 minutach, mierzyłem. Mieliśmy nadzieję na werdykt i skończyło się na kolejnym odroczeniu. Nadal nie wiadomo, co z byłym szefem RARS, czy sąd da to zielone światło na ekstradycję. Tego dowiemy się dopiero 24 września. Pytałem w sądzie, nie ma jasnej informacji co do powodów. Ja tylko przypomnę, że polska prokuratura poinformowała w sierpniu 2 lata temu, że wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutu Kuczmierowskiemu. Chodzi o rzekomy udział w zorganizowanej grupie przestępczej, o niedopełnienie obowiązków i o przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Dodajmy, że sam były szef RARS zaprzecza. Jego prawnicy sugerowali zaraz na początku tego dochodzenia polityczne motywacje. W tej sprawie na razie bez większych zmian. Ciągle czekamy.
3: A z Londynu dla państwa Adam Dąbrowski. Dziękuję, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: 19 czerwca, mamy piątek po 18. 510-357-357 w każdej sprawie do 19, popołudniówka 357 do 19. Serwis wiadomości, Andrzej Rutkę.
1: Premier Donald Tusk poinformował po szczycie Unii Europejskiej, że Polska nie będzie respektowała żadnych ustaleń w Unii dotyczących ewentualnego zawieszenia broni lub przyszłego pokoju między Ukrainą a Rosją, jeśli zostałyby one wypracowane bez udziału naszego kraju.
2: Każde ustalenie dotyczące ewentualnego przerwania ognia i przyszłego pokoju między Ukrainą a Rosją i tak będzie bezpośrednio dotyczyło też Polski. Więc albo mamy mechanizm zgodny z traktatami, gdzie cała Unia Europejska podejmuje decyzje, albo będą to decyzje, w których tak czy inaczej musi brać bezpośredni udział Polska, inaczej nie będziemy żadnych ustaleń respektować.
1: Premier powiedział też, że podczas dyskusji między przywódcami państw członkowskich poruszono kwestię reprezentacji Unii Europejskiej w potencjalnych przyszłych rozmowach pokojowych dotyczących wojny rosyjsko-ukraińskiej. Jak zaznaczył, nie sprzeciwia się spotkaniom europejskich liderów w różnych formatach, ale podkreślił, że decyzje nie mogą być podejmowane przez grupy państw z pominięciem pozostałych członków Unii. Źródła w rządzie Stanów Zjednoczonych poinformowały, że Izrael i libański Hezbollah uzgodniły nowy rozejm, który wszedł w życie dziś po południu. Rzecznik Sił Obronnych Izraela przekazał jednak, że izraelscy żołnierze pozostaną w Libanie w tzw. strefie buforowej tak długo, jak długo Hezbollah stanowi zagrożenie. Zakończenie izraelskiego ostrzału Libanu jest warunkiem, jaki stawia Iran, jeśli chodzi o podjęcie rozmów pokojowych ze Stanami Zjednoczonymi. Dzisiejsze odwołane spotkanie negocjatorów z obu krajów miało się nie odbyć właśnie ze względu na izraelskie bombardowania Libanu. Stołeczni policjanci zatrzymali mężczyznę, który zaatakował obywatela Stanów Zjednoczonych w jednym z tramwajów. Sprawcą ataku okazał się 31-letni Polak, znany już warszawskiej policji, mówi młodszy aspirant Jakub Pacyniak.
3: Był notowany za kradzieże i włamania oraz posiadanie narkotyków. Na ten moment znajduje się on w Komendzie Rejonowej Policji przy ulicy Wilczej i zaplanowaliśmy z nim przeprowadzenie dalszych czynności procesowych.
1: Do pobicia w tramwaju doszło wczoraj późnym popołudniem. Amerykanin miał zostać uderzony, bo napastnikowi nie spodobało się to, że mówi po angielsku. Ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska podpisała plan zarządzania obiektem światowego dziedzictwa Puszcza Białowieska. To kluczowy dokument dla Puszczy wymagany przez UNESCO. Jego głównym celem jest zapewnienie ochrony białowieskiej puszczy.
4: Dziś tak, mamy to, mamy uzgodniony plan zarządzania obiektem światowego dziedzictwa Białowieża Forest, został uzgodniony i w pełnym konsensusie, można powiedzieć, społecznym przyjęty, zaakceptowany również przez UNESCO ekspertów światowych.
1: Plan zakłada, że 96% powierzchni polskiej części Puszczy Białowieskiej będzie pozostawione procesom naturalnym bez gospodarki leśnej. Po wyroku TSUE od ponad 7 lat taka gospodarka nie jest tam prowadzona. I na koniec są majestatyczne, kolorowe, na niebie od razu zwracają na siebie uwagę. Balony, bo o nich mowa, można oglądać od wczoraj na niebie w okolicach Pszczyny i Tychów. To za sprawą trwających 6 zawodów balonowych o Puchar Marszałka Województwa Śląskiego In the Silesian Sky. Więcej w relacji naszego reportera.
5: Zawody można obserwować z bliska, zarówno podczas przygotowań do startu, przelotów konkursowych, jak i w trakcie wieczornych pokazów. To rzadko spotykana okazja, by zobaczyć dokładnie konstrukcję balonów i pracę samych załóg. Tomasz Filus, mistrz Polski i wicemistrz świata w lotach balonów na ogrzane powietrze.
6: W programie mamy loty zawodnicze oraz nocne pokazy balonów, które są bardzo spektakularne. I co, mam nadzieję, do zobaczenia na miejscu. Cześć!
5: Nocne loty zaplanowano dzisiaj po 21.30 w Pszczynie i jutro w Tychach. Katowice, Łukasz Kwaśny, Radio 357.
1: I tą informacją kończymy dzisiejsze serwisy. Kolejne w poniedziałek w poranku Radia 357. Do usłyszenia.
0: Jutro, proszę Państwa, na zachodzie temperatura wzrośnie do 35 stopni. Pojawią się jutro burze, także deszcz, nawet grad. W niedzielę upalne temperatury przeniosą się do centrum i na południe do 34 stopni. A jutro wyższe temperatury właściwie wystąpią wszędzie, na przeważającym obszarze w granicach 30 albo więcej, bo na przykład na zachodzie od 32 do 34, lokalnie wspomniane 35. Do tego silny wiatr, do tego często ulewne opady deszczu, do tego lokalnie gradobicie, jak powiedziałem. Pogoda bardzo niestabilna, duża wilgotność powietrza, wysoka temperatura. To wszystko będzie pewnie wywoływało gorsze nieco Państwa samopoczucie. 6 minut po 18.
7: Radio 357.
0: To piosenka z naszej płyty tego dnia.

0: 9 minut po godzinie 18. Za chwilę reportaż, a dziś będzie to reportaż Grażyny Bochenek. Jak ważny dla zrozumienia własnej tożsamości jest międzypokoleniowy przekaz, do którego czasem trudno dotrzeć. Na to pytanie próbuje odpowiedzieć rzeszowska artystka Marta Krynicka-Orzech. W swoich poszukiwaniach wraca do łemkowskich korzeni, do dziadka, rodzinnego dziedzictwa, które po akcji Wisła przez lata pozostawało przemilczane. Zapraszam zatem na reportaż Grażyny Bochenek, Skąd się wzięłam.
1: Pachnie. Ale jest podpowiedź, popatrz. Widzisz, uschnięte z tamtego roku kwiaty w rotyczu. Łatwo się zorientować, na co się patrzy.
2: Przed Martą łąka nie ma tajemnic. Chodzi po niej tak, jakby była u siebie w domu.
1: Miłość do ziół na pewno wzięła się z Beskidu Niskiego, ale nie dlatego, że ktoś mnie wychowywał na zielarkę, tylko tam po prostu ta wiedza o roślinach była podprogowa jakaś. Ja nawet nie pamiętam, skąd ja znam niektóre nazwy roślin, albo skąd wiedziałam, że jednych się nie je, a drugie można jeść. Nie mam pojęcia, ale ta wiedza po prostu pokoleniowo gdzieś tam sobie krążyła.
2: Marta studiowała biologię eksperymentalną. Od lat razem z mężem prowadzi sklepy zielarskie. Ale poza tym jest również artystką.
1: Namówili mnie przyjaciele z biologii, żebym spróbowała zdawać na studia artystyczne i okazało się, że jest dar, jest ręka i że można coś z tym zrobić. Zrobić z człowieka artystę. To jest strych. Jakoś tak od dziecka. Wydawały mi się takim miejscem, gdzie nie każdy wchodzi i przez to chyba mam takie upodobanie też, żeby malować na strychu. Jest to taki mój azyl.
2: W pracowni nie widzę stołu. Marta pracuje na podłodze.
1: Myślę, że lubię po prostu być blisko ziemi, tak w skrócie. Ale częściowo to dlatego, że farby, których używam, one wymagają tego, że muszą zaschnąć, a często są mocno rozwodnione. Nie zawsze chciałabym, żeby ten obraz był w pionie, czy też w jakimś skosie, więc jak leży na płasko, to farba dokładnie robi to, czego oczekuję w tym momencie.
2: Sztuka i przyroda są u Marty niemal nierozłączne i to tak naprawdę już od pierwszych lat.
1: Z moją koleżanką Bożeną chodziłyśmy nad rzekę sprawdzać, czy już zamarzła rzeka, czy są sople. Zobaczyć, czy chłopaki łowią raki. Biegałyśmy na kwiatki i na sanki. Drugi element to cerkiew. Cerkiew w Uściu Gorlickim, gdzie za mojego dzieciństwa odbywały się nabożeństwa zarówno grekokatolickie, jak i rzymskokatolickie na zmianę. Tak naprawdę to było miejsce pierwsze, w którym spotkałam się, myślę, ze sztuką tak po prostu. Od małego mogłam oglądać polichromie, które są w tej cerkwi. Ikonostas, przepiękne obrazy. Moja wyobraźnia podążała po prostu za tym przekazem artystycznym i ja później już jako takie dziecko, które jakby wie, że lubi malować, zaczynałam malować to, co widzę, więc malowałam właśnie elementy, które widziałam w cerkwi, malowałam same cerkwie. Czego też szuka ziół. Ma misję.
2: Między zielenią a błękitem to jest
1: tak,
2: kolor.
1: Tak. Nie mam palety takiej potężnej, na której mieszam wszystkie swoje farby. Ja używam takich małych podkładek, ponieważ je rozwadniam, więc dla mnie lepszym pomysłem jest, żeby one sobie były oddzielone od siebie. Bardzo lubię wszystkiego rodzaju brązy, ochry, błękit paryski. Dużo też zależy od tego, co chcę malować. W Łemkowszczyźnie sięgałam po te kolory, bo one pojawiają się w polichromiach cerkiewnych, czy pojawiają się na ikonach. I te kolory jakby dyktowało mi moje wnętrze, że akurat chcę tych użyć, żeby opowiedzieć tą historię. Natomiast malując przeciw zapomnieniu, miałam zupełnie inną misję. Tam raczej szukałam takiej magii w ludowych przekazach, szukałam jakichś takich odniesień do tego, co ludzie myśleli, w co wierzyli, czego szukali w naturze, czego się bali. I tam z kolei jest więcej kolorów ziemi.
2: Temat łemkowskich korzeni pojawił się w sztuce Marty dopiero 3 lata temu, dzięki zaproszeniu do malarskiego projektu Łem Art.
1: Tak naprawdę tylko w 1/4 jestem z pochodzenia łemkinią. Losy moich rodziców i ich rodziców były na tyle burzliwe w związku z wojną i z tymi działaniami powojennymi, że tak naprawdę wędrowali praktycznie po całej Polsce, od Podlasia po Śląsk i w różnych miejscach mieli przystanki swoje rodzinne ze strony taty, mama Polka i mój dziadziu, który był Łemkiem, ale ponieważ wyjechał jako młody chłopak, ożenił się z dziewczyną, która była Polką, więc nie miał jakby takich aspiracji, żeby kultywować swoje łemkowskie korzenie. Tym bardziej, że należał do tej grupy ludzi, którzy zostali wysiedleni, więc miał też pewnego rodzaju zapewne obawy. Nie wiem, bo nigdy nie rozmawialiśmy o tym. W rodzinie się tych tematów nie poruszało.
3: To jest to takie główne zdjęcie. Nie bardzo jesteśmy w stanie sobie przypomnieć, któż mógł nam dać to zdjęcie. Chyba, że przetrwało. No właśnie, nie wiemy do końca, gdzie ono przetrwało. Na pierwszym planie są dziadkowie mojego dziadka w strojach łemkowskich i widać, że związani z ziemią, spracowani, widać po dłoniach. I za nimi są ich dzieci. I wśród tych dzieci jest tato mojego dziadka, ten tutaj drugi od lewej. Mając się wypowiedzieć na temat Łemkowszczyzny, postanowiłam, że wykorzystam to zdjęcie z rodzinnego albumu i zrobiłam taki kolaż łączący monotypie, linoryt i elementy fotografii.
4: Zobacz skrzynkę jeszcze, Bejton.
2: Pracę pomaga Marcie odszukać jej mąż, Tomek.
4: Ale tu jest chyba jedna ta praca, prawda?
1: Albo trzy. Jeszcze nie pamiętam, teraz
4: ja
1: zobaczymy.
4: Ja też właśnie nie pamiętam, to 3 lata szybko zleciało. O.
1: Tak ekspresowo można powiedzieć.
4: Są wszystkie trzy.
1: Na takim starym papierze, który też jest z odzysku, bo jest to papier, który akurat leżał u Tomka babci w szafeczce, zostawiony na wszelki wypadek. Taki papier maszynowy, tylko formatu kancelaryjnego. Ja go rozłożyłam, poddałam działaniu jakby niszczącemu, żeby podkreślić jeszcze bardziej tą kruchość materii. I na takim pożółkłym papierze dopiero były robione te działania artystyczne. Na tej pracy odbiłam słoje drzewa, dosłownie z takiego poprzecznego przekroju drzewa. W jakiś sposób jakby te słoje, które się układają tak okrężnie i decydują o wieku drzewa, w mojej głowie połączyły się z pokoleniowością, z tym, jak budują się rodziny, jakie właśnie mają odległości między sobą czasem, tak jak te słoje są w różnych odległościach w zależności od roku. Tak samo czasem te pokolenia stają się sobie bardzo odległe, bo gdzieś tam niknie informacja, kto jest kim nawet na zdjęciu i ciężko to przywołać, więc...
5: To tak trochę wygląda jak odciski palca.
1: Dokładnie. Mi się tak to kojarzy, że to, co my uważamy za nasz indywidualny odcisk, jakiś zapis charakterystyczny dla nas, tak naprawdę możemy znaleźć w przyrodzie, nie tylko w drzewie, co jest oczywiste, ale jest więcej takich przykładów. I to też jest jakby takie symboliczne podkreślenie tej prywatności, że to jest jakby rodzinne, że to jest jakaś genetyka w tym jest. To jest na przykład mój tato, jak był taki młodziutki, szedł do komunii z jego tatą, czyli z moim dziadziem. A tutaj mój tatuś ze swoimi kuzynami i bratem w Bieczu. O, właśnie to, patrz.
2: Życiorys Marty różni się od tego, który był udziałem jej kolegów i koleżanek z roku. Po ukończeniu studiów przez wiele lat nie malowała. Powody?
1: Troszkę takich zdrowotnych powodów w rodzinie i to naszej najbliższej, troszeczkę obok i rodziców. I to tak się złożyło, że właściwie zawsze musieliśmy być w pogotowiu. Jak już był ten moment, że nam się wydawało, o dobra, rozwijamy żagiel, jest wiatr, płyniemy, to natychmiast zaraz w tym momencie zaczynały się jakieś inne kłopoty z innej strony. No i też, ponieważ żyjemy bardzo blisko z naszymi rodzicami, babciami, dziadkami, dopóki jeszcze byli w naszej przestrzeni, więc było naturalną rzeczą, że jeśli coś się dzieje u naszych bliskich, to też my na to reagujemy, więc ja jestem z tych osób, które, żeby tworzyć, muszą mieć trochę oddechu wewnętrznego. Jak ja jestem w stanie pogotowia non-stop, to nie potrafię z siebie jakby tej energii twórczej wyłuskać, także nie było to takie proste. A drugi powód był zwyczajnie zawodowy, no bo jednak rozwijaliśmy w międzyczasie miejsce, w którym pracujemy z mężem, czyli nasz sklep zielarsko-medyczny. No i dopiero jak dzieci podrosły, trochę pojawiło się wolności, takiej przestrzeni w moim takim codziennym funkcjonowaniu. Mogłam znowu pomyśleć o tym tworzeniu, ale okazało się, że ta przerwa, która była taka długa, jest barierą taką wewnętrzną. Trudno mi było znowu się odważyć, jakby pokazać to, co robię. To było dla mnie takie niepokojące, czy ja w ogóle dam radę, czy ja potrafię. Chcę go rozcieńczyć, żebyśmy mogły go wylać na płótno.
2: Tak dosłownie wylać?
1: Dosłownie wylać.
2: Czyli zostawiasz pole przypadkowi trochę?
1: Tak. Niech sobie tu przypadek trochę podziała na naszą korzyść, ale tylko tyle, ile byśmy chcieli, żeby działał na naszą korzyść. Nie za dużo.
2: Kiedy do niego wrócisz?
1: Myślę, że może dzisiaj. Ale to też zależy od tego, jak zaschnie ta farba. Czy ten efekt będzie na tyle ciekawy na dziś, żebym chciała do tego wrócić, bo jestem w trakcie innego projektu, więc musi to być wystarczająco zachęcające, żebym chciała dzisiaj akurat się nad nim pochylić. Chciałabym sobie wzięła okulary, co masz z auta.
4: Które tam zostawiłam. Przynieś ci?
1: No.
4: Gdzie masz?
1: Tam z przodu leżą.
4: Przechodzimy do pracy, mamy zrobić to i to i to i to, a tu nagle, dzień dobry, sanepid, będzie kontrola, proszę przygotować wszystkie dokumenty i jedziemy, no i pół dnia z życia wyjęte, prawda?
1: Trochę się dziwią nasi przyjaciele, jak my dajemy radę.
4: I wytrzymujemy ze sobą, no ale tak jak już żeśmy się zgrali, tak jest.
1: Podzieliliśmy się, prawda, tymi obowiązkami.
4: Marta bardziej od strony biologicznej i
1: zielarskiej,
4: ale bardziej zajmuje się tą stroną techniczną, ekonomiczną i...
1: Tak, i te straszne bardziej rzeczy.
4: Od zaplecza tych wszystkich strasznych rzeczy, przelewów urzędów skarbowych, ZUS-ów, podatków. Jak żeśmy się poznali, prawda, no to robiła tą, kończyła szkołę artystyczną, ale no później trzeba było się zająć dziećmi, pracą. Realizowała się tylko no właśnie w pracy artystycznie, ale to były typu banery, jakieś takie reklamy krótkie, prawda, wizytówki, plakaty, takie rzeczy. No i wtedy jakoś tak też nie było czasu. I jedną i drugą Martę tak samo kocham, więc wiesz, no teraz wróciła do tego, mi się podoba i ją wspieram.
1: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
1: Cześć. O, cześć Pawełku.
7: Włączę światło.
2: W Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie zawisła wystawa Przywołanie – Łemkowszczyzna w dialogu sztuki i pokoleń. Marta Krynicka-Orzech to jedna z autorek. Pokazała na wystawie swoje kolejne prace odnoszące się do Łemkowszczyzny i do własnej historii.
1: To jest trochę jak z upływem czasu, dlatego świadomie użyłam takiego właśnie sposobu malowania, żeby podkreślić przemijalność i to, że każdy etap może w naszym życiu albo też w jakimś okresie czasu zostawia swój ślad. Nie zawsze on jest czytelny i oczywisty, ale wszystkie razem tworzą pewien obraz, którego możemy doświadczać na ten moment, w którym jesteśmy, więc stosowanie kilku warstw malarskich to nie tylko taki jakby mój sposób tworzenia, ale też właśnie nawiązanie do moich przemyśleń, co się składa na nas, na naszą obecność, na nasz czas, na czas pewnych przedmiotów czy też miejsc, ile warstw musi nałożyć czas, żebyśmy dzisiaj mogli pewne rzeczy tak postrzegać, jak postrzegamy. Tam rośnie pokrzywa. Do jajecznicy albo do sałatki. Moja babcia robiła taką z świeżych liści pokrzywy, tylko przelanych gorącą wodą. Lubię myśleć, że moje prababcie, babcie wiedziały o tych roślinach dużo, może więcej nawet niż ja, bo ja przecież bazuję na tych badaniach naukowych współczesnych. Znowu wraca koło do tematu przemijania i tego, co było kiedyś i na ile to było ważne i na ile dzisiaj jest ważne. Wiemy, że mamy geny, no ale też przekazy rodzinne, to, co niesie historia tej rodziny naszej. To, co jest zupełnie nawet niemożliwe do zbadania, to jest ta druga część tego naszego zapisu. I ona wydaje się równie ciekawa do rozmyślań i działań twórczych, jak ta, którą możemy zbadać. Także skąd się wzięłam? No na pewno nie znam jeszcze tej odpowiedzi do końca, jaki ten zapis mój jest. Chodź, Czoko. Chodź. No chodź tu. No miałaś słuchać dziewczyna, no chodź.
0: To był reportaż Grażyny Bochenek. Skąd się wzięłam? 24 minuty po 18.00.

Jeśli są państwo w stanie wytrzymać 2 minuty, nawet niespełna, to wraz z panem Przemysławem Makarewiczem przedstawimy państwu prognozę pogody na najbliższe dni. A jeśli nie, no to trudno, choć niektórym będzie smutno.

0: To Mango Jerry. Tymczasem 18:30 minęła. A wraz z nami pan Przemysław Makarewicz, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dobry wieczór, dzień dobry, kłaniam się panu.
1: Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
0: Instytut wydał ostrzeżenia dotyczące burz i upałów. Które regiony będą najbardziej upalne i kiedy to się zacznie?
1: Można powiedzieć, że początek tego zjawiska zaczął się już dzisiaj w zachodniej części kraju, nad którą napłynęło gorące powietrze zwrotnikowe. Bardzo zresztą zasobne w parę wodną, wilgoć, i teraz już obserwujemy w zachodniej części kraju burze. One, te burze, mają miejscami dosyć gwałtowny przebieg, są połączone z silnymi opadami deszczu, lokalnie gradu i silnymi porywami wiatru. Ostrzeżenia, które zostały wydane na burzę dziś, a także na wysoką temperaturę, na upały, na dziś i na jutro. Dziś te najwyższe temperatury obejmowały głównie zachodnią część kraju, gdzie dzisiaj nam temperatura wzrosła nawet do około 32-33 stopni. Natomiast jutro już niemal w całym kraju ta temperatura będzie miała takie wysokie wartości, sięgające około 30 stopni. Najgoręcej będzie jutro ponownie na zachodzie. Spodziewamy się, że tutaj na południu ziemi lubuskiej, na Dolnym Śląsku, ta temperatura może wzrosnąć lokalnie do około 34-35 stopni. No i powtórzy się ten przebieg pogody taki podobny do dzisiejszej. W ciągu dnia, w godzinach popołudniowych, spodziewamy się w zachodniej części kraju gwałtownych burz połączonych z intensywnymi opadami deszczu, nawet miejscami do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Podczas takiej burzy może spaść silne porywy wiatru, a także lokalne gradobicia. Natomiast dużo spokojniejsza pogoda we wschodniej części kraju, gdzie będzie bardzo gorąco, ale nie aż tak gorąco jak na zachodzie. Natomiast nie będzie brakowało słońca i też zasadniczo nie powinno tutaj nigdzie padać i nie spodziewamy się we wschodniej części kraju jakichś niebezpiecznych, groźnych zjawisk. Zmieni się troszeczkę sytuacja w niedzielę. W całym kraju też te burze, przelotne opady, a najbardziej takie aktywne burze, najbardziej groźne zjawiska tym razem dla odmiany będą występowały w części centralnej i wschodniej części kraju. To niemniej też te najwyższe temperatury przeniosą się z zachodu na krańce południowo-wschodnie, gdzie też możemy mieć w niedzielę 32-33, może nawet lokalnie 34 stopnie. Nieco się ochłodzi na północnym zachodzie, gdzie dotrze nieco chłodniejsze powietrze. Na Pomorzu Zachodnim w niedzielę 25-26 stopni, ale na przeważającym obszarze kraju te temperatury upalne bliskie 30 stopniom.
0: A do kiedy te wysokie temperatury z nami pozostaną i ta, no w sumie jednak niestabilna pogoda?
1: To wygląda na to, że przyszły tydzień zapowiada się bardzo, bardzo ciepło, z wysokimi temperaturami. Natomiast ta taka najbardziej upalna pogoda to jutro i niedziela. W poniedziałek powinno być troszeczkę chłodniej, bo te temperatury maksymalne raczej poniżej 30 stopni, ale też wysokie, bo powiedzmy od 23-24 na północnym wschodzie do około 28-29 na południowym zachodzie. W środę ponownie może nam napłynąć znów bardzo gorące powietrze i temperatura na przeważającym obszarze kraju może osiągnąć i przekroczyć 30 stopni. I tutaj ponownie te najwyższe wartości spodziewane są na południowym zachodzie, gdzie może być 30, 32, 33 stopnie. Ale sytuacja jest taka, bym powiedział, bardzo dynamiczna, więc zachęcam do śledzenia prognoz, komunikatów i ostrzeżeń Instytutu Meteorologii.
0: No, w sumie trudno się dziwić. Jak to mawiają, jak jest zima, to jest zimno. Przemysław Makarewicz, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Bardzo panu dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: 25 minut do 19:00.

0: 21 minut do 19. Pani redaktor Marta Kula z nami. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, ja wciąż się bujam do piosenki.
0: Choć to zdaje się nie jest pani ulubiona wersja tej piosenki.
1: Tak, ja zdecydowanie bardziej wolę oryginał niż tę dyskotykową wersję Bonnie M. Choć do disco nic nie mam. Aczkolwiek w cyklu z Wielkiej Płyty nie o disco, a o jazzie, panie Kubo, bo w poniedziałek 15 czerwca minęło dokładnie 30 lat od odejścia Ellie Fitzgerald. Wspominałam tę artystkę w audycji Cool Kid of Jazz, ale chcę ją wspomnieć i dziś u pana w popołudniówce.
0: Będzie mam bardzo miło, zwłaszcza, że ta artystka po standardy covery też sięgała, prawda?
1: I właśnie o tym będzie w cyklu z Wielkiej Płyty, bo też najsłynniejsza seria płytowa Ellie Fitzgerald to jest jej słynna seria zatytułowana Songbook, która z dzisiejszej perspektywy stała się wręcz wokalną biblią dla osób trudniących się jazzowym śpiewem. No a w czasie, gdy Ella Fitzgerald święciła jazzowe triumfy, pomysł na nagranie tych songbooków wypłynął od jej menadżera, który, uwaga, postanowił sprawić, by Ella stała się znana szerszej publiczności. I to, co my dziś uznajemy za klasykę jazzu, wtedy na przykład ten songbook poświęcony twórczości Cole Portera, to była muzyka rozrywkowa. I właśnie krok zapoczątkowany przez menadżera Eli ku temu, żeby stała się jeszcze bardziej popularna i wyszła ze swojej jazzowej bańki. No właśnie, pierwszym albumem w serii songbooków Ellie Fitzgerald był album Ella Fitzgerald Sings the Cole Porter Songbook. No i to jest płyta, która nie tylko jest początkiem tej serii w dyskografii Ellie, ale także to płyta, która dała początek jednej z najważniejszych wytwórni jazzowych na świecie, mianowicie Verve Records. Ukazała się w maju 1956 roku i była to pierwsza płyta pod szyldem Verve Records, zapoczątkowująca katalog tej słynnej wytwórni. Łącznie Ella Fitzgerald tych songbooków wydała 8, sięgając po twórczość najważniejszych kompozytorów piosenek XX stulecia, którzy wpisują się w ten słynny Great American Songbook, a byli to oprócz Cole Portera Richard Rodgers i Lawrence Hart, Duke Ellington, Irving Berlin, George i Ira Gershwin, Harold Arlen, Jeremy Kern i Johnny Mercier. Zachęcam oczywiście do odkrycia na nowo każdego z tych nazwisk, najlepiej właśnie poprzez interpretację Ellie Fitzgerald, a my dziś sięgniemy do pierwszego z wymienionych, do Cole Portera. Będzie to cudny utwór I Get a Kick Out of You.

0: To była pani Ella Fitzgerald. Tak niespiesznie sobie słuchamy. To już 14 minut do 19, jak ten czas płynie. A jeszcze ciekawostka. Otóż gitarzysta The Rolling Stones, Ronnie Wood, został zobowiązany przez lokalne władze do zmiany koloru swoich charakterystycznych różowych drzwi wejściowych. Poproszono artystę o zmianę koloru na taki bardziej stonowany. Zdaniem Rady Miejskiej Westminsteru taki kolor nie pasuje do pobliskiego, zabytkowego otoczenia. O tej bulwersującej sprawie Tomasz Jeleński.
1: Rada Miejska uznała, że jaskrawy kolor nie pasuje do historycznego charakteru zabytkowych domów. Przecież Ronnie Wood jest także malarzem, więc ze sztukami różnymi obcuje. Jego kolega z zespołu Mick Jagger tak pięknie śpiewał Nomen Omen o kolorach. W czerwieni widzę drzwi i chcę je czernią zakryć. O żadnych kolorach nie śnić, bo wszystko czerni się mi. Pani, przepraszam, podobają się różowe drzwi?
2: Ja w ogóle lubię wersję kolorową, mnie to nie przeszkadza.
1: Nie tylko w Anglii, w Stanach Zjednoczonych czasem też dziwne pomysły miewają rady osiedli i zarządcy terenu. Nawet kolor rynien i dachu musi zgadzać się z innymi domostwami.
3: If you have a red tone house,
1: jeśli masz dom w odcieniu czerwieni, to zazwyczaj ciemno-szary, ciemno-zielony i ciemno-brązowy dobrze z nim korespondują. Jeśli dom jest biały albo jasny, to kolor dachu powinien być brązowy, czarny, zielony, szary, niebieski czy czerwony. W gminie Żabia Wola na Mazowszu nakazano tynkowanie i malowanie domów na jasno.
4: Ja mieszkam w domu takim jednorodzinnym i tam jest na przykład wymóg, żeby wszystkie elewacje były jasne. A ja nie cierpię jasnych elewacji, mam ciemną. No i rzuciłam na to zielone wino.
1: To dobrze, że wszystko ma być podobne.

0: balkonie, ale stosownie, by maluczkich nie gorszyło, czyli poniżej poziomu barierki, co by z zewnątrz nie było widoczne.
1: Wie pan, zależy jakie pranie, jeżeli wisi to bielizna, to niekoniecznie mi się to podoba.
0: I na koniec gospodarz domu z poradą kolorystyczną dla pewnej lokatorki.
2: Czy pani zauważyła, jakie ja zasłony powiesiłem?
3: No te zielone.
2: Właśnie. A pani powiesiła żółte z brązowym. Jak to teraz wygląda?
0: No źle wygląda, jak nie powiem co w lesie, bo przecież porządek musi być. Jak nie ma porządku, to rodzi się anarchia.
4: Swoją drogą słusznie, bo pranie na balkonie na przykład też moim zdaniem powinno być jednak dobrane kolorystycznie. O sprawie Tomasz Jeleński.

0: Sly i The Family Stone w popołudniówce Radia 357. Areał, proszę Państwa, polskich winnic przekroczył 1000 hektarów. Brzmi dumnie, ale to wciąż niewiele w porównaniu z nawet średniej wielkości krajami winiarskimi w Europie. Biorąc jednak pod uwagę, że jeszcze 2 dekady nasadzeń byłoby 10 razy mniej, no można to traktować za sukces. Tomasz Prangę-Barczyński, redaktor naczelny pisma o winie Ferment, zaprasza jak zwykle na degustację.
1: Dziś znów o polskim winie, ale powód jest ważny. 24 czerwca 2006 roku, niemal dokładnie 20 lat temu, sala Krajowej Izby Gospodarczej przy ulicy Trębackiej w Warszawie zapełniła się gronem kilkudziesięciu osób, które skłonne były nazwać siebie samych winiarzami. Pierwszy konwent polskich winiarzy, który miałem przyjemność współorganizować, zgromadził niebagatelną liczbę 46 producentów, jednak tylko tuzin z nich zdecydował się przedstawić do oceny wino. W sumie 28 próbek. Niemal wszystkie powstały z hybryd pierwszej generacji. Dominowały Rondo, Sauval Blanc, Sibera i Hibernal, ale próbowaliśmy też takich wynalazków jak Gołubok, Wiszniowej Rannej czy Kupasz Luminiczy z Ritonem. Oraz oczywiście stworzonej przez inicjatora współczesnej ery polskiego wina Romana Myśliwca, Jutrzenki, krzyżówki Villard i Pinot Blanc. Tajemnicą do dziś pozostaje, czy w ogrodowej winnicy profesora Aleksandra Bursche w podwarszawskich Chyliczkach zachowały się jakieś krzewy

0: w Cabernet Sauvignon, sprowadzone jeszcze przed II wojną światową przez jego dziadka z Grünbergu. W szatochyliczki wyczuliśmy w każdym razie lekkie nuty pirazynowe. Starając się nikogo nie urazić, oceniający doszukiwali się w czasem utlenionych, niekiedy przesadnie słodkich, pozbawionych struktury eksperymentach, analogii do win jurajskich, a nawet dolcetto. Ewidentne wady zbywając eufemizmami w rodzaju brak może zdecydowanego aromatu albo to bardzo domowe wino ucieszy miłośników osobliwości. Ale już wtedy pojawiły się wina, które nie tylko wzbudziły nasz entuzjazm, ale dały się po prostu ze smakiem wypić na pokonwentowym afterze. Mowa o limonkowo-pieprznej Siberze 2005 oraz atramentowo-mięsistym Rondo 2005 z daromińskiej winnicy Płochockich. Mieliśmy nosa, bo Marcin i Barbara Płochoccy robią wino pod Sandomierzem do dziś i należą w kraju do absolutnej czołówki. Jakkolwiek nie ocenialibyśmy tamtych win, historia ruszyła z kopyta. Polskie winnice liczyły wówczas w sumie 155 hektarów. Żadne wytłoczone z pochodzących z nich owoców wino nie mogło trafić oficjalnie do sprzedaży. Przepisy zmieniły się dopiero 2 lata później. Pierwszą oficjalnie zarejestrowaną winnicą była Stara Winna Góra Marka Krojciga z Górzykowa w Lubuskiem, a pierwszym winem, które oficjalnie trafiło do sprzedaży, Feniks 2008 z winnicy Jaworek w Miękini na Dolnym Śląsku. Czy mogłem podejrzewać, że 2 dekady później areał polskich winnic przekroczy 1000 hektarów? Że w pierwszej trójce najchętniej uprawianych odmian znajdą się Riesling i Pinot Noir? Że jednym z najlepiej rozpoznawalnych stylów w kraju staną się wina musujące? Szczerze? Tak, tak właśnie myślałem i cieszę się, że byłem bezpośrednim świadkiem tych historycznych zmian. Polskie wina są dziś obecne w kartach gwiazdkowych restauracji. Podobają się na różnego rodzaju międzynarodowych festiwalach i sympozjach poświęconych regionom o tak zwanym chłodnym klimacie. Piszą o nich renomowani zagraniczni krytycy. Dostaniecie je w hipsterskich winebarach w Londynie i w Tokio. Najważniejsze, że przestały być osobliwością, a najlepsze mają po prostu dobrą europejską klasę. A wszystko to w zaledwie 20 lat. Poświęciliśmy polskim winom cały specjalny numer fermentu, który swą premierę będzie miał już jutro w czasie Warsaw Wine Experience Polska. Impreza zgromadzi ponad 50 rodzimych winiarzy i będzie można na niej spróbować setek win z większości regionów. Od Podkarpacia przez Lubelszczyznę, Mazowsze, Małopolskę, szeroko pojęty Śląsk, aż po Lubuskie i Pomorze Zachodnie. Wszystko to w budynku The Tides przy Wioślarskiej 8 nad Wisłą, w samym sercu Warszawy. Próbujcie polskich win. Oczywiście z umiarem.
1: Naturalnie. Jak zwykle, Tomasz Prangę-Barczyński o polskich trunkach tym razem. Po 19 lista piosenek 357 przeniesiemy się do Torunia. Tam powita Państwa pan Mateusz.

0: Audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieramradio357.pl.
1: Partnerem audycji jest miasto Toruń.
2: Radio 357.
3: To która jest godzina, Toruń?

Dobry wieczór Państwu. Ja myślę, że to jest ten moment, kiedy możemy zrobić to, co ćwiczyliśmy sobie wcześniej, tak? 3, 2, 1. No mówiłem, że będzie milion osób. Nawet może tak ze 3 się pomyliłem raptem. Dobry wieczór, mówię ja, czyli Mateusz Fusiarz i cała wspaniała ekipa tutaj zgromadzona na miejscu, czyli Marzena Żydek, czyli Kinga Bocheńska, czyli Adam Matyjeka. W studiu w Warszawie jest Tomasz Matnigiewicz, o którym już słyszeliśmy, i Halina Wachowicz, która audycję przygotowała. Myślę, że całej tej ekipie również należą się wielkie, wielkie brawa tym razem. Brawa, poproszę.

To zanim przejdziemy jeszcze do technikaliów tej dzisiejszej listy piosenek Radia 357 i odcinka już, właściwie notowania 243, to powiem, że oczywiście nadajemy tutaj z tego przewspaniałego rynku w Toruniu. Trwają w ogóle Dni Torunia i my jesteśmy ich częścią. Jest nam niezwykle miło, że możemy tutaj po raz drugi z rzędu już być, bo w zeszłym roku była tutaj naprawdę fantastyczna zabawa i widzę tutaj niektóre znajome twarze się pojawiły. Postanowiliście wrócić, więc jest nam bardzo, bardzo miło. Toruń wydaje się, że na tej takiej naszej listowej mapie się ładnie zagościł, więc mamy nadzieję, że będzie tak dłużej. Już zresztą słuchacz podchodził wcześniej i pytał, czy za rok też będziecie. No taki jest plan ewidentnie. Jak się dzisiaj wszystko poukłada, to myślę, że na pewno wrócimy. Lista piosenek pięknie rozpoczyna nam się za sprawą The Look of Love, oczywiście ABC. No to za chwilę jeszcze coś powiem.

drodzy Państwo, audycja plenerowa. Mogło się tak zdarzyć, że przez krótki moment nie było nas słychać. To znaczy Toruń nas słyszał, prawda? Słyszał? Czy Toruń słyszał? Toruń słyszał, ale niekoniecznie cała reszta Polski nas słyszała, więc ja tylko podpowiem wszystkim tym, którzy są zainteresowani, że mamy 4 nowości, więc nie będę, tak jak w zeszłym tygodniu mój kolega szanowny Marcin Łukawski musiał śpiewać, chociaż Kasia Pasierbik mu przepięknie pomogła, tak uważam. 21 mamy piosenek do dołu, 2 bez zmian, 8 do góry i 5 w sekcji o mały głos. Evanescence i Who Will You Follow do tych nowych nie należy, 8 tygodni już, więc jak za 2 tygodnie Państwo nie wygłosują, to już będzie po Emily, już będzie po zabawie. A teraz na 49 DMAs.

DMA's Hurricane to miejsce 49 i proszę sobie wyobrazić, że to jest podajesz ze spadek, bo aż 7 pozycji w dół. Nie lubimy takich historii, jak mamy nowe piosenki i one nam od razu tak spadają na liście, więc jakby się Państwo zainteresowali tym, żeby w przyszłym tygodniu do godziny 12 w piątek pogłosować ładnie, żeby te nowości tam się pieły w górę, to byłoby naprawdę wyjątkowo. Wspominałem na początku, że widzę trochę znajomych twarzy, coraz więcej się ich pojawia, mam wrażenie, bo tak mi się coś ten... Jest pan Marcin Jurzysta, który nas tutaj w zeszłym roku przepięknie zaprosił i też dzięki niemu byliśmy w Toruniu na topie noworocznym. To też przypomnę Państwu. Jesteśmy już bardzo mocno z tym miastem związani. Być może będzie tak, że będą dochodziły do nas osoby, które gdzieś tam są i świętują na Dniach Torunia, bo tutaj jest dużo takich atrakcji i wydarzeń towarzyszących, więc mam nadzieję, że to będzie się właśnie tak pięknie, płynnie wymieniało. A my w sekcji O Mały Głos jesteśmy już teraz przy miejscu 48.

Na miejscu 48 i to jest, uwaga, największy spadek, jeśli chodzi o sekcję o mały głos, bo aż 11 pozycji w zeszłym tygodniu. Pierwszy tydzień Muse z Night Shift Superstar i teraz już miejsce 48. Jak tak dalej pójdzie, to za tydzień już się z Mattem Bellamym nie spotkamy. A jak będziemy się spotykać z grupą Europe? Na razie się spotykamy, ale też jest coraz gorzej, miejsce 47.

No i właśnie wybrzmiał tytuł, grupa Europe na miejscu 47. To też spadek o dwie pozycje, jak tak patrzę, to chyba nic do góry w sekcji o mały głos nie poszło, ale będą nowości, mówiłem, że będzie ich konkretnie 5. Za mniej więcej kwadrans, no może 20 minut spodziewam się pierwszych gości. Jak się Państwo odwrócą tak delikatnie, to widać taki słup reklamowy, nie? To taki ładny, taki stary tutaj na rynku i widać twarz Bruce'a Willisa, prawda? Takiego różowego trochę. No to będziemy właśnie o tym festiwalu sobie rozmawiali z organizatorkami, także bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby zostać. Jeśli by się Państwo gdzieś mieli wybrać, to nie w tym czasie. Wtedy będzie rozmowa. A u nas teraz Olivia Rodrigo.

0: You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love to jest tytuł najnowszej płyty Olivii Rodrigo i ten utwór, który właśnie teraz jeszcze nam wybrzmiewa podczas listy piosenek, to jest The Cure, ale tak się składa, że na tej samej płycie jest także utwór Olivii Rodrigo, który wykonała wraz z Robertem Smithem, myślę, że idolem wielu z nas, nie tylko Olivii Rodrigo, więc taka sytuacja. Fajnie być muzykiem i nagrywać piosenki ze swoimi największymi idolami. No to mamy za nami właściwie już miejsce 46, a Tomek sprawił już, że słyszymy Ezre Collective. Only Love, Paselie.
1: Aya.

Na miejscu 45 z 40 Ezra Collective Only Love, a przed chwilą tutaj, no z mojej inicjatywy, nie będę ukrywał, wywiązała się delikatna tutaj dyskusja na temat naszego słuchacza Adama, który zawsze prosi o propozycję, żeby ją podać od patronów. Tutaj pan Marcin, też obecny jak zwykle przy okazji takich naszych wydarzeń, też o to pytał, więc oczywiście przy stosownym momencie to się wszystko pojawi. Tutaj właśnie zauważyłem, że sporo osób przechodzi i tak nie do końca jeszcze jest zorientowane, co się tutaj dzieje, ale to jest lista piosenek Radia 357 prosto z Torunia i z rynku. Jesteśmy tutaj drugi raz z rzędu, więc jeżeli ktoś ma ochotę się zatrzymać, nie znając całej tej koncepcji, to będę bardzo, bardzo zobowiązany. A my przechodzimy sobie dalej, miejsce 44. O, Anthrax, będzie dobrze?

Robiłem sobie, drodzy Państwo, ostatnio taki przegląd tego, co potencjalnie jeszcze się może w 2026 roku wydarzyć płytowego i wychodzi mi na to, że wrzesień będzie mocnym miesiącem, bo będzie na przykład nowa płyta Emeril Frundle, będzie nowa płyta Nothing But Thieves i tak się składa, że Anthrax też we wrześniu wrócą ze swoim nowym, chyba 13. albumem. To już będzie naprawdę sporo, no ale proszę posłuchać, jak Joey Belladonna śpiewa. W ogóle Anthrax w najlepszej formie i najlepszym możliwym wydaniu. It's for the Kids to jest pierwszy singiel zapowiadający tę najnowszą płytę i to jest u nas miejsce 44. No niestety spadek z 39. A my już słyszymy Happy Now, Lick-a-Lee.

na miejscu 43. No, żadne zaskoczenie, również spadek o dwie pozycje. Lykali i Happy Now. Tak sobie myślę, że takie ładne piosenki nam spadają i co więcej, nawet nie są w stanie się przebić do tej głównej 35, tylko cały czas mamy je w sekcji o mały głos, także akurat o tak wspaniały utwór, to jednak Państwa bym poprosił, żeby do tej 12 w piątek ładnie pogłosować i no, za tydzień będzie kolega, mógłby sobie zaprezentować w pierwszej 35. Komuś by to przeszkadzało? Absolutnie nie. O, a teraz na 42 będzie pierwsza z nowości w sekcji o mały głos i uwaga, ta płyta ukaże się w sierpniu i to jest Marilyn Manson. Ciekawe, czy ktoś kiedyś tutaj na rynku w Toruniu tak głośno Marilyna słuchał.

Once Assassination Under God, część druga. Taki będzie tytuł najnowszej płyty Marilyna Mansona. Ona ukaże się 14 sierpnia tego roku. I ja nie miałem okazji być w zeszłym roku na koncercie Marilyna na Torwarze, ale podobno gość jest w przeformie. Tak mu się trochę nabrało dobrej masy, powiedziałbym. Wokalnie też jest świetnie. Dba o siebie, więc i płyta myślę, że też odda. Więc zachęcam do tego, żeby to sprawdzać. No a teraz mam takie jeszcze szybkie pytanie, póki słuchamy Marilyna. Czy ktoś z Państwa tutaj zgromadzonych był być może na którejś edycji Inside Seaside? No, tak się spodziewałem, że te dwie ręce pójdą w górę, dobrze. Jeśli Państwo nie byli, to oczywiście zachęcamy do tego, żeby się w tym roku w listopadzie pojawić, bo teraz będzie zespół, który występował na pierwszej odsłonie. I ja bym bardzo chciał, żeby o niego bardzo powalczyć za tydzień.

Tak, Evolution, Nothing But Thieves, Stray Dogs, to będzie tytuł tej najnowszej płyty, która ukaże się we wrześniu i to jest, no niestety, minus 3 z miejsca 38. Już myśleliśmy, że już idzie dobrze, już w dobrym kierunku, ale niestety. Oby nie wypadło za szybko, aczkolwiek to już jest który tydzień? 4. I wciąż się nie załapało. No dobrze, zobaczymy, jak sobie nowości poradzą, bo teraz 3 z rzędu będą. Keith Urban, John Mayer, Guitar Man, no to musi być propozycja od pana Marka.

Cliff Urban i John Mayer, Guitar Man. Taki nam się duecik trafił tutaj na miejscu 40. To jest oczywiście nowość. No a teraz na miejscu 39. sytuacja, która może zainteresować kogoś, kto lubi takie troszkę bardziej intensywne granie. Może nie mocne, ale intensywne. Piotr Stelmach by się bardzo pod tym zespołem podpisał, bo to taki zespół zamszowy.

Myślę sobie, że to będzie jeden z tytułów, jakbyśmy to zrobili piosenką dnia, który będzie łamał trochę język. Uwaga! Emotionally Unavailable. Suede na miejscu 39. I to jest oczywiście nowość, trzecia z tych pięciu, które zapowiadałem. Teraz będzie czwarta. Piękny duet. Misia Furta, Kinosowska.

No to tak, Misia Furtak i Nosowska na miejscu u nas 38 w sekcji O Mały Głos. Nie bój się, to jest tytuł utworu. I jeśli być może Państwo mają ochotę spędzić dzisiaj z Radiem 357 trochę więcej czasu, to u Piotra Stelmacha dzisiaj w audycji w Głośnych jak Miłość Garaż 357 właśnie w wykonaniu Misi Furtak. Takie rzeczy tylko w Radiu 357. Mamy piękne studio, w którym można grać i... Korzystamy sobie z tego studia ostatnio, bardzo, bardzo ochoczo. A na miejscu 37 Lana Del Rey, ona też mogłaby kiedyś zagrać u nas garaż, tylko... No właśnie.

Na miejscu 37 Lana Del Rey, First Light. Trochę tak, jakbyśmy dostali piosenkę bondowską, a trochę jej nie dostali, prawda? Bo zawsze z piosenką przychodził film, a tutaj gra komputerowa. No i kto to... Michał Foltak mówił, że dobra gra. Bardzo serdecznie pozdrawiam naszego realizatora. On jest graczem, on wie, co mówi. I powiedział, że ta piosenka się świetnie w tę grę wpasowała, także jest tak, jak trzeba. Ale żeby było tak, jak trzeba tutaj podczas listy, bo już widzę, że się niecierpliwi mi delikatnie tam z lewej strony, to lecimy do miejsca 36 i zaraz goście.

0: Radio 357.
1: Na miejscu 50 mieliśmy Evanescence, Who Will You Follow, następnie DMA's Hurricane, Muse, Night Shift Superstar na miejscu 48, potem 47 to Europe, Olivia Rodrigo na 46, potem Ezra Collective, Only Love na 45, Anthrax, Lika Lee to miejsca 44-43, potem na 42 nowość, Marilyn Manson, Exit Wound, Nothing But Thieves na 41, potem Keith Urban z gościnnym udziałem Johna Mayera, Suede na 39, Misia Furtak z Nosowską na 38, to też była nowość, potem Lana Del Rey, First Light i na koniec na 36, tuż przed 35, Jack White i Dollar Bill. Mamy 20 minut do godziny 20. Okropnie czas mija przy dobrej zabawie, prawda? Tak jest, takie są sytuacje. No ale żeby wszystko było tak jak trzeba, to jeszcze propozycja od patronów. Doczekali się wszyscy ci zainteresowani. To będzie Tom Morello z gościnnym udziałem Serge'a Tankiana i także swojego syna Romana Morello i to będzie utwór Adjourned. Bardzo dobry utwór, to jest, panie Marcinie, proszę się nie obawiać, będzie pan na niego głosował na pewno. A my teraz przechodzimy do pierwszego wątku, takiego trochę pozalistowego, który chcieliśmy tutaj poruszyć, bo Toruń to jest miasto, które tętni życiem i to bardzo serdecznie tutaj z tego miejsca, jak to mówią, chcemy podkreślać i właśnie teraz z tego powodu Dorota Płoska-Grzybowska i Kawka Jaworska pojawiły się w naszym studiu plenerowym. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I będziemy sobie mówili o, uwaga, Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Bella Toffee Fest, który odbędzie się oczywiście tutaj w Toruniu między 27 czerwca a 3 lipca. To jest już 24 taki międzynarodowy festiwal. No my o filmach w Radiu 357 uwielbiamy opowiadać, ale to jest szczególny festiwal, bo też szczególne przesłanie jego. To takie zaangażowanie społeczne tych filmów i tak dalej. Zaangażowanie w ogóle w takie sprawy, międzyludzkie relacje. To jest bardzo ważna rzecz, którą chcecie przy okazji tego festiwalu podkreślać.
2: Międzynarodowy Festiwal Filmowy Bella Toffee Fest to festiwal kina europejskiego, kina niepokornego, kina autorskiego wyboru siedzącej tutaj obok mnie Kawki Jaworskiej, która w zasadzie o filmach opowiada najpiękniej, więc poprosimy.
3: Toruń to miasto filmu. Od zawsze. To tu był kręcony film Prawo i Pięść, to debiutował Andrzej Seweryn, tu niedawno zakończył zdjęcia do swojego filmu Krzysztof Zanussi. My odbywamy się latem. To jest chyba najpiękniejszy czas w Toruniu. Festiwal Bella Toffee Fest po raz 24. W przyszłym roku ćwierćwiecze, szanowni państwo, więc to kawał czasu. Nie jesteśmy już najmłodsze, tak jak i nasz festiwal, ale to jest pięknych 7 dni przed nami. 120 filmów, cała masa wspaniałych gości, bo będzie z nami i Agata Kulesza, i Wojciech Smarzowski, i Tomasz Szuchart, i Joanna Kulik, i Anna Seniuk, i Emilia Krakowska. Cały nasz harmonogram jest na stronie internetowej. A cóż, czy może być coś lepszego niż kino w Toruniu?
1: No pewnie nie, zakładam, że nie. No, państwo potwierdzą, czy może być w ogóle coś lepszego niż kino w Toruniu? Bardzo to było. Miało być spontaniczne reakcje,
2: miało
1: bardzo
2: być
1: takie mocne, prawda?
2: Entuzjastyczne.
1: Ja jeszcze raz poproszę. O to właśnie chodziło, ale zanim przejdziemy jeszcze do tego, co w tym programie, to bardzo zaintrygował mnie plakat, który nawet stąd widzę tak delikatnie, bo to jest Bruce Willis i jeśli dobrze kojarzę, to nie jest przypadkiem kadr z 12 małp?
3: Bardzo dobrze kojarzysz, tak. To jest kadr z filmu 12 małp w reżyserii Terry Gilliama. Ten film w tym roku jest motywem przewodnim naszego festiwalu, a jest to swoisty hołd z naszej strony też w kierunku tego aktora, którego już raczej nie zobaczymy na srebrnym ekranie, a któremu chcieliśmy właśnie w ten sposób pokłonić się nisko, bo nie tylko w tym filmie, ale też w wielu innych stworzył niezwykłe kreacje.
1: Ja bym chciał w takim razie dopytać, bo tych nazwisk sporo padło i wiem, że no to jest taka sytuacja, że będzie można się spotkać z tymi osobami, tak? Posłuchać tego, co mają do powiedzenia. Zaraz jeszcze przejdziemy do Agaty Kuleszy, która chyba jakąś specjalną nagrodę dostanie od was. To jest w ogóle super historia. No ale no, być na takim festiwalu, obejrzeć sobie film i jeszcze potem porozmawiać z tuzami polskiego kina, no to jest super opcja.
2: No tak, przed nami niezwykły tydzień. Dla nas obecność gości jest bardzo ważna, a wszystkich państwa na te spotkania oczywiście zapraszamy, bo spotkania na naszym festiwalu są otwarte, nie trzeba mieć biletu do kina, po prostu zapraszamy, można wejść w każdej chwili. Więc przed nami spotkanie z Joanną Kulik, z Andrzejem Chyrą, z Tomkiem Ziętkiem, który zresztą pochodzi z Kujaw i Pomorza, gdzie jesteśmy. Tych spotkań, no, bez kozery powiem, pewnie jest około 50, więc i aktorki Wajdy przyjadą do nas, niezwykłe kobiety, które grały u laureata Oscara w wielu filmach. Będzie wspomniana przez Kasię Emilia Krakowska, będzie Alicja Bachleda-Curuś, będzie Agata Buzek, będzie Grażyna Szapołowska, więc mogłabym tak wymieniać i wymieniać.
1: No mamy czas, to ja bardzo... Nie, oczywiście żartuję.
4: Mówiłeś, że niewiele.
1: No to ja zawsze tak powiem, potem się muszę tłumaczyć. Natomiast no, ta nagroda dla Agaty Kulesz. Ja bym chciał zapytać, zanim przejdziemy do tego, dlaczego akurat ta konkretna aktorka, to jak wy na Bella Toffee Fest w ogóle postrzegacie tę niepokorność, za którą ona będzie nagrodzona?
3: No jesteśmy takimi trochę łobuzami, no inaczej to sztuka nie miałaby sensu. Sztuka ze swojej definicji, a już na pewno sztuka filmowa, jest niepokorna, musi być odważna, musi być konsekwentna, bo inaczej zwyczajnie byłaby nudna. I od razu odpowiadając na twoje pytanie, które zapewne za chwilę byś zadał, czemu Agata Kulesza, ponieważ jest to aktorka totalna i myślę, że tu żadne dłuższe wyjaśnienie chyba nie jest potrzebne. Ona już napisała polską historię polskiej kinematografii europejskiej i myślę, że jeszcze przez długo będzie nas zaskakiwała. To dla nas ogromny honor, że się tu pojawi.
1: Coś tam zabiło, więc chyba to czas na nas delikatnie. Za 15 jest, jeszcze nie bijemy. Ostatnia rzecz w takim razie, bo chciałbym, żebyście też podkreśliły, jaka jest misja waszego festiwalu. To jest już 24 jego odsłona, tak jak wspomniałyście, za rok już ćwierćwiecze, no to ta misja pewnie też trochę ewoluowała na przestrzeni lat, ale jaka jest dzisiaj?
2: Naszą misją jest pokazywanie dobrego kina. Zapraszanie wszystkich do wspólnego spędzania czasu w kinie. Nie tylko w kinie, ale również na pokazach plenerowych, bo nasz festiwal odbywa się również w przestrzeniach toruńskiej Starówki. Na dziedzińcu Ratusza na przykład tutaj już za tydzień, w sobotę będzie pierwszy pokaz filmowy. Więc w zasadzie festiwal jest żywą tkanką. Ta misja zmieniała się przez lata, ale przyświecał nam zawsze jeden cel. Pokazywać dobre kino, zapraszać najlepszych twórców i twórczynie i pozwalać publiczności na twórcze rozmowy i niekończące się wieczory.
1: No to bardzo zapraszamy.
3: I koniec już.
2: No to koniec. Co, zapraszamy.
3: Zapraszamy na wszystkich Państwa serdecznie.
2: Na międzynarodowy festiwal filmowy Bella Toffee Fest
3: 27 czerwca. Startujemy.
2: Startujemy.
3: Zapraszamy.
2: Zapraszamy.
1: Po prostu synchronizacja, totalnie punkcik. Ja jeszcze przedstawię Dorota Płoska-Grzybowska i Kawka Jaworska, Międzynarodowy Festiwal Filmowy Toffee Fest. Powiedziałeś, że to koniec, ja myślę, że to jest dopiero początek. 27 czerwca, proszę pamiętać, drodzy Państwo. A u nas, no w sumie to też jest dopiero początek, bo miejsce 35, Depeche Mode.

0: jest bezmierna.
1: Na miejscu 34 spadek z 29. Duchy. Fish Emade jeszcze tutaj gościnnie śpiewa, takie wokalizy wykonuje Mateusz Krautwurst. Sprawdzam, drodzy Państwo, co pojawia się na mailu lista@radio357.pl, choć zawsze trochę nam trudniej wychodzi odczytywanie tych wiadomości przychodzących na naszą skrzynkę, kiedy jesteśmy na wyjazdowych listach, ale widzę, że tutaj pan Grzegorz napisał, że dzisiaj 22. rocznicę ślubu mają nasi przyjaciele Jola i Daniel z Kalifornii, gdzie nigdy nie pada deszcz. No i u nas dzisiaj też nie pada, więc myślę, że mamy trochę taką małą Kalifornię w Toruniu. Życzymy im, aby w ich życiu zawsze było słonecznie, miłośnie i wesoło. Życzą mróweczki z Koszalina. Serdecznie pozdrawiamy całe radio i wszystkich słuchaczy. To jest piątek wieczór, tam będzie dzisiaj dobra impreza, drodzy Państwo. 7 minut pozostało do godziny 20, a u nas już kolejne miejsce, to będzie Cigarettes After Sex.

No to tak, mamy miejsce 33. Cigarettes After Sex, Twizzler. To spadek z 25 pozycji na 33. Raptem 4 tygodnie na liście piosenek tego utworu, a już tak nisko. No ja mówię, to o te nowości trzeba walczyć. 3 tygodnie temu nowość, a teraz już tak nisko. I obawiamy się za każdym razem przy okazji startu listy i końca głosowania przede wszystkim, że te utwory nam po prostu tak szybko wypadną. Wiadomość jeszcze przyszła, bardzo myślę teraz dla nas istotna. Napisał pan Przemek, celebrujcie tam państwo pogodę, bo burza jak przeszła przez Lubuskie. Pan jako redaktor sportowy wie, jak wygląda kajak dwuosobowy. Taki kajak napadało do pełna deszczówką tuż przed rozpoczęciem listy. Teraz ta chmurka idzie w kierunku Poznania, ale raczej do Torunia nie dotrze, więc dobrej pogody wyjazdowej liście. Trzymamy kciuki, żeby jednak do tej 22 przynajmniej nas tutaj nie zmoczyło, bo no bo Daszek to słuchajcie, to mam tylko ja. Więc nie wiem, czy się wszyscy tutaj pomieścimy. Dobrze, 5-4 minuty pozostały do godziny 20 i to jest, myślę, najlepszy moment, żeby zaprezentować Państwu pierwszą nowość w tej głównej już sekcji tego notowania listy piosenek. I to będzie właśnie ta piosenka, o której wspominałem wcześniej, czyli Olivia Rodrigo i Robert Smith.

0: No myślę, że taki przepiękny naprawdę akcent z tej najnowszej płyty Olivii Rodrigo. Gościnny udział tutaj Roberta Smitha z The Cure, What's Wrong With Me. To u nas na miejscu 32. A teraz wybiła nam, no dawaj, no wybijaj, 20.
1: Partnerem audycji jest miasto Toruń.
0: O! Czy państwo to słyszą? O! Jeszcze raz będzie? Tak, dobrze. Lista piosenek Radia 357 prosto z Torunia. Mamy piękny zegar, który nam wybija tę pełną godzinę. Więc ja jeszcze raz tylko przypomnę, że jesteśmy tutaj na miejscu w komplecie Kinga Bocheńska, Marzena Żydek, Adam Matyjek, a w Warszawie Tomasz Matyngiewicz i Halina Wachowicz. Ja nazywam się Mateusz Fusiarz i gram dla państwa kolejne miejsce listy.

0: Na miejscu 31 In The Stars The Rolling Stones to jest akurat zwiastun najnowszej płyty grupy The Rolling Stones. Ja mam pytanie do Torunia, czy Toruń czeka na nową płytę Micka Jaggera i Keitha Richardsa? Bardzo proszę o spontaniczną reakcję. Może być cisza, jeżeli nie ma takiej potrzeby, ale... Tak, myślałem, że 7 osób czeka. No dobrze, The Rolling Stones in the Stars, Foreign Tongues to jest płyta, która ukaże się już 10 lipca, także naprawdę już niewiele czasu pozostało i będziemy mieli cały nowy materiał od panów po 80. Ale w jakiej formie? Znakomita forma The Rolling Stones. A na 30 u nas BDOES i Maja Mezzan z przepięknym utworem z jeszcze ważniejszym przekazem.
1: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
2: No to co, Maja? Jedziemy z nim?
1: Jedziemy.
2: To jedziemy.

0: Mają.
1: Na miejscu 30 ciągle tutaj jestem, czyli BDS i Maja Mecen. Myślę, że wszyscy oglądaliśmy wtedy tego streama Łatwoganga i wzruszaliśmy się za każdym razem, kiedy tam te cyferki do góry, do góry, do góry, do góry, to było coś niesamowitego. 7 minut po godzinie 20. Teraz nowy utwór Dawida Podsiadło. Na 29 spadek z 19.

0: Kiedyś zrozumiem, że...
1: Dawid Podsiadło na Błysk. To miejsce 29. To szybko do 28. Tutaj też mocny spadek, minus 8.

Na miejscu 28 z 20 100-milowy las. Igo. I to 2 tygodnie tylko tej piosenki na liście i już takie potężne spadki. No wielka, wielka szkoda, że tak się dzieje. Ale ja zakładam, że Państwo jednak o tego konkretnego artystę jeszcze powalczą. Jest wiadomość od naszego słuchacza Wincentego. Nasz 12-letni syn Tadeusz i również patron Radia 357. Proszę bardzo, lat 12, a już patron. Właśnie wrócił z zielonej szkoły do domu i tak się składa, że ma dziś urodziny. Tort już na stole, lista w tle. Jakby udało się jeszcze przesłać mu życzenia przez falę eteru, ja to tu tak tylko zostawię. No, Tadziowi byśmy nie ten. No to Tadeusz, ci zrobiłem urodziny, dobra. Tak, drodzy Państwo, 12 minut po godzinie 20. Mieliśmy już Dawida Podsiadło, mieliśmy Igo. To zróbmy sobie taki męsko-graniowy hat-trick i będzie Vito.

Na miejscu 27 Vito Bambino z utworem Americano. To jest spadek o 3 pozycje, 47 tygodni na liście piosenek. To była w pewnym momencie nasza piosenka numer 1 na tej liście, ale to już było jakiś czas temu. Natomiast teraz będzie utwór, który podskoczył o pozycję. I to jest sytuacja, gdzie będziemy słuchali tego do końca. I ja jestem ciekaw, jak Toruń przyjmie ten utwór. Bardzo proszę.

się zagadaliśmy tutaj trochę z państwem w Toruniu, ale to nic nie szkodzi. Krzysztof Zalewski, lepiej już było prawie do końca, a minus dwa, no ale tak się składa czasami. 23 było, 25 jest. Jakoś tak cicho się zrobiło, prawda? Chyba troszkę za cicho. Toruń, no proszę. Żeby był sygnał dla tych wszystkich, którzy słuchają w domu, że tutaj ktoś dzisiaj przyszedł, prawda? Jeśli nie zaglądają na media społecznościowe, a bardzo zachęcam, bo Marzena Żydek dzisiaj fantastyczny polskie słowo content tutaj kreuje nam, więc będzie co oglądać i będzie co wspominać. Bardzo mnie to cieszy. 22 minuty po godzinie 20 to jest 243 notowanie listy piosenek i to będzie kolejny utwór, który nam podskoczy. I ja sobie myślę, że to jest dobry moment, żeby pozdrowić pewnego redaktora. Panie Piotrze, ślemy pozdrowienia z Torunia. Najgłośniejsze, prawda?

0: skórę. Dlaczego? Czy ja wiem?
1: Chmury na wiosnę były gładsze. Pytanie tylko jedno mam. Kiedy za tobą w górę patrzę,
2: jak ci tam?

0: uszy i że się znalazł siwy pies, który się tutaj zawieruszył.
1: A tutaj się przegląda zdjęcia

0: bo tam się twoje zdjęcie trzyma.
1: Tu się o tobie mówi stale, tak jakbyś nie zniknęła stąd. Może to głupio zabrzmi, ale wesołych świąt.
2: A jeśli tam się dobrze bawisz, daj znać, że już wystarczy łez. Potrąć pianistę w jakiś klawisz.
3: Umówmy się, że w des.
4: Na miejscu 23 pierwsza zima. Kabaret Hrabi i Artur Andrus. Myślę, że piosenka, która jeśli miała kiedykolwiek powstać, to na pewno teraz to powstała znacznie za wcześnie. Myślę, że dokładnie tych samych słów mógłbym użyć w kontekście utworu, który na miejscu 22 i to jest kolejna nasza nowość.

0: Natalia Kukulska i Dłoń. Jeśli być może ktoś teraz zatrzymał się tutaj i podsłuchuje w ogóle, co się dzieje i dlaczego tutaj jest jakieś radio i nadaje audycję prosto z rynku, no to my jesteśmy Radio 357, jesteśmy takim radiem, które ma też podcasty. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to na przykład taka rozmowa Natalii Kukulskiej z Markiem Niedźwieckim się odbyła jakiś czas temu w jego audycji Kieruj się na południe, można sobie jej odsłuchać. Natalia mówiła w naszej audycji o tym, że ma swoje 40-lecie, kiedy zaczęła swoją karierę dziecięcą i właśnie kiedy była małą dziewczynką, wykonywała tę piosenkę Dłoń dla swojej mamy i teraz jest taka właśnie nowa wersja Anno Domini 2026. No myślę, że nie mniej przejmująca niż tamta, ale jeśli mam być szczery, to ja najczęściej wracam sobie do tej piosenki przy okazji wykonania Georginy Tarasiuk w szansie na sukces. Tak jest czasami. Ten program generował takie wykonania, które się pamięta. A z tego, co wiem, to od zespołu, od duetu Blauka też szykują się nowe rzeczy, także pozdrawiamy bardzo serdecznie i czekamy na nowości. To właśnie była nasza druga nowość w tej 35. A teraz będzie Matylda Łukasiewicz na 21.
1: Kochana córeczko,

Matylda Łukasiewicz. 16 miejsce było przed tygodniem, a w tym notowaniu 243 miejsce 21. 10 tygodni na liście, a kolejny utwór Ricka Astleya to aż 17 tygodni. Miejsce 20. Waiting on You.

0: Waiting on You. Rick Astley, to oczywiście u nas na miejscu. Niech sprawdzę, żeby to się nic nie pomyliło. 20, czyli jedno do góry 17 tygodni na liście, więc pan Rick jeszcze będzie sobie wybrzmiewał, ale my w naszym studiu plenerowym mamy już kolejnego gościa. Jest z nami Marcin Jurzysta, dyrektor Biura Promocji i Mediów Urzędu Miasta Torunia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Miał być z nami pan prezydent, ale... No, dni Torunia są tak bogate wydarzenia, że pochłonął go koncert Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej.
0: Trzeba to podkreślić, dni Torunia trwają i będą trwały jeszcze dni kilka, bardzo takie
1: 10 dni.
0: Zamaszyście zorganizowane, bym powiedział. Czy ja mogę, Marcin, jeszcze dodać, że KH Toruń?
1: Tak, nie da się ukryć i nieukrywaną satysfakcją przyznam się do hokeja.
0: Tak jest, hokej tutaj w Toruniu bardzo mocno żywy, zresztą miałem okazję być na meczu i była to wielka przyjemność zobaczyć takie widowisko na żywo. Wtedy akurat wynik może niekoniecznie.
1: No niestety.
0: Ale to... Takie mecze też się zdarzają, no ale sezon wkrótce się rozpocznie, będzie można nadrabiać to, co się straciło. Natomiast my przechodzimy teraz już stricte do Torunia. Kilka słów o turystyce, no bo mamy dzisiaj, myślę, dosyć mocny taki manifest tego, że ludzie do Torunia po prostu lubią przyjeżdżać i przyjeżdża ich coraz więcej.
1: Tak, to prawda, rok 2025 to był rok rekordowy, jeżeli chodzi o ruch turystyczny w Toruniu. To było 2,7 miliona osób, które odwiedziło nasze miasto. I zresztą mam takie wrażenie, że ta liczba będzie rosła rok do roku. Wydaje mi się, że bardziej ci, którzy do Torunia przyjeżdżają, doceniają to miasto niż czasem sami mieszkańcy, którzy w nim mieszkają. Bo ilekroć gościmy kogokolwiek, tak? czy ze świata sportu, muzyki, kultury, to ci ludzie faktycznie z satysfakcją spacerują po ulicach Torunia i dopytują o takie czy inne kamienice albo zabytki.
0: No macie przepiękne stare miasto, ja za każdym razem, kiedy je odwiedzam, jestem po prostu zachwycony i lubię sobie po prostu przejść się i zobaczyć, jak to dalej wygląda, jak dalej wspaniale. Natomiast no, pewnie jest gdzieś wśród ludzi takie delikatnie stereotypowe myślenie, że po co ja będę jechał do Torunia, skoro tam, nie wiem, są Pierniki i jest Kopernik i to wszystko, tak? A ja doskonale wiem, że Toruń ma znacznie więcej do zaoferowania. Co na przykład?
1: Przede wszystkim kultura, tak? To już podkreślaliśmy, zresztą dowodem tego jest też nasza współpraca, tak? Rok temu po raz pierwszy spotkaliśmy się tutaj ze słuchaczami Radia 357 w trakcie listy. Potem top wszechczasów, dzisiejsza lista. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Masa festiwali, dzisiaj wspomnieliśmy o Bella Toffee Fest, ale dzisiaj jeszcze wspomnimy o festiwalu muzycznym Nada, który też na dobre zagościł tutaj w krajobrazie kulturalnym Torunia. Jest co tu robić, mam wrażenie nawet, że jest tego tyle, że nie sposób po prostu skonsumować tę kulturę w całości toruńską.
0: No, a na przykład uznajmy, że masz wolny weekend. Bo wiem, że jesteś człowiekiem bardzo zapracowanym, ale masz wolny weekend i gdzie się na przykład wybierasz tutaj w Toruniu, żeby spędzić czas?
1: No ja akurat może dlatego...
0: Poza hokejem, że mówmy się, że to wiadomo.
1: Że na tej starówce, może dlatego, że na tej starówce bywam też zawodowo często, to ja akurat wybieram te zielone raczej parki, gdzieś pójść na spacer w Park Bydgoski. Polecam każdemu, jeżeli państwo przyjechali do Torunia i nie byli w Parku Bydgoskim, to bardzo polecam. Piękne miejsce. Bulwar Nadwiślański, też świetne miejsce do odpoczynku i zwłaszcza teraz w trakcie dni Torunia, to na pewno leżaków takich jak dzisiaj tutaj stojących nie będzie tam też brakowało.
0: No właśnie, dni Torunia, to też jest coś, o czym warto powiedzieć, bo no zakładam, że teraz już ten czas prawie wakacyjny, ludzie mogą sobie zacząć organizować dni, weekendy i tak dalej. Od 19 do 28 czerwca bawicie tutaj wszystkich zgromadzonych. No i wiemy już, że teraz pana prezydenta zatrzymał ten koncert Kowieńskiej Orkiestry
1: tak,
0: Symfonicznej.
1: Tak.
0: Ale co jeszcze przez tych wiele, wiele dni?
1: Mam wrażenie, że najważniejsze jest to, że jest dla każdego coś miłego, bo nie zabraknie i takich ludycznych imprez typu jarmarki, biesiada wiślana nad Wisłą. Będzie sporo koncertów. Poza taką muzyką klasyczną czy symfoniczną będą też zespoły tutaj nasz lokalny, wywodzący się z Torunia Paralicz Band, który świętuje jubileusz. Rad Crew, Lordofon, naprawdę sporo wykonawców. będzie koncert Toruńskich Gwiazd, gdzie dowiemy się, jaki toruński wykonawca zdobędzie co rok przyznawaną nagrodę za najlepszą płytę roku. I do tego oczywiście wianki, bo to też tradycja, która się gdzieś zresztą nie tylko w Toruniu rozwinęła, że popłyną Wisłą wianki robione przez mieszkańców Torunia.
0: Nie wiem, czy zauważyłeś, Marcin, ale tutaj teraz duża grupa osób nas mija i wszyscy są bardzo zainteresowani tym, co się tutaj dzieje.
1: Tak, tak, bo ja już rok temu zauważyłem, że ten namiot po prostu wzbudza taką... Ludzie nie wiedzą, czy tutaj coś ktoś sprzedaje, czy go zdaje za darmo.
0: My tutaj, drodzy Państwo, sprzedajemy emocje.
1: Dokładnie. To jak na hokeju.
0: Prawie tak samo, aczkolwiek wydaje mi się, że jednak hokej trochę z nami wygrywa. Dziękujemy bardzo za te spontaniczne brawa. Marcin Jurzysta, dyrektor Biura Promocji i Mediów Urzędu Miasta Torunia, był z nami w Liście Piosenek. Dziękuję bardzo.
1: Ja również i cieszę się, że po raz kolejny się spotkaliśmy.
0: I jestem przekonany, że to nie ostatni raz. Wielkie brawa dla Marcina. A my gramy dalej. Lista Piosenek trwa.

Na miejscu 19 Spadek, z 18 Archive i City Walls. Myślę sobie, że ostatnio w Toruniu też przepięknie jeden z utworów tego zespołu wybrzmiewał przy okazji topu Radia 357 tego noworocznego i to był 1 stycznia, więc pewnie wysoko. To było oczywiście Again. A teraz u nas Again, bo po raz 85 Shade Adu.

Na miejscu 18 również spadek o jedną pozycję Shadeadu i Young Lion. 85 tygodni na liście i jeśli mam być z Państwem szczery, to wydaje mi się, że będzie to kolejny utwór, który dołączy do naszego Hall of Fame, ale jeszcze 15 tygodni, wszystko się może wydarzyć. Od Państwa to oczywiście zależy. lista.radio357.pl, tam można głosować na wszystkie piosenki. A teraz wiadomość od pani Joanny. Dziś są 55. urodziny mojego męża Jacka. Czy jest szansa zadedykować mu jakąś piosenkę? No to co my tutaj mu zadedykujemy? Co my tutaj już gramy? Dead Can Dance na przykład. No dobrze, może być to. Jesteśmy w drodze na kemping i słuchamy listy piosenek i byłoby to dla Jacka fajna niespodzianka, gdyby usłyszał życzenia w jego ulubionym radiu. To załatwione. Asia, Zosia i Tymek dziękują i pozdrawiają. My również dziękujemy i pozdrawiamy. I podchodził słuchacz do mnie przed chwilą i prosił, żeby pozdrowić Hanie i Roberta z Jeleniej Góry. Załatwione, mamy to.

Dead Can Dance, Our Day Will Come. To u nas miejsce 17. Spadek z 14. 12 tygodni na liście piosenek. Jest wiadomość od pana Karola. Panie Mateuszu, rok temu byłem tam z wami w Toruniu, a w tym roku słucham z Manchesteru. Pozdrawiam Radio 357, wszystkich toruniaków i bardzo mocno pierniki na emigracji. Tak jest, no muszą być brawa, wszyscy na emigracji. United już gra lepiej, dobrze. Panie Karolu, bardzo dziękujemy. Ale wiem, że jest sytuacja trochę odwrotna dzisiaj, bo jeszcze przed listą piosenek miałem przyjemność poznać jedną z naszych słuchaczek, która akurat przebywa na wyjeździe u mamy swojej, a jest z Francji. Bardzo jest nam miło, że pani jest z nami również. Fantastyczna sprawa. Słuchacze Radia 357 są absolutnie wszędzie na całym świecie. I ja myślę, że to jest ten moment, żeby tym wszystkim, którzy nie mogą z nami być, albo są gdzieś daleko i być może tęsknią za Polską, zrobić po prostu wielki, wielki hałas. Możemy się na to umówić? Teraz? To było dla was. A teraz już komary.

83 tygodnie na liście piosenek. Kaśka Sochacka i Komary. Spadek o jedną pozycję, tym razem miejsce 16. A my szybko przechodzimy do miejsca 15, bo tak się składa, że to jest trzecia z naszych nowości na dzisiaj zaplanowanych i wybranych oczywiście przez naszych słuchaczy. 5 minut pozostało do godziny 21 i mogę zagwarantować, że ten kolejny utwór to jest naprawdę petarda.

Na miejscu 15 Problem i Tata Dilera. To oczywiście cover Kazik na żywo. I to jest Męskie Granie Przestawia 2026. Takie koncerty będziemy doświadczać na Męskim Graniu, na tych 6 przystankach zaplanowanych w tym roku. Także jeśli Państwo mają ochotę spędzić dobrze czas w piątek, to myślę, że Problem z Kazikiem to będzie coś naprawdę, naprawdę dużego. A teraz miejsce 14 i to też jest piosenka, która tak długo znowu z nami nie jest, a już regularnie sobie spada. Mrozu nie ma miejsca jak dom. A przecież wiadomo, że tak jest.

0: Zegar wybił 21, ale znowu się spóźniliśmy chyba troszkę, ale jest 9.
1: Partnerem audycji jest miasto Toruń.
0: A skoro jest 9, to mogę jeszcze raz wszystkich przepięknie przedstawić. Na miejscu tutaj pracują dla Państwa Marzena Żydek, Kinga Bocheńska i Adam Matyjek. No i ja też. A w Warszawie jest Halina Wachowicz i Tomasz Matlingiewicz. Za nami mrozu, a my rozpoczynamy naszą trzecią godzinę. O, to w ogóle powinien zapowiedzieć ktoś inny, ale się wymigiwał przez cały tydzień. Dobrze, spróbujemy za tydzień. Aha,

Na miejscu 13 spadek z 10. 3 tygodnie na liście grupa AHA i Slanted Floor. I dobra, zaryzykuję. Dostanie mi się za to potem w tygodniu, ale ja bym bardzo prosił o takie gorące, hałasowe wyznanie miłości Halinie Wachowicz teraz. Bardzo proszę. No, to pozdrawiamy cię bardzo gorąco, Halinko. I za tydzień już nam się nie wymigasz, będziesz zapowiadała, bo na pewno jeszcze z AHA się spotkamy. A na miejscu 12. Przepiękny utwór, przepiękny duet, anioły, pojedynek.

Mrozu i Julia Pietrucha. Anioły pojedynek teraz na antenie Radia 357. U nas na liście piosenek to miejsce 12 i 12 było też przed tygodniem, 22 tygodnie na liście. Sporo maili przychodzi od Państwa, więc staram się na niektóre zerkać i je tutaj odczytywać. Pan Marcin napisał: proszę pozdrowić słuchaczy robiących kroki w drużynie 357. Należę do ekipy pana Marka i walczę w pierwszej dziesiątce. Jest grubo, ale idzie. No jak tak patrzę na Państwa dzisiaj, to raczej sybaryci tutaj, bo tak sobie na tych leżaczkach rozwaleni. No dobrze, ale tak się najprzyjemniej słucha listy. Chociaż niektórzy mówią, że lepiej chodzić niż... Ale to każdy sobie jakoś tam ten... Z panem Kubą to ja bym też sobie posiedział. Ale akurat ja muszę stać, żeby Państwo mnie widzieli. 7 minut po godzinie 21. Czy już tam się rozpoczyna kolejny utwór? Tak jest. I to jest utwór mistrza, drodzy Państwo. Bo jak inaczej nazwać Petera Gabriela?

0: never, never, never stays the same.
1: Peter Gabriel, A Hard Lesson. No to tutaj też czekamy na nową płytę mistrza. To dlatego, że ukaże się wkrótce OI, ale tak nie do końca wiemy dokładnie kiedy, bo jeszcze pewnie kilka pełni księżyca pan Piotr powydaje sobie jakieś single i dopiero wtedy złoży to na całą płytę. Także czekamy bardzo, bardzo cierpliwie. Słuchacze donoszą, że rozpoczął się już 10 minut temu mecz Australia-USA i jeszcze niewiele straciliśmy, także nie ma się czym przejmować. Ale jeśli państwo być może oglądają, to można raportować jeszcze do godziny 22. Wiem, że są też sytuacje, gdzie jedno jest słuchane, a drugie jest oglądane. To też jest zawsze bardzo dobre rozwiązanie przy okazji listy piosenek Radia 357. Peter Gabriel u nas na miejscu 11, a teraz wkraczamy sobie do top 10 tego notowania 243 i już wszystko wiemy, bo znamy to intro. Spięty i zapalenie przedrostka.

top 10 tego 243 nadawanie listy piosenek Radia 357. Z dnia 19 czerwca 2026 roku rozpoczął nam Spięty z utworem Zapalenie Przedrostka. Wiadomość dostałem tutaj, żeby pozdrowić Frytkę, Mi z Kazikiem, Pacina i panie Tele i Kingę z UMK. Pozdrawia siostra Darii, w nawiasie Pingwin. Z Drawna. Bardzo dziękujemy. Mam nadzieję, że przeczytałem tak, jak było trzeba. Dobrze, mamy 16 minut po godzinie 21. Jeszcze w perspektywie jedno spotkanie z gościem, ale mamy dobry czas. Myślę, że Piotr Stelmach nie będzie niezadowolony przy okazji tego, co się dzisiaj wydarzy do godziny 22. I mam nadzieję, że faktycznie do 22. No a teraz już miejsce 9. Maja Kleszcz i Cortez. Wspaniały duet.

Jakiś czas temu w swojej audycji Wspieraj System Maję Klesz gościł Antek Grudniewski i tam też padło hasło, że płyta się ukaże i to będzie gdzieś też na jesieni. Proszę tylko wsłuchać się w te teksty. Myślę, że będzie tego znacznie, znacznie więcej dobrego. Te teksty są pogłębione. Lirycznie jest naprawdę kosmos, można by powiedzieć. A tutaj oczywiście w duecie z Cortezem, mam nadzieję, na miejscu 9 spadek z miejsca 7. A teraz będzie miejsce 8 i miejsce 7 razem i jak już się pojawi to kolejne, to już Państwo będą wiedzieli, dlaczego to połączyłem.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No tak sobie myślę, patrząc na to wszystko, co się przed chwilą wydarzyło, że jeśli za 8 dni będzie taka sama energia jak przed chwilą tutaj w Toruniu, to orkiestra nie ma się czego bać absolutnie. Dziękuję wam bardzo za to, co się przed chwilą wydarzyło. Tańczę i nareszcie zagraliśmy sobie razem na liście piosenek, bo tak się poukładało, że były po sobie. A teraz mamy czwartą nowość.
2: Dzisiaj kocham się mniej, się ze sobą rozwodzę.

0: Na miejscu szóstym Matylda Łukasiewicz i to jest utwór 100 lat. Czwarta i ostatnia nowość na liście piosenek Radia 357, czyli jeszcze 5 utworów przed nami, ale zanim przejdziemy do tego wspaniałego top 5, no bo jak może być inny na liście piosenek, to jeszcze chwila na rozmowę, a jest z nami Krzysztof Wachowiak, czyli Chris. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: I będziemy sobie przez chwilę mówili o tym, co już trochę, no tak zajawił nam we wcześniejszej rozmowie Marcin Jurzysta, czyli festiwal Nada, no i... To jest trochę powtórka z rozrywki, bo w zeszłym roku też rozmawialiśmy, też dokładnie zapowiadaliśmy, ale patrząc na to, co się szykuje we wrześniu, bo to warto podkreślić, że Toruń nie tylko w wakacje żyje kulturą i takimi wydarzeniami, ale także kiedy już zaczyna się rok szkolny, też ma dużo ciekawych rzeczy do zaproponowania. Myślę, że to powiedzieć, że to duża rzecz, to mało powiedzieć, bo szykuje się naprawdę coś grubego.
1: Dziękuję, że tak mówisz. Tak, to ta trzecia plenerowa edycja festiwalu Nada. Poza takimi legendami polskimi jak Koma, Mysłowic, to też mamy te takie świetne składy aktualne, Kasperczyk, Igo. W Toruniu nie mogło zabraknąć Kasi Linz z projektem Republiki. Kasia Sienkiewicz, myślę, że taka ciekawostka, dopiero wyszedł jeden albo dwa numery, a więc nie wiadomo, ale mam nadzieję, że się pozytywnie zaskoczymy. Line-up festiwalu też tak bukuje, że zawsze są jazzowe składy, mamy Omasta i Nene Heroin. No ale to, czego brakuje u nas w Kujawsko-Pomorskim, a bardzo mi na tym zależy, czyli też aktualne zagraniczne składy. W tym roku jest Kerala Dust i będzie jeszcze drugi skład, ale dopiero będę mógł ogłosić w sierpniu. Jeszcze chyba ważnym takim aspektem są warsztaty Sklejam Słowa, które są prowadzone na tydzień przed festiwalem, w tygodniu festiwalowym, a jego finałem jest to, że też warsztatowicze występują podczas festiwalu Nada z osobami, które prowadzą te warsztaty. W zeszłym roku tą niespodzianką był Fish i Natalia Przybysz, a więc myślę, że fajna niespodzianka.
0: Czyli na razie jeszcze tej niespodzianki nie będziemy zdradzać, tak?
1: Nie.
0: Ale no jeżeli przyciągacie takich artystów, którzy piszą w taki sposób, Fish, Natalia, no to są naprawdę mistrzowie słowa pisanego takiego w piosenkach, więc naprawdę teraz nie spodziewam się niczego innego.
1: Również wiem, że to będą bardzo fajni artyści. Jeśli mogę coś jeszcze powiedzieć o festiwalu...
0: To tylko powiedz mi, z jakiej mniej więcej przestrzeni oni będą, bo już wiem, że wiesz.
1: Nie, no zostawmy tą niespodziankę
0: jednak,
1: na później.
0: Tak, dobrze, tak. Próbowałem, drodzy Państwo, próbowałem. Ale to jeszcze wracając do tych zagranicznych zespołów, no to tego jednego nie zdradzamy, wciąż trzymamy w tajemnicy, ale Kerala Dust, znana doskonale z naszej anteny.
1: Tak.
0: Duża rzecz.
1: Muszę przyznać, że u nas w wytwórni w Jazzboju to był taki najbardziej słuchany skład kilka lat temu i jak usłyszałem ich dwa lata temu na Inside Seaside, to potwierdzili tylko moje uwielbienie do nich i od tego czasu pragnąłem ich zaprosić do Torunia i w tym roku udało się. Więc bardzo, bardzo się cieszę.
0: Pamiętam, jak w zeszłym roku rozmawialiśmy przy okazji drugiej odsłony Nady, która się dopiero zbliżała. To jest cały czas wasz taki cel, żeby też właśnie ten region trochę w taką muzykę tutaj zaopatrywać?
1: No tak, bo kurczę, Kujawsko-Pomorskie, no to piękne województwo na środku Polski, ale jednak raz mamy mało mainstreamowych festiwali, albo wręcz Nada jest jedynym takim plenerowym mainstreamowym wydarzeniem, ale też brakuje tych zagranicznych składów aktualnych. I to jest na pewno, no, mamy wiele powodów, żeby organizować Nada, ale no ten to jest jeden z też takich głównych, żeby coraz więcej było tych zagranicznych składów i życzę sobie tego, że może za... No jeszcze nie za rok, ale za dwa, żeby te zagraniczne składy też były headlinerami naszego festiwalu.
0: A powiedz mi, jaka jest twoja obserwacja przy okazji tego, co dzieje się na Nadzie? Czy najczęstszymi uczestnikami są właśnie osoby tutaj z regionu, czy jednak jesteście w stanie przyciągnąć ludzi z całej Polski?
1: Nie będę ściemniał, na razie to są osoby z regionu, ale i taki jest cel na razie, żeby dać to szczęście tutaj naszemu regionowi, żeby ludzie z Kujawsko-Pomorskiego nie musieli jeździć na festiwale do innych miast, tylko mieli coś swojego. Ale mam nadzieję, że z czasem, jak właśnie dojdą te zagraniczne składy, to poszerzymy te pole i będą ludzie z Polski do nas przyjeżdżać. Ale myślę, że też to, co jest wyjątkowe i co rzadko widzę na festiwalach, to raz seniorzy wchodzą za darmo u nas na festiwal. Dzieci do lat 5 to myślę standard, do 12 są tańsze bilety, ale jak tak sobie pomyślimy o tym, że muzyka łączy pokolenia, to na festiwalu naprawdę to jest, bo jeśli rodzice sobie kupią bilety, dzieci wchodzą za darmo, a ich rodzice też wchodzą za darmo.
0: Właśnie tak sobie pomyślałem, bo nam się latarnie zapaliły, że to jest pewnie dla dzieciaków czas do spanka i chciałem cię o te dzieciaki zapytać, ale to w takim razie jeszcze na koniec zapytam o inną rzecz, bo no te festiwale to jednak zawsze najbardziej kojarzą się z latem, a wy sobie wybraliście ten wrzesień. Dlaczego akurat tak?
1: No, wybraliśmy koniec września, żeby nie konkurować z dużymi już uznanymi markami, ale też jak ja badałem sobie rynek, jeżdżę na te festiwale od 15 lat, to we wrześniu dużo mniej pada niż w czerwcu. To raz, dwa, dużo szybciej się ciemno robi, a więc dużo szybciej uzyskujemy klimat. Już o 19.37, 4 września ma być zachód słońca, więc będzie ciemno i dużo szybciej mamy taki fajny klimat festiwalowy. No ale też właśnie przedłużamy lato w Kujawsko-Pomorskim. To jest nasze zakończenie lata, 4-5 września.
0: To jeszcze powiedz dokładnie lokalizacja, dokąd zapraszamy, gdzie się to wszystko tak będzie odbywało.
1: Zapraszamy na piękny teren zielony w Parku Bydgoskim, w Central Park, Centrum Targowy Park. Parku Bydgoskim, przepraszam, zakręciłem się.
0: Taki jest ten festiwal, że może się zakręcić w głowie po prostu.
1: Tak, ale też jak ulica sama mówi, to mamy blisko do Bydgoszczy, bo szosa bydgoska, więc też mam nadzieję, że w tym roku dużo więcej osób z Bydgoszczy do nas przyjedzie. Festiwal odbywa się 4-5 września w tym roku.
0: Marcin Jurzysta wcześniej zapraszał do Parku Bydgoskiego, no to Chris zaproponował wam, kiedy można się tam pojawić, żeby to wszystko zobaczyć. Krzysztof Wachowiak był z nami, organizator festiwalu Nada. Dzięki wielkie.
1: Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo.
0: Tak jest, wielkie brawa. Macie wspaniały festiwal Toruń i trzeba być z tego dumnym. A my przechodzimy na liście piosenek do miejsca 5.

gruby, byłem mały, było mi bardzo wstyd przed kolegami, gdy stałem nagi.

18 minut pozostało do godziny 22. Na miejscu piątym Artur Rojek z utworem Gruby Mały. Też dosłownie kilka tygodni temu miejsce pierwsze, ale no tam się mocno pomieszało na tej czołówce listy piosenek Radia 357. Pani Karolina podeszła przed chwilą, powiedziała, że dzisiaj Michaś ma 10 urodziny, a Przemek 26. No... Też tak myślę, drodzy Państwo. No, ciężko dedykować piosenki, które nie są o urodzinach, prawda? Ale no, jeżeli jakiekolwiek dobre emocje wyzwalają, to bardzo, bardzo proszę. Na miejscu czwartym Artur Rojek, Dawid Podsiadło z utworem Yeti plus jeden.

Drodzy Państwo, ja chciałem przeprosić bardzo serdecznie, że się nie odezwałem pomiędzy miejscem czwartym a trzecim, ale zostałem pojmany. I zakładam, że to gdzieś się może pojawić w mediach społecznościowych, więc zachęcam do nieoglądania wtedy tych mediów społecznościowych. Tak, więc na miejscu czwartym plus jeden Artur Rojek, Dawid Podsiadło, Yeti, a teraz przepięknie Maja Kleszcz z utworem Eon na miejscu trzecim, 6 tygodni na liście. Myślę, że Maja ostatnio dokonywała rzeczy jakichś absolutnie niebywałych na liście i to, że cały czas utrzymuje się na podium, jest rzeczą absolutnie wyjątkową.

0: Najlepszych miast ever!
1: Co słychać?
0: Słuchaj, dobrze słychać, wiesz? Myślę sobie, że czekam na wynik meczu Stanów Zjednoczonych z Australią. Później będzie Szkocja z, przypomnij, Haiti, tak?
1: Nie, Szkocja z kimś innym. Haiti gra z Brazylią.
0: A, Haiti z Brazylią. No to Szkocja gra, Szkocja ktoś inny?
1: Z Maroko.
0: Z Maroko. Właśnie.
1: Z Marokiem.
0: A później chciałem tylko powiedzieć Państwu w Toruniu i w ogóle na całym świecie, że dzisiaj ogłoszono terminarz rozgrywek Premier League na sezon 26-27. Pierwszy mecz gramy u siebie z Coventry i to jest ważny mecz. Ja się cieszę, że już go ogłoszono, ponieważ to będzie, Mateuszu, żeby znaleźć taką nitkę łączącą również Twoje zainteresowania z moimi, to będzie dobry sezon.
1: Ale też rozumiem, dlaczego wybrałeś odezwanie się przed miejscem drugim. Bo zakładam, że na takie najmocniej liczysz.
0: Nie trafiłeś, bo w tym roku, przypomnę, było miejsce pierwsze, także bronimy tytułu.
1: Wiesz, przypadki chodzą po ludziach i zespołach piłkarskich. Więc...
0: Jak to powiedział Keith Richards po odebraniu nagrody za książkę Life, bardzo ważnej i prestiżowej. Well, I wrote just one book in my life and I got an award. Shit happens. Okej. Okay.
1: Dziękujemy bardzo, Piotr Stelmach. Wielkie brawa! Audycja Głośniej jak miłość od godziny 22, a tam przede wszystkim zachęcam do tego, żeby wysłać garażu Misi Furtak. Na teraz już miejsce drugie, nie będzie to Arsenal. Jeszcze.

walką i w tańcu się nie pier... Bo karierę mam wielką jak Skolim. Przekupił Tytusa z asfaltu i wykupił złoty nakład i załatwił mi taniec z gwiazdami. Tak, to wszystko prawda. A ja...

0: 6 minut mądrości. Fish Emade. Tworzywo to miejsce drugie. No ale to by oznaczało, że zbliżyliśmy za mocno do końca. Niekoniecznie chcemy się kończyć tę audycję, bo to jest najlepiej, drodzy Państwo. A gdzie my w ogóle byliśmy?
1: Partnerem audycji było miasto Toruń.
0: Toruń, bardzo Wam dziękuję. To była najpiękniejsza lista. Ja tak któregoś razu u Marcina Łukawskiego w poranku tak górnolotnie powiedziałem, że będzie nas milion. No nie przestrzeliłem nawet o jedną osobę. Naprawdę jest was tyle, że można być dumnym, że Radio 357 znowu wyjechało na listę wyjazdową. Jest mi niezmiernie miło, że chcieliście być przez te 3 godziny, bo widzę, że są osoby, które sztywniutko od początku do końca cały czas z nami. Jedni na leżakach, drudzy O! To nie. O! Czy państwo to słyszą u siebie w domach? To jest oznaka, że przewaliliśmy. Nieważne. Jest godzina 22.
2: Jeżeli mogę
0: nie,
2: się
0: Piotrek,
2: wtrącić...
0: poczekaj, jeszcze się muszę pożegnać.
2: Jeszcze, jeśli mogę wtrącić, to myślałem, że to na msze dzwonią, dlatego tak...
0: Na głośnych dzwonią.
2: Na głośnych, okej.
0: Okay. Masz nowy dżingiel, nie słyszałeś?
2: Aha, tak.
0: Dobrze, to jeszcze raz tylko, żeby wszystko podsumować, bo nie chcemy za bardzo Piotrowi audycji zabierać. W Warszawie Tomasz Matlingiewicz, Halina Wachowicz, wielkie brawa. Tutaj na miejscu Marzena Żydek, Kinga Bocheńska, Adam Matyjek. Wielkie brawa. Ja się nazywam Mateusz Fusiarz, było mi bardzo miło być z Państwem tutaj. Dziękuję. No i teraz nie przestawajcie, bo Toruń potrzebuje teraz największych braw, największego hałasu dla miasta, które nas tak pięknie ugościło i dla Was, którzy chcieliście być z nami do samego końca. Dzięki wielkie. Jeszcze głośniej, głośniej. To było 243. notowanie listy piosenek. No nie chcę się kończyć tej audycji. Ale tam będzie garaż o 22. Będzie misia furtak, także warto z nami zostać. A na miejscu pierwszym, no już wszyscy wiedzą. Bardzo proszę, jest piłkarsko, jest mundialowo, gramy.

jakiś 80. W małym bloku cztery kąty. Przytulony leżałem do taty. Twój głos odbiornika na raty. Płynie echo wielkiego futbolu. Płynie dźwięk technikoloru. Mój narrator nadaje z Meksyku, gdy Maradona mijał Anglików.

Tyczki. Mesiale szkranie. I teraz będzie okazja.

0: Argentyna. Dobry i Dariusz Szpakowski oczywiście. Może tak powiem, na specjalnym Feacie. Miejsce pierwsze. Nie, ja się nigdy tym nie chwalę, ale mniej więcej po 5 latach nauki bardzo intensywnej można przewidzieć, co państwo zrobią z głosowaniem na poszczególne utwory. Jak ten utwór się pojawił, powiedziałem podczas obrad naszego kolegium muzycznego, a zakład, że to będzie bardzo szybko numer 1. No i bach. 4:00 po 22:00.
1: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Partnerem audycji jest dostawca samochodów marki Skoda. Skoda.

Tomasz Martinkiewicz, Piotr Stelmach, czyli Głośnie jak miłość do północy, tak jak to Mateusz Fusiarz podczas listy piosenek 357 anonsował. Spotkanie w Toruniu, tam pewnie ich czeka bardzo intensywny, piękny, ciepły wieczór, oby tak było. Jeszcze raz bardzo gorąco i serdecznie Toruń po lewej stronie, tak, a inaczej, lewą stroną, czyli tam, gdzie jest bliżej serca. Pozdrawiam, bo to jest też trochę w jakimś tam kawałku moje miasto, bardzo, bardzo, bardzo moje miasto. Taka mała miastomania toruńska mi się włączyła teraz. No a u nas początek jakby tradycyjny.

Do nowych utworów Artura, solowych, też dzisiaj jeszcze wrócimy i nawiążemy na pewno. Układ to przed chwilą. Proszę Państwa, sprawy porządkowe, czyli tak. Nasze profile oficjalne w mediach społecznościowych radiowe, Radia 357, proszę tam zaglądać. Tam się przede wszystkim proszę odznaczać. Mój adres mailowy piotr.stelmach@radio357.pl i stosowna grafika na moim profilu facebookowym. Wirtualna lista obecności, gdzie Państwo słyszą, słuchają Radia 357. Jeżeli ktoś ma ochotę, Piotr Stelmach pisane razem. Podkreślnik official, to jest mój adres na Instagramie. Zapraszam też tam bardzo serdecznie. No i co? No i mamy dzisiaj Misie Furtak, taka sesja, trochę odwrotność tego wszystkiego, co się dzieje. Zazwyczaj jak się ukaże cała płyta, to jest garaż i jest sesja. A dzisiaj jest w pewnym sensie zapowiedź tej płyty, czyli po dwóch singlach zwiastujących nowy album Misi. No to jest właśnie Garaż 357. Będzie ten garaż za jakiś czas można oglądać na naszym kanale 357 Music na YouTubie, bo jest też rejestrowany w związku z tym kanałem. I co jeszcze? Ale przede wszystkim będzie można go posłuchać. To już za chwilkę. No i Seth Smiles. Panowie przyjechali, przybyli. Mają również nowy singiel. Trzeba o tym singlu po prostu pogadać. Tak zrobimy na pewno. No i co? I to wszystko, jeżeli chodzi o Misie Furtak, ma być załatwione, bo tak sobie artyści życzą w związku z wyjazdem, który ich czeka bardzo, bardzo wcześnie rano. To wszystko musi być załatwione do godziny 23, więc wiemy, rozumiemy i za chwilkę wjeżdżamy z tą muzyką na żywo. Początek numer dwa, też jakby tradycyjny, tym razem Artur Rojek ze swoim pierwszym, tak ważnym zespołem.

0: Good day, my angel. Myslowicz to zawsze dobrze grało, zwłaszcza taką wieczorową, późnowieczorową porą. Zawsze coś otwierało, coś zmieniało, coś albo zaczynało, albo coś kończyło. No i niech tak dalej trwa, po prostu. Znaczy inaczej, niech tak trwa, dalej trwa. Błąd, niech tak trwa. Myslowicz, good day, my angel. 18 minut po 22.
1: Garaż 357.
0: Tak, zajrzałem sobie na półkę dzisiaj moją muzyczną z muzyką polską, bo to jest taki podział. No i mamy tak. Mamy Misie FF. To był 2013 rok. Tak, spoglądam sobie na okładkę albumu Co przyjdzie z 2018. I wydaje mi się do dzisiaj, że to jest wciąż bardzo dojmujące, ujmujące i bardzo poważne, bo taka ona na tej okładce jest. Jaka będzie teraz? No, graficznie to się możemy nad tym zastanawiać, pewnie będziemy patrzeć, oceniać, przeglądać, ale najważniejsze, co usłyszymy, jeżeli chodzi o dźwięki. Z jednej strony historia Radia 357 od samego początku jest z nią związana, bo ośmielam się ją nazwać publicystką. Był taki dosyć konkretny epizod, jeżeli chodzi o nasze trwanie w eterze i misie, ale o tym pewnie porozmawiamy. Natomiast tym samym, tą sesją i tym garażem chciałbym otworzyć taki, no jak mi się wydaje, bardzo ważny etap, kolejny etap w jej artystycznym życiu, bo to dopiero zapowiedź płyty, to nie jest jeszcze garaż po płycie albo przy okazji nowej płyty, to jest dopiero zapowiedź albumu, który nadejdzie wkrótce. Dwa single mamy, no i zobaczymy, co dzisiaj w ramach tych zapowiedzi jeszcze tutaj się wydarzy. Michał Drozda, Mikołaj Dober i ona, Misia Furtak.

0: Tak, słyszę, że skończyli tę pierwszą część, bo to miały być dwa utwory. Misiu, to zapraszam cię teraz tutaj do studia A, bo jesteście w studiu B i tak się rzeczy dzieją. Artyści po pierwszych częściach tego garażu przychodzą tutaj, żebyśmy mogli na spokojnie sobie porozmawiać już w warunkach takich słownych, że tak powiem, bo tam są warunki muzyczne. Także śmiało, śmiało zapraszam. O, bardzo proszę, jesteś. Dobra. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: No i co? Jakie wrażenia? Tak na spokojnie.
1: Wiesz co, no zagraliśmy pierwszy raz na przykład piosenkę, która jeszcze nie wyszła, więc ja jestem cała ciekawa, żeby w ogóle od ciebie usłyszeć, jakie wrażenia. Mnie te piosenki się gra dobrze, chociaż nie graliśmy ich jeszcze w taki sposób bez bębnów, więc to też jest takie trochę dla nas odnajdywanie się w tych piosenkach, ale jakoś tak wydaje mi się, że ten kor ich przechodzi.
0: Jest jakaś piękna psychodela w tym wszystkim. Tak mi się wydaje, na pierwszy rzut ucha. Ale wiesz, to jest pierwszy rzut ucha, to są 3 minuty. To ja sobie pobędę z tym 33 minuty i zobaczymy, jak będzie. Ale wiesz co, no, trochę się znamy, trochę znam twoją muzykę i wiem, jak było, więc ja się nie spodziewam jakiegoś nieefektu. Nie jest twoja muzyka efekciarska, nigdy nie była.
1: Nie, to nie jest, wiesz, ja chcę opowiadać jakieś takie historie, które dla mnie są ważne i które są trochę jak w tekście piosenki Nie bój się właśnie, że chciałabym coś napisać, co ma dla mnie choć trochę dla innych choć trochę znaczenia i mnie też odrobinę da. I ja tak myślę właśnie o tym swoim pisaniu, żeby to było coś muszę przeżyć, coś chcę opowiedzieć i że jakby czuję, że to, czym się chcę podzielić, też może jakoś dotknąć innych ludzi.
0: No to teraz uwaga. Może się tego pytania nie spodziewasz, ale to nie jest pytanie do kolorowego pisma, tylko to jest wbrew pozorom bardzo poważne pytanie, takie mam wrażenie. Bo na epce Misia FF byłaś Misią. Na okładkach płyt Co przyjdzie i Wybory, to już krótko mówiąc jesteś Michaliną Aleksandrą. I na okładkach tych singli też. A ty jak się pozycjonujesz?
1: Wiesz co, ja był taki moment, że się rzeczywiście dużo bardziej czułam Michaliną i myślę, że ja się lubię właśnie około tej płyty, co przyjdzie. Aha. Tak jak mówisz o tej powadze takiej w tym, to był taki moment, kiedy ja taka się czułam, że jakoś tak muszę stanąć na nogi, że jakoś po swojemu taki miałam też jakieś takie poczucie, że to są poważne rzeczy, co tutaj są do zrobienia. A teraz mam tak, że ja lubię o sobie mówić pełnym imieniem, ale też trochę po to, żeby te misie zostawić tylko do muzyki. Wiesz, że to jest jednak dla mnie taki rodzaj rozdzielenia. Jak się pracuje pod swoim nazwiskiem, to Michaliną Aleksandrą fajnie, że mogę być, bo nie zawsze muszę być Misią. Natomiast w tej pracy jednak ja się czuję, że to jest taka moja tożsamość. Ona brzmi tak, jak brzmi, może brzmi, jakbym miała, wiesz, 12 lat, ale no nie mam.
0: Znaczy nie, no wiesz, jak ja to traktuję, mógłbym cię zapytać, skąd Misia, ale to jest głupie pytanie dziennikarskie, więc nie chcę tego nadużywać, ale ja jednak słowo Misia odbieram też trochę tak, jako ucieczkę, gdzieś tam do momentu, kiedy jest się trochę rozmarzoną małą dziewczynką i to jest wszystko piękne, trochę niewinne, trochę niewykombinowane, nieprzecyzelowane. Może tak być?
1: Może tak być i dlatego to jest właśnie dla mnie ten bardziej artystyczny świat, a dlatego chętnie jakby sięgam po Michalinę w prywatnym życiu, bo wtedy pozwala mi to też sobie to jakoś rozdzielić.
0: To powiedz jeszcze o tym, o czym mówiłem podczas zapowiedzi. No bo wiesz, no to jest też historia tego radia. Misia Furtak jako publicystka. I co? Jak to wspominasz?
1: Wiesz co, świetnie. Ja naprawdę, wiesz, ja miałam audycję w innych radiach też gdzieś tam przez prawie, nie wiem, 6 lat i bardzo, bardzo to lubiłam i przychodzenie tutaj do was i opowiadanie to było bardzo dla mnie ważne, bo to też nie było po prostu tylko mówienie w audycji, ale to były też rozmowy z naprawdę fajnymi dziewczynami z branży muzycznej, które mogły opowiedzieć dzięki temu, że daliśmy im miejsce o sobie, o swoim doświadczeniu pracy w branży i wiem, że to do wielu też dziewczyn dotarło, że gdzieś ktoś usłyszał jakiś, wiesz, jakąś taką rolmodelkę swoją, wzór do naśladowania i potem się do mnie odzywał, że kurczę, nie wiedziałam, że też inne osoby tak mają, więc myślę, że tam, gdzie to miało zabrzmieć, to dotarło.
0: Myślę sobie, że to nie była ani audycja, ani kącik, ani wstawka, to był pewien rodzaj stanowiska, które prezentowałaś. No bo może nie wszyscy jeszcze sobie zdają z tego sprawę, chociaż mam wrażenie, że w ostatnich latach już nie mają szans, zostali położeni na łopatki. Ja to bardzo często powtarzam. Muzyka, w tym muzyka w tym kraju, nowa, świeża, która się pokazuje, która uruchamia ludzi, o, może w ten sposób, to jest po prostu girl power. Tyle. I nie ma innego... No, jeżeli ktoś twierdzi inaczej, no to prawdopodobnie albo w ogóle nie słucha, albo się z nią nie styka. Mm-hmm. I jak się domyślam, chciałaś zaznaczyć, że nie tylko ta część, ta tkanka wykonawcza jest za to odpowiedzialna, ale w branży pracują też kobiety, dziewczyny, panie, które robią coś, nie stojąc w świetle reflektorów, a robią rzeczy bardzo ważne.
1: Tak, tak, dokładnie, bo te rozmowy oczywiście też były na przykład z wokalistką, ale która się na przykład boryka z różnymi problemami zdrowotnymi i też dzięki temu jest takim wzorem do naśladowania, że można też wyznaczać jakieś nowe standardy, czy oczekiwać pewnych rzeczy, żeby po prostu być w lepszej formie do pracy, ale też było wiele instrumentalistek różnych, bębniarki, co akurat w Polsce teraz jest fajnym trendem, ale były też dziewczyny właśnie, które produkują w różnych innych miejscach technicznych, akustyczki, które w różnych takich mniej oczywistych miejscach pracują. No i naprawdę to było świetne. I żeby z nimi pogadać i żeby właśnie dać im miejsce na antenie.
0: Słuchaj, może, to znaczy to nie jest tak, że jak ja to powiem, to znaczy, że wszystkie rzeczy, które zrobiłaś wcześniej są mniej istotne. To jakby, to nie jest układanie ligi, czy wiesz, podium. Ale wydaje mi się z jakiegoś powodu, nie wiem z jakiego, muzyka właśnie jest dlatego fajna, i nie można jej tak do końca sklasyfikować, opisać, wiesz, włożyć w jakieś ramy, twierdzenia, teoryjki. Ale z jakiegoś powodu wydaje mi się, że czuję, to jest twój jak do tej pory najważniejszy utwór. Tak mnie to ścięło troszeczkę.
1: Wiesz co, no totalnie to przyjmuję. Na pewno ta płyta w ogóle, jeżeli chodzi o taki ładunek emocjonalny, to jest, myślę, że rzeczywiście w topce rzeczy, które zrobiłam. Takich właśnie dla mnie, które czuję, że są naładowane. A jednocześnie ja wcześniej, jak pisałam te rzeczy, to ponieważ myślałam o nich jako takich emocjonalnych, bardziej jakichś takich rozlanych, coś tam, to one też muzycznie takie są. A to jest bardzo kompaktowe muzycznie i bardzo takie dostępne dla ludzi, a jednocześnie naładowane tym, co chciałam w tym umieścić. Jakoś cieszę się, że też udało nam się, mówię nam, no bo to też z Michałem Drozdą wykonaliśmy tę pracę i tutaj jego rola w tym całym procesie jest bardzo duża, że udało nam się tak dobrze wylądować.
0: Myślę sobie, jakkolwiek to zabrzmi czy nie zabrzmi, ale ta muzyka, twoja nowa muzyka, te nowe artystyczne propozycje, to jest od strony muzycznej, takiej piosenkowej, takiej dźwiękowej też bardziej zwarte niż przeszłość.
1: Ale też, no, ja też tak właśnie czuję nomen omen i cieszę się z tego, że to się udało i zostawić emocje w tym, ale jednocześnie zewrzeć to razem.
0: Dobrze, będziemy mogli być dwa kroki za tobą do premiery tej płyty, bo teraz rozumiem garaż. Troszkę odsłaniasz tę kołdrę, troszkę nam pokazujecie z zespołem, co tam się dzieje w ogóle. No ale w momencie, kiedy się ukaże płyta, no to między innymi ja już zamawiam rozmowę, bo tak ma być po prostu.
1: Z przyjemnością wszystko ci opowiem.
0: Druga część przed nami, ale jeszcze was wpuszczę w maliny przy okazji tej drugiej części, dobrze?
1: Dobra, to ja tam wracam i już się szykuję na maliny.
0: Misia Furtak, proszę państwa, proszę sobie przypominać to, co było wcześniej w jej wykonaniu, w wykonaniu jej zespołów, jej projektów, na jej płytach solowych. Ważna rzecz przed nami, czyli jej nowy album, ale to dopiero po lecie. Po lecie. To co teraz? Dawid Tyszkowski, jego nowa piosenka.

0: Lucy. Będzie to jedna z naszych piosenek dnia. W przyszłym tygodniu od poniedziałku wzwyż na antenie Radia 357 Dawid Tyszkowski.
1: Radio 357.
0: Za 20 minut 23, no to tak po kolei, żebym tylko ja nie skusił. Przedstawiajcie się, przypominajcie.
2: Cześć, tu Filip Abram.
3: Cześć, tu Patrycja Szawica.
4: Cześć, tu Szymon Jermuła, kłaniam się nisko.
5: Cześć, tu Tymon Łuszcz, kłaniam się niżej.
0: Tak jest. Sad smiles. Jesteście jednym z tych podmiotów artystycznych, który w naszej gęstej historii garaży 357 zrobił największy... No, przychodzi mi na myśl pewne słowo, ale nieporządek w chaosie, tak bym to nazwał. Może być?
4: Może tak. Być, zgadzam się.
3: Tak.
0: Co się stało od buntu? Bo zdaje się, że od tej płyty z żółtą okładką stało się dużo dobrych rzeczy i wciąż się one dzieją. Mówcie, chwalcie się.
4: Wydaje mi się, że znaleźliśmy trochę siebie już i znaleźliśmy jakiś kierunek, w którym chcemy podążać i jakiś taki pomysł na siebie szerszy, więcej niż matura, więcej niż bycie dzieciakami, i jakoś się określiliśmy w tym wszystkim. Myślę, że następny album będzie dużo bardziej spójny, będzie bardzo gitarowy, bardzo energiczny, nie będzie tam spokojnego numeru na tej płycie, myślę, na pewno. I znaleźliśmy siebie chyba od tej płyty, tak faktycznie jako nas, co i o ironię druga płyta będzie o tym, że najtrudniej jest w dzisiejszym świecie chyba siebie znaleźć. Mhm. Ale z tym się chyba na tej płycie zmierzyliśmy i gdzieś tam jest happy end.
0: Wiecie co, nawet muszę pochwalić waszego menadżera, powiedzieć, że nastąpiła pewnego rodzaju zmiana.
4: Okay.
0: Bo Bartek Boruwa, z którym zresztą znamy się 85 lat, jeszcze za czasów Placebo, pierwszych zachwytów nad tym zespołem się poznaliśmy i stąd się znamy, to Bartek, jak pierwsze maile w waszej sprawie wysyłał, to często się pojawiało w pierwszym zdaniu Stelmi, mokosy albo młodziaki, albo coś takiego. A tutaj już po buncie, tak, no nie wiem, nie chcę fabrykować legend, ale mniej więcej po tym garażu przestał pisać mokosy, młodzicy, młodziaki, tylko mówię, zespół. Okazuje się nowy singiel zespołu.
4: Tak.
0: Doroślejecie? Dobrze jest dorośleć, czy może nie doroślejecie? Może ja to źle czytam.
4: Nie wiem, czy doroślejemy. Na pewno czujemy się bardziej zespołem jako zespół faktyczny niż wcześniej. Coraz znamy już swój kierunek, albo przynajmniej znamy, no tak, kierunek myślę, że znamy i myślę, że ten wiek przestał być już najważniejszą tutaj rzeczą i jakąś szczególnie kluczową, co zaczyna się faktycznie dziać tutaj dużo więcej fajnych i ciekawych rzeczy i mamy nadzieję, że będziemy iść tym tropem i się nie zatrzymamy w tym kierunku po prostu.
0: Dobra, no to teraz tak troszeczkę o tych, jeszcze o stronie graficznej. Szymon, na razie poczekaj.
4: Ja czekam. Ja daję mówić innym.
0: Tak, dokładnie. Widać trochę tą dorosłość, bo wiecie, no, okładki, płyty z żółtymi okładkami zazwyczaj dają mocno popysku. A jak się wydaje płytę, gdzie trochę jest rozmyte, trochę jest pasteli, trochę jest szarości, trochę jest czerni, to tak sam sobie myślisz, nie słuchając muzyki, o, coś się pewnie zmieniło. No to dobra, no to jak wy postrzegacie to dorastanie? No bo przecież wokół zespołu się trochę działo. To nie jest nigdy coś takiego, co nie ma na was wpływu. Musiał ten rok, zwłaszcza 2025, was nieźle przeorać, ale też pozytywnie.
2: Tak,
0: jak
2: ogólnie ja bym powiedział, że ten rok to był taki szok dla nas, dosyć spory, bo i najpierw ta pierwsza płyta, w międzyczasie matury, ale też przeprowadzka do Warszawy, nowe życie i nagle już nie ma liceum, nie mieszkamy z rodzicami, radzimy sobie sami i to na pewno wywarło na nas jakiś taki duży wpływ tutaj, nie? I stąd ta dorosłość chyba wychodzi.
0: I po ile mieliście lat, jak się przeprowadziliście do stolicy?
2: Ja 19. Wszyscy mieliśmy 19, tym jakoś 18.
5: Ja jak się przeprowadziłem, to miałem 17 lat.
4: Ja miałem 18 lat.
0: No ale dobra, i to, a Patrycja?
3: Ja w zasadzie szczerze czuję dużo większą wolność. W takim sensie, że każdy z nas, wydaje mi się, znalazł albo dalej znajduje swoją własną autonomię i nie ma tego takiego czasu, gdzie musimy się na przykład, nie wiem, stawić w szkole na tę 8 rano albo 7 rano, tylko każdy z nas jest bardziej wolny po prostu i może robić rzeczy, które wcześniej na przykład nie mógł, po prostu.
0: A nie kopnęło was to miasto na dzień dobry trochę w piszczel?
4: Chyba nie.
3: Nie. Chyba nie, nie. Ja tak przynajmniej nie odczułam.
5: Była to na pewno zmiana. W porównaniu do naszego cichutkiego, kameralnego Tarnowa, do nagle bycie wrzuconym w Warszawę już tak na wciąż. Ale dla mnie to na przykład to był bardzo pozytywny przeskok i odnajduję się tutaj bardzo dobrze, jest mi tutaj bardzo dobrze.
2: Znaczy, my też mimo wszystko nie byliśmy jakoś zamknięci w tym Tarnowie i nie mieliśmy, to nie był jakby nasz jedyny obraz rzeczywistości, no bo jednak spędziliśmy trochę tego czasu w trasie, nie? I zobaczyliśmy różne rzeczy i też dużo czasu spędziliśmy poza tym domem, nie? Więc dla mnie przynajmniej to nie był aż tak duży przeskok, jeżeli o to chodzi. To nie był aż taki wir tej Warszawy.
0: No ale wiesz, jakkolwiek by na to nie patrzeć, to jest jednak głęboka woda, powiedzmy sobie szczerze. Życie wam powiedziało, dobra, teraz jest głębszy basen, zobaczymy, czy umiecie pływać. Umiecie pływać?
4: Umiemy. No,
3: umiemy. Tak,
4: mi się bardzo podoba to, że przyszedłem tu dzisiaj na piechotę. Bo miałem bardzo niedaleko.
0: Dobry znak, będziesz często w radiu.
4: No mam nadzieję.
0: Okay. Słuchajcie, zanim o tych dwóch kawałkach, które się do tej pory ukazały, to Szymon, powiedz trochę o męskim graniu, bo no wiesz, no to jest niezła jazda. Ja nie wiedziałem tego, do 5 minut temu się o tym dowiedziałem. Okay. To jest trochę trzymane w tajemnicy, trochę nie. Jutro będę o tym rozmawiał ze Zbyszkiem Krzywańskim i z Michałem Wiraszko.
4: Pozdrawiam i Zbyszka i Michała.
0: Zielony Żoliborz, moja krew, twoja krew. No, proszę pana.
4: Ja jestem szczerze w ogóle bardzo zaskoczony tym, że dostałem taką propozycję i jak daleko to tam zaszło. Jestem myślę o tym codziennie, po prostu czasem nawet nie mogę spać, myśląc o tym wszystkim i jest to dla mnie kosmos totalny, że możemy to zrobić, bo wiem, że ten projekt naprawdę będzie miał rozmach i to będzie naprawdę rzecz, która dawno się nie wydarzyła, wydaje mi się, na w ogóle festiwalu w Polsce i myślę, że to, powstało i że to, że ktoś postanowił taki projekt zrobić, no to jest wow. W ogóle to, że Republika, zespół Republika wraca, żeby zagrać te 3 koncerty tam, 2 na męskim graniu, to jest jakiś szał i myślę, że to jest tak, że ja bym pojechał na to zobaczyć to, jak niezależnie od tego, czy brałby w tym jakikolwiek udział, czy nie, to na pewno bym pojechał to zobaczyć. I myślę, że to będzie rzecz, która przejdzie, na pewno będzie zapamiętana i myślę, że to będzie bardzo dobrze zrobione i będzie się tam bardzo, bardzo dużo działo.
0: Targacie się na świętość.
4: To trochę. Prawda. To
0: I bardzo dobrze.
4: Tak, robimy. To jest odważny ruch i jest dużo odważnych ruchów w tym roku tego typu, ale myślę, że dobrze jest wrócić z czymś takim i warto warto w tym grzebać, warto to rozpatrywać cały czas. Myślę, że to jest, będzie wiecznie żywe i mam taką nadzieję.
0: No, to słuchaj, ja tylko mogę powiedzieć jedno. My was tam zapowiemy.
4: No
0: my was tam zapowiemy i was również sprowadzimy ze sceny.
4: No i bardzo dobrze.
0: Jak tam trochę pobluźnicie na tej scenie artystycznie. Mm-hmm. Dobra, super. Dobra, lustro jak chcesz. O czym to? Dlaczego tak? Co się dzieje?
4: Tak jak powiedziałem właśnie wcześniej, to jest pisząc teksty na tą płytę, bardzo znalazłem gdzieś tam w naszej generacji, ale też trochę nawet w starszej, że strasznie dużo osób ma problem z byciem stricte sobą, jako byciem sobą. Że po prostu przez te wszystkie Instagramy i inne wszystkie tego typu media bardzo dużo widzimy rzeczy, które są jakąś okładką, wersją nas, ale nie są faktycznie tymi ludźmi. I trochę to zaczyna, mam wrażenie, po kolegach i koleżankach wpływać na ludzi nawzajem i trochę ludzie się gubią w tym, co faktycznie chcą robić, co robią, co lubią. I sam się z tym borykałem. I stwierdziłem, że to jest na tyle duży problem, że warto o tym popisać piosenki. To też są numery o miłości, o ciężkich przeżyciach, tam bardzo złożonych i trudnych, ale zawsze na koniec z happy endem, bo gdzieś tam tak uważam, że po takich sytuacjach się trzeba podnosić i iść dalej. I też o tym to jest płyta trochę, o podniesieniu się i chodzeniu dalej i o tym będzie. I te pierwsze 2 single to zwiastują. Od tej miłosnej strony następne będą nieco mniej o tym, ale też o bardziej społecznym tutaj kącie widzenia. Zaczynamy od miłości.
0: No dobrze, słuchajcie, to kiedy? Kiedy ten album?
4: Album wyjdzie jesienią. Album się będzie nazywać Komercja, możemy to już powiedzieć.
0: Komercja, tak.
4: Tak.
0: Tak, pomyślałem sobie, że muszę o to zapytać, bo to oczywiście prowokacyjnie, nie?
3: Tak.
0: I teraz wypadałoby sprezentować nam taką płytę, gdzie na przykład zespół Set Smiles nagrywa album, gdzie jeden numer ma 2,48, drugi ma 3,18, a reszta po 7,40 na przykład.
4: Fajnie by tak było zrobić.
5: Same solówki.
0: Pamiętajcie, że jak będziecie, a będziecie, tutaj. Zapraszam was bardzo serdecznie na garaż. To będziemy was wpuszczać w maliny i będzie jam session zespołowe, tak jak to było przy okazji pierwszego naszego spotkania.
4: Bardzo chętnie.
2: Tylko, że teraz już tak się przygotujemy. Wtedy to było tak zaskoczenie, nie? I to było chyba najfajniejsze z tym wszystkim, nie? Że nie wiedzieliśmy, co się dzieje po prostu.
4: To też nie będziemy wiedzieć, ale zagramy więcej.
0: Mamy to. Mamy to. Gramy dwa kawałki lustro, jak chcesz. Czekamy na więcej. Jak będzie więcej, to Bartek na pewno podeśle, a my na pewno przesłuchamy. Drzwi oczywiście macie szeroko otwarte, no bo my po to jesteśmy.
4: Dzięki, że jesteście.
2: Dziękujemy.
0: Set Smiles. Dwa utwory teraz.

0: 500 Miles. To jest jakieś takie z witaminą C. Muszę Państwu to powiedzieć i muszę się tym podzielić, bo tak zawsze odbierałem ich muzykę do przodu, kopiąca, nie do końca uczesana i grzeczniutka, ale z jakiegoś powodu bardzo radiowa. Set Smiles, Lustro, jak chcesz, zapowiedzi dwie nowej płyty, jak będzie nowa płyta, jak będą kolejne single. Wrócimy do tego bardzo wdzięcznego tematu. Set Smiles. Za 3 minuty będzie 23.
1: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Partnerem audycji jest dostawca samochodów marki Skoda. Skoda.

0: No dobrze. No ustaliliśmy, że to jest bez perkusji. Inaczej, zresztą to słychać bardzo dobrze, ale zobaczmy, właściwie posłuchajmy. W radiu niczego nie widać. Co będzie w drugiej części?
1: Garaż 357.
0: Mikołaj Dober, Michał Drozda, no i ona, Misia Furtak.

0: Ale fajnie. Mózg. I nie bój się, misia Furtak, ale to jeszcze nie koniec, to jeszcze nie koniec. Proszę nigdzie nie wychodzić. No, z punktu widzenia koncertowego, może w ten sposób, życzyłbym misi, żeby grając z tym zespołem, często miała do dyspozycji kluby, które są otoczone kaskadową publicznością, siedzącą na stopniach. To jest bardzo proste, dlaczego to mówię. Michał Drozda jest człowiekiem, jest artystą, muzykiem, który w ramach garażu, niekoniecznie w naszym studiu B, tylko gdzieś w świecie, a konkretnie w Montowni w Gdańsku, dał takiego czadu, kiedy grał z Michałem Wiraszko w listopadzie 2025 roku, że tej sesji nie chciało się kończyć. I ta audycja, Głośni jak miłość, wtedy mogła trwać ze 3 godziny. Jeszcze mógł zagrać na gitarze utwory swojego zespołu Niemoc, jeszcze całą płytę Wiraszki, jeszcze coś od siebie, jakieś improwizacje, ale to był kontakt z publicznością typu deluxe. Naprawdę.
1: Więc bardzo tego... miłe słowa. Też tak to wspominam, że się nie chciało kończyć. Ani publika, ani zespół nie chciał kończyć. Tak mogliśmy grać i grać.
0: Ale naprawdę to było kapitalne, więc tego wam życzymy oczywiście. No dobrze, no ale teraz tak. Trochę wam to zapowiedziałem wcześniej, żeby już tak totalnie was w maliny nie wpuszczać, bo jak się domyślam, tylko 4 utwory były przygotowane. No to grajcie dalej. Co to będzie? Pani Misiu, bardzo proszę.
2: Wiesz co, no jak powiedziałeś, bo powiem państwu, co się wydarzyło. Piotrek zapytał nas na korytarzu, co ostatnio ćwiczyliśmy, czy nad czym pracujemy. A my ostatnio próbowaliśmy sobie zaśpiewać, ponieważ na płycie też, to też już mogę zdradzić, jest piosenka i potem na samym końcu jest taki akustyczny, taka, to się chyba nazywa repryza, że po prostu wraca motyw z tej piosenki i my akurat, mogę powiedzieć, z kim to nagrywaliśmy, czy to już zdradzam totalnie wszystko?
1: Może.
2: Ale dobra, mogę powiedzieć, tu jesteśmy, graliśmy przedpremierowo piosenkę przed siebie, to też już będę mówić więcej. Jest właśnie ta repryza ostatnia, którą na korytarzu u nas przed naszym mieszkaniem nagraliśmy my z Michałem, śpiewając razem z Katią, która pewnie tam totalnie myśli, że jest inkognito, bo po prostu jest głosem w korytarzu, ale no tak, tak ten snippet wygląda, że po prostu śpiewamy refren piosenki totalnie a cappella i próbowaliśmy ostatnio to zaśpiewać i wkleić to jakoś w seta, bo jeszcze tego nie mamy. Więc tak naprawdę to, co możemy tutaj takiego totalnie dać od siebie prawykonanie, to możemy spróbować zaśpiewać właśnie ten akustyczny a cappella snippecik. Totalnie nie przygotowywaliśmy się do tego, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie.
0: Jaki to tytuł?
2: To jest piosenka Drugi Brzeg, więc okay. To jest piosenka Drugi Brzeg ma w refrenie tę linijkę Czyj to głos, więc ta repryza nazywa się Czyj to głos, no ale to jest tak naprawdę fragment piosenki Drugi Brzeg.
0: Okej. No to uwaga, ja was startuję za chwilkę. 7:23, coś absolutnie ekstra od zespołu i od niej Misi Furtak. Bardzo proszę.

0: No to jest jeszcze bardzo w garażu, ale obiecuję, że następnym razem już będziemy to lepiej umieli zaśpiewać.
1: Super. Pięknie. Bardzo wam dziękujemy. Misiu, chodź jeszcze na rozmowę. Dobrze, zapraszam cię do studia. Tak, Mikołaj Dober, Michał Drozda i Misia Furtak w naszym studiu B, Szymon Kałaska i Filip Dzięcioł dbali o to, żeby wszystko było pięknie słychać, a o to, żeby było pięknie słychać i widać, dbał Szymon Kuliś. Wkrótce efekty tego na naszym kanale YouTube 357 Music. Misia jest już w studiu. Dobrze, dobrze, proszę siadać sobie, na spokojnie dopasować mikrofon. O, super. Jesteś. Słuchaj, tak sobie myślę, no bo przecież ty już trochę masz za sobą i nagród, i płyt, i zespołów, i koncertów, i różnych tam szlaków muzycznych, artystycznych. Gdzie jest polska muzyka w 2026 roku? Ja wiem, że to jest mega poważne, tak, jest i ogólne pytanie, ale umiesz na to odpowiedzieć.
0: Wiesz, że umiem, bo dużo o tym myślę w ogóle, bo myślę sobie tak przekrojowo, patrząc na ten czas, kiedy jestem w Polsce i ile się zmieniło od tego czasu, kiedy się przeprowadziliśmy. Mam na myśli z zespołem Trebe do Polski, po prostu wjechaliśmy na rynek. I wiesz, można było być zespołem, który właściwie nie śpiewa po polsku, jest alternatywny i dostawać, wiesz, nagrody duże i spokojnie sobie żyć i grać koncerty. Ale myślę, że to było możliwe dlatego, że ten środek w branży muzycznej był większy, dużo większy. Że teraz, tak jak świat się spolaryzował, spolaryzowała się też ta muzyka i jest dużo osób, to znaczy dużo, też wcale nie aż tak dużo, no ale jest trochę osób w popie, jest bardzo dużo osób w takiej tej muzyce bardziej niezależnej, a ten środek jest dużo bardziej wąski. I wydaje mi się, że na tym trochę muzyka cierpi, bo jest mniej miejsca na eksperymentowanie. I też jak pracuję mentoringowo z młodymi różnymi twórcami, którzy się przyglądają, to przez to, że nie ma ludzi na środku, którzy są bardziej widoczni, to oni nie mają też znowu modeli tych do naśladowania, wzorów. Jak szukają jakiegoś pomysłu na siebie, to patrzą do góry i widzą tylko, że jest możliwość na stadion. A tak naprawdę to nie jest to, co oni by chcieli. I wiem, że gdyby się urodzili w innym kraju, to pewnie mieliby inne ścieżki, ale po prostu ta branża muzyczna w taki sposób funkcjonuje, w jaki funkcjonuje. Też oczywiście, że są kraje, w których język jest ten lokalny, jest najważniejszy i wiem, że we Francji też jest taka polityka, ale to, że kwota wymaga tego, żeby być granym w radiu, żeby to były piosenki polskich twórców, ale też po polsku. Myślę, że to jakąś część też twórców dyskryminuje, którzy chcieliby napisać po prostu jakieś piosenki po angielsku, bo lepiej, nie wiem, to brzmi, albo no, też są ludzie w Polsce, którzy są dwujęzyczni i po prostu chcieliby w tym języku albo w jakimś innym języku po prostu pracować. Więc ja tak to widzę. Oczywiście jest dużo naprawdę świetnej muzyki i to jest, wiesz, jest bardzo fajny pop, bardzo fajny hip-hop, ale jest bardzo dużo fajnej alternatywnej muzyki, elektronicznej muzyki, jazzowej muzyki, awangardowej muzyki, folkowej. No po prostu naprawdę polska muzyka ma się świetnie, tylko tego tak patrząc na ten klocek, który widzimy jako taki jakiś kwadracik z tego, co dociera do ludzi, to tego tam nie widać.
1: Wiesz co, ja sobie z drugiej strony tak myślę, że musielibyśmy otworzyć jeszcze z 12 radiowych kanałów. Nie, ale serio, to nie jest przerysowane. Z 12 radiowych kanałów Radia 357, żeby mniej więcej dobrą panoramę muzyki zaprezentować, bo tego jest tyle.
0: Tak.
1: Po prostu tyle. Nie damy rady tego zrobić. No, ale z drugiej strony może to i lepiej, dlatego że no też mamy niełatwą robotę, najfajniejszą na świecie, ale niełatwą, bo to trzeba jakoś wszystko przefiltrować przez nasze autorskie widzenie tego wszystkiego i przesiać. Więc może dlatego to też jest fajne i chcę się za każdym razem do tego radia wracać. Słuchaj, to na bazie tego, co powiedziałaś, co ty właściwie grasz teraz?
0: Wiesz co, to co myślę, że ta płyta jest z kategorii taki alternatywa łamana na singer-songwriter, bo można te piosenki rzeczywiście tak wyekstrahować do gitary akustycznej śpiewania, ale jakby tak używać tych takich labeli, które gdzieś tam też za granicą funkcjonują, no to to jest, myślę, że najbardziej po prostu to słowo alternative pasuje do niego, bo już mówienie, czy to jest indie rock, czy to jest indie pop, czy to jest indie coś tam, też indie mi się bardzo kojarzy z tym czasem w historii, kiedy właśnie, wiesz, chłopaki w zespołach grali w obcisłych spodniach i chwała im totalnie za to, ale to też nie chcę, żeby to, co my robimy, to też nie jest to.
1: Słuchaj, ale to była bardzo taka, wiesz, no taka obszerna odpowiedź. Ja myślałem, że ty powiesz krótko na pytanie, co ty grasz. Siebie, redaktor. Siebie.
0: Nie, wiem, że wiesz, pytasz mnie z miejsca, przyklejamy naklejki, no to ja to po prostu wyciągam z głowy wszystkie z szuflad, wszystkie naklejki, które mam i wymyślam.
1: Kasia Nosowska, krótkie pytanie, w staropolskim języku. Who called who?
0: Ja zadzwoniłam, ale też Kasia zawsze jest tą osobą, która do mnie dzwoni i ja dlatego zadzwoniłam do niej, bo ona do mnie się odzywa jak, w sensie dzwoni, no pisze raczej niż dzwoni, ale zawsze mam takie wspomnienie jej, że ona po prostu całym sercem wspiera, wysyła takie, wiesz, gratulacyjne wiadomości właśnie, jak coś wyszło nowego, jak coś jej się podoba i naprawdę ją odbieram jako taką hype woman w swojej karierze i wiem, że też ma taką rolę dla innych muzyków, więc pomyślałam sobie, że jak ktoś ma mi ten drugi głos podpowiadać do ucha, żeby się nie bać i że po prostu, żeby robić swoje, to na pewno musi być ona.
1: Czy to Strebe, czy to na swoich solowych płytach, mam takie wrażenie, że ty nigdy nie skręciłaś w stronę łatwizny. Nigdy. Efekciarstwa, łatwizny, czegoś, co by było za bardzo catchy, żeby się tylko pokazać. I tyle. I to było niezwykłe. Więc jeśli kiedykolwiek to zrobisz, to uważaj, bo będziesz mnie miała na głowie.
0: Dobra.
1: Jeszcze słuchaj, o tą czerń i biel chciałem zapytać, bo ona jest piękna. Prosta, piękna. Może niezbyt wesoła. Tak ma być?
0: Ona ma być prosta, żeby też nie, żeby za dużo się nie działo, żeby to nie było o tym, tylko żeby można było się po prostu spotkać z tą muzyką, a żebyśmy my byli tacy klasyczni w tym. Także po prostu chodzi o taką, ta płyta dla mnie też jest taką esencją w wielu sensach i jakąś taką esencją z tego czasu dla mnie i z takich znaczeniowo też z tematów, które jakoś takie były dla mnie ważne, więc pomyślałam, że też stylowo po prostu musimy być tacy esencjonalni na scenie.
1: Okej. Okay. Kiedy album?
0: 18 września.
1: Dobrze, to będzie jeszcze koniec lata, ale to już będzie po wakacjach, więc bójcie się, bo wtedy znowu wam wywinę jakiś numer tutaj.
0: Dobrze, już będziemy trochę bardziej... Ja dzisiaj naprawdę się nie spodziewałam i też wiesz, my tak naprawdę to ćwiczymy teraz. Nigdy tego jeszcze nie wykonywaliśmy.
1: A to jest fajne na rozśpiewanie się.
0: Powinniśmy sobie właśnie chociaż dźwięki podać czy coś, a tak wiesz, zaczęliśmy śpiewać i chwilę nam zajęło znalezienie się w tym. No ale wiesz, chciałeś po prostu spontan i proszę bardzo, był.
1: Tytuł płyty?
0: Otuchy.
1: Otuchy. O, to ładne, otulające i bardzo pozytywne, tak mi się wydaje. Chcę ci coś przypomnieć i państwu też, bo to jest, jak dla mnie, na mojej liście, w ostatnich długich latach to jest jeden z najważniejszych albumów, jakie się w ogóle ukazały. Album zdecydowanie producencki, jesteś jego częścią, Hati Vati Nun.
0: Tak.
1: 2014 rok. Jak tam nadważkość po latach?
0: Ja uwielbiam ten numer, bardzo dobrze wspominam pracę z Piotrkiem, potem ten zespół, który mieliśmy w Francji, to naprawdę też bardzo fajny czas i no Piotrek w dalszym ciągu jest w ogóle w formie, myślę, że w lepszej niż był wtedy, naprawdę wielki talent i wielki szacun i pozdrowienia też.
1: Czekamy na ciebie na więcej.
0: Dzięki, bardzo dziękuję. Do zobaczenia niedługo.
1: Misia Furtak. Tak, wrócimy, będziemy wracać bardzo często.

0: kiedyś też sobie obiecaliśmy, może się to jeszcze kiedyś zdarzy, że gdyby jakiś ważny felieton miał paść na antenie z jej ust, to to zrobimy. I tyle. Misia Furtak, tutaj gościnnie Hati Wati Nun, czyli płyta z 2014 roku, Nadważkość. Przepięknie. Przed chwilą.
1: Radio 357.
0: Głośnie jak miłość. Do północy 21 minut po 23.

0: skąd to wszystko się bierze i czy dotyczy to tylko mnie.
1: No tak, Myslowic, Myszy i Ludzie, Artur i Dawid, przed chwilą Yeti. 29 minut, właściwie 23:30 jest punktualnie teraz. Dawid, tym razem Tyszkowski, po raz kolejny dzisiaj podczas audycji.
2: Chcę do domu już, chcę do domu jak najszybciej. Nie pasuje tu, nie pasuje nigdzie indziej. Czasami ciężko wstać, czasami nic nie mówcie. Decyzja, weź się w gar.

0: do domu już.
1: Mój kot zaginął i już raczej nie wróci. To z tej płyty z 2023 roku. Dawid Tyszkowski, Kiedy wrócisz?
2: Radio 357.
1: Tak, za 27 minut północ. Co my tu mamy? Aha, Natalia Fidler, oczywiście, czyli Miękkie lądowanie po północy. Zapraszam w jej imieniu bardzo, bardzo serdecznie na kolejną porcję takiej muzyki, pięknej do lądowania i zdecydowanie się do lądowania nadającej. Autorka od północy będzie z Państwem przez 2 godziny. Calls! Oczywiście, że tak.

Te płyty, ich kompozycje, to wszystko takie pięknie, pastelowo rozlane po pięciu liniach. One mają tę specyfikę, że czasami mam ochotę ułożyć audycję w taki sposób, że jeden utwór duetu Coles, żeby prezentować, grać, mówiąc kolokwialnie bardziej, przez na przykład 30 minut na zapętleniu i za każdym razem opowiadać Państwu inną historię, ale żeby po zapowiedziach była cały czas ta sama muzyka, bo ona z jakiegoś powodu po prostu trzyma. Nie ma zmęczenia, nie ma nudy, nie ma przesilenia. Jest po prostu piękny, jeden cudowny flow. Coles, nowa płyta, magia. Też będzie, ich wkrótce znacznie, więcej u nas. Polecam w tym celu audycję Ultrafiolet Kasi Nowickiej. I nie tylko. Będziemy chcieli zrobić też niespodziankę dla tych wszystkich, którzy zakochali się w tej muzyce po uszy i nie tylko po uszy. Dlaczego nie? To co teraz? Kto teraz? Sara i Robert.

0: Sara i gościnnie Robert Cichy, utwór zatytułowany Miłość. Jutro jeszcze powtórzymy w Zielonym Żoliborzu między 13 a 15. Zapraszam już teraz bardzo serdecznie.
1: Radio 357.
0: Głośni jak miłość. Wkrótce zaczną się piątki bez Stelki, dlatego że zaczyna się męskie granie w przyszłym tygodniu, więc piątki będą w innych autorskich objęciach, między innymi Kasi Pasierbik i Nowiki. No i zobaczymy, jak to się wszystko potoczy do końca wakacji, ale już teraz w imieniu autorek bardzo serdecznie zapraszam. Za tydzień, jak wszystko dobrze pójdzie, a co ma pójść źle, Katarzyna Pasierbik z Państwem się spotka między 22 a północą. A u nas na antenie jeszcze dziś Bluszcz.

Bluszcz. Jakoś tak sobie pomyślałem, zamarzyłem, żeby wkrótce usłyszeć może jakiś nowy ich utwór. A czemu nie? Wirtualna lista obecności na moim profilu facebookowym. Jeszcze zajrzę na chwilkę. Wrocławskie Muchy napisała Renata. Warszawska Wola Małgorzata. Kraków Beata. Wrocław Marek. Warszawski Grochów Maria. Piotrków Krystyna. Oborniki Anna. Węgorzewo Beata. Kiewcatn Grzegorz i Katowice Aleksandra i Opole Katarzyna i Łódź Zofia. Bardzo dziękuję. Natalia Fidler, miękkie lądowanie. Za 6 minut z Państwem przez dwie kolejne godziny zapraszam ponownie bardzo serdecznie w imieniu autorki. Tomasz Matlingiewicz, dziękuję Panie Tomaszu, bardzo serdecznie. Piotr Stelmach, jutro się spotykamy w Zielonym Żoliborzu między 13 a 15. Na koniec Nene Heroin. Pa, pa.

Radio 357. Miękkie lądowanie.

Dobry wieczór, przy mikrofonie Natalia Fiedler. W miękkim lądowaniu powitała nas Sparkle Mami. W jej świecie przeplatają się zupełnie fantazyjne wizje z takimi bardzo osobistymi, rodzinnymi historiami na jej debiutanckim albumie. Opowiada je nieco z dystansu, z perspektywy dorosłej osoby, która wraca do wspomnień z dzieciństwa. Bywa odrobinę 70s-owo, czasem tak balladowo w stylu meksykańskiego boleros. I myślę, że ze Sparkle Mami jeszcze nie będziemy się żegnać i jeszcze pojawi się nieraz i mam nadzieję ogromną, że na Państwa playlistach również. Dziś premierę miały albumy PJ Mortona i Boysody i z nimi się rzecz jasna usłyszymy. Kilka moim zdaniem wyśmienitych koncertów się zbliża i z małym przypomnieniem w tym temacie również pojawi się słowo. Czekamy niezmiennie na wydawnictwo od Baby Rose, a mam od niej nowy singiel na załagodzenie naszej tęsknoty, więc to wszystko nam się układa w jedną całość. Przed momentem Pensons Vosse od Sparkle Mami i tak coś czuję, że mogliby Państwo się skarżyć jeszcze na lekki niedosyt, gdybyśmy się po tym utworze, gdybyśmy po tym utworze zakończyli z artystką nasze dzisiejsze spotkanie, więc teraz jeszcze Sparkle Mami.

Anais i My World Beyond, a przed nią Anais Cardo w piosence FOMO. Anais, tym razem nie Cardo, a ta Anais, która przed momentem tam małymi literkami pisana przez 2 i, pojawi się w warszawskim klubie Jasmine, czyli prawdopodobnie naszym jednym z naszych najlubieńszych miejsc w Warszawie. I to wydarzy się w listopadzie, a dokładnie za tydzień w Jasmine zagra Ego Ella May, ukochana przez nas. I za moment Deus Deus, czyli raz jeszcze Anais, a chwilę po niej Ego Ella May w piosence We're Not Free.

Chase Your Tail, czyli Boy Soda. Boy Soda pojawił się z nowym wydawnictwem, a razem z nim daty koncertów. Jest to tak zwany World Tour, ale niestety ten World w tym przypadku zamyka się na Japonii, Stanach i Australii. A nam pozostaje odsłuch bardzo przyjemnej płyty Soulstar Deluxe.

skandaliczne zupełnie zachowanie z mojej strony, bo Stevie Wonder jeszcze w naszym cyklu, w naszym wieczornym poranku się nie pojawił, zatem nadrabiam, bo ze Stevie'm poranki i wieczory, w zasadzie każda inna pora dnia i nocy również smakuje wyśmienicie. Mogłam odrobinę zaczekać, bo we wrześniu Songs in the Key of Life, czyli płyta, z którego utwór, który przed momentem. Płyta ta świętuje swoje 50. urodziny, ale proszę się nie obawiać. Wtedy też należycie się tematem zaopiekujemy. W tej roli w naszym wieczornym poranku nie pojawiła się jeszcze również artystka, która za moment, polecam Państwu dokument o tym samym tytule, co utwór, czyli dokument They Say I'm Different o Bette Davis.

obiecać. Prawdopodobnie nie muszę Państwu opowiadać. To jest moim zdaniem kwestia, oprócz oczywiście ogromnej wrażliwości, to też chyba ciekawości, otwartości, takiej bardzo dużej plastyczności, powiedziałabym jeszcze do tego. Bo oprócz autorskich utworów wyśmienitych, pojawiają się tam również wspaniałe interpretacje.

Feel For Us z nadal świeżego albumu Latani Alberto, z albumu Scene. Dostałam wiadomość od pani Magdy, że tak jak ja obsesyjnie słucha tego wydawnictwa, pani Magda, i tutaj cytat również: pani Natalio, nie obrazimy się, gdybyśmy spędzili z Latanią całą audycję. I dla mnie, mówiąc zupełnie szczerze, brzmi to jak plan, ale może nie na dzisiejsze spotkanie. Jeszcze nie, bo oprócz Latani dziś, nie tylko dziś, w zasadzie jest miejsce również na It Must Change od Anonii.

Love is Gone od Jaylena. O stracie można z wielką czułością i szczerością i w takiej roli Jaylen Ngonda sprawdza się jak zawsze zresztą doskonale. Ben Rain pod koniec lipca pojawi się ze swoim debiutanckim albumem. Co na jego temat już wiemy na temat tego albumu, to to, że ma zdecydowanie ma ucho do gości, bo tutaj na jednym z singli zapowiadających to wydawnictwo, czyli na Anyone, pojawia się Linda Dawn.

Dostaliśmy od PJ Mortona wyczekane dwupłytowe wydawnictwo Saturday Night, Sunday Morning. Tytuł nawiązuje do autobiografii artysty, co już sugeruje nam osobisty wymiar publikacji. PJ Morton podejmuje próbę przełamania barier gatunkowych, bo nie chce wybierać między R&B czy muzyką gospel. A okazuje się, że taka presja się pojawiała w jego życiu, w jego twórczości i bardzo pewnie opowiada nam na tym albumie swoją historię. Przed momentem z niego, z tego albumu Mess, to PJ Morton raz jeszcze, tym razem w Used to Be.

But Nevermind, czyli przedostatni singiel Baby Rose. Singiel zapowiadający jej najnowsze wydawnictwo Journalism. Ja nie mogę się doczekać, państwo już o tym wiedzą i na szczęście dostaję od państwa głosy, że również przebierają państwo nogami na myśl o tym wydawnictwie i na dźwięk głosu Baby Rose. I mamy na szczęście nowy singiel od artystki Let Me Go.

Cold Diamond and Mink, Let My Soul Catch Fire, czyli również zapowiedź albumu i również już tak sobie myślę, że o tej miłości i o tych zachwytach ja bywam momentami delikatnie monotematyczne, ale wiem doskonale, że Państwo również wyczekują na to wydawnictwo i mam nadzieję, że to będzie równie przyjemne spotkanie, co z tym singlem i z kilkoma poprzednimi, które już doskonale znamy. Od Bad Bad Not Good nie mamy żadnych wieści w sprawach nowości, będziemy po prostu wypatrywać, a mnie dziś bardzo mocno towarzyszył Found Light i potraktowałam to jako znak.

to jest nowość, na której pojawia się Celine Desberg. I to jest kolejne przypomnienie o prawdopodobnie świetnym koncercie, który się zbliża. Z Celine znamy się między innymi z utworu Selange, który nie ukrywam, że za moment z nami również, a z artystką można będzie się spotkać, usłyszeć na OFF Festiwalu w Katowicach.

od Luliny, na którym to singlu pojawia się Anna Franco Elettrico, czyli nasze ulubione, na pewno moje ulubione okolice Brazylii. Przepięknie Państwu dziękuję. Jak zawsze była to ogromna przyjemność móc z Państwem się spotkać i odrobinę ten muzyczny świat, tym muzycznym światem się podzielić. Spotykamy się za 2 tygodnie, a tymczasem ja życzę Państwu spokojnej nocy i do usłyszenia.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Nocne powtórki.
2: Godzina 12 w Radiu 357.
3: Radio 357.
2: Halo Bejrut, halo Bejrut. Michał, czy jesteś z nami?
4: Jestem z wami, mam nadzieję, że mnie słychać. Czy mnie słychać?
2: Słychać.
4: Bejrut, godzina 13. Czas rozpocząć podróż na dach świata. Dzisiaj dach świata właśnie w Bejrucie. Jestem i mam nadzieję, że będę słyszalny.
2: No, jesteś słyszalny, bardzo dobrze cię słychać. Ja się bardzo cieszę, dlatego że no, jesteś akurat w kraju, który jest bardzo ważny dla minionych wydarzeń w ostatnim tygodniu. Powiedzieć, że sytuacja na Bliskim Wschodzie jest dynamiczna, to nic nie powiedzieć, prawda? Tydzień temu spotykaliśmy się w zupełnie innych okolicznościach.
4: No pewnie, i tydzień temu jeszcze mówiliśmy o wielkiej przyjaźni i wielkim sojuszu, a teraz, no właśnie, o czym teraz jest mowa, jeżeli chodzi o Bliski Wschód? Czy Trump w dalszym ciągu lubi Netanyahu? To jest też jedno z tych pytań.
2: I czy jest, czy ta przyjaźń jest odwzajemniona? No to ogłoszono, przypomnę, że Stany Zjednoczone i Iran podpisały porozumienie. Po kilku miesiącach wojny, która miała trwać kilka tygodni, wystosowano 14 punktów, na mocy których na przykład zniesione zostaną sankcje na Iran. Odblokowano też cieśninę Ormuz, ale wiadomo, że jeśli chodzi o przywrócenie żeglugi z taką pełną mocą, pełną przepustowością, no to jeszcze poczekamy, bo teren trzeba rozminować. No i właśnie, nie zapominajmy, że w tej wojnie brał udział też Izrael, sojusznik Stanów Zjednoczonych. W Izraelu nie zareagowano na to porozumienie zbyt pozytywnie. W nagłówku jednego z artykułów na The Times of Israel nazwano go katastrofalną kapitulacją. Pan Benjamin Netanyahu mówił bardziej oględnie. Mówił o wyzwaniu, które polega na zachowaniu spokoju, tutaj cytat, stanowczego stanowiska w sprawie naszych interesów bezpieczeństwa, a jednocześnie podtrzymywania ważnych relacji z naszymi amerykańskimi przyjaciółmi. No ale właśnie, czy ta przyjaźń przetrwa? Bo kością niezgody pomiędzy tymi przyjaciółmi jest Liban, gdzie zupełnym przypadkiem jest Michał Żakowski.
4: Tak, jestem tutaj może nie przypadkiem, ale z Fundacją Dobra Fabryka, która prowadzi tutaj szeroką działalność pomocy, między innymi dla uchodźców wewnętrznych, którzy uciekli, dla tych, którzy uciekli przed wojną z południa Libanu, czy tych, którzy uciekli z wschodniej części Libanu, czyli z prowincji Baalbek i Doliny Beka. Także dlatego między innymi tutaj jestem, bo ich jest 1 200 000. Ich było 1 200 000 w momencie wybuchu wojny i oni liczą czas w ten sposób. 110 dni dzisiaj mija, odkąd musieli uciekać ze swoich domów. Również możemy liczyć to w ten sposób. Zostało tylko 57 dni,